a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: lata przerwy w karierze w swoje atuty. Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry? Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
0: Reklama. Radom. Radom.
2: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Oddziały chirurgii i anestezjologii do likwidacji. Takie rozwiązanie przedstawiły dwa szpitale w Pionkach i Iłży w powiecie radomskim. O swoich pomysłach powiadomili Radę Społeczną Lecznic. Decyzja jest podyktowana trudną sytuacją finansową. O sytuacji w szpitalach powiatowych i ewentualnej pomocy dla lecznicy mówi starosta radomski Waldemar Trelka.
3: Powiat jest organem właścicielskim, a nie prowadzącym. My w swoim budżecie nie mamy ani złotówki na szpitale, jakiekolwiek. Jesteśmy właścicielem majątku i na tym majątku funkcjonuje samodzielny, publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej. Dwa szpitale, Pionki i Iłża. To po pierwsze. Po drugie, to długi są i zaraz o nich, ale to nie są długi ani pana burmistrza, ani pani wójt, ani pana starosty. To są długi Narodowego Funduszu Zdrowia, a dokładnie rządu polskiego, który postanowił zamykać powiatowe szpitale. 1/3 szpitali do zamknięcia. To nie są moje słowa, to jest ciągle chyba aktualna, realizowana nie obietnica, tylko fakt. Ta niespodzianka została ogłoszona po wyborach, bo ona nie była w tych stupakietowym worku z obietnicami. Więc realizowane jest to przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a dokładnie zaciskana jest pętla już nie na brzuchu, ale na szyi szpitali powiatowych. My jako powiat radomski, i to są fakty, w tamtej i w tej kadencji przekazaliśmy na dwa szpitale w sumie 170 milionów złotych. Większość tych pieniędzy to są pieniądze na inwestycje, na remonty, na budowę sprzętu, kupowanie sprzętu, po to, żeby nasze szpitale i w Pionkach, i w Iłży wyglądały tak, jak wyglądają. To są dwa cukierki, a były dwa zgony. Taka jest prawda. I w związku z tym skupiamy się na szpitalu w Iłży. Szpital w Iłży dostał 45 milionów na inwestycje, 13 milionów plus 13 milionów pożyczyliśmy na 0 zł i umorzyliśmy już 3 miliony. Powtarzam, płacąc rachunki NFZ-u, a nie pani dyrektor, nie, bo wiemy, jak ważny jest szpital jeden i drugi. Szpitale w 2021, drugim, trzecim i jeszcze na początku czwartego roku w miarę się bilansowały, a nawet były na plusie. Innymi słowy, nie przynosiły straty. Od 2 lat szpitale powiatowe, zarówno w Pionkach, jak i w Iłży, przynoszą stratę miesięcznie około 1 000 000 zł. 12 miesięcy, 12 milionów, razy 2, 24 milionów cirka. Mniej więcej tak to wygląda. I analogicznie jest, jeśli chodzi o szpital w Iłży. Ktoś powie, no tak, ale inne szpitale w Polsce, zresztą w Radomiu i okolicach, mają nawet po kilkaset milionów złotych straty i długów. To jest skrajna nieodpowiedzialność, moim zdaniem, przede wszystkim organów właścicielskich, które na to pozwalają. Ale nie o nich. Dlaczego ja do tego nie mogę dopuścić? Ponieważ zawsze pani dyrektor jedna i druga mogłaby pójść do banku i zaciągnąć kredyt. A jakby to nie pomogło, poszłaby do parabanku, czyli na lichwę. Nie ma mowy o zamykaniu szpitali. Póki jestem starostą, nigdy nie położę wniosku o zamknięcie tego czy innego szpitala, choć Narodowy Fundusz Zdrowia tego by oczekiwał, bo chciałby rękami starostów zamykać szpitale w Polsce. Ja na ten wariant nigdy nie pójdę i nigdy się nie zgodzę, póki, powtarzam, jestem starostą, póty do tego nie dopuszczę. Ale widząc, jak każdego miesiąca szpitale się zadłużają, mimo tych milionów złotych, które mówiłem, dalej się zadłużają. Ja nie muszę państwu przypominać, że w budżecie powiatu nie ma ani jednej złotówki pod pozycją szpitala. To są fakty. My nie mamy prawa przekazywać środków na bieżącą działalność szpitali, na pokrywanie straty. To wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Sam marszałek Struzik taką skargę czy taki wniosek do Trybunału złożył i dobrze, i wygrał, i dobrze, ale to oznacza, że szpitale nie mogą być zasilane na bieżącą działalność przez powiaty. A ja to robię. Publicznie się do tego przyznaję, mając świadomość, jak to jest wielka potrzeba. Natomiast szpitale szorują pod mnie i aby właśnie nie wpaść w pewnego rodzaju spirale, która nie jest kontrolowana, nie jest pod nadzorem, pani dyrektor, samodzielna pani dyrektor, jedna i druga, to znaczy i w Pionkach, i w Jurzy, mają pewien bardzo trudny plan do realizacji. Plan polega na tym, że postawiły na Radzie Społecznej wnioski o likwidację oddziału anestezjologii i chirurgii, jeśli chodzi o szpital w Jurzy. To jest bardzo trudna decyzja, ale też wezwały mnie, pani dyrektor z Jurzy, wezwała mnie na piśmie, poprosiła, jak zwał, tak zwał, ale poprosiła o to, żebyśmy my, jako powiat, chociaż w 50% pokrywali stratę, dając pożyczkę na 0 zł i prawdopodobnie ją umarzając. Taka jest prawda. W 50%, abyśmy my taki szpital uratowali w tym roku, ale w przyszłym i następnym, bo ładowanie kolejnych milionów szpital ma sens pod warunkiem, że jest plan przetrwania do końca co najmniej tej kadencji. Jeżeli poprawi się cokolwiek w NFZ-cie, to nie wcześniej jak za 3 lata. Myślę, że wszyscy to rozumiemy, bo każdego dnia Polska zadłuża się 1,5 do 2 miliardów, uczeni się spierają. Czy to jest 1,5 miliarda, czy to jest 2 miliardy? Nie wnikam. W każdym razie są to potężne pieniądze i odczuwamy my to na dole. Ale jak wracam do tego apelu, zadeklarowałem, że 50% zadłużenia w tym roku, w 7, 8, aż do momentu, kiedy będzie trzeba, jesteśmy w stanie pokrywać kolejne miliony. Co powie mieszkaniec Przytyka, Zakrzewa, co powie mieszkaniec Jastrzębi, Skaryszewa, powie, mnie nie interesuje szpital ten czy ów, mnie interesuje moja droga, moja szkoła, mój DPS i tak dalej, ale mimo to chcę wyrazić dobrą wolę i podtrzymuję. Tak, jesteśmy gotowi. Nie chcę powiedzieć, że pod warunkiem, ale tylko wtedy, jeżeli analogicznie miasto gmina Jurza wejdzie w ten trudny temat. Ja nie mam pretensji do pana burmistrza. To nie jest jego dług, tak samo jak to nie jest dług powiatu. Ale jeżeli mówimy o ratowaniu kilkuset osób, które również pracują, nie tylko leczą się, ale i pracują w Jurzy, które odprowadzają podatek z PIT-u chociażby, który w części trafia także, albo w ogromnej części do kasy miejskiej, uważam, że taki apel, jakkolwiek jest szachem i matem, dla starosty i dla burmistrza, i ja podejmuję tą rękawicę. Przypomnę, że takich obciążeń mamy zawsze razy dwa, bo o Pionkach tylko wspomniałem, mógłbym tą opowieść opowiedzieć jeszcze bardziej i jeszcze mocniej, ale nie o emocje tu chodzi. Tu chodzi o liczby, o fakty, o decyzje.
2: Nie każda infekcja musi oznaczać branie antybiotyku, przypominają lekarze. Tego rodzaju leki nie zadziałają w przypadku infekcji wirusowej. Nadmierne ich stosowanie prowadzi do antybiotykoodporności. Może być ona wrodzona lub nabyta. O antybiotykach i ich stosowaniu Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Tomaszem Błasiakiem, lekarzem z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
4: Pytanie o stosowanie antybiotyków. Czy to jest tak, że przy każdej, bardzo często się zdarza, że pacjenci proszą lekarza pierwszego kontaktu o antybiotyk. Jak stosować te antybiotyki, by one były skuteczne?
5: Tych najpopularniejszych infekcji, czyli zapaleń gardła, różnego rodzaju przeziębień jest bardzo dużo, ale faktycznie to są w przeważającej ilości infekcje wirusowe. Zapalenia gardła u dorosłych to nawet w 95% choroba spowodowana przez wirusa. Taka typowa angina bakteryjna paciorkowcowa jest dość rzadka. Nie pracuję od wielu lat w publicznej, przepraszam, w podstawowej opiece zdrowotnej, ale wtedy, kiedy pracowałem, pacjenci niezbyt często chcieli antybiotyk na infekcję, ale chcieli być zbadani, chcieli się upewnić, że tą infekcję można leczyć domowymi sposobami. Jeżeli chodzi o wszystkie te przeziębienia czy zapalenia gardła, przepraszam, w większości przypadków można je leczyć bez antybiotyku.
4: Kiedy antybiotyk jest potrzebny?
5: Antybiotyk jest potrzebny wtedy, kiedy mamy podejrzenie bądź potwierdzenie infekcji bakteryjnej. Jeżeli chodzi o te najpopularniejsze infekcje układu oddechowego, to warto byłoby albo nabrać pewności, że jest to infekcja bakteryjna. Wtedy mamy do czynienia z gorączką, z powiększonymi węzłami chłonnymi, z odkrztuszaniem ropnej wydzieliny, czy wtedy, kiedy lekarz rozpoznaje zapalenie płuc. Wtedy oczywiście dajemy antybiotyk, najczęściej empirycznie. Jeżeli mamy podejrzenie anginy, możemy wykonać wymaz gardła, który nam może wykryć obecność antygenów paciorkowca.
4: A czym jest antybiotykooporność?
5: Antybiotykooporność jest to oporność bakterii na antybiotyki, czy to bakteriostatyczne, czy to bakteriobójcze.
4: Może być tak, że zaatakuje nas jakaś bakteria, jeżeli będziemy często przyjmowali te antybiotyki i one nie zadziałają, to na tym polega?
5: Tak, na tym to z grubsza polega. Antybiotyki obniżają swoją skuteczność w miarę ich stosowania. Im więcej stosujemy antybiotyków, im częściej przyjmujemy antybiotyk, może się okazać, że ten antybiotyk z czasem przestanie działać na nas jako na jednostkę i na nas jako na populację. I wtedy mamy do czynienia z antybiotykoopornością. Ten antybiotyk musi być wtedy stosowany, ograniczamy jego stosowanie, bo staje się nieskuteczny, a przy infekcjach, które do tej pory były leczone, powiedzmy to, mniej zaawansowanymi antybiotykami, musimy przez to stosować antybiotyki bardziej zaawansowane i niestety w formie dożylnej.
4: Jak się to wszystko rozwija? Czy faktycznie mogą być takie szczepy bakterii, które będą w ogóle odporne na jakiekolwiek antybiotyki? Czy to się tak rozwija, że tak powiem, i jedno z drugim, i antybiotyki są tak robione, żeby właśnie działały na różnego rodzaju bakterie?
5: Mamy problem z narastającą opornością na antybiotyki. Ekstremalnie rzadko, ale już zdarzają się bakterie oporne na wszystkie antybiotyki. Że nie mamy możliwości tak naprawdę podania żadnego antybiotyku. W skali globalnej, światowej jest to duży problem, bo jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, nawet 1 200 000 ludzi umiera rocznie z powodu lekooporności bakterii, ale takiej lekooporności, gdzie nie mamy możliwości stosowania żadnego antybiotyku. Natomiast kolejne 5 milionów zgonów jest spowodowane opornością na antybiotyki, które zastosowane w chorobie powinny pomóc, bo tak...
4: Panuje też takie przekonanie o antybiotykach, które są na przykład w jedzeniu, w mięsie. Czy one też mogą sprzyjać tej antybiotykooporności?
5: No właśnie, i tutaj jest takie spore rozczarowanie. U ludzi stosowanych jest globalnie 1/3 antybiotyków używanych ogólnoświatowo. Natomiast 2/3 antybiotyków jest stosowanych w rolnictwie. Oczywiście każde użycie antybiotyku trzeba ograniczać, ale najwięcej do zrobienia jednak ma przemysł spożywczy, bo są kraje, na przykład Stany Zjednoczone, gdzie to użycie antybiotyków w przemyśle jest właściwie niezbyt ograniczane. Jak czytałem ostatnie badania, nawet 25% mięsa kurzego dostępnego w sklepach ma w sobie ślady antybiotyków. Także, no cóż, każdy powinien, nawiązując do tematu, pracować na swoim poletku. My powinniśmy ograniczać użycie antybiotyków u naszych pacjentów i u nas samych. Natomiast trzeba trzymać kciuki i wymagać od przemysłu spożywczego, aby także ograniczyli stosowania ich tamże.
2: Pomagać mają specjalne aplikacje na telefonie czy lista zakupów. Sposobów na niemarnowanie żywności jest sporo i sporo jest też do zrobienia, bo żywność nadal trafia do śmietnikowych kubów. O tym, jak nie marnować żywności, mówi Anna Głogowska z Banku Żywności.
6: Moda na niemarnowanie jedzenia już jest od dłuższego czasu. No, dowodem jest powstanie Banków Żywności w Polsce 30 lat po tych Stanach Zjednoczonych. Ale marnowanie jest i to marnowanie jest coraz większe. I to nie jest nawet wina braku świadomości, bo my wiemy, że marnować nie należy, wiemy, że żywność jest najwyższym dobrem, wiemy, że zużywamy surowce, materiały, żeby wyprodukować, ale marnujemy. Dlaczego marnujemy? Dlatego, że po pierwsze robimy zakupy nieprzemyślane, bo robimy. Dla nas zakupy to jest taki rodzaj nagrody, zabawy. Kupujemy, fajnie jest. Poza tym pułapki zastawiane na nas przez sprzedawców żywności. Dwie sztuki w cenie jednego, promocja na trzecią sztukę, czwarta sztuka za grosz i takie różne chwyty marketingowe, na które nie ma odpornych. Ale jest rozwiązanie o wiele prostsze niż skupowanie jedzenia. Właśnie te aplikacje, które na pewno są wspaniałym rozwiązaniem. I my się nie możemy nachwalić efektów, jakie one przynoszą. Bo po pierwsze, żywność już wyprodukowana, kupiona za grosze, zdrowa, zbilansowana. No i coś dla leniuchów albo osób, które są bardzo zapracowane. Bo oczywiście taka opcja też wchodzi w grę. Dostajemy gotową żywność. Dostajemy ją natychmiast i jemy ją natychmiast. Więc nie ma ryzyka, że schowamy do lodówki i będzie leżało, aż coś z tym zrobimy, a najczęściej w efekcie wyrzucamy. Także te aplikacje to naprawdę z pozycji praktyka banków żywności polecamy.
4: O czym powinniśmy jeszcze pamiętać? Żeby marnowanie nie było tylko modą i pustym sloganem, ale żeby było też w praktyce. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? O czym zapominamy na co dzień?
6: Na co dzień zapominamy o tym, że nie jesteśmy w stanie zjeść tyle, ile nasze oczy by chciały zjeść. Ja mówię teraz o marnowaniu w skali takiego normalnego konsumenta, zjadacza chleba, gospodarstwa domowego. Zarzucone są sklepy rzeczami, żywnością z różnych stron świata. Nie zawsze wiemy, co z tym zrobić, nie zawsze wiemy, jak z tym zrobić i na koniec nie wiemy, czy nam to będzie smakowało. Często kupujemy na promocjach, co jest potwornym błędem. Naprawdę wierzcie mi, że to jest ogromny błąd, kupowanie na przecenach i na promocjach. Po pierwsze, ta żywność już jest z lekka podejrzana, bo nie wiadomo, z jakiego powodu jest ta promocja. Najczęściej to jest przecena z powodu niskiej jakości sprzedawanej żywności. Sklepy mnie nie lubią, trudno. Ale fakt taki jest, że jeżeli mamy coś kupować, to przyjrzyjmy się temu dokładnie, obejrzyjmy datę przydatności do spożycia, obejrzyjmy datę wyprodukowania i przede wszystkim mamy oczy, mamy nos, obejrzyjmy, co to jest. A potem zastanówmy się, czy my naprawdę coś z tym zrobimy. Bo często jest tak, że kupujemy jakiś produkt, bo nam się bardzo spodobał, bo jest taki, no taki fajny, atrakcyjny, taki kolorowy, taki ładnie zapakowany. A potem się okazuje, że domownicy tego nie lubią. My tego nie wiemy, nie wiemy, co z tym zrobić, nie wiemy, jak to przyrządzić, no więc ląduje w koszu. Jeżeli chcemy przyjmować gości, zróbmy listę gości i zróbmy taki rodzaj zapotrzebowania gastronomicznego. Wiemy, znamy naszych gości i wiemy, co oni zjedzą, co oni lubią i ile oni zjedzą. Przecież my to wiemy. Więc po co robić takie zapasy w stylu staropolskim, żeby stół się uginał, a w efekcie się wyrzuca wszystko.
4: Na czym polega Pani praca w Banku Żywności? Na czym się teraz skupiacie? Pani jest koordynatorem zbiórek. To jak wygląda taka codzienna praca w Banku Żywności?
6: Jestem koordynatorem zbiórek i pozysku żywności, pracy magazynu, czyli całej działalności statutowej banku. Zbiórki mamy dwie do roku i to jest bardziej symbol niż nasza rzeczywista praca codzienna. Symbol, który zwraca uwagę na to, że w ogóle banki żywności są. Ten symbol się przeniósł już na inne organizacje. Okazuje się, że pomysł zbiórek żywności jest bardzo dobry, bo inni też z niego korzystają. No i na zdrowie, bo to idzie dla ludzi. Natomiast nasza codzienna praca, praca banków żywności, jest ich 31 w Polsce, polega na tym, żeby zapobiegać wyrzucaniu żywności przez dystrybutorów i producentów. Jeżeli żywność nie zostanie przekazana do sklepów, to zostanie zutylizowana, więc my przechwytujemy tą żywność, która albo ma krótki termin, albo niewłaściwe opakowania. W końcu tylko ludzie obsługują maszyny i zdarza się, że na przykład naklejka jest nie taka, jak być powinna na produkcie.
4: Czy są jakieś pewnie uszkodzenia, czy jakieś...
6: Albo błędne nadruki, techniczne takie, czysto techniczne błędy, więc my to przechwytujemy taką żywność, przeznaczamy ją dla organizacji, bo my nie jesteśmy detalistami, tylko hurtownikami, więc obsługujemy organizację. organizację. Przekazujemy ją do organizacji, które działają najczęściej na polu pomocy społecznej, dlatego że tam są osoby najbardziej potrzebujące. No w tej chwili niestety jeszcze w naszym kraju są osoby, które potrzebują pomocy żywnościowej. Więc te osoby stawiamy na pierwszym planie, żeby właśnie im najpierw tą żywność przekazać za pośrednictwem naszych organizacji współpracujących z bankiem. Przedawcy żywności też czasami muszą ją wyrzucać. Nie zostanie kupiona, zostaje 1-2 dni do upływu terminu przydatności spożycia. Jest jeszcze jeden hak. Przerwany ciąg chłodniczy, na przykład kiedy konsumenci, czyli my, klienci, wchodzimy do sklepu, bierzemy z chłodni towar, oglądamy i odkładamy. Odkładamy go na wierzchu, nie do chłodni. Sprzedawcy go najczęściej przechwytują w tym momencie, kiedy on zostanie wyjęty z chłodni, a nie odłożony na miejsce. No i to już jest towar niepełnowartościowy, więc trzeba go odłożyć. I przekazują go wtedy jako ten niepełnowartościowy towar do banku żywności. My mamy obowiązek sprawdzać tych 6 punktów, a więc kolor, zapach, smak, datę, wygląd całego tego artykułu, czyli oceniamy pod takim bardzo organoleptycznym kątem, czy ta żywność jeszcze nadaje do spożycia. Nasze organizacje, nasi podopieczni są wyczuleni na tym punkcie, że dostają żywność niepełnowartościową, więc to zaufanie do końca jest ograniczone. Sprawdzamy, co jemy, uprzedzeni, że to może być jakieś, to może nieść jakieś ryzyko za sobą. Może, ale nie musi. Jeszcze do tej pory, przez te 6 lat naszej pracy z ludźmi, jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby żywność przekazana jako niepełnowartościowa trafiła do ludzi i spowodowała jakieś tam problemy żywnościowe.
2: Wieża tego kościoła dumnie króluje nad centrum miasta. Radomska Fara to jeden z najstarszych kościołów w naszym mieście. Powstał on w XIV wieku z polecenia króla Kazimierza Wielkiego. O tym wyjątkowym zabytku Radomia mówi Łukasz Zaborowski, autor przewodnika o kościele farnym.
7: No, Fara, jak sama nazwa wskazuje, to jest główny, pierwszy kościół parafialny w mieście. Więc jeśli chodzi o Nowy Radom, no, my żyjemy w Nowym Radomie, tak? Ten Radom, który obecnie mamy, to jest to, co powstało z Nowego Radomia założonego przez Kazimierza Wielkiego. Więc Fara Noworadomska jest głównym kościołem miasta, można powiedzieć, tak? Wiadomo, że teraz mamy też katedrę, ale to jest główny kościół diecezji, a historycznie główny kościół miasta to jest Fara. No i druga cecha bardzo ważna tejże Fary to jest jeszcze to, że był to kościół, można powiedzieć, tworzący zespół z Zamkiem Królewskim. Z Zamkiem Królewskim, na którym to zamku w czasach, zwłaszcza w czasach jagiellońskich, ale też w późniejszych czasach I Rzeczpospolitej, miały miejsce przeróżne, bardzo ważne wydarzenia rangi państwowej. I wszystko to, co się działo na Zamku Radomskim, miało też odbicie oczywiście w Farze, jako tym kościele, który służył mieszkańcom zamku, czy tym wszystkim gościom, ważnym oficjelom, którzy się tam właśnie na tym zamku pojawiali. No dość powiedzieć, że czy to sesje Sejmu Radomskiego w roku 1505, nie był to zresztą jedyny Sejm w Radomiu, czy też obrady Koronnego Trybunału Skarbowego zaczynały się i kończyły mszą świętą.
4: A samo w ogóle wyposażenie i to, jak ta Fara wygląda, czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć, a nie wszyscy o tym wiemy, jako radomianie? Ten wystrój kościoła i to, jak on wygląda dzisiaj. Czy tam są właśnie rzeczy, które właśnie pochodzą z tego XVI czy XV wieku?
7: Tak, jak najbardziej. Przypuszczam, że radomianie, jak to bywa w życiu, po prostu prawie nic nie wiedzą na temat wystroju Fary, tak samo jak na temat innych zabytków. Proszę nie traktować tego jak jakiś wyrzut, ale no po prostu taka jest rzeczywistość. Choćby z tego względu, że nie mamy dobrej edukacji regionalnej w szkołach, o co my jako Towarzystwo Naukowe zabiegamy od bardzo dawna. Edukacji regionalnej, która by mówiła nam właśnie o Radomiu, o regionie radomskim, a nie daj Boże o jakichś tam innych regionach, które nas tutaj ostatnio próbują sobie przywłaszczyć. Brakuje tego, tak? Więc ludzie nie wiedzą. Oczywiście, że są pewne artefakty z XVI wieku. Jest na przykład przepiękna chrzcielnica późnogotycka, która została ufundowana tak się przypuszcza, przez Elżbietę Rakuszankę, czyli małżonkę Kazimierza Jagiellończyka, które to małżeństwo królewskie właśnie mieszkało tutaj na Zamku Królewskim w Radomiu. To była taka jedna z głównych rezydencji w ogóle Kazimierza Jagiellończyka. Więc jest ta średnica, jest przepiękny portal, trochę późniejszy, to jest już przełom, przepraszam, ta chrzcielnica jest jeszcze z XV wieku, jest późnogotycka chrzcielnica z XV wieku, natomiast przełom XV i XVI wieku mamy przepiękny portal prowadzący do zakrystii Fardej. Portal, który przypomina swoją konstrukcją, swoją estetyką portale zachowane na Zamku Królewskim na Wawelu w tak zwanym skrzydle północnym, które było fundowane przez Aleksandra Jagiellończyka, czyli tego króla, który właśnie zwołał Sejm w Radomiu. W tym portalu są też zachowane drzwi żelazne, kute z tego okresu z działającym zamkiem.
4: To jest kolejne miejsce, gdzie powinni radomianie przyjść i spokojnie sobie pozwracać uwagę na to, jak to wszystko wygląda.
7: Oczywiście. Mogę jeszcze dodać, że dużo nowszym dziełem sztuki, które jest u Wary, ale też jest dość unikatowe, są malowidła wykonane w latach 70. przez 70. XX wieku przez Wacława Taranczewskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który właśnie specjalizował się w takich wielkopowierzchniowych malowidłach w różnych zacnych kościołach. Wary w Radomiu zrobił ostatni taki cykl właśnie wielkich malowideł. Wcześniej pracował na przykład w Poznaniu na Ostrowie Tumskim, tam gdzie miał miejsce chrzest Polski, więc to był już taki człowiek zasłużony i on stworzył coś w rodzaju takiej galerii postaci historycznych, które wśród nich właśnie są też osoby związane z Farą. Takiej galerii wielkich świętych, wodzów, postaci związanych właśnie z dziedzictwem staropolskim.
8: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
0: Vox FM Radom.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Mazowiecka policja apeluje do miłośników grzybobrania o rozwagę i ostrożność w lesie. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, trzeba pamiętać o kilku ważnych wskazówkach, mówi Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
1: Cały czas apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas takich wypraw do lasu. Okres jesienny to czas, kiedy wielu z nas wybiera się na grzybobranie. Jednak należy pamiętać, że las mimo swojego uroku może być miejscem, którym łatwo stracić orientację. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, przypominamy kilka ważnych wskazówek. O swoich planach informujemy bliskich. Przed wyjściem z domu powiedzmy komuś, gdzie planujemy wyjść i o której godzinie zamierzamy wrócić. To ważne, aby w razie problemów ktoś wiedział, gdzie nas szukać. Starajmy się do lasu wychodzić w grupie. Najlepiej na takie grzybobranie iść z towarzyszami. W grupie łatwiej zachować orientację i w razie potrzeby udzielić sobie wzajemnie pomocy. Zwracajmy również uwagę na charakterystyczne elementy otoczenia. Zapamiętajmy szczegóły, które mogą pomóc później w odnalezieniu nam drogi powrotnej, takie jak numerowane słupki leśne czy charakterystyczne na przykład drzewa. Możemy zapisać numery tych słupków, a w razie potrzeby łatwiej się odnaleźć. Warto również ubierać się odpowiednio do temperatury, ale także wybierać jasne, widoczne ubrania, ciepłe, zwłaszcza gdy wybieramy się do lasu wczesnym rankiem. Pamiętajmy również, żeby w miarę możliwości zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie problemu będzie można wezwać pomoc, a telefon pozwoli służbom na szybsze zlokalizowanie naszej pozycji. Szczególną uwagę zwracajmy również na dzieci i osoby starsze. Jeśli na grzybobranie zabieramy dzieci lub osoby starsze, nie spuszczajmy ich z oczu. Las może być dla nich miejscem trudnym do orientacji, a chwila nieuwagi może skończyć się zgubieniem. Warto również takie osoby wyposażyć w urządzenia GPS, na przykład opaski, które są dostępne we wszystkich hipermarketach. I ostatnia taka porada, zbierajmy tylko te grzyby, które dobrze znamy. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy ten grzyb jest jadalny, najlepiej zostawić go na miejscu. Unikniemy w ten sposób zatrucia i niepotrzebnego ryzyka. Apelujemy o rozwagę, ostrożność podczas takich wypraw do lasu. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych. Jeśli zastosujemy się do tych wskazówek, zminimalizujemy ryzyko niebezpiecznych sytuacji i będziemy mogli cieszyć się z grzybobrania w spokoju.
0: Najpierw cięcie na centymetrowe kwadraty, potem użycie gorącego powietrza, by obkurczyć włókna. Specjaliści z Instytutu Technologii i Eksploatacji w Radomiu opracowali ekologiczny system utylizacji kamizelek kuloodpornych. O pomoc poprosił jeden z łódzkich instytutów. Jak mówi Wojciech Mizak, dyrektor Centrum Mechatroniki w radomskim Łukasiewiczu, udało się znaleźć sposób.
2: W naszym Centrum Mechatroniki i Prototypowania mamy trzy grupy badawcze. Grupę badawczą optomechatroniki, grupę badawczą systemów sterowania, grupę badawczą konstrukcji prototypów oraz laboratorium pierwszych uruchomień. W ramach centrum opracowujemy prototypy od koncepcji poprzez projekt konstrukcji mechanicznej, integracja systemów informatycznych, systemów sterowania, po wytworzenie takiego gotowego prototypu, uruchomienie, przetestowanie i wdrożenie już u klienta. Dzięki środkom pozyskanym w ramach programu ProtoH będziemy mogli opracować innowacyjny system do opracowywania już takich zaawansowanych prototypów. Będziemy mogli w ramach projektu wykorzystywać elementy sztucznej inteligencji do opracowywania optymalnych elementów konstrukcji mechanicznych. Będziemy mogli również znacznie wzbogacić nasz park maszynowy poprzez zakup nowoczesnych centrów CNC, które będą w pełni zautomatyzowane. Jak również będziemy mogli wyposażyć nasz system w elementy cyfrowe, tak typu cyfrowy bliźniak, który umożliwi nam symulację procesów technologicznych, obróbki elementów na maszynach CNC, jak również zdane nadzorowanie całego procesu produkcyjnego. Dzięki efektom tego projektu będziemy mogli znacznie rozszerzyć naszą ofertę dla partnerów zarówno z obszaru badawczo-rozwojowego, jak również dla partnerów biznesowych, nie tylko tutaj na rynku radomskim, jak również w województwie mazowieckim. Klient się do nas zgłasza z konkretnym problemem. W ramach naszego centrum dysponujemy szeroką gamą różnego rodzaju aparatury badawczej, różnego rodzaju kamerami, systemami wizyjnymi, służącymi na przykład do kontroli jakości. Jesteśmy w stanie określić, czy jesteśmy klientowi pomóc. Dzięki tej aparaturze możemy przeprowadzić szybkie testy, co daje nam odpowiedź, czy jesteśmy w stanie zrealizować ten projekt, czy należy go zakończyć i go nie kontynuujemy. Jeżeli wyniki testów są obiecujące, wtedy albo razem pozyskujemy środki z różnych programów

0: na mniejsze kwadraciki około centymetr na centymetr i następnym etapem było poddawanie tych mniejszych kawałeczków strumieniowi gorącego powietrza o odpowiednim przepływie, odpowiedniej temperaturze i dzięki temu te włókna się obkurczały i była możliwość już uzyskania takich parametrów tych włókien, jakie wymagał klient. Jeżeli chodzi o utylizację kamizelek kuloodpornych, to był pierwszy projekt, który realizowaliśmy. To jest skala wielkolaboratoryjna. W tej chwili to nie jest urządzenie produkcyjne, które stoi na linii produkcyjnej i to jest proces wielkogabarytowy, wielkiej skali. Na razie to jest urządzenie, które jest wykorzystywane w ramach projektu badawczego, który klient realizuje. Przyjeżdża do nas, na tym urządzeniu są wykonywane testy cięcia. Następnie te wytworzone włókna, już obkurczone o naprawdę małej granulacji, poniżej 1 mm, są wykorzystywane jako dodatek do filamentów. I wtedy są badane właściwości tych filamentów, jak wpływają te dodatki na właściwości fizyczne filamentu podczas druku 3D. Oni chcą opracować skuteczną metodę, co nam się udało. Teraz kolejny etap projektu to jest dodawanie tych cząstek do tych filamentów. To jest drugi etap projektu. I jak gdyby głównym celem projektu nie była sama utylizacja tych kamizelek, tylko doprowadzenie tych kamizelek do takiego stanu, który umożliwi dodanie tych cząstek do filamentów, żeby można było to wykorzystać, prawda? Żeby te kamizelki kuloodporne nie trafiały na wysypiska.
1: Będą rywalizować i walczyć o medale jak zawodowi sportowcy. 23 września w Radomiu odbędzie się spartakiada dla dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy terapii zajęciowej będą rywalizować w rzucie do kosza, bieganiu na przełaj czy przeciąganiu liny. Jak mówi w rozmowie z Wojciechem Wójcikowskim Dagmara Janas, prezes Stowarzyszenia Razem, takie zawody są sposobem na integrację uczestników.
2: Jak co roku organizujemy spartakiadę sportową dla dzieci i młodzieży osób z niepełnosprawnościami. Spartakiada jest organizowana na naszym terenie, na ulicy Sobótki 5, przy naszym ośrodku środowiskowym Domu Samopomocy i przy niepublicznym przedszkolu Kraina Radości. Więc zapraszamy, już dużo osób nam się zgłosiło. Spartakiada będzie odbywała się od 11 do godziny 15. W Spartakiadzie będą uczestniczyć różne ośrodki z różnych gmin, między innymi z miasta Radomia, z powiatu radomskiego, gmin Zwoleń, Pionki, powiat Przysuski oraz powiat Białobrzeski. Jak co roku są super nagrody, więc dzieciaki na pewno będą się cieszyć, bo Spartakiada ma też zadanie uczyć rywalizacji, nie tylko jakby kłaść każdemu, dawać na tacy, że każdy jest równy, ale chodzi o to, żeby też te osoby z niepełnosprawnością nauczyły się też rywalizacji, bo one tak naprawdę, te osoby, muszą funkcjonować tak jak każdy zdrowy człowiek, więc my uczymy naszych podopiecznych, żeby jednak ta rywalizacja była zdrowa oczywiście. Wszystkie te jakby zadania, które będą wykonywać, są dostosowane do osób z niepełnosprawnością i są różne kategorie po to, żeby ta rywalizacja była zdrowa.
3: Czy jakie to są konkurencje?
2: No na przykład rzut piłką do celu, jest rzut do kosza, bieg na przełaj, jest bieg z wózkami, bo też osoby zgłaszają się na wózkach, więc z opiekunem jest bieg na wózku. No jest też dla grup takie coś jak przeciąganie liny, więc to też bardzo się cieszą nasi podopieczni, ponieważ ta konkurencja jest taka grupowa i oni wtedy dostają tą grupową nagrodę. No oczywiście poczęstunek, zabawa później dla dzieciaków, różne gry, różne dmuchańce, skakańce, więc to jest też taka jakby impreza nie tylko jakby, żeby była sportowa i rywalizacyjna, ale też później taka zabawowa, więc i od razu piknik, który jest na koniec zorganizowany dla nich.
3: Pani Dagmara, pani patrzy na tych uczestników, co to dla nich znaczy wziąć udział w takim wydarzeniu?
2: No przede wszystkim oni chcą pokazać, że są tacy sami jak my. Oni do tej spartakiady, do każdej spartakiady co roku przygotowują się już wcześniej, bo oni już wiedzą, że ta spartakiada będzie organizowana, więc w każdym ośrodku przygotowują się do tych zadań. No dla nich jest to bardzo ważne, ponieważ wychodzą na zewnątrz, wyjeżdżają i mają kontakt z innymi osobami. Jest to między innymi też integracja z innymi ludźmi. Dla nas podopiecznych i dla nas rodziców jest to bardzo ważne, żeby te dzieciaki wychodziły na zewnątrz, integrowały

0: się i przede wszystkim uczyły się żyć.
1: To jest taka kolejna duża impreza, która jest organizowana oprócz Dni Godności tak naprawdę. To jest druga pod względem liczebności, tak można powiedzieć, impreza, którą Państwo organizują w ciągu całego roku?
0: Tak, tak. My robimy różne imprezy w ciągu roku, ale tak naprawdę Dni Godności i Spartakiada Sportowa jest takim, to są dwie imprezy, które są naprawdę duże, bo to są osoby, przyjeżdżają z różnych miast, powiatów, więc jest naprawdę sporo tych osób. Oczywiście organizujemy inne jeszcze imprezy, a to Andrzejki, a to jakieś zabawy karnawałowe. Organizowaliśmy dla rodziców też zabawę karnawałową, więc my przez cały rok coś zawsze robimy, żeby coś się działo u nas w organizacji, ale nie tylko, bo zapraszamy inne organizacje, zapraszamy inne ośrodki, bo chcemy się integrować. Dla nas jest to ważne, żeby jakby osoby z niepełnosprawnością integrowały się i poznawały się w różnych sytuacjach, w różnych miejscach i z różnymi osobami. Chcę tylko jeszcze też dodać, że ta impreza jest współfinansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Za to bardzo dziękujemy, że zawsze możemy liczyć na marszałka.
2: Przemoc, problemy zawodowe, ciężka choroba czy depresja. Z takimi problemami zgłaszają się radomianie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Staramy się także wskazać odpowiednią drogę, mówi Włodzimierz Wolski, dyrektor radomskiego ośrodka.
3: Jakbyśmy chcieli cofnąć się do genezy powstania ośrodka, to od 1993 roku jako Towarzystwo Przyjaciół i Dzieci wspólnie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Radomiu prowadziliśmy rodzinny ośrodek interwencyjno-mediacyjny, który był takim zapleczem przyszłego ośrodka. Tam były prowadzone interwencje, mediacje. To była taka komórka, taka placówka stworzona przez organizację. Tak? W momencie zawsze marzyliśmy o tym, żeby w Radomiu stworzyć właśnie taki profesjonalny ośrodek interwencji kryzysowej. Tym bardziej, że jak ja pamiętam w 1999 roku w ramach takiego projektu, który gmina realizowała przeciwdziałania narkomanii w środowiskach lokalnych, miałem przyjemność być w Niemczech, w Holandii. I zobaczyłem, jak tam funkcjonują takie właśnie placówki, w jaki sposób zorganizowana jest pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, bo tam właśnie w tych krajach funkcjonowały wówczas właśnie te ośrodki interwencji kryzysowej. I moim marzeniem było stworzenie tutaj w Radomiu takiego profesjonalnego ośrodka. I dopiero wówczas, kiedy ustawa o pomocy społecznej, a stało się to właśnie w 1999, w 2000 roku, wprowadziła do zadań własnych gminy na prawach powiatu prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. No i my jako organizacja wystąpiliśmy do gminy miasta Radomia o zlecenie zadania realizacji tego zadania gminy przez naszą organizację. No i takie zlecenie żeśmy otrzymali. No i oczywiście było to coś nowego, więc cała struktura organizacyjna, arkusze dotyczące organizacji pracy, zakresy obowiązków, zadania, cele, praca. Myśmy tak naprawdę sami tworzyli, tak? Nie było żadnych takich, nie wiem, wzorców naśladowania. To wszystko było nasze autorskie, tak? Jak ten ośrodek ma wyglądać, jak ma funkcjonować, na jakich zasadach. I 24 stycznia 2001 roku nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka interwencji kryzysowej. Było to w Radomiu wydarzenie, bo nawet tutaj, ponieważ był to pierwszy ośrodek na Mazowszu, który powstał. Pierwszy ośrodek na Mazowszu, żeśmy przełamali te lody. No i później już tych ośrodków zaczęło powstawać coraz więcej. Oczywiście zawsze służyliśmy pomocą, poradą, wsparciem tym, którzy takie ośrodki tworzyli. No i tak to się zaczęło, tak. Tak to się zaczęła właśnie ta praca w ramach ośrodka. W zasadzie ośrodek interwencji kryzysowej jest przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, tak. Ale pojęcie sytuacji kryzysowej jest odczuciem subiektywnym, nie tylko przemoc. I my nigdy nie dzieliliśmy tego, że tylko dla ofiar przemocy koniec kropka. Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc. Tak? I zawsze taki sygnał do społeczeństwa z naszej strony ośrodka był wysyłany. No oczywiście te początki były zawsze trudne, ale w tym momencie się okazało, jaka skala problemu jest, tak? Bo proszę mi wierzyć, że w pierwszych 3 miesiącach myśmy nie mieli miejsc w hostelu. Dosłownie były takie sytuacje, że żeśmy musieli rozkładać materace na świetlicy, żeby te osoby pomieścić. Okazało się, że tego rodzaju problemów jest bardzo dużo. Jeszcze w tamtych czasach sytuacja była taka, do niedawna zresztą taka sama była, że osoba, która była ofiarą przemocy, nie miała gdzie mieszkać, z sprawca czuł się dobrze, ona musiała uciekać z domu. I takich uciekających kobiet było bardzo dużo. Jest procedura niebieskiej karty. Jest tych 5 podmiotów, które może wstrzymać tą procedurę niebieskiej karty. Tak. Są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki wsparcia, są telefony zaufania. Jest szeroka dostępność możliwości takich usług. Zadałem sobie taki trud, chciałem policzyć pośród poszczególnych lat tych sprawozdań, ile osób skorzystało z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej. Proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 33 tysiące osób, które skorzystały z naszej pomocy w różnej formie, tak oczywiście, tak. To jest armia ludzi, która w jakiś sposób, którym w jakichś tam ciężkich sytuacjach udało się pomóc. Zawsze jest tak, że każdy ośrodek musi mieć taką linię pierwszego kontaktu. Myśmy od razu taką linię założyli. Myśmy tutaj, u nas był usytuowany ówczesny telefon, młodzieżowy telefon zaufania, tak to się nazywał, ten telefon. Później z tego telefonu zrobiliśmy telefon zaufania, telefon pierwszego kontaktu. Do tego mamy tą infolinię teraz obecnie, radomską pomoc linię. I to jest najważniejsze, że taka linia powoduje nawiązanie pierwszego kontaktu, bo każdy się, wiadomo, że może się obawiać, może się wstydzić, a ten pierwszy kontakt powoduje, że on się wszystkiego dowie, co można zrobić, jak można zrobić, że tu naprawdę nie ma jakiejś, sytuacji takiej bez wyjścia, że zawsze jakąś wspólnie się zastanowimy nad tym. Dlatego mi się wydaje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu wypracował swoje własne procedury postępowania. Tych własnych procedur postępowania. Wykształcił sobie doskonałą kadrę interwentów, którzy potrafią pomagać właśnie w sytuacjach kryzysowych. Opracował swoje własne procedury postępowania. Przez to w tej chwili łatwiej nam pomagać, łatwiej rozwiązywać te ludzkie problemy. Liczba tych osób, spraw, które wpływa do ośrodka, nie zmniejsza się bynajmniej. Chociaż to nie jest zawsze wykładnią, czy problem większy, czy mniejszy. Ja na przykład się cieszę, że tyle osób zwraca się do nas o pomoc. To świadczy o tym, że ludzie dadzą nas zaufaniem, tak? Że ufają nam, że powierzają nam swoje bardzo często osobiste sprawy. Także z jednej strony bardzo się cieszymy z tego powodu, że właśnie ośrodek stał się taką stałym elementem systemu pomocy w Radomiu i w tym systemie zajmuje właściwe miejsce i że ludzie często właśnie do nas przychodzą z prośbą o rozwiązanie swoich takich bardzo często osobistych spraw i dają nam w ten sposób dowód zaufania, za co im również bardzo dziękuję.
2: W Radomiu coraz bardziej kapryśna pogoda. W okresie jesienno-zimowym dopada nas tak zwana chandra. Jak sobie z nią radzić? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? O tym Andrzej Karczewski, radomski psychiatra.
4: Chandra, można powiedzieć, że to jest jakieś takie przygodne obniżenie nastroju, tak? Natomiast jeśli mamy mówić o depresji sezonowej, czyli o tym, co się pojawia tutaj na jesień, tak? Albo na wczesną zimę, to jest często takie wyraźne obniżenie nastroju, zmęczenie, senność. Ludzie śpią dłużej, skarżą się ciągle na niewyspanie, z upływem dnia marzą tylko o powrocie do łóżka, wzrasta łaknienie. Można mówić o depresji zimowej w ten sposób, że to, co bardzo charakterystyczne dla depresji jest, to jest uczucie ciągłego zmęczenia, które może przeważać nad przeżywaniem smutku. Czyli bardziej takiego niewyspana smutku, takiego niedostosowania do rytmu dnia, tak, że brakuje nam sił, że jakoś tak się nie możemy wpasować po prostu z aktywnością, zmieniający się jakby czas naświetlenia. I zdarza się też, że depresja sezonowa może przebiegać też bez przygnębienia. Jest to dosyć częste zjawisko, tak? Ocenia się, że około 10% społeczeństwa może coś takiego przeżywać na naszej szerokości geograficznej. Najczęściej ona rozpoczyna się w trzeciej dekadzie życia. Występuje po 50 roku życia 3 razy częściej i najczęściej u kobiet. Takie mamy statystyki. Częstość tej formy depresji rośnie wraz z szerokością graficzną, czyli im dalej na północ, tym gorzej teoretycznie. I związana jest wyraźnie ze zmniejszającą się długością dnia oraz też jest związana z mniejszą ilością dni słonecznych w czasie roku. Bo teraz na przykład jakby mieliśmy tydzień temu taki zachmurzony tydzień cały, to wiadomo, że było więcej skarg na tego typu dolegliwości i ona może występować także u dzieci. Często objawia się u dzieci na przykład takimi trudnościami ze wstawaniem z łóżka, zasypianiu na lekcjach, trudnościami w nauce, skargami na ciągłe zmęczenie, wagarowanie. Dzieci są bardziej kapryśne, apatyczne. To, co jest cechą tego typu zaburzeń nastroju, jest to, że one mijają wraz z nadejściem wiosny. Po prostu, kiedy wydłuża się okres nasłonecznienia i jest więcej tego światła, po prostu ta depresja ustępuje. To jest jakby też kryterium rozpoznawcze i to kryterium do rozpoznania jest to, że ona się powtarza kilkukrotnie przynajmniej. Nie jest to jakby jednorazowy taki epizod, bo może się na przykład nałożyć zwykły epizod depresji na porę roku, ale to jest tak, że kilkukrotnie się ona powtarza. Także miałem pacjentów, u których od 10 lat występują tego zaburzenia występujące sezonowe, ustępujące na wiosnę. To co jest jakby cechą tej depresji, że jest to rozstrojenie zegara biologicznego regulującego procesy życiowe. Ja myślę, że nie ma się co bać psychiatrów, dlatego że specjaliści psychiatrzy są lekarzami, którzy jakby w pierwszej kolejności powinni być jakby brani pod uwagę, ponieważ mają największe doświadczenia, największą wiedzę i jakby największą jakby praktykę w leczeniu depresji. I też w rozpoznawaniu różnych form depresji same objawy depresyjne nie są jakby tożsame z rozpoznaniem depresji, mogą towarzyszyć wielu innym jednostkom chorobowym. I taki lekarz też będzie miał na to uwagę, tak, żeby na przykład zwracać uwagę na przykład jak takie rzeczy jak niedoczynność czy naczynność tarczycy, czy różne inne choroby, typu na przykład anemia i tak dalej, które mogą wywoływać podobne objawy, tak? I to jest chodzi o różnicowanie. Specjaliści mają do tego narzędzia i praktykę. Czy taką depresję można leczyć psychoterapią, tak? Można, jeżeli współistnieją jakieś czynniki psychologiczne, konflikty, które można na tej drodze leczenia rozwiązać. One ułatwią leczenie depresji. Natomiast jakby przede wszystkim odpowiedzialne za to wystąpienie depresji jest rozregulowanie zegara biologicznego i mniejsza ilość światła. Ja myślę sobie tak, że tutaj przy tej formie depresji wyjątkowo pierwszą pomocą powinna być fototerapia. Czyli nawet nie, oczywiście farmakoterapia jest bardzo przydatna i często się ją łączy ze światłoterapią, ale leczeniem takim, które w pierwszej kolejności działa i jest skuteczne 80-90% pacjentów, to jest leczenie światłem. I do tego celu stosuje się specjalne lampy, które można nabyć, one są też na wyposażeniu różnych gabinetów i tak dalej. Chodzi o to, żeby się naświetlać odpowiednią intensywnością światła raz dziennie, około pół godziny rano, przez 2 tygodnie lub dłużej. Później to leczenie tym światłem trzeba kontynuować. Co 2-3 dni sobie uzupełniać tą dawkę. Ale to po prostu to powoduje uregulowanie rytmu dobowego i powoduje też jakby ustępowanie objawów depresji. Oczywiście można połączyć z farmakoterapią, ale jest to dosyć skuteczna metoda u osób, które rzeczywiście cierpią na depresję sezonową. W depresjach, które nie są depresjami sezonowymi, światłoterapia nie jest tak skuteczna. Ona jakby nie pozwala na leczenie, bo rzekła metoda dodatkowa by stosowana. Jeśli chodzi o samą depresję sezonową, to nie jest jakiś taki główny nurt, jeśli chodzi o leczenie, natomiast może te objawy odczuwać około 10% społeczeństwa. 10% osób może odczuwać tego typu objawy. Ten krótszy dzień wpływa na samopoczucie, tak? To jest u pewnych osób jakby widoczne i kiedy leczyć, tak? Takie przypadłości. Na pewno wtedy, kiedy depresja czy objawy depresyjne zaczynają nam przeszkadzać w życiu. Kiedy zaczynają jakby utrudniać nam wykonywanie naszych obowiązków, jakby ról życiowych i tak dalej. Warto wtedy jakby interweniować, ponieważ nasilone objawy całkowicie mogą nas wyłączyć. Depresja jako choroba występuje też u młodszych osób. Tym się zajmują już specjaliści od psychiatrii dzieci i młodzieży, to jest odrębna specjalizacja. I ja bym na miejscu rodziców nie czekał. Interweniował, czyli w sensie takim zawsze można zasięgnąć porady psychologicznej na początku. Warto także czasami pójść do lekarza psychiatry dziecięco-młodzieżowego i wykluczyć nawet na przykład jakieś wątpliwości, dlatego że no, depresja jakby ogranicza życie, depresja wyłącza z życia, depresja jakby utrudnia rozwój dziecka, tak jakby kładzie się cieniem na jego na przykład osiągnięcia, relacje z dziećmi szkolne. Często w tym wieku, jak wiadomo, są myśli i tendencje samobójcze, czy są uszkodzenia. Warto temu zapobiegać. Dzieci będą reagować na przykład ciągłym zmęczeniem, wagrowaniem, stają się bardziej kapryśne, apatyczne. Także u dzieci trudności w wstawaniu z łóżka, trudności w nauce, tak nagłe, takie niespodziewane, które nie występowały wcześniej. Plus u dzieci czasami zdarza się jakby coś, co nazywamy depresyjnymi zaburzeniami zachowania. Jakby bez jakiegoś... Może być tak, że u dzieci też nie występują wyraźne obniżenia nastroju, ale na przykład nastrój drażliwy. Drażliwość i te depresyjne zaburzenia zachowania, czyli zachowania, które do tej pory nie przystawały do zachowania dziecka, które rodzice znają, jakieś niewłaściwe formy zachowania, jakieś czy zainteresowań, czy jakieś występki, czy jakieś inne rzeczy, czy jakieś zaangażowania w jakieś aktywności, które były niezbyt akceptowane społecznie, które do tej pory jakby nie występowały. One są jakąś nagłą zmianą. Zawsze coś takiego warto skontrolować jakby i skonsultować z lekarzem. Pierwsza konsultacja może być konsultacją psychologiczną, natomiast warto taką mieć w zanadrzu zawsze. Wiem, że wiele osób ma opór przed kontaktem z psychiatrą, natomiast dobry, jakby doświadczony psycholog będzie miał jakby oko też na to, żeby dalej pokierować. Natomiast ja bym się tutaj nie ograniczał, bo psychiatrzy mają narzędzia, żeby oceniać jakby stan psychiczny swoich pacjentów, jakby i tym bardziej psychiatrzy dziecięco-młodzieżowych w stosunku do dzieci.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Ponad 100 tysięcy zarejestrowanych samochodów na ponad 190 tysięcy mieszkańców. Urząd Statystyczny w Warszawie z okazji Dnia Bez Samochodu przedstawił dane dla Radomia za ubiegły rok. Wynika z nich, że na 1000 mieszkańców przypadało 601 aut. Najwięcej radomskich samochodów miało napęd spalinowy, mówi Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego.
1: Według stanu na 2025 rok liczba zarejestrowanych w Radomiu samochodów osobowych wyniosła dokładnie 115 292. Oznacza to, że na 1000 Radomian przypadało 601 aut. Najwięcej radomskich samochodów miało tradycyjny napęd spalinowy. Prawie 46 tysięcy aut na benzynę oraz 37 tysięcy na olej napędowy. Osobowych samochodów elektrycznych było w Radomiu 581, a hybrydowych 755. Jeśli chodzi o komunikację publiczną, to w Radomiu funkcjonowały 593 przystanki, czyli o jeden więcej niż rok wcześniej. Długość buspasów wyniosła w Radomiu 1,2 km i ta wartość nie zmieniła się w skali roku. Osoby, które chciały skorzystać z transportu publicznego, ale mieszkały w oddaleniu od przystanków, mogły zostawić auto na jednym z dwóch radomskich parkingów typu Park and Ride. Radomscy rowerzyści mogli korzystać ze 130 km ścieżek rowerowych, czyli o 11 km więcej niż w 2024 roku. Na 100 km kwadratowych przypadało w Radomiu 116 km ścieżek rowerowych. Dla porównania w Warszawie było to 169 km.
0: Jazda quadami i crossami po lesie jest nielegalna, przypominają leśnicy, którzy zmagają się z właścicielami i kierowcami takich pojazdów, także na terenie nadzorowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu. Pojazdy niszczą glebę i runo leśne, płoszą zwierzęta i stanowią zagrożenie dla spacerowiczów. Walka z tego rodzaju szkodnictwem leśnym jest wyjątkowo trudna, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
2: Jest całkowity zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi, czyli tutaj mówimy o samochodach, o quadach, crossach. Jeżeli droga przebiega przez las, która jest drogą publiczną i oficjalnie dopuszczona do ruchu, to oczywiście można, ale w te boczne drogi, które znajdują się w lasach, one nie służą do tego, żeby jeździć. Bardzo często quady i crossy również nie tylko poruszają się przez te drogi oficjalne, ale też wjeżdżają w środek lasu. Tam, gdzie im więcej jest, nie wiem, pagórków, im więcej mokro, jakiś bagien, tym dla tych osób mają taką fascynację, żeby tam wjeżdżać, to jest fajniejsze, ale jest to bardzo niszcząca działalność, dlatego że raz, że niszczy roślinność, niszczy bardzo często te młode pokolenie lasu, które jest posadzone, jest rozjeżdżane. Bardzo często też wypłaszane są zwierzęta, bo to jednak głośny ryk tych pojazdów powoduje, że zwierzęta jednak mając kontakt z tym dźwiękiem po prostu uciekają, płoszą się. Więc jest to całkowity zakaz, nie wolno. Po prostu są odpowiednie tory do tego, różnego typu i tam można swoją tą pasję też, można powiedzieć, tą crossową, quadową realizować, ale nie w lesie.
3: Czy strażnicy leśni mieli już jakieś sygnały o tych użytkownikach quadów, crossów?
2: Tak, oczywiście. My cały czas prowadzimy służbę. Bardzo często też po godzinach pracy, czyli od popołudnia do wieczora na weekendach i stykamy się z sytuacjami zatrzymań crossów i quadów. Bardzo często bywa też tak, że wykorzystujemy nowe technologie, czyli fotopłapki, kamerki, również drony do namierzania, bo wiele miejsc jest takich, gdzie my swoim samochodem służbowym nie możemy dojechać, ale możemy wykorzystać właśnie te nowe urządzenia, które na bieżąco nam monitorują i widzimy, co się dzieje.
3: A gdzie najczęściej, na jakim terenie najczęściej dochodzi do tego typu zjawisk?
2: No oczywiście tereny leśne, im bardziej pagórkowate, im więcej, nie wiem, jakichś źródlic, jakichś bagien, to jest bardziej atrakcyjny teren. Jeżeli z jednej strony na przykład tutaj w Puszczy Kozienickiej intensywnie monitujemy, to oni się przenoszą na inny kompleks leśny i tutaj jest w ten sposób przesuwanie. My pojedziemy na teren, nie wiem, Oblasu, Łazisk czy Makowca, znów oni przechodzą na teren Puszczy Kozienickiej, więc bardzo często jak z jednego terenu zaczynamy intensywnie, można powiedzieć, pracować, intensywnie tutaj nadzorować, to oni się przenoszą na inny teren. Służby mamy codziennie, nawet w weekendy, więc jesteśmy w tym lesie na bieżąco, ale też często mamy zgłoszenia od osób, które spacerują po lesie, odwiedzają ten las przez mObywatel. Bardzo często robią zdjęcia i przesyłają informacje i wtedy również też reagujemy. Więc są to różne możliwości. Bardzo dużo osób teraz wychodzi do lasu, odpoczywa, cieszy się tym ciepłem, tymi promieniami słonecznymi, a poza tym jeszcze piękne dźwięki w lesie ptaków, które teraz przystępują do godów, więc tym bardziej każdy chce sobie wypocząć, odpocząć, a tu nagle ryk krosów, kładów powoduje, że no niestety nie jest to miłe doznanie, więc bardzo często też i lokalni użytkownicy lasu nas informują, my wtedy również reagujemy.
3: Jakimi karami, czym zagrożona jest jazda krosami i kładami?
2: Oczywiście przy sytuacji, kiedy zatrzymamy lub też dostaniemy taką informację, osoba może otrzymać mandat do 500 zł. Dodatkowo jeszcze jak wjedzie gdzieś w głąb lasu, również kolejny mandat może być za niszczenie przyrody, za hałasowanie, więc może troszeczkę tych artykułów się zebrać i może być to nawet spory mandat, więc nie warto.
0: W lasach regionu radomskiego aktualnie trwa akcja Jesień 2026, której celem jest minimalizacja szkodnictwa leśnego. Działania strażników leśnych wspierają także inne służby, w tym Policja, Polska Straż Łowiecka i Polska Straż Rybacka. Wzmożone działania będą prowadzone do 27 września. Jesień życia jest nieuchronna, ale może być pięknym czasem dla każdego człowieka. O tym młodzież i seniorów przekonuje Fundacja Klementyna z Białobrzegów. Wolontariusze odwiedzają szkoły w regionie radomskim uzbrojeni w specjalistyczny sprzęt. Co to jest symulator starości i do czego służy? Wyjaśnia Karolina Lis i Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji Klementyna.
4: Jest to przepiękne urządzenie, które nabyliśmy w ostatnim czasie, z którym odwiedzamy młodzież w szkołach. Urządzenie to uczy empatii wobec osób starszych, symuluje trochę to, jak człowiek czuje się w wieku senioralnym, ogranicza ruchy stawów, jest też symulator, który pokazuje, jak widzi się w jaskrze i w zaćmie, więc jeździmy z tym symulatorem do szkół i zakładamy ją młodzieży i pokazujemy, jak to jest czuć się starszym.
5: Gdybym wybrała się z Państwem do takiej szkoły, to co, mogę sobie takie gogle założyć i wtedy się przekonam, jak się będę czuła za ileś lat?
6: Tak, tak naprawdę to jest cały duży i ciężki strój. Także na samym początku, kiedy młody człowiek, kiedy uczeń wychodzi z w tym całym przebraniu i widzą go jego znajomi, no to na samym początku wiadomo, jest śmiech, tak, bo wyglądamy w tym śmiesznie, ale kiedy na samym końcu tłumaczymy, że w tym momencie, kiedy mamy to na sobie przez 5 minut, kiedy to jest taki niecodzienny widok, wydaje nam się to zabawne, ale musimy sobie wyobrazić, że osoba starsza, ten cały mundur, że tak powiem, który w tym momencie mamy na sobie, ma w swoim ciele przez długie, długie lata. I nasze odwiedziny w szkołach są tak naprawdę takimi lekcjami empatii i mamy nadzieję, że z tą wiedzą i z tymi emocjami młodzież wyjdzie w świat i pobierze z tego jakąś lekcję na całe życie.
5: Które szkoły odwiedzacie? Czy to tylko obejmuje Białobrzegi i okolice, czy wychodzicie szerzej?
4: Wychodzimy szerzej. Byliśmy w Radomiu w szkole, byliśmy w Grójcu, będziemy w Kozienicach, w powiecie kozienickim i tak naprawdę jesteśmy otwarci. Czekamy na zaproszenia. My z przyjemnością odwiedzimy każdą szkołę, która będzie potrzebowała takiej lekcji.
5: Czy fundacja zakupiła to urządzenie, żeby no, korzystać z niego przez wiele, wiele kolejnych lat? Czy też odbywa się to w ramach jakiegoś programu? Czy jest to działalność akcyjna, czy długofalowa?
4: Urządzenie zostało zakupione z projektu, ale nie zamykamy się absolutnie, bo ten projekt polega na tym, żeby uczyć, jak godnie się starzeć, więc to jest praca na kolejne lata.
5: A projekt nazywa się?
4: Gąska klementyna o godnej starości.
5: Dla seniorów, ale nie tylko. Adresowana jest także lodówka dobroci, która stanęła na tyłach domu wsparcia dla seniorów, pierwszej takiej placówki w powiecie białobrzeskim. Czy ten projekt można uznać za udany? Czy ta lodówka jest pełna?
4: Tak, zdecydowanie. W pierwszym tygodniu baliśmy się, że lodówka będzie stała pusta albo że jedzenie będzie stało zbyt długo, a tak naprawdę w tej lodówce cały czas obserwujemy ruch i widzimy, że ludzie, którzy wychodzą ze sklepu naprzeciwko, przynoszą jakieś jedzenie. Widzimy często jedzenie domowe z jakimś liścikiem, że życzą smacznego i dużo dobrego, więc lodówka jak na razie jest naszym takim sukcesem.
5: Co trafia do takiej lodówki?
4: Bardzo różnie. Widzimy domowe kotlety, widzimy przetwory, widzimy owoce. Bardzo, bardzo różnie i bardzo dużo jest domowych produktów, co bardzo nas cieszy, bo widzimy, że faktycznie mieszkańcy Białobrzegów czują, żeby nie marnować tej żywności. Jeżeli zostaje nam coś w domu po obiedzie, to faktycznie pakują to i przynoszą do lodówki.
5: Czy były też takie przykre sytuacje, podobnie jak chociażby ze zbiórką mebli dla osób dotkniętych powodzią? Czy wszyscy od razu zrozumieli, że do lodówki przynosimy to, co sami chętnie byśmy zjedli?
4: Tak, jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji, w której jedzenie, które trafiło do lodówki, nie nadawałoby się do spożycia. Zawsze jest wręcz tak rozczulające, estetycznie zapakowane, bądź po prostu nowe, nieotwarte ze sklepu.
7: Były na przykład grzybki marynowane, co bardzo, bardzo mnie rozczuliło, bo to jest raczej rzecz, która wymaga dosyć sporego nakładu pracy przy robieniu tego w domu. I ktoś przyniósł pięknie zapakowany słoiczek grzybków marynowanych, więc super. I mieszkańcy naprawdę są świadomi, po co to powstało i jak trzeba z tego korzystać.
5: A druga strona dla potrzebujących, dla których otwarta była ta lodówka. Rzeczywiście, czy macie wiedzę, świadomość tego, kto korzysta z tych potraw?
7: Staramy się jak najbardziej anonimowo podchodzić do tej lodówki, żeby też każdy, kto potrzebuje z niej skorzystać, nie czuł się skrępowany. Mamy sygnały, mniej więcej możemy domyślić się, aczkolwiek nie ma tam kamery, jest to wszystko, polega to wszystko na zaufaniu, więc dokładnych osób nie wiemy, kto z niej korzysta.
8: Można tutaj wypocząć wśród zieleni. Radomski Amfiteatr zaprasza mieszkańców miasta do wspólnej pielęgnacji ogrodu społecznego. Każdy jest mile widziany, mówi Karolina Rudecka z Amfiteatru.
9: Ogród społeczny to fragment przestrzeni miejskiej, w tym wypadku mieszczący się na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr od strony ulicy Śniadeckich. Wspólnie tworzonej przez grupę mieszkańców służącej uprawie warzyw i kwiatów, spotkaniom i integracji, działaniom edukacyjnym i wydarzeniom kulturalnym. Nasz ogród nazywa się Pyszny Ogród, bo chcieliśmy tą nazwą podkreślić, że jest to oaza nie tylko dla ludzi, ale też dla wszystkich zwierząt i ptaków i owadów, które są wokół nas. Do ogrodu społecznego, jak sama nazwa wskazuje, może przyjść każdy. Nasze spotkania odbywają się regularnie dwa razy w tygodniu. We wtorki zapraszamy między godziną 13 a 16, a w piątki zapraszamy między godziną 16 a 18. Przyjść może każdy, kto tylko ma ochotę pobyć wśród zieleni, poznać nasz zespół, naszą grupę wolontariuszy, pomóc, popracować. Także zapraszamy właściwie każdego, kto ma ochotę jednocześnie przychodzić regularnie lub jednorazowo. Ogród społeczny można wspierać wszelako, przychodząc i pomagając w pracach. Można założyć swoją grządkę podwyższoną, można pomagać jednorazowo, tak jak to miało miejsce w zeszłym roku. Wiele osób na przykład miało ochotę pomóc w ten sposób, że skosiło nam trawę lub podzieliło się z nami swoimi nasionami kwiatów lub sadzonkami drzew. Także każda pomoc, zarówno ta jednorazowa, jak i wielorazowa, jest bardzo mile widziana, dlatego że nikt tak naprawdę nie czerpie korzyści ani finansowych z tego ogrodu. Ten ogród ma po prostu służyć nam, mieszkańcom, ma cieszyć oko, ma być oazą spokoju. W tym miejscu mamy czuć się dobrze, komfortowo i bezpiecznie. Ogród, tak jak już powiedziałam wcześniej, można odwiedzać podczas regularnych spotkań, ale jednocześnie jest możliwość, aby odwiedzić nasz ogród każdy inny dzień, po wcześniejszym po prostu poinformowaniu mnie, najlepiej telefonicznie lub mailowo. Wszystkie dane kontaktowe są na stronie internetowej amfiteatru. Także zapraszam serdecznie do ogrodu społecznego.
8: Śmierć to dopiero początek. Mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. To tytuł wystawy, którą od 25 września będzie można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Co dokładnie zobaczymy na wystawie, zdradza Adelina Szczerbińska, kuratorka wystawy.
10: No tytuł jest, powiedzmy, dość oczywisty, więc tutaj pewnie nikogo nie zaskoczę, ale myślę, że też jest taki pomocny. Gość będzie wiedział tak naprawdę, o czym będziemy na tej wystawie mówić. Oczywiście skupimy się na temacie śmierci, ponieważ dla Egipcjan ten temat był zarówno życia, jak i śmierci i tego życia po śmierci, prawda, był bardzo ważny, więc myślę, że to będzie taki bardzo ciekawy element i cała narracja wystawy będzie dotyczyła tego konkretnego symbolu, wydarzeń, rytuałów, elementów ochrony, elementów zachowania ciała, sposobu przygotowania tego ciała do na przykład do pochowania go w konkretnym miejscu, no bo mówimy oczywiście czy o grobach, czy o jakichś większych grobowcach. Zależnie tutaj od statusu majątkowego osoby chowanej, no ale oczywiście cały ten moment pochówku, czyli to jak przygotowywane było ciało, sposób kremacji ciała, to jest wszystko bardzo ważne, to są takie pewne etapy, które trzeba było wykonać, a tak naprawdę przecież to wszystko trwało te 70 dni, więc na tym takim momencie, elemencie i tej całej takiej akcji przygotowywania, na tym będziemy głównie się skupiać na naszej wystawie. A dodatkowo taki element, który jest takim już chyba dodatkowym punktem działu archeologii, czyli pokazujemy przy takich okazjach, przy okazjach wystaw archeologicznych, pokazujemy Polaków pracujących poza granicami naszego kraju. W tym przypadku misję, czy członków misji archeologicznej do południowo-wschodniej Delty Nilu, konkretnie na stanowisku Tel el-Mura właśnie w Delcie Nilu. A to już taki mój pomysł czysto i taki mocno przy sercu zainteresowanie, ponieważ ten Egipt starożytny gdzieś chyba od dziecka tak naprawdę u mnie się gdzieś budził. No i faktycznie, no, studia, kierunek, który specjalizacja, czyli Egipt, Bliski Wschód, gdzieś tam zawsze kiełkował, a teraz akurat nadarzyła się ta okazja, żeby Państwu ten Egipt starożytny, ale również współczesny Państwu pokazać i mam nadzieję, że również się tym tematem Państwo zainteresujecie. Zobaczymy zabytki z muzeów narodowych, z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Muzeum Narodowego w Krakowie, z Oddziału Książąt Czartoryskich. Zobaczymy również zabytki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz również, które są, część zabytków jest w depozycie Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobaczymy zabytki również, czy może to już ciężko nazwać zabytkiem, może już obrazem, tak już konkretniej, obrazy z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej. To będzie taki element dodatkowy jeszcze do tej wystawy, czyli obrazy Aleksandra Leszenko, artysty, archeologa z zamiłowania, podróżnika i osoby, która myślę, że bardzo w taki mi odpowiadający sposób przedstawia ten Egipt. To jest taki Egipt, który myślę, że jeśli ktoś myśli o takim Egipcie faraonów, to właśnie jego obrazy to oddają. Ten kolor, który jest na tych obrazach. Mam wrażenie, że jak się na to patrzy, widzi się całe horyzonty, ulice Starego Kairu, miejsca, które też były pokazywane, nawet przecież te największe, najbardziej znane świątynie. Więc jeszcze taki Egipt z oka takiego artysty, podróżnika. To też zobaczymy i będzie to taki dodatkowy jakby akcent na naszej wystawie. Ja jestem, zawsze byłam zafascynowana amuletami, tą częścią zabytków. Amuletów na naszej wystawie będzie dosyć sporo. W różnych kształtach, różnych formach. normach pod względem różnych pod względem wykonania, więc to jest też malutki element, bo czasem taki, który zajmuje dosłownie 2 centymetry, ale myślę, że niesie ze sobą taką moc ochronną oczywiście i też będzie bardzo ciekawym takim elementem. Oczywiście figurki uszepki, które też się w dużej ilości u nas pojawią. Maski sarkofagowe, to też jest fantastyczna kategoria zabytków. Będzie ich bodajże 5 albo 6, chyba nawet 6. Część jeszcze właśnie z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. I to są takie, myślę, kategorie zabytków, które będą bardzo ciekawe, ponieważ można do tego jeszcze całą historię dodać, opowiedzieć, a też ten kunszt taki ze sobą niosą. Zobaczymy papirus z Muzeum Narodowego w Warszawie. To jest taki ostatni fragment w Galerii Sztuki Starożytnej. Pokazywane jest 11. Ten 12 przyjedzie akurat do nas. Jest ciekawy pod względem tego, że był wykonany dla kobiety, co też jest swego rodzaju rzadkością. No i oczywiście ten panel, który mówi nam o mumiach. Mumie ludzkie i mumie zwierzęce też się pojawią na naszej wystawie. Myślę, że wszystkie po trochu te kategorie zabytków będą dla gości bardzo takie ciekawe i interesujące.
8: Wystawa będzie czynna do 20 grudnia. Do pokonania będzie 25 km. Fundacja Za Rolkujemy Radom organizuje już w najbliższy piątek Night Skating, czyli nocny przejazd rolkarzy ulicami miasta. Do wzięcia udziału w imprezie zachęca Patryk Suchecki z Za Rolkujemy Radom.
11: Skating, czyli nocny przejazd rolkarzy ulicami miast przy eskorcie policji, jest to cyklicznie organizowana impreza, która gdzieś swoje początki miała na świecie. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, to właśnie Night Skating Warszawa pobił światowy rekord Guinnessa pod kątem liczby uczestników. Bardzo chętnie zapraszamy do uczestnictwa właśnie w innych miastach. To impreza, która cieszy się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. Uwierz mi proszę, w momencie, kiedy przemierzamy na rolkach ulice miasta, tłumy ludzi, którzy wiwatują, którzy tam kibicują, którzy machają, którzy klaszczą, to jest fantastyczna atmosfera przede wszystkim. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa. Udział w imprezie jest bezpłatny. Zarówno dołączyć do imprezy, jak i odłączyć się możemy w dowolnej chwili. Nie jest to w żaden sposób obligatoryjne, dlatego też myślę, że to jest po prostu dla każdego, tak? Niezależnie od wieku. Pamiętajmy natomiast, że dołączając do takiej imprezy, chcąc czuć się bezpiecznym, powinniśmy przede wszystkim sprawnie poruszać się na rolkach. Nie mówię tutaj o jeździe profesjonalnej latami, tylko po prostu utrzymać się, przyspieszać i hamować, i skręcać, tak? Mieć te podstawy, które umożliwią nam nie wpadnięcie w drugą osobę, ewentualną ucieczkę w momencie, kiedy ktoś, nie daj Boże, no zdarzy się jakiś tam problem komuś i czy to się potknie, czy to właśnie zawadzi o kogoś i tym podobne. Więc na to powinniśmy oczywiście zwracać uwagę. Takich wypadków jest bardzo, bardzo mało. Bardzo dużo początkujących rolkarzy uważa, że przejechanie dystansu na 100 km to jest dużo, ale uwierzcie mi, w atmosferze ludzi, którzy mają na to zajawkę, to jest naprawdę chwila, moment.
12: Rolkarstwo jest aktywnością fizyczną, czy można schudnąć na rolkach?
11: Rzecz jasna, oczywiście wytrenować przede wszystkim mięśnie, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. To jest aktywność fizyczna, każda inna, to jest przede wszystkim zdrowie, tak? Oczywiście pamiętajmy, że na przykład to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, dobrze dopasowane rolki, to przyczynia się do jakby polepszenia efektywności naszej jazdy i ewentualnie poprawienia tej sylwetki w lepszy sposób. Natomiast pamiętajmy, że tak, no poruszanie się na rolkach angażuje każdą partię mięśni. W związku z czym, może w większości mięśni, nie każdą, ale na pewno w większości partii mięśni. W związku z czym, no to jest po prostu ruch, tak? Do tego możemy dołożyć kijki, możemy dołożyć tak naprawdę wszystko, co tylko chcemy. Oczywiście grunt, żeby nam to ułatwiało, a nie utrudniało, tak? Więc jak najbardziej. Night skating nocą, no generalnie z założenia powinno być już ciemno. Staramy się raczej dopasować w perspektywie po prostu zachodu słońca, tak? Ewentualnych warunków pogodowych, bo zdarzało się tak, że chcieliśmy już wyjeżdżać o godzinie 20 notabene, natomiast padał deszcz. I powiem wam, że no nie przeszkodziło to nam, poczekaliśmy 15 minut, nagle wyszło słońce, wyjechaliśmy, oczywiście skróciliśmy ten dystans, nie jechaliśmy wtedy 20 paru kilometrów, bo tak była zaplanowana trasa, skróciliśmy ten dystans, natomiast tak czy siak przejechaliśmy, po prostu wyjechaliśmy, pokonaliśmy skróconą trasę, ale zrobiliśmy to.
12: Powiedzmy night skating w najbliższy piątek, zachęćmy mieszkańców do tego, żeby wzięli udział, dlaczego warto?
11: Drodzy Państwo, przede wszystkim, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jest to aktywność fizyczna. Sport to zdrowie i pamiętajcie, że siedzenie przed telewizorem w domu, oprócz tego, że jest wypoczynkiem, to pamiętajmy, że możemy także wypoczywać aktywnie na rolkach. Dołączenie do i poznanie fantastycznych ludzi, dołączenie do nightskatingu i poznanie fantastycznych ludzi naprawdę kształtuje przyjaźnie na wiele, wiele lat. Nie gryziemy przede wszystkim i pamiętajcie, że rolki są dla wszystkich, nie trzeba być zaawansowanym rolkarzem, żeby dołączyć do naszych imprez. Tak jak wspomniałem wcześniej, odłączyć się w dowolnym momencie tego nightskatingu. Jeżeli czujemy zmęczenie, jak najbardziej nie ma z tym nikt problemu, po prostu schodzimy na bok. Pamiętamy, że jadą też inni uczestnicy, nie zawadzamy im, natomiast schodzimy po prostu.
8: Nightskating w najbliższy piątek, zbiórka o 18.45 na Placu Jagiellońskim.
13: FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.9. Vox FM Radom. Radom. Radom.
8: Anna Badowska, zapraszam. Najpierw konkurs plastyczny, potem specjalne lekcje, debaty i konferencja. Miasto Radom rozpoczyna kampanię edukacyjną dotyczącą hejtu i mowy nienawiści w szkołach. Problem jest ogromny, mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.
14: 90% uczniów doświadcza hejtu w szkole. Doświadcza przemocy rówieśniczej, doświadcza przemocy cyfrowej. To oznacza, że średnio statystycznie jeden uczeń w klasie jest ofiarą hejtu i kilkoro uczniów w szkole. I Radom w tym zakresie niestety nie jest zieloną wyspą. Takie przypadki również zdarzają się w naszych radomskich szkołach. Dlatego dzisiaj inaugurujemy i ruszamy z kampanią. Kampanią, która realizowana jest pod patronatem prezydenta miasta Radomia, a koordynatorami tej kampanii są nasze trzy poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dzisiaj startujemy, dzisiaj zaczynamy i dzisiaj znajdujemy się nieprzypadkowo w Zespole Szkół Plastycznych, bo ta inauguracja wiąże się z ogłoszeniem konkursu plastycznego. Ta kampania będzie skierowana zarówno do szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych. Zaczynamy z końcówką września, natomiast zakończymy całą kampanię w grudniu tego roku.
8: Na początek wszyscy uczniowie otrzymają ankiety, które mają sprawdzić ich wiedzę z zakresu hejtu w internecie. Po ich analizie opracowany zostanie plan działań, mówi Małgorzata Radurska-Olifrowicz, dyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Radomiu.
14: 90% uczniów doświadcza hejtu w szkole. Doświadcza przemocy rówieśniczej, doświadcza przemocy cyfrowej. To oznacza, że średnio statystycznie jeden uczeń w klasie jest ofiarą hejtu i kilkoro uczniów w szkole. I Radom w tym zakresie niestety nie jest zieloną wyspą. Takie przypadki również zdarzają się w naszych radomskich szkołach. Dlatego dzisiaj inaugurujemy i ruszamy z kampanią. Kampanią, która realizowana jest pod patronatem prezydenta miasta Radomia, a koordynatorami tej kampanii są nasze trzy poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dzisiaj startujemy, dzisiaj zaczynamy i dzisiaj znajdujemy się nieprzypadkowo w Zespole Szkół Plastycznych, bo ta inauguracja wiąże się z ogłoszeniem konkursu plastycznego. Ta kampania będzie skierowana zarówno do szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych. Zaczynamy z końcówką września, natomiast zakończymy całą kampanię w grudniu tego roku.
15: To jest działanie długofalowe, w które mają być włączeni również rodzice, nauczyciele, ale też i pracownicy szkół, którzy na co dzień z tymi uczniami pracują. W związku z tym te działania profilaktyczne, które planujemy, mające na celu taką psychoedukację, one mają być przynajmniej dwa razy w miesiącu w każdej klasie się odbywać. W związku z czym, jeśli sprawdzimy wiedzę uczniów, to będziemy oddziaływać zgodnie z tym, co nam wyjdzie w ankietach. Takie działania, takie zadania, takie tematy będą realizowane z uczniami po to właśnie, żeby ich wyposażyć w podstawową wiedzę dotyczącą tego, w jaki sposób zgłaszać, jak postępować, żeby starszym uczniom uświadomić też odpowiedzialność prawną za takie działania, które wiążą się z hejtem. Więc w związku z tym, jeśli włączamy w to całe środowisko i działanie jest długofalowe, to liczymy na to, że w tej ankiecie, którą będziemy prowadzić po tych podjętych działaniach, ten poziom wiedzy podniesie się, ale też to, o czym też pan pytał, sposób reagowania reagowania i też młodzi ludzie będą może bardziej ośmieleni do tego, żeby to zgłaszać bezpośrednio osobom, które z nimi te zajęcia też będą prowadzić. Myślę tu o psychologach, pedagogach, którzy są na co dzień obecni w szkole, ale też i my jako poradnie jesteśmy również otwarci na to i cały czas byliśmy, żeby takimi osobami też się zaopiekować. Dlatego mówię, jest to długofalowe działanie, proszę Państwa, i liczymy na to, że efekt tego działania będzie widoczny. Choćby już w tych ankietach, na pewno pokaże się też na debatach, bo w debatach też będziemy bazować na wiedzy dotyczącej tego przedmiotu, którą będą prezentować uczniowie, nauczyciele i rodzice.
8: W działania włączy się także Młodzieżowa Rada Miasta, mówi jej przewodniczący Daniel Chrzanowski.
16: Szanowni Państwo, jako przedstawiciel młodzieży mogę wyrazić jasno, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne, ponieważ niestety hejt jest ogromnym problemem u dzisiejszej młodzieży. Dlatego bardzo cieszymy się, że takie inicjatywy są podejmowane przez miasto. Ze strony Młodzieżowej Rady Miasta Radomia mamy 3 krótkie apele. Po pierwsze, do szeroko pojętych hejterów, aby zastanowili się, jak działają, ponieważ konsekwencje ich czynów mogą być naprawdę tragiczne. Po drugie, do ofiar hejtu. Takie inicjatywy są właśnie dla nich, aby im pomóc. Taka pomoc jest i nie bójcie się prosić o tą pomoc, ponieważ nie jest to oznaka żadnej słabości, jest to oznaka odwagi i po zasięgnięciu pomocy może być tylko lepiej. I trzeci, ostatni apel już do ogółu. Niestety przez ostatnie kilkadziesiąt lat w szkołach rosła ta, ja to nazywam znieczulicą, ta obojętność niestety dała ogromne pole do popisu hejtowi. Musimy zacząć temu przeciwdziałać, dlatego proszę o jedno, abyśmy nie byli obojętni.
8: Wpadają wprost pod koła, giną lub odnoszą poważne obrażenia w zderzeniu z samochodem. Mowa o dzikich zwierzętach powodujących kolizje i wypadki. Jakie prawa i obowiązki ma w takiej sytuacji kierowca auta? Czy jest wiedza pozwalająca uniknąć zdarzenia i związanych z tym kłopotów? O tym Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
2: Trzeba zwracać uwagę na pobocza. Zwierzęta ogólnie poruszają się przed wieczorem, w nocy i nad rankiem. W ciągu dnia one najczęściej są gdzieś schowane w lesie głęboko i odpoczywają. I w okresie od zmroku do świtu najczęściej trzeba zwracać uwagę na pobocza. Trzeba zwrócić też uwagę w miejscach na przykład, gdzie są przepływy jakichś rzek, strumyków, bo to jest taki szlak naturalny migracyjny wielu gatunków. Tam, gdzie znajdują się zadrzewienia wśród, przy drogach, również jest większe prawdopodobieństwo, że dany gatunek czy tam grupa jakichś zwierząt może się pojawić.
5: Czy zwierzęta chętnie korzystają z przejść dla pieszych? Czy zwierzęta chętnie korzystają z przejść specjalnie dla nich budowanych? Czy mamy takie w regionie radomskim i czy leśnikom udało się zaobserwować właśnie jakieś takie ruchy migracyjne różnych gatunków?
2: Przejścia dla zwierząt budowane są najczęściej nad drogą, nigdy pod drogą, bo raczej zwierzę dzikie nie wejdzie w jakąś tunel, tylko nad. No wiadomo, na początku jest zmiana tego środowiska, zwierzęta troszeczkę nieufnie podchodzą do tego, muszą się przyzwyczaić, zobaczyć, że tam jest bezpiecznie, że tam można też wejść i po pewnym czasie oczywiście przechodzą i drapieżniki, i później jeleniowate i różne gatunki, bo to jest element też przyrody, która wtapia się w tą okolicę, która tam w danym miejscu jest i na początku jest, jak to się mówi, przyzwyczajenie, a później korzystanie.
5: Mamy takie przejścia w regionie radomskim? Jeśli tak, to gdzie?
2: Mamy pod Białobrzegami na przykład takie przejście. Mamy też pod Szydłowcem są takie przejścia, gdzie tam te przejścia są na terenie, gdzie przechodzą swobodnie z lasu do drugiego kompleksu leśnego. I oczywiście należy pamiętać też, że te przejścia nad drogami muszą być też obsadzone krzewami, roślinnością, dlatego że dzikie zwierzęta raczej niechętnie wychodzą na taką otwartą przestrzeń. Musi być troszeczkę to środowisko podobne dookoła, tak żeby można było się schować, można byłoby przejść przez jakieś krzewy, zakrzaczenia i wtedy ono się swobodnie czuje i też po jakimś czasie przechodzi i korzysta z tych miejsc.
5: Jaka jest Twoja opinia, jeśli chodzi o uregulowania prawne? Czy ktoś, kto jest świadkiem, widzi ranne zwierzę na drodze, musi pomóc, może pomóc, czy w ogóle to jest nieuregulowane? I jak Twoim zdaniem, jako leśnika, właśnie ta sytuacja prawna powinna wyglądać?
2: Czyli regulacje prawne są takie, że jeżeli dany człowiek jest uczestnikiem jakiejś kolizji, wypadku, oczywiście z jakimś dzikim zwierzęciem, ma obowiązek pomóc temu zwierzęciu, nie może odjechać i pozostawić. Jeżeli jest to zwierzę już nie żyje, można powiedzieć, to należy go po prostu z tej drogi usunąć i powiadomić służby, które sprzątną tą tuszę, a w sytuacji, kiedy to zwierzę jednak dalej żyje, również należy powiadomić, czy policję, która przyjedzie i odpowiednie służby też powiadomi. Nie wolno pozostawiać. To też są przepisy karne, że nie wolno pozostawić zwierzęcia po kolizji, po jakimś wypadku na drodze, bo to stwarza również niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi.
5: Czy te przepisy są wystarczające? Twoim zdaniem jako leśnika, czy otrzymujecie informację, że no właśnie coś się stało, zwierzę leży, nikt o tym nie powiadomił przez dłuższy czas?
2: Ja dojeżdżam do Radomia 35 km i jeżdżę trasą szybkiego ruchu i co zauważam? Zauważam, jak rano jeżdżę bardzo często, że są sytuacje, gdzie jakieś zwierzę leży na poboczu już po prostu nieżywe i nie ma takiej informacji, więc wielu kierowców nawet się nie zatrzymuje chyba i nawet nie chce w jakiś sposób, nie to, że udzielić pomocy, bo jeżeli już jest martwe zwierzę, tylko sprzątnąć, żeby inni użytkownicy drogi po prostu nie mieli również jakiegokolwiek tam zdarzenia z tą tuszą. Ale też zdarzają się sytuacje, kiedy mam telefon, że doszło do jakiejś kolizji, wypadku i co dalej zrobić. Więc tu mówię, różnie społeczeństwo, różnie kierowcy podchodzą do tego tematu.
5: Myślę, że warte podkreślenia jest także to, czy ten obowiązek dotyczy w przypadku dużych zwierząt, na przykład saren, na przykład jeleni, łosi czy dzików, czy także tej drobnej zwierzyny, jak na przykład lis, czy podobnej wielkości zwierzęta.
2: Tutaj jest mowa o zwierzętach ogólnie, nie wyróżnia się na małe, na duże. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli zwierzę zginie w takim wypadku samochodowym, kolizji i pozostanie gdzieś przy drodze, wówczas też to ściąga inne drapieżniki, chociażby lisy, do tej padliny. I tu jest kolejne ryzyko, że taki lis czy inny drapieżnik może znów wpaść pod koła. Nawet widziałem też psy, które podchodzą do takiej padliny, która leży przy drodze i też no, pies niby jest przyzwyczajony do samochodów, ale też może wyskoczyć na drogę, chcąc przejść lub zostanie wypłoszony, więc tutaj myślę, że trzeba podchodzić też do tego tak zdroworozsądkowo i zwracać uwagę, czy jakaś tusza padłej zwierzyny nie znajduje się przy drodze, bo to przeważnie widzimy ją najczęściej rankiem, kiedy ruszamy w podróż, bo zwierzyna w nocy poruszając się, ona wychodzi, przechodzi przez drogi i wtedy może najczęściej dojść do takiego wypadku, kolizji i wtedy rankiem no, widać te efekty, które przy drodze bardzo często leżą.
8: Około 500 biegaczy weźmie udział w drugim radomskim biegu onkologicznym. Impreza w niedzielę 4 października. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Biegiem Radom i Radomskie Centrum Onkologii. W programie bieg immarski Kami Nordic Walking na dystansie 5 km. W tym roku startujemy z Parku Kościuszki. Mówi Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
17: Jeszcze trochę jest tych wolnych miejsc, nie jest tak źle, ale faktem, że no, zwiększyła się ta ilość dzienna, nazwijmy to tak, osób zgłaszających się do tej imprezy, więc limit założony 500 osób. Przypomnę, w ubiegłym roku mieliśmy limit bodajże 400, ale wyczerpaliśmy i myślę, że i w tym roku ten limit 500 osób osiągniemy. Tutaj koledzy z Centrum Onkologii też bardzo aktywnie pracują nad tym, żeby te tak zwane świadczenia, gadżety były też wysokiej klasy, więc to się wszystko ładnie szykuje. No i cel oczywiście, cel, czyli promowanie też zdrowego trybu życia, zachęta do regularnych badań profilaktycznych. No i przypominamy tym biegiem, że październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Więc tutaj też i odwiedzają nas, jeśli nie biegają, ale również biegają, ale i dopingują osoby, które są po zabiegach onkologicznych, więc to też jest taki ważny element tej imprezy, ważne przesłanie, że po takich przypadkach, po chorobie, po pokonaniu można startować, można być aktywnym fizycznie i to jest też, myślę, jeden z ważnych celów. A widzieliśmy w ubiegłym roku takie grupy, nawet mówię grupy, bo te osoby działają też w różnych fundacjach czy stowarzyszeniach i prezentują swoje te grupy i prezentują tą aktywność, więc na pewno będzie super impreza. W ubiegłym roku była fantastyczna, debiut był bardzo udany, poszliśmy dalej. Wychodzimy w miasto, wiemy, że zawsze jest więcej osób obserwujących, dopingujących w mieście, więc biegamy na testowanej, sprawdzonej trasie z pętlą 2,5-kilometrową ze startem i metą w parku imienia Tadeusza Kościuszki. Trasa znana choćby z biegu Konstytucji.
12: Mhm. Też warto podkreślić, że z tego co pamiętam w

0: debiutowało w imprezie takiej sportowej, amatorskiej.
1: Mhm. To powiedzmy jeszcze bieg onkologiczny w październiku, a jak będzie wyglądał listopad i grudzień w Stowarzyszeniu Biegiem Radom? Co się będzie działo?
0: U nas się ciągle coś dzieje. Poza takimi organizowanymi imprezami, co nieco, jak to się mówi, dla siebie też ugraliśmy w tym roku, czyli ostatni weekend września jedziemy na trening. Na trening wysokogórski, można powiedzieć, w Beskidy, czyli tutaj okolice Ustronia, Wisły, Szczyrku. Będziemy trzydniowy mieli aktywny taki, nazwijmy to, quasi obóz szkoleniowy, obóz treningowy biegów górskich, bo jest to rodzaj biegów, który cieszy się coraz większą popularnością i warto też troszkę potrenować w takich odmiennych warunkach. W połowie października jedziemy do stolicy Chorwacji, do Zagrzebia. Tam się odbywają Mistrzostwa Świata Weteranów w maratonie. Jedziemy silną grupą 30, blisko 40 osób, także myślę, że też Radom będzie widoczny w tej stolicy. Ale wracając do pytania, tak, jeszcze dwie imprezy biegowe w tym roku będą poza onkologią. Mamy oczywiście 11 listopada bieg realizowany w ramach budżetu obywatelskiego, który kolejny raz udało nam się wygrać. Jesteśmy już trzeci raz z budżetem na ty, czyli korzystamy z dobrodziejstwa budżetu, a bieg niepodległości będzie drugim biegiem organizowanym w ramach budżetu, czyli to, co jest z założenia istotne, jest dostępny dla wszystkich jako impreza bezpłatna. Biegamy na tej samej trasie, co w tym debiucie ubiegłorocznym, czyli trasa, nowa trasa, atestowana trasa na dystansie 10 km bieg. Natomiast Nordic Walking pokonuje tą trasę na dystansie, tą imprezę z dystansem 5-kilometrowym. 10 km to są dwie równe pętle, czyli Nordic Walking i bieg na tej samej pętli się rozgrywa. 11 listopada, w dniu święta niepodległości, ten bieg się odbędzie. Mamy założony limit 999 osób. W tej chwili już jest też około 350 osób zgłoszonych. Pamiętając, co się działo w ubiegłym roku, jesteśmy przekonani, że ten limit osiągniemy na pewno dużo, dużo wcześniej jak termin biegu.
1: No i grudniowy bieg przed świętami.
0: Oczywiście, jak zawsze 20 grudnia. Bieg integracyjny środowiska biegowego radomskiego. Bieg w niedzielę poprzedzony sobotnim opłatkiem wigilijnym, a bieg realizujemy nad zalewem Borki. Też już tradycyjnie biegamy na dystansie 10 km, a Nordic Walking maszeruje na dystansie 5 km.
2: Przypomnijmy, drugi radomski bieg onkologiczny w niedzielę 4 października. Start o 11 w Parku Kościuszki. Resursa Obywatelska wraca z cyklem spacerów po mieście. Tym razem uczestnicy poznają miejskie kapliczki, figury i krzyże oraz związane z nimi niezwykłe historie i legendy, mówi Paweł Puton z Resursy.
3: Po wakacjach wracamy w Resursie do jednego z naszych sztandarowych projektów związanych z przybliżaniem mieszkańcom historii Radomia w aktywny i niekonwencjonalny sposób, czyli do spacerów. Na początek kapliczkowy Radom. Zapraszamy już w sobotę 26 września. Startujemy o godzinie 10. Spotykamy się przy ulicy Żeromskiego, przy kapliczce Świętej Rozalii. Te niewielkie obiekty małej architektury sakralnej to prawdziwe perły miejskiego krajobrazu i unikatowe dzieła sztuki. Wszyscy, którzy zechcą z nami pospacerować, dotrą do kilku z tych właśnie kapliczek i przekonają się, kiedy i dlaczego zostały one wybudowane, jak ciekawa historia za nimi się kryje. Wiele z nich związanych jest chociażby z miejskimi legendami czy z innymi bardzo ciekawymi historiami, które na co dzień mijamy i nie zwracamy na to uwagi. Warto pamiętać, że spacer zakończymy niemalże w 130. rocznicę śmierci Wandy Malczewskiej, czyli mistyczki z Radomia, kandydatki na ołtarze. Zakończymy w miejscu związanym z jej pobytem w Radomiu, na dzisiejszym Ustroniu. Serdecznie zapraszamy na spacer śladem radomskich kapliczek.
2: Radom się wyludnia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na Mazowszu wynika, że coraz więcej mieszkańców Radomia wybiera życie na wsi lub w innych miastach. GUS szacuje, że liczba ludności w naszym mieście może spaść nawet do 160 tysięcy. A my zapytaliśmy mieszkańców Radomia, jakim się tutaj żyje.
4: Dość ciężko. Ciężkie są prace, zarobki są

0: wąskie. Raczej się wyprowadzę.
1: Bym powiedziała, że chyba tak raczej bezludnie wieczorami. W centrum może trochę ludzi, w innych dzielnicach ruchu praktycznie nie ma żadnego, więc trudno powiedzieć, jak się żyje, czy się dobrze, czy źle. Raczej chyba smutno w sumie.
2: Dobrze. Dla mnie, jak dla obcokrajowca, pracę mam, wydatki mniejsze, dzieci są w szkołach, bardzo tolerowane.
3: W tej chwili wydaje mi się, że jest dużo lepiej i łatwiej się żyje niż powiedzmy 20-30 lat temu. Poprawiły się warunki bytowe. Samo to, że Radom zupełnie inaczej wygląda, no jest inaczej. Wydaje mi się, że jest dobrze. Bezrobocie w Radomiu spadło, ale na pewno jest młodym ludziom trudniej znaleźć pracę. I starszym 50+ na pewno też jest trudniej.
0: Coraz lepiej się żyje w Radomiu. Coraz więcej miejsc pracy dla młodych ludzi. Coraz więcej jest też wydarzeń kulturalnych.
4: Nie jest najgorzej, no ogólnie ludzie sympatyczni. W miarę taki klimat jest fajny. Da się zrobić, jest też miejsc pracy. Ogólnie tętnie życiem jest. Fajnie jest.
5: Dobrze. No jest do wszystkiego blisko, ogólnie wszystko jest. Jest tam parę zastrzeżeń, ale tak to raczej nie ma większych takich minusów to miasto. Mimo, że się mówi, że są.
6: Lubię tutaj mieszkać, ale raczej przyszłości tutaj nie widzę.
5: Z tego, co słyszę ogólnie od ludzi starszych, to idzie to w dobrym kierunku, ale ja nie planuję tutaj pracować.
7: Moim zdaniem na razie spoko żyję w Radomiu, ale nie wiąże przyszłości sobie z tym miastem. Gdzieś wyjadę. Nie ma pracy dla nas tak bardzo, jest dużo. Nawet po szkołach tutaj dla nas. Kulturalne? No to nawet jest. Sporo miejsc do odwiedzenia. Ciekawe miasto, zapraszam tu wszystkich.
0: Mieszka się spokojnie dosyć.
8: O wiele lepiej jak w poprzednich latach. Wiele się zmieniło. Na przykład Żeromskiego jest fantastyczny jako deptak. Jest gdzie wyjść, przejść się, no sklepy.
9: Bardzo dobrze. Jest czysto, słabo z pracą. No tętni.
10: Nie jest najgorzej. Jeżeli ktoś chce sobie poradzić, to sobie poradzi tak naprawdę. Myślę, że nawet jeżeli chodzi o tą pracę, jest jej mało, ale jak ktoś chce znaleźć, to jakąś znajdzie, jeżeli jest w potrzebie. Chyba, że wybrzydza, no to wtedy już niestety, no.
11: Dobrze mi się żyje, bo jest wszystko nie to, co kiedyś było. Uważam, że kto chce pracować, to pracuje.
6: Myślę, że nie najlepiej. Widać, że jest dużo bezrobocia, ogólnie płace są niskie. Nie żyje się dobrze, tylko po prostu jakoś. Myślę, że nie tętni. Sam ten rynek nawet tutaj, pełno jakichś bezdomnych alkoholików, to nie jest dobra wizytówka na pewno.
12: Mnie się dobrze żyje. Mam pracę, mam jakieś swoje hobby, zainteresowania, no także nie narzekam. Chodząc codziennie przez Żeromskiego, bardziej w sezonie letnim, no to naprawdę życie tutaj tętni w sobotę i w niedzielę.
13: No w Radomiu się żyje cudownie. Tutaj ludzie mają pracę pod dostatkiem, zarabiają bardzo dobre pieniądze. Nikt nie musi stąd wyjeżdżać. Żyje się cudnie i szczęśliwie.
14: Po prostu ciężko z pracą dla ludzi. Ja już jestem w takim wieku, że mnie nie obowiązuje, ale się martwię. Chciałabym, żeby to się polepszyło, ale jakoś nie ma widoku na to.
15: No nieźle. To znaczy, ja jestem na emeryturze. Jakie są te pieniądze, to są. A i jakoś się żyje.
0: Dobrze się żyje w Radomiu. Teraz z pracą jest tu coraz lepiej. Coraz więcej takich imprez kulturalnych jest tutaj.
16: Weekendy bywa nudno, ale ogólnie miasto się strasznie rozwija. Im miasto bardziej się rozwija, no tym więcej miejsc pracy nam powstaje.
17: Źle, brak pracy.
18: Żyje się chyba jak normalnie w każdemu przeciętnemu Polakowi. Sklep za sklepem, go Żeromskiego pusta, nic się nie dzieje. No.
19: Przeciętnie, nie mogę narzekać, zachwycać się też nie mam czemu.
0: Zauważam, że jest troszeczkę lepiej i na rynku pracy, i jeśli chodzi o wybór kierunku studiów. Radom się rozwija, także oby tak dalej.
6: Radomiu się czuje dobrze, przebić się jest ciężko młodym zwłaszcza. Takie miasto trochę, jak to mówią, to jest miasto starszych osób.
20: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.
21: Vox FM
22: Radom.
23: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Box FM. Radom. Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: Belgia przez lata była jednym z ulubionych kierunków Polaków, którzy wyjeżdżali na zachód Europy w poszukiwaniu lepszego życia. Organizacje polonijne policzyły, że w Belgii mieszka około 160 tysięcy Polaków, no i osób, które mają polskie pochodzenie. No ale okazuje się, że teraz Belgia dołącza do krajów, z których więcej Polaków wraca do ojczyzny niż wyjeżdża tam do pracy.
2: Ludzie mają dość tego, co się tutaj dzieje ogólnie w Brukseli. Tu mam pisuary od razu. Tutaj można legalnie oddać mocz. Popularne okienka, dzielnica Czerwonych Latarni. O, tutaj mam pierwszą panią.
3: Tutaj raczej nie powinniśmy tam z kamerą wysiadać.
2: Lepiej nie wychodzić.
4: Jest wojna dwóch gangów. Toczą wojnę, nie? Się wystrzeliwują pomiędzy sobą.
5: Tutaj jest tak ładnie, czysto. Tak, właśnie w takiej dzielnicy, gdzie ja aktualnie mieszkam, uważam, że jest dużo spokojniej. Nie ma takiego napięcia, strachu wyjścia na ulicę, jak to niektórzy czasami to przedstawiają. Na razie nie myślę o powrocie do Polski. Jest mi to dobrze.
6: Mało znam rdzennych Belgów, że w Brukseli bynajmniej. Taka mieszanka kulturowa, że nikt nawet na to już nie patrzy, tak?
7: Jak się przyjeżdżało z Polski, no to jednak był taki inny świat, tak?
8: No inny. No wie pan, jak jest w takiej miejscowości, to dla mnie Ameryka. A to już nie jest to. I ceny są takie same, większe w Polsce. A to trzeba dobrze, mieszkania nas wykańczają.
1: Byli już Polacy w Berlinie, a dzisiaj będą Polacy w Brukseli. W co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek Mateusz Kapica, tłumacz przysięgły i założyciel takiego portalu aktualności.be, który serwuje informacji z Belgii w języku polskim dla Polaków, którzy tam mieszkają. On zaprosił nas na taką objazdową wycieczkę po kilku dzielnicach miasta.
9: Przyjechałem z rodzicami, miałem 8 lat.
10: A skąd przyjechaliście? Który to był rok?
9: 2002, no i z Podlasia, nie? Z tych najbiedniejszych okolic Białegostoku, z Knyszyna.
10: Ale nie z Siemiatycz?
9: Nie, nie z Siemiatycz. Się wszyscy śmieją, że Siemiatycze to jest 20 dzielnica Brukseli.
10: Ale to rzeczywiście tak jest, że to połowa Siemiatycz tu przyjechała do tej Brukseli?
9: To głównie widać chyba w Siemiatyczach na wakacjach. Samochody są na belgijskich numerach. Taka ciekawostka, że Zenek Martyniuk kiedyś przyjeżdżał do Brukseli pracować, śpiewać. Tutaj się wychowałem, tutaj skończyłem szkoły, tutaj się czuję jak u siebie. A teraz już tak kompletnie się odizolowaliśmy od Brukseli i mieszkamy tak z 50 km od Brukseli.
10: Mijamy tutaj taką europejską dzielnicę, tutaj eleganccy panowie w eleganckich garniturach, panie...
9: Jeszcze tak.
10: Jeszcze tak.
9: Pojedziemy ten głębszy skarbek, San Josto, tam zobaczysz już różnicę i tam ty czujesz się prawie jak w Maroku lub w Tunezji, tylko pogoda będzie inna. Ale widoki będą te same. Ludzie tak ubrani, te szaty. Tutaj niedaleko, podczas meczu Belgia-Szwecja, Gostek na skuterze sobie jeździł po Brukseli i strzelał z Kołasznikowa do ludzi. Polaków dużo zjeżdża ogólnie, to z doświadczenia powiem.
10: Zjeżdża?
9: Na stałe do Polski już wracają. Już lepiej się żyje w Polsce, zwłaszcza w budowlance zarobki są podobne lub nawet wyższe. Jestem tłumaczem przysięgłym, więc mam głównie Polaków klientów. Teraz przed wakacjami miałem duży napływ klientów, około 60-70 osób pytało się o te rozliczenia zjazdowe. Ludzie mają dość tego, co się tutaj dzieje ogólnie w Brukseli. Jest wojna dwóch gangów. Toczą wojnę, nie? Się wystrzeliwują pomiędzy sobą. Czasami jest jakaś ofiara postronna, no ale zwyczaj to między sobą. Pamiętam rok temu jeszcze, to było jeszcze taka wow, codziennie rano się wchodziło na te strony, gazety belgijskie. Co się w Brukseli stało przez noc, nie? Ile było strzałów, ile było strzelanie, ile było tego, a później to się stało pospolite, więc to już nie ma takiego stresu jak jeszcze rok temu.
10: To nie jest tak, że wszyscy tym żyją, już po prostu
9: już nie.
10: Zaakceptowali.
9: Mając 8-9 lat, sam jeździłem do szkoły. Nie było aż tak niebezpiecznie. Rodzice się nie bali nas puszczać samych. No teraz ja na przykład swoje dzieci bałbym się puścić same, żeby pojechały do szkoły czy coś w Brukseli, nie?
11: Tu już zaczyna ten skarbek.
9: No widzę. Jak zobaczysz po sklepach, no to są już takie...
11: Raczej afrykańskie.
9: Tak, tutaj masz... Tutaj masz sklep mięsny. Możesz kupić ich specjały, mięso halal.
11: Takie muzułmańskie bardziej.
9: W kafejkach zobaczysz głównie mężczyzn, tylko będziesz swoimi dziećmi. I ci starsi, te pokolenie, które tu przyjechało, to oni się są bardziej otwarci, a te pokolenie młode, nowe, które się tutaj urodziło, no to oni idą w skrajność, ten ekstremizm religijny. Wjeżdżamy teraz na dzielnicę Brabant, to jest taka ulica handlowa, żeby kupić ubrania prosto z Afryki. Teraz jeżdżamy do tej dzielnicy blisko Dworca Północnego. Aha, popularne okienka, dzielnica Czerwonej Latarni, w witrynach stoją panie, świadczące usługi. Tu mamy pisuary od razu, a tutaj można legalnie oddać mocz. Tu po prawej już się zaczynają okienka. O, tutaj mamy pierwszą panią.
3: Widzimy. Tutaj raczej nie powinniśmy tam z kamerą wysiadać.
9: I... O, lepiej nie, tutaj mamy pierwszą panią. Tutaj lepiej nie wychodzić z kamerą. A i taka ciekawostka, te panie legalnie mogą pracować w Belgii. Normalnie mogą otrzymać umowę o pracę. Mają prawo do świadczeń chorobowych, do emerytury, są chronione.
6: Tu jest ten lic, co też się tutaj strzelają, nie?
3: Tu tam widać chłopaki siedzą.
9: Politycy przyszli z policją polską się pokazać przed kamerami. To dealerzy na spokojnie sobie stali i dalej handlowali. Gdzieś we Flandrii został zamknięty park przez gminę na parę dni, gdy jakiś festiwal był prowadzony czy coś. Bez żadnego wstydu ci dealerzy podeszli do jednego radnego i powiedzieli, żeby się odszkodowanie wypłacił za to, że będą mieli gorszy utarg.
3: No to ciekawe. Ale co, no Belgowie sobie nie radzą z tym, jakoś wiesz, jakoś kraj nie potrafi sobie, wiesz, jakoś ogarnąć tych tematów, żeby to...
9: Tracą swoją kulturę, swoją tożsamość.
3: Belgowie?
9: Nie tylko, no wszystkie te kraje zachodnie. Zapominamy o swojej kulturze, bo tym, że jesteśmy Belgami. W Belgii nie ma, jestem Belgiem. W Belgii jestem Flamandem, Muksojczykiem albo Holendrzykiem. Później ewentualnie w jakichś rozmowach międzynarodowych jestem Belgiem. Każdy się identyfikuje ze swoim regionem, a nie z kraja.
1: Taka ciekawostka, te pisuary w niektórych dzielnicach no, stoją tak normalnie przy chodniku. One są po to, żeby mieszkańcy nie zanieczyszczali ścian kamienic. Ale teraz tam jest awantura z tymi pisuarami. Feministki zauważyły, no i chyba słusznie, że to jest jednak seksizm. Tam były takie akcje, że one w akrobatyczny sposób usiłowały również korzystać z tych pisuarów, żeby udowodnić, że to jest trudne, jeżeli jest się kobietą. No a poza tym jest to no, niezbyt eleganckie i nie rozwiązuje problemu nieprzyjemnego zapachu na ulicach. No i teraz władze Brukseli próbują problem rozwiązać inaczej. Są dopłaty dla właścicieli lokali gastronomicznych, żeby każdy z ulicy mógł sobie tak po prostu wejść do restauracji, żeby to wszystko odbywało się jednak w cywilizowanych warunkach. No to wracamy bliżej do centrum Brukseli. Tam co kilka ulic jakiś polski akcent, pełno polskich sklepów, a w nich sporo Polaków na zakupach.
0: Co ludzie powiedzą?
12: Dzień dobry. Przyjechaliśmy tutaj Polaków poszukać w tej Brukseli.
13: Trafił pan?
12: Jak pani tak porównuje życie w Polsce? Życie?
13: No tu lepiej na pewno. Idę nawet po cenach. A zarobki lepsze.
12: A skąd pani przyjechała?
13: Podlaskie.
12: Centrum Brukseli, polski sklep, polskie jogurty.
13: O, wszystko jest.
12: O, pani też z Polski? Oczywiście. Skąd się pani tu wzięła?
14: Od Lubelskiego.
12: Kiedy pani przyjechała?
14: 2 lata temu.
12: A, czyli że bardziej, że ze wschodu tutaj polski ludzie...
13: To normalne, nie? Wschód jest zaniedbany i temu wszyscy ze wschodu...
12: No chociaż też się zmienia na lepsze, pięknieje chyba, czy...
13: Co z tego? No, dalej jest ściana taka... Twarda, no, zacofana.
12: Jak to w ogóle się stało, że akurat do Belgii, a nie dlaczego nie do Berlina albo do Anglii?
14: Za rodziną przyjechałam.
12: No jak się tu pani żyje? Można tu jakoś żyć?
14: No tęskni się. Tęskni się za krajem, ale myślę, że da się.
12: Pani też z Polski?
13: No.
12: No, nie z Polski.
13: Nie z Polski.
12: To co to pani robi?
13: Serbski.
12: Serbski? I do polskiego sklepu po polskie jedzenie?
13: Da.
12: A są też serbskie sklepy?
13: Serbski sklep daleko.
12: Daleko? Da. To polski lepszy?
13: Da. Bo wolę polski.
14: Ja dopiero od 2 miesięcy jestem w Brukseli. Dlaczego w Brukseli? No wie pan, za miłością.
12: A, że poznała pani...
14: Polaka.
12: A, też Polaka?
14: I też Polaka, który tu już mieszka 18 lat.
12: To skąd pani przyjechała tylko?
14: Z Radomia.
12: Co, i lepiej tutaj w tej Brukseli niż w Radomiu?
14: Zarobkowo będzie lepiej niż u nas.
12: Co, myślicie, żeby wrócić, czy...?
14: No on na razie jeszcze nie, no bo tutaj jest 18 lat, wiadomo, że ciężko mu będzie wrócić do Polski.
12: Co tu robi?
14: Pracuję na budowie.
12: Czyli co, jak 2 osoby pracują...
14: Pomóż się da przeżyć i wynająć mieszkanie.
12: A ile wynajęcie mieszkania właśnie? Ile mniej więcej się...
14: No tak mniej więcej, no najtaniej 800 euro. Taki pokój z aneksem kuchennym, łazienka.
12: A jakby się zarobi, ile tam? 2000 tam ponad?
14: Mniej więcej, no może troszeczkę mniej, troszeczkę więcej.
12: 2000 euro, a mieszkanie 800 euro. No to tak, no to rzeczywiście...
14: Troszeczkę zostaje na życie.
12: Tylko polskie jedzenie tu jest, czy jest też jakieś belgijskie?
13: Tylko polskie.
12: No ale co, nie można belgijskiego jedzenia jeść? Nie nadaje się, czy...
13: Nadaje się, ale ja od kiedy pracuję, to tylko tu zakupy robię.
12: Kiedy pani tu przyjechała?
13: 9 lat temu. Wimbledon?
12: Skąd się pani tu wzięła w ogóle? Skąd
15: ja
12: pani...
15: jestem z Kętrzyna. No i przyjechałam za pieniądzem, jak każdy, nie? Jeśli jedna osoba miałaby tutaj żyć i opłacić mieszkanie, to nie jest za lekko. Jak tu klienci odpowiadają, że z jednej wypłaty, to ciężko.
12: Czym się różni w ogóle życie tak w Belgii, w Brukseli od życia?
15: No jest ciężko, bo jest inny język. Ale tu praktycznie i kliniki polskie, i dentyści, lekarze, tutaj wszędzie można nawet i bez języka żyć.
16: Pani Krysia.
12: Tak.
16: Pani Krysiu.
12: Dzień dobry, pani Krysiu. Jak to tutaj się żyje w tej Brukseli?
16: Bardzo dobrze.
12: Od kiedy pani tu jest?
16: Od 25 lat.
12: Jak pani się tu znalazła w ogóle?
16: A przyjechałam do koleżanki. I tak zostałam.
12: A co pani tu robiła, jak pani przyjechała? Gdzie pani pracowała?
16: Och, proszę pana, na BSW. Wiadro, szczotka, woda. No, emeryturkę mam. Mąż emeryturkę ma.
12: Belgijską?
16: Tak.
12: A to rzeczywiście te emerytury są takie olbrzymie, że można tutaj...
16: Nie, tu emerytura choć 200, 250 euro, 500.
12: Aha, no bo też jak się tu nie pracowało całe życie, no to tak jest inaczej.
16: To niektórzy pracują, wie pan, po te 25 lat, nawet więcej i dostają 500. Małe są emerytury. Tylko, że nas grappa ratuje, bo nam dopłacają. No to my mamy tak ponad 1000 na osobę.
12: Emerytura 500, 1000 na osobę. Skąd pani przyjechała?
16: Oj, z Czarnobiałostocki, województwo podlaskie, proszę pana.
12: Tak, no sporo tutaj ludzi z Podlasia.
16: Dużo, Siemiatycze, Łomża.
12: A podobno połowa Siemiatycz tutaj mieszka.
16: Tak.
12: Całe autobusy podobno przyjeżdżały, tak słyszałem, rzeczywiście tak było?
16: To było na początku. Na początku. A teraz to ja wiem. No chyba ryzykanci przyjeżdżają.
12: A już to nie jest tak, że to już taka ziemia obiecana?
16: Nie, ja przyjechałam tutaj, to z frankiem jeszcze. Franeczek był dobra waluta, dobrze się żyło. Już przeszliśmy na euro, to już nie jest to. I ceny są takie same, większe jak w Polsce. A to trzeba dobrze, mieszkania nas wykańczają. 1200, 1300, zależy jaka dzielnica. U nas na Eterbeku to nawet 1700, przedpłot ma dwa pokoje.
12: A jak pani przyjeżdżała, to był który rok?
16: 2001. Wtedy było bardzo dobrze.
12: Czy co, było widać, że jak się przyjeżdżało z Polski, no to jednak był taki inny świat, tak?
16: No inny. No wie pan, jak jest w takiej miejscowości, to dla mnie Ameryka.
12: A Belgowie jak traktują Polaków?
16: Wie pan co? Polak jest Polakiem, Belg jest Belgiem. My jesteśmy dobrze, jak pracujemy, robimy. To tak. A oni takiego sentymentu to do nas większego chyba nie mają. Nie.
12: Patrzą tak trochę z góry, tak?
16: Tak. My tacy jesteśmy robole tutaj. Do pracy. Wie pan, jak to w tych firmach pracują, te kobiety mają te swoje zakłady pootwierane, to jeszcze w sumie. Bo jest dużo u nas tu na Eterbeku pootwierane.
12: Polskich firm?
16: Tak, tak. Dużo sklepów, dużo jest polskich firm, które zatrudniają kobiety do sprzątania. Z tych firm budowlanych, z tych, to duże problemy są. I to Polak, Polakowi, jak ci się odwali taki numer, że trafisz na uczciwego, to dobrze. Ale jak trafisz na takiego, co nic nie umie, a panem jest, no to zrobi ci w takim bambuku, naprawdę.
12: Polak, Polaka.
16: No tylko.
17: Kiedyś to było, a teraz to już nie jest taki raj. Autobusy z Siemiatycz wciąż kursują, ale już tylko raz w tygodniu. W ogóle to ja chyba pojadę niedługo do tych Siemiatycz. Popytam na miejscu, czy warto było wracać, ale na razie Bruksela, młoda emigracja. Andrzej Rzeszotek, który do Belgii przyjechał z Warszawy 13 lat temu.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
5: Tutaj jest tak ładnie, czysto.
18: Tak, właśnie to zależy od dzielnic. Mogłem wymienić kilka takich gorszych dzielnic, na przykład Molenbeek, Anderlecht. Tam jak pojedziesz, to na pewno spotkasz dużo więcej śmieci też na ulicy. Są dzielnice, na których nie chciałbym mieszkać, bo faktycznie ludzi, nazwijmy to spod ciemnej gwiazdy, na ulicy można spotkać dużo więcej. A w takiej dzielnicy, gdzie ja aktualnie mieszkam, uważam, że jest dużo spokojniej. Nie ma takiego napięcia, strachu wyjścia na ulicę, jak to niektórzy czasami to przedstawiają.
12: Co tam się dzieje? Co oni grają?
18: Po prostu bóle jakoś tak. Rzuca się jedną taką małą kulkę i chodzi o to, żeby rzucić te metalowe kulki jak najbliżej tej małej.
12: Jakie tam emocje
18: są? Rzuci bliżej, tak.
12: Skaczą.
18: I oni mierzą, kłócą się, że ta jest milimetr tą, ta milimetr tamtą.
12: Emocje jak na grzybobraniu trochę.
18: Ale... Może tak, ale no...
12: Ale oni tutaj...
18: Bawią się, bardzo się bawią.
19: Dzień dobry, Tura Polane, Tura Polska.
18: Przyjechałem do Belgii 13 lat temu razem z rodzicami. Początkowo chciałem nauczyć się tylko języka i wrócić kiedyś do kraju. Na razie nie myślę o powrocie do Polski. Jest mi tu dobrze, mam żonę, dziecko. Pracuję na co dzień w markecie. Ogólnie dobrze mi się tu żyje.
3: Ile tu można zarobić w takim markecie, pracując na cały etat?
18: To się zaczyna tak około 2000, mówimy na rękę już.
3: Euro.
18: Euro, tak. Do tego dochodzą jeszcze nieraz takie czeki żywnościowe. To już z rzędu 150-200 euro zależy, tak. Za mieszkanie, no to tak około 1000 wzwyż się płaci. Euro oczywiście.
3: Czyli połowa pensji na mieszkanie?
18: Można powiedzieć,
3: ale
18: że około.
3: To w Polsce
18: już
3: też.
18: Mówię z rachunkami. Jak są dwie osoby pracujące w takich codziennych zawodach, jak właśnie sklep, czy na przykład moja kobieta na sprzątaniu, to idzie z tego tak normalnie wyżyć, stać na wakacje. Dużą barierą jest język. Jeżeli ktoś tu wyjeżdża bez języka i bez możliwości nauczenia się go, jest ciężko. Z samym językiem angielskim sam wiem, że byłoby mi trudno znaleźć tutaj pracę. Trzeba jednak znać francuskie, żeby się nauczyć francuskiego. Potrzeba trochę czasu. Mi to zajęło prawie 3 lata. Po prostu nie widzę się teraz jakoś w Polsce. Ciężko by mi się było tam odnaleźć. Posłuchałem, jakie są czynsze w Warszawie. No, porównuję Warszawę, czyli tak jak tutaj stolica Brukseli, no to Warszawa do stolicy, to wydaje mi się, że tutaj jednak trochę łatwiej się żyje. Też mam koleżankę w Polsce, która pracuje w sklepie. Wiem mniej więcej, jakie to są zarobki tam, jak ona ma w Warszawie. I za taką pensję wydajesz mieszkanie, no pół pensji przykładowo idzie na najem mieszkania, tak tam pójdzie jednak trochę więcej. Pójdzie tam może 3/4 tej pensji. Na pewno pod względem lekarzy jest to dużo lepiej. Jak idę do lekarza, miałem mieć operację, to on otworzył kalendarz i zapytał, kiedy pan chce mieć operację. Ja sobie palcem pokazałem tą datę, mi pasuje. Tego dnia miałem. W ciągu dosłownie miesiąca był ustalony termin, nie było problemu. W Polsce z tymi terminami u lekarzy wiadomo nieraz, jak jest niestety, a tutaj ubezpieczenie za lekarzy to wcale też nie jest jakieś bardzo drogie. Ja za swoją partnerę płacę 170 euro rocznie, za swoje leki płacę dosłownie kilka centów.
3: 800 plus dostajesz?
18: Tutaj się tylko tak nie nazywa, ale tak, mamy rodzinne i te rodzina jest w granicach tam 200-220 euro miesięcznie.
3: Gdzieś. Czyli w Belgii jest 900 plus.
18: Tak.
3: Ty masz obywatelstwo belgijskie?
18: Nie mam obywatelstwa belgijskiego. Początkowo jak przyjeżdżasz do Belgii, dostajesz kartę E, czyli étranger, czyli osoba spoza jakby kraju. Później możesz się starać o étranger plus po 5 latach, możesz się starać o taką kartę, to już bardziej, jesteś uznawany bardziej jako Belg, bo możesz brać udział w wyborach na przykład i tak dalej.
3: I ty masz to?
18: Tak, wiesz? E plus mam, masz, ale nie mam obywatelstwa, ponieważ uznałem, że jest mi to niepotrzebne. Moje dziecko jest urodzone, to jest Polakiem. Jeżeli kiedyś będzie chciało mieć obywatelstwo belgijskie, będzie mogło się o nie ubiegać.
17: Czyli nie jest tak źle w tej Brukseli. Jak dwie osoby pracują, no to wtedy można godnie żyć. Podatki są wysokie. Teraz jeszcze raz Mateusz Kapica w sprawie tych podatków.
19: Jak to jest z tymi podatkami, jak to jest z zarobkami?
20: Pracownik, który zarabia 2000 brutto, a 3500 brutto, ma 1500 różnicy, ale na rękę dostaje może 200-300 euro więcej. Całą resztę zabiera państwo. Ten 50% próg to około 50 tysięcy się zaczyna. Euro.
19: Czyli to jest jakieś 200 tysięcy złotych?
20: Czyli całe nic.
19: Czyli co, większość ludzi po prostu zarabia między 2 a 3 tysiące euro?
20: Dokładnie. Na rękę wielu polskich budowlańców pracuje tutaj na jedynce, nie? Mają polską działalność z tym oddelegowaniem do Belgii. Dzięki temu płacą w Polsce niższy podatek, niższy ZUS.
3: Czy to jest jeszcze dobre miejsce, tak jak twoi rodzice tutaj przyjechali, wyemigrowali?
20: Nie.
3: Czy to jest dobre miejsce, żeby jeszcze wyjechać z Polski, przyjechać, zarabiać pieniądze?
20: Pokolenie naszych rodziców to miało, wydaje mi się, dużo łatwiej. Nasi rodzice wystarczyło, że pracowali w Belgii i mogli sobie na luzie, bez kredytów, jakiś dom wybudować, kupić działkę, wybudować dom bez problemu. No a teraz, jak się taki zwykły, szary Kowalski, który przyjeżdża do Belgii i że pracować na budowie, na sprzątaniu lub coś w tym stylu, no to raczej on nie zarobił szkod takich kokosów, więc nie, czynsze strasznie wzrosły. Czynsze szybciej wzrosły niż dochody, co nie? Zazwyczaj się wynajmuje. Na mieszkanie socjalne to się czeka po 10-15 lat nawet. No my kupiliśmy dom parę lat temu. Nam się dobrze żyje. My się tutaj wychowaliśmy, więc znamy język, więc się czujemy jak u siebie. Wielu Polaków mówi, że nie czują się jak u siebie, że czują się dyskryminowani.
3: No właśnie, jak Belgowie, wiesz, traktują.
20: Zależy gdzie. Właśnie w Brukseli jest to multikulti, więc inaczej się to patrzy. Im dalej w Brukseli, w tych mniejszych miasteczkach, no to jeszcze się patrzy, no że o Polak, o ten. U mnie w Brukseli, nawet jak jesteś Polakiem, mówi się, że jesteś Belgiem pochodzenia polskiego. A tam to już jest ta rozróżnienie. Polak, Belg. Zmienił się typ imigranta. Polak w Belgii to już nie jest, nie wiem, jakiś biedak, jakiś pijak albo coś. Często są już wykwalifikowani pracownicy, którzy dali się poznać na rynku, zwłaszcza budowlanym, jako dobrzy pracownicy. No inaczej teraz patrzą Belgowie ogólnie. Zwłaszcza, że widzą, jak się Polska rozwinęła. Polska to już nie jest ten biedny kraj wschodniego bloku, tylko no bogatym krajem, nie? Który powoli prześcika te wszystkie zachodnie.
10: No, to już bardzo powoli, ale w dobrą stronę.
20: Dokładnie.
17: Sporo jest też Polaków w Brukseli, którzy no, przez lata osiągnęli tam sukces, pozakładali firmy. Polskich firm sprzątających jest dużo budowlanych, ale są też i inne biznesy. Na przykład Hubert Rachden ma taką firmę reklamową, lokal w dobrej dzielnicy. Jak tam prowadzi się biznes?
2: Ja jestem ze Śląska, z Szczechowic. Pamiętam, że moi koledzy po technikum, którzy poszli do pracy do jakichś tam zakładów, zarabiali wtedy między 1200 a 1600 zł na miesiąc.
10: A ty tutaj?
2: Ja tu potrafiłem mieć w 2-3 dni tyle wtedy.
10: Także, 2002.
2: Tak, między 2002 a 2007. No i ja nie mieszkam już w Polsce ponad 20 lat. I wiem, że Polska wyewoluowała na przestrzeni tego czasu bardzo. I możliwości ludzi młodych w dzisiejszym czasie są o wiele większe, można powiedzieć, niż wtedy. Gdzieś bym jeszcze 5-6 lat temu posłyszał, że gdzieś tam w dzielnicy obok była jakaś strzelanina, no to bym się naprawdę poważnie zastanowił. A dzisiaj słyszę, że tam była strzelanina, tam gdzieś coś, tam kogoś gdzieś obkradli. No to człowiek to trochę taki się zobojętniony na to robi. Niedaleko tutaj był też jakiś napad z bronią w ręku i stracił życie właściciel tego sklepu. Byłem tam nawet ostatnio. Kurczę, wszędzie się tak na pewno gdzieś może zdarzyć, nie? No nie wiem, czy można to porównać do realiów życia w Polsce. No nie wydaje mi się, przynajmniej na razie. Nie wiem, czy to jest wpływ tego, że tu jest więcej ludzi.
10: Jakby... Ale nie masz czegoś takiego, no bo dzieci tu wychowujesz, tak jakby nie masz czegoś takiego, że gdzieś masz jakąś
2: nie, mam, obawy. Mam wewnętrznie jakiś stres, mam też córkę, no i wiadomo, ona ma 15 lat i też gdziekolwiek ona idzie, no to wiadomo, człowiek się zastanawia, denerwuje. W tyle głowy zawsze jest, że to bezpieczeństwo jest ważne.
10: Co ty w ogóle robisz? Co to jest za firma?
2: I otworzyłem taką firmę reklamową. Jeżeli ktoś otwiera firmę, potrzebuje wizytówki, ubrania robocze z nadrukiem, reklamę na samochód, baner na sklep, czy jakiś panel na sklep. Wydaje mi się, że biznes się prowadzi tak samo jak w Polsce. Trzeba kręcić się i szukać klientów. Koszty związane jakby z utrzymaniem pracowników, no to są praktycznie razy dwa w stosunku do ich wypłaty. Każda branża w Belgii ma jakby uregulowany system płacy minimalnej.
10: Ile w poligrafii?
2: W tego typu reklamie jest w okolicach 2200-2400 w stosunku do tego euro.
10: Z brutto, czy to jest na rękę?
2: Na rękę miesięcznie.
10: No to wciąż jednak sporo więcej niż w Polsce pewnie, nie?
2: Tak, tak. Z tym, że na przykład tutaj na tej dzielnicy, gdzie jesteśmy, cena wynajęcia mieszkania to jest w okolicach 1200-1800 euro miesięcznie.
10: To też więcej.
2: Więc jeżeli ktoś sam miałby pracować u mnie i tyle jestem mu w stanie zapłacić, no to będzie miał bardzo ciężko sam się utrzymać. To zapraszam, chłopaki, zobaczycie mniej więcej, jak to mniej więcej u mnie tutaj wygląda. No to tu jest takie, można powiedzieć po francusku, takie atelier. Tutaj mamy prasę do wygrzewania nadruków, laminator, ploter, stanowiska komputerowe. Tutaj kolega Dimitr, on akurat reprezentant części wschodniej Polski tutaj. Rodzice tam z okolicy Białegostoku.
21: To urodziłem się w 98 i tak naprawdę całe życie już w Brukseli. Polskę znam tylko z wakacji.
10: Jak ci się tu żyje?
21: Normalnie tak. Znam tylko te życie i no spokojnie, no. Ja się tu urodziłem, czyli moi rodzice się tutaj nawet nie poznali. I ojciec tutaj otworzył działalność firmową, on pracował na, jak to się mówi, no na chantier, czyli że budowy na budowie, no otworzył firmę budowlaną.
10: Chantier,
21: tak. Pracuję tylko na pół etatu, więc nie mam, że tak powiem, pełnej stawki, ale mimo tego i tak mam dobre zarobki jak na pół etatu.
2: W zależności ile dni w miesiącu wypadnie, no to między 1100 a 1400 stanie, coś takiego.
10: 400 i co, i za to jakby, no to nie jest tak, że można się za to utrzymać jednak.
21: Jakby muszę sam wynajmować, płacić za jedzenie, za wszystkie szarże i za to wszystko, to mi się wydaje, że na dzisiejszych czasach absolutnie nie.
10: Czy z rodzicami mieszkasz ciągle?
21: Tak, wciąż z rodzicami, bo jest plan taki, żeby rodzice zjechali do Polski, a ja tutaj może i zostanę. I
2: od jakiegoś czasu coraz więcej z ludźmi się raczej gada o że jest w miarę ciężko, że wszystko jest coraz droższe, że wszystko drożeje. Tak to po prostu wygląda, że walczymy, żeby te życie nasze jako tutaj, jako tako wyglądało, a często...
3: Jest tak jak kiedyś, że idzie to na luzie, tylko jednak często, jest walka, tak?
2: Się to przekłada na to, że jednak jest ta walka od pierwszego do pierwszego i trzeba być zadowolonym, że są rachunki jakieś zapłacone, wypłaty pozapłacone, benzyna zatankowana, czynsz zapłacony, jest na jedzenie, idzie się do sklepu, kupuje się, bo się po prostu ma.
3: Kiedy wracasz do Polski?
21: Nie wiem, czy wracam. Nie znam życia na co dzień w Polsce. I lęk jednak jest, że mogę się nie odnaleźć, mogę wszystkiego nie zrozumieć, mogę się z wszystkimi jakby nie dogadać, czy nie mieć takiego samego jakby wizji na świat, czy nawet emigracji, czy tego, że wszystkiego, no...
3: Tak, ale... w Polsce trochę inaczej patrzą
21: no,
3: na...
21: To jest zupełnie normalne, tak? No bo historie obydwóch krajów są inne i jak ludzie z Polski mówią, bo tutaj żyjecie, tyle imigrantów, tego wszystkiego. No tak, ale ten kraj jest, że tak powiem, z tego stworzony i to jest kultura tego kraju i...
3: Rzeczywiście w Polsce tak gdzieś tam ciągle to wywołuje takie, wiesz, emocje.
21: Czy jakieś strachy, czy jakieś lęki niepotrzebne tak naprawdę, gdzie ja od przedszkola nie patrzyłem czy na kolor skóry, czy na religię, czy na pochodzenie i tak
3: dalej. W Polsce jednak tak się to komentuje inaczej niż tutaj,
21: inaczej
3: tak?
21: I, że tak powiem, inaczej i używa się innych argumentów. Z polskiej strony będzie takie, że przyjeżdżają, bo to i tamto. No tak, ale historia Belgii była taka, że jednak były kolonie belgijskie w Afryce, przyjmowano właśnie i z Maroka, i z Afryki, i z Polski. Dużo Polaków właśnie była emigracja w XIX wieku, żeby właśnie do eksploatacji kopalni węglowych. Tak naprawdę i Polacy, i Marokanie, i Kongolejczycy są tutaj od pokoleń, jak i nie dłużej. I to jest normalne, że nazywamy ich Belgów, że jesteśmy Belgami. Że tak powiem, mało znam rdzennych Belgów, co też jest paradoksem, ale no tak jest, że w Brukseli bynajmniej.
3: Trudno spotkać rdzennego Belga.
21: Trudno. Są, tak. Tylko, tak jak mówię, jest taka mieszanka kulturowa, że nikt nawet na to już nie patrzy, tak? Bo po prostu, człowiek jest człowiekiem i tyle.
17: No i to tyle dziś, prosto z Brukseli. Za tydzień kolejne, co ludzie powiedzą. No, chyba do tych Siemiatycz pojadę. No i zobaczymy, posłuchamy, co tam ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.

0: Nie żyje policjant postrzelony w trakcie interwencji, to w Kraśniku Górnym. Lekarzom nie udało się go uratować. Małżonkowie tej samej płci będą mogli wspólnie rozliczyć podatek. Rząd zapowiada rewolucję. W wiadomościach też słaby mecz biało-czerwonych. Bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Minęła 9:00, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Nie żyje policjant postrzelony w głowę podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Informację przekazała Komenda Główna. Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek na jednej z posesji. Mundurowi pojawili się na miejscu w związku z 33-latkiem podejrzewanym o kradzieże. W pewnym momencie mężczyzna wyciągnął broń i otworzył ogień do jednego z funkcjonariuszy. Podejrzany ma bogatą kartotekę.
1: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec. Ostatnio w 2024 roku przez sąd w Bautzen, między innymi za przestępstwo dotyczące przywozu i wywozu broni palnej i amunicji.
0: Mówiła prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska. Wcześniej śledczy postawili 33-latkowi zarzuty usiłowania zabójstwa, czynnej napaści na policjanta i nielegalnego posiadania broni. Śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Mężczyźnie grozi dożywocie. Małżonkowie tej samej płci, których zagraniczny akt małżeństwa wpisano do polskiego rejestru, będą mogli wspólnie rozliczyć podatek, zapowiada premier Donald Tusk. I podkreśla, małżeństwa z transkrybowanym aktem mają być traktowane tak samo jak pozostałe.
2: Każde małżeństwo, też to transkrybowane, będzie miało te same prawa, także jeśli chodzi o rozliczanie się wspólne. I nie chodzi tutaj przecież tylko o pieniądze, o wygodę ludzi, ale właśnie o ten wymiar godności.
0: Podstawą jest interpretacja ogólna podpisana przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Resort wyjaśnia, że obejmuje ona zarówno ulgi i preferencje podatkowe, jak i obowiązki małżonków. Aby skorzystać ze wspólnego rozliczenia, trzeba będzie spełnić wszystkie warunki ulgi, w tym wykazać istnienie wspólności majątkowej. Premier zapowiedział, że jest to odpowiedź rządu na weto prezydenta w sprawie ustawy o osobie najbliższej.
2: Prezydent mógł podpisać bardzo umiarkowaną, mądrą ustawę o osobie najbliższej, bo to była ustawa o godności, ale nie, wybrał znowu bejsbola. No więc my też w szachy nie będziemy z nimi grali.
0: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker ocenia, że interpretacja ministra finansów jest niezgodna z konstytucją. Rząd uspokaja, węgla nie zabraknie. Związkowcy odpowiadają, nie jesteśmy tego tacy pewni. Spada wydobycie węgla i jego zapasy się kurczą, a zapotrzebowanie na surowiec rośnie zarówno w Polsce, jak i na świecie. Węgiel wraca do łask m.in. z powodu konfliktu amerykańsko-irańskiego, przez który wystrzeliły ceny ropy i gazu, mówi szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
3: Nie chciałbym tutaj być złym prorokiem, ale naprawdę może być powtórka z brakiem tego surowca. Nic rządzących to nie uczy historia, bo przecież w tej samej sytuacji byliśmy parę lat temu. My cały czas mówimy, że no, trzeba zabezpieczyć rynki indywidualne. Liczymy, że to może być 6-8 milionów ton węgla, może nawet trochę więcej potrzebne na rynki indywidualne.
0: W Polsce domy ogrzewa węglem ponad 3 miliony Polaków. I na koniec jeszcze rozczarowanie po spotkaniu w Warszawie. Bezbarwni Polacy zremisowali z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów zeszli z boiska z wynikiem 0-0. Kibice na Stadionie Narodowym czekali blisko 45 minut na pierwszy strzał w światło bramki. W drugiej połowie było trochę lepiej. Obie drużyny stworzyły po sytuacji bramkowej, ale nikomu nie udało się strzelić gola. Pozytywy w grze Polaków widział za to pomocnik reprezentacji Piotr Zieliński.
4: Zdecydowanie chcieliśmy wygrać dzisiejsze spotkanie. Nie udało się. W drugiej połowie myślę, że graliśmy dużo lepiej niż oni, więcej sytuacji stworzyliśmy. Zabrakło gola. No. I niestety szkoda, że się nie udało wygrać, bo te 3 punkty były bardzo ważne.
0: Następny mecz reprezentacji już w poniedziałek, 28 września. Biało-czerwoni zmierzą się w Sztokholmie ze Szwecją. Na północnym wschodzie kraju pochmurnie, na pozostałym obszarze przejaśnienia i rozpogodzenia, choć po południu na wybrzeżu i Pomorzu na niebie pojawi się sporo chmur, może też lokalnie przelotnie popadać. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 15-16 stopni na Podlasiu, przez 18 kresek w centrum kraju do 21 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.

dawniej. Gasimy lampy, ale zostawiamy włączony telewizor, więc wszystko tonie w błękitnej poświacie. Świeża poszwa szeleści, gdy się nią nakrywamy. Tylko do 22:00, szepcze mama, kiedy zjawia się, żeby po staremu wygnać karaluchy pod poduchy i pocałować nasze czoła. Kuca przy łóżku, a jej spojrzenie z czułością wędruje od ciebie do mnie. Jak zawołam marsz do łóżek, Staszek pójdzie spać do drugiego pokoju. Już wszystko jest tam przygotowane, kochanie. Nawet zapaliłam ci lampkę. Dlaczego nie możemy jeszcze dzisiaj spać razem? Pytasz. Bo 12 lat to za dużo, żeby spać razem. Godzina. Mama unosi palec, na co oboje się uśmiechamy. Godzina, powtarzamy. Dobranoc. Oplatasz jej szyję ramionami i przytulasz policzek do jej twarzy. Dobranoc, pchły na noc. Karaluchy pod poduchy, odkrzykuje. W taki wieczór jak dzisiaj może się zdarzyć wszystko. Możemy położyć się spać później niż normalnie. W łóżku wolno nam chrupać chipsy, chociaż mamy już umyte zęby i nie musimy gasić telewizora przed 22:00. Mam wrażenie, jakby w moim brzuchu ze szczęścia trzepotał rój motyli. W telewizji znajduje straszny horror. Psychopata z kosiarką morduje grupę studentów. Chrupiemy chipsy, wpatrzeni szeroko otwartymi oczami w ekran. Śliczna studentka właśnie zapuszcza się do starego angielskiego domostwa, na którego terenie zaginął jej chłopak. Moja noga! Woła, gdy wywraca się w błocie zalegającym na trawniku. Rozlega się głośny trzask, jakby pękła jej kość. Próbuje się podnieść, ale jej łokcie ślizgają się i znowu upada, tym razem brudząc też twarz. Zza domu dobiega warkot kosiarki do trawy i na tle ciemnego nieba wyłania się wysoka, niezgrabna postać psychopaty. Moja noga! Woła dziewczyna, oglądając się na niego. Ratunku! Może mi pan pomóc? Chyba złamałam nogę! Całowałeś się już? Co? W niebieskawym poblasku ekranu twoje oczy błyszczą inaczej niż zwykle. Uśmiechasz się jednak w znajomy sposób. Nie, no co ty? Ja też nie, odpowiadam szeptem i zaraz dodaję. Wszystkie dziewczyny z naszej klasy mówią, że już to robiły. A Olga Dormowicz mówi, że całowała się z Języczkiem. Cech mówi, że niby z kim? Powiedziała, że ze starszym chłopakiem. Pocałował ją podczas tańca. Twoje spojrzenie przykleja się do moich ust. Na pewno kłamie. Wzruszam ramionami. Pomyślałam, że może lepiej mieć to już za sobą. Może sprawdźmy, jak to jest, co? Żeby potem nie wyszło głupio w klasie. Pocałujesz mnie? Przytakujesz, jednocześnie marszcząc brwi i spoglądając na drzwi, jakbyś spodziewał się zaraz zobaczyć w nich mamę. Wiem, ja też pomyślałam, że chyba by się jej to nie podobało. No dobra, mówisz w końcu i centymetry prześcieradła, które nas dzieliły, znikają. A ty pochylasz się nade mną. To pierwszy pocałunek w moim życiu. Twoje wargi są wilgotne i miękkie. A kiedy rozchylam usta, czuję twój język. To doznanie jest dziwne. Wybuchamy śmiechem i cofamy się na swoje miejsca. Horror już nas nie obchodzi. Dźwięki dobiegające z ekranu wydają się jakoś mało ważne. Żadne z nas nawet nie spogląda w tamtym kierunku. Myślisz, że jestem ładna? Pytam szeptem, podciągając kołdrę pod brodę. Jesteś bardzo ładna.
odpowiadasz niemal odświętnie.

Obudziło mnie wrażenie, że ktoś zbliżył usta do mojego ucha i wyszeptał jakieś słowo. Otworzyłam oczy, a pod powiekami mignęły mi strzępy niespokojnego snu. Było w nim coś o stopach, nad którymi nie miałam kontroli, które przyklejały się do ściany, prowadząc mnie w głąb długiego, ciemnego korytarza. Minęło kilka minut i nagle przyszła ta świadomość. Ktoś nie żyje, przemknęło mi przez myśl. Ty nie żyjesz. Czułam cię w powietrzu, w ciszy uśpionego jeszcze domu. W moim oddechu, który z drżeniem opuszczał usta. Coś się zmieniło. Było jakby ciszej, chłodniej. Miałam wrażenie, że jesteś obok, że towarzyszysz mi na schodach, na ganku, a potem siedzisz na tylnym siedzeniu samochodu, kiedy jechałam do dzielnicy, w której poprzedniego dnia miałeś roznieść gazety. To tylko strach, przemknęło mi przez myśl, ale coś szeptało w mojej głowie, że to nie strach, że stało się coś najgorszego. Słońce, chociaż jeszcze nisko zawieszone nad ziemią, gorącymi promieniami rozświetlało okolice czteropiętrowych powojennych bloków graniczących z szerokim pasmem lasu. Zaparkowałam Volvo przy przystanku autobusowym i wyszłam na zewnątrz. Przed sobą miałam jedną z tych dzielnic, które nie były dobre, więc nie wiem, na co firma kolportażowa liczyła, instalując na klatkach stojaki. Już po widoku zdemolowanych huśtawek i po popisanych sprayem elewacjach można było się domyślić, że błyskawicznie ulegną zniszczeniu. Moje spojrzenie przykleiło się do napisów, którymi ozdobiono budynki. Wszystko dzisiaj wydawało się złe, ostateczne, jak ostrzeżenie, które ktoś dla mnie zostawił. Widziałam zbitą szybę w mieszkaniu na pierwszym piętrze. Spalony śmietnik, na lewo od zaniedbanych ogródków. Wiatr przywiał mi pod stopy ulotkę reklamową, po którą schyliłam się z nadzieją, że może to być jedna z tych roznoszonych przez ciebie. Ale ulotka dotyczyła nowo otwartego solarium. Zmięłam ją w palcach i rzuciłam na trawę. Moje spojrzenie pobiegło poza bloki. Do długiego pasma lasu. Kiedy byliśmy młodsi, kilka razy zapuściliśmy się tutaj, szukając bunkrów i tuneli, które zostały po II wojnie światowej. Znaleźliśmy je w głębi lasu. Pamiętałam, że jacyś chłopcy rozbili przy nich wówczas namiot i kiedy nadeszliśmy, podgrzewali na łyżkach narkotyk. Więc zamiast zagłębić się pomiędzy białe historyczne ściany, zawróciliśmy do domu. Tędy szliśmy na plażę, niosąc torby z ręcznikami, kłócąc się na temat obejrzanego wcześniej filmu. Widziałam nas tak, jakbyśmy byli duchami. Dwie mgliste postacie, które machały torbami i zdyszane, zaciekle się kłócąc, zniknęły w pierwszych zaroślach. Drzwi na klatki schodowe na szczęście nie były zamknięte. W półmroku holów oglądałam więc puste stojaki, do których ktoś powrzucał ulotki reklamowe. Przepraszam, czy był tutaj ten chłopak? Widziała go pani? Czułam się jak aktor grający czyjąś rolę, kiedy podsuwałam obcej kobiecie twoją fotografię. Zdjęcie zostało zrobione na drodze wiodącej do mojego domu. Byliśmy na nim razem, ale zanim je wydrukowałam w Photoshopie, wycięłam siebie. Zostałeś więc sam. Wysoki, szczupły mężczyzna z jasnymi włosami i niebieskimi oczami. Ubrany w trochę już wytarte dżinsy i koszulkę z nazwą zespołu Muse. Patrzyłeś w obiektyw nieświadomy. Albo świadomy, że za kilka miesięcy to zdjęcie zostanie przedstawione policji. Nigdy go nie widziałam. Dlaczego pani pyta? Zaginął?

zaginął mężczyzna, lat 21. Włosy? Jasny blond. Oczy? Niebieskie. Wzrost? 1,82 m. Zaginął 16 września 2012 roku. W chwili zaginięcia miał na sobie szarą bluzę z kapturem, dżinsy i niebieskie tenisówki z kolorowymi sznurowadłami. Jeśli posiadasz informacje o jego losie, zadzwoń. Daj mi kilka. Tania przyjechała na rowerze i od razu wzięła ode mnie część plakatów. Nie myślałam, że to zajdzie tak daleko, Jasmin. Od kiedy go nie ma? Nie było cię trzeci dzień. To nie jest dużo. Niekiedy się chce wyjechać gdzieś w Polskę albo zwiedzać świat. Ale dla kogoś, kto bez śniadania wyszedł z domu z torbą pełną gazet, podczas gdy jego laptop ściągał z netu jakiś film, dla takiej osoby 72 godziny to niemal wieczność. Cholera. Ludzie, może niepotrzebnie panikujemy. Marcin próbował się uśmiechnąć, ale wyczułam jego napięcie. Staszek wróci i będzie miał z nas niezły ubaw, prawda? Powie, że powariowaliśmy, robiąc mu taką reklamę. Rozklejanie plakatów zajęło nam całe popołudnie. Ludzie zatrzymywali nas pytaniami. Czy brał narkotyki? Jakiej muzyki słuchał? Ładny chłopak, a może pojechał gdzieś z dziewczyną? Wszystkie czasowniki w czasie przeszłym. Jakby ludzie, widząc twoje zdjęcie okraszone informacją zaginął, wiedzieli to, co w głębi duszy podejrzewałam też ja, a czego nie chciałam dopuścić do głosu. Że rocznie w Polsce znika około 1000 osób. Niektórzy się znajdują na ulicy albo w klubach, gdzie bawią się tak dobrze, jakby w ogóle nie myśleli o swoich spanikowanych rodzinach. Ale inni nigdy nie wracają. Klejąc plakaty, miałam w głowie właśnie te przypadki. Myślałam o rodzinach i o przyjaciołach, którzy w wywiadach telewizyjnych opowiadali o zaginionej osobie tak, jakby wciąż wierzyli w jej powrót, podczas gdy zegary niezłomnie odmierzały sekundy, minuty, godziny, dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata. Młody mężczyzna, lat 21. Oczy niebieskie, włosy blond, wysoki. Mówiłam do słuchawki, nerwowo krążąc po kuchni. Nie przyjęli państwo nikogo takiego na dyżur? Nie? A kogoś, kto nie miał przy sobie dokumentów? Kogoś, no nie wiem, z wypadku? W szafie znalazłam twój sweter. Nie pamiętałam, że tam jest, ale kiedy z wieszaka spadła spódnica, schyliłam się i moje palce musnęły szarą wełnę. Kucnęłam. Minęły lata świetlne, nim palce ponownie wsunęły się w głąb szafy. Tym razem, by sięgnąć po niego. Nie pamiętałam, kiedy go u mnie zostawiłeś. Zresztą to nie miało znaczenia. Pamiętałam ciebie w nim. Strach, który tłumiłam, nagle doprosił się o głos. Usłyszałam swój krzyk. Histerycznie wciągane powietrze. Czy teraz już tak będzie? Pomyślałam, zakrywając usta rękami, żeby wrzask nie wydostał się na zewnątrz. Czy to jest właśnie tak, kiedy straci się ukochaną osobę? Tej nocy przyśniło mi się, że jakaś mała dziewczynka ukuła mnie w rękę grubą, błyszczącą igłą. Ból, który mi sprawiła, był tak silny, że wykręciłam się boleśnie na łóżku. Co mi zrobiłaś? Jęknęłam. Zraniona skóra przybrała odcień czerwieni, a potem zaczęła puchnąć i puchnąć, aż ze środka wysunęła się końcówka błyszczącej niteczki. Co to jest? Co mi zrobiłaś? Złapałam za koniec nitki i pociągnęłam. Poczułam jakiś ruch w moim ciele, jakbym w środku cała była wyłożona włóczką. Nitka wysnuwała się coraz bardziej i bardziej, mieniąc się odcieniami złota i srebra. Rankiem na ganek naszego domu ktoś podrzucił kopertę ze zdjęciem.

Na łóżku zwinałam się w kłębek. Nie miałam pojęcia, w jakiej pozycji ktoś związał ciebie. Moja wyobraźnia była na to za mała. Zresztą wcale nie chciałam tego wiedzieć. Byłam chora od słów, które usłyszałam w salonie. Miałam wrażenie, jakbym zobaczyła coś najgorszego. Jakbym spojrzała w jakąś wielką ciemność. Skuliłam się w najciaśniejszą bryłę, ale to wciąż było za mało. W brzuchu miałam wielką dziurę. Twój brak czułam wszędzie. Byłeś jak zimno, od którego nie mogłam się uwolnić. Byłeś w dreszczach, które mną wstrząsały. Chociaż bardzo tego chciałam, nie mogłam się rozpłakać, gdyż płacz to było za mało. Jasmin? Nie wiem, kiedy przyszła mama. Nie słyszałam jej kroków ani pukania do drzwi. W jakimś momencie po prostu odezwała się nade mną, a chwilę później uniosła brzeg kołdry, którą się otuliła mi. Delikatnie pogładziła mnie po policzku. Jasmin, musimy porozmawiać, kochanie. Wiesz, jest jedna dobra wiadomość. Poderwałam na nią wzrok. Skoro ktoś dał nam tę fotografię, to znaczy, że Staszek żyje. Pomyślałam, że oszalała. Co ona mówiła? To, że na zdjęciu byłeś żywy, wcale nie musiało oznaczać, że wciąż żyłeś. Przemknęło mi przez głowę, że ktoś zrobił ci zdjęcie, ponieważ chciał udokumentować moment zbrodni. Ułożył cię w niewygodnej pozycji i związał. Miałeś siniaki na ramionach, byłeś pobity. Może patrzyłeś w obiektyw. Ten, kto trzymał aparat, wymówił twoje imię. Powieki pewnie miałeś opuchnięte. Byłeś naćpany albo półprzytomny z bólu i strachu. Ale usłyszawszy własne imię, spojrzałeś prosto w ciemne, nieruchome oko kamery. Teraz przynajmniej wiemy, że to nie był żaden wypadek, tylko celowe działanie. Mama próbowała się uśmiechnąć, zupełnie jakby nie zdawała sobie sprawy z tego, jak groteskowo brzmią jej słowa. Pani Monika twierdzi, że to dobry znak. Skoro ktoś przysłał zdjęcie, znaczy, że chce nawiązać kontakt. W tamtej chwili myślałam o zwierzętach trzymanych w klatkach, o motylach zakonserwowanych w gablotach, o pięknych roślinach, które się suszy, by zachować je na zawsze. Mój głos był cichy jak szept. Ktoś był na zdjęciu przy Stasiu? Jej dłoń znieruchomiała. Zacisnęła usta i widziałam, że nie chce mi odpowiedzieć. Po prostu widać, że ktoś przy nim stoi. Oblizałam wargi, jeszcze bardziej ściszyłam głos. Czy on był rozebrany? Pokręciła głową i oczy jej się zaszkliły. Był bez koszulki. I miał siniaki na ramieniu. Przytaknęłam. Pomyślałam o tym, jak byliśmy mali. Spadłeś z roweru i miałeś na dłoniach odbity żwir. Pokaleczył ci też kolana. A moja mama włożyła tak wiele wysiłku w to, by każdą rankę oczyścić i zakleić plastrem. Jak go związano? Odpowiedziała niewyraźnie, pocierając nos. Ręce pod kolanami, okręcone taśmą. Stopy też poklejone. Czemu o to pytasz, Jasmin? Po co ci to? Pojawiła się ta cicha myśl, jakby należąca do mnie. Myśl. Wyszeptał jakiś głos w mojej głowie. Zsunęłam się z łóżka, złapałam twój sweter i pobiegłam do łazienki, gdzie zamknęłam się od środka.

dawniej. Rano, kiedy wracam z łazienki, zauważam ją siedzącą przy stole w zmiętym szlafroku, z rozkudłanymi włosami i zmęczoną twarzą, podczas gdy ty przygotowujesz dla nas herbatę. W kuchni panuje tak wielka cisza, że głos twojej matki, nawet tak cichy jak słowa wypowiadane niewyraźnie, gdy ręka podpiera brodę, a usta ledwie się otwierają, brzmi jak krzyk. Wiesz, że wieczorem miałam się uczyć do egzaminu? Zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, żebym skończyła kurs i mogła dostać lepszą pensję? Nie powinnam tu stać i tego słuchać, ale coś w jej słowach, w twarzy, która wydaje się tego ranka dziwnie zmyta, w tej dłoni zaciśniętej w pięść pod brodą jest w tym coś takiego, że nie mogę się cofnąć. Nie pomagasz mi. W twoim wieku zajmowałam się gospodarstwem, a ty zachowujesz się jak rozpuszczony dzieciak i nie mam w tobie żadnego oparcia. Nalewasz do kubków wody, sięgasz po cytrynę. Twoje ręce nie drżą. Nie rozchlapujesz herbaty. Nie dzieje się nic, co mogłoby wskazywać, że dociera do ciebie, co mówi twoja matka. A przecież nawet mi robi się strasznie. Przez ciebie nie przygotowałam się do jutrzejszych zajęć. Przez ciebie i przez nią. Bo uparliście się, że akurat tej nocy wywołacie duchy. Jeśli obleję ten kurs, będziemy musieli przeprowadzić się znowu do mniejszego mieszkania. O to ci chodzi? Tego właśnie chcesz? Być może działasz jej na nerwy swoim milczeniem, bo raptownie szturcha cię w plecy. Rozumiesz w ogóle, co mówię? Odwracasz do niej twarz i wtedy widzę twój blady policzek i spojrzenie, które przykleja się do Alicji z niezrozumiałą dla mnie obojętnością. Dzisiaj muszę zrobić zakupy na cały tydzień. Informuję cię po chwili, zmienia pozycję. Prostuje nogi, opiera głowę o ścianę. Będę miała dużo ciężkich siatek. Ale ty pewnie umówiłeś się już ze znajomymi, tak? Nie odpowiadasz. Nigdy nie mogę na ciebie liczyć. Alicja sięga po zapalniczkę i papierosy. Pojadę z tobą. Mówisz tak cicho, że ledwie cię słyszę. Sięgasz po nasze kubki i kierujesz się do wyjścia, a Alicja odprowadza cię niewyspanym spojrzeniem. Wysiadamy z autobusu niemal 3 kilometry przed moim domem i resztę drogi pokonujemy piechotą. Macham plecakiem, w który byłam spakowana, a ty kopiesz puszkę po piwie. Tak bardzo chcę cię rozweselić, że w końcu rzucam plecak na ziemię i próbuję ci zabrać puszkę spod buta. Napastnik Jasmin przystępuje do akcji, wołam. Z puszką mi się nie udaje, bo obracasz się do mnie plecami, więc staram się cię ominąć i wydostać ją bokiem. 40 minuta meczu przebiega bez większych ekscesów, śmieję się. Ale oto nagle zawodnik, na którego nikt nie stawiał, wykazuje się doskonałym wyczuciem sytuacji. Podchwytujesz zabawę i już po chwili rozgrywamy całkiem dobry mecz, wzbijając w upalne powietrze pył i piach. 50 minuta meczu! Wykopujesz mi puszkę w chwili, w której udaje mi się ją przejąć. Oto obrońca drużyny przeciwnej, która w tym sezonie zdobyła tylko 3 punkty, wychodzi na prowadzenie! Znów zabieram ci piłkę. Przychodzi mi to właściwie bez trudu i naturalnie, a ty musisz porządnie się natrudzić, żeby ją odzyskać. Niezła jesteś. Śmiejesz się, kiedy znowu masz ją przy nodze.

dawniej. W przymierzalni naciągam na stanik bluzę, ale piersi wyraźnie się pod nią odznaczają, więc obracam się bokiem i garbię ramiona. Wybrałaś już skarbie? Woła mama z głębi sklepu, na co odkrzykuje, że jeszcze chwila. Próbuję rozciągnąć koszulkę z przodu, ale piersi nadal widać. Jeszcze rok temu przed lustrem wpychałam sobie za dekolt watę i udawałam, że jestem dorosła. Teraz jednak, kiedy mam kupić pierwszy w swoim życiu stanik, ogarniają mnie same wątpliwości. Przyniosłam Staszkowi lekcję, informuję twoją mamę w progu naszego mieszkania i przekładam do przodu torbę z zeszytami. Świetnie, dzięki Jasmin. Wzdycha, jakbym działała jej na nerwy. Denerwuje ją, że otulamy się jednym kocem, że zamykamy przed nią drzwi i czasem słuchamy muzyki z odtwarzacza. Ty z jedną słuchawką w uchu, a ja z drugą, połączeni krótkimi kabelkami. W twoim pokoju wykładam zeszyty na łóżko między tobą a mną. Nie zamykajcie drzwi, woła Alicja. Przymknij je trochę. Mruczysz, naciągając głębiej koc na ramiona, bo w mieszkaniu jest dzisiaj wyjątkowo zimno. Waham się chwilę i nie wytrzymuję. Staszku, mam na sobie stanik. Twoje spojrzenie wystrzeliwuje znad kartek i trafia prosto w napis na mojej bluzce. W pokoju zapada cisza, jak makiem zasiał. Pochylam głowę, czując, jak płonie mi twarz. Chcesz zobaczyć? Opieszale podciągam koszulkę i nakrywam piersi dłońmi. Nie mogę się zmusić, żeby spojrzeć ci w oczy. Opuszczam ręce i dopiero wtedy podnoszę wzrok. Nie patrzysz jak tamten chłopak na ulicy. Patrzysz tak, jakbym była najpiękniejsza na świecie. Podoba ci się? Dotykam kwiatka między piersiami. Kiwasz głową. Da, bardzo. Podobał mi się kolor. Wyjaśniam, wskazując niebieską koronkę. W korytarzu rozlegają się kroki, więc pośpiesznie opuszczam koszulkę i cofam się pod ścianę. O coś chyba prosiłam, prawda? Twoja mama popycha drzwi i patrzy na nas tak, jakbyśmy zrobili coś złego. Jeśli proszę, żebyście nie zamykali drzwi, to chciałabym, abyście faktycznie tego nie robili. Mają zostać otwarte. Nasze milczenie i dwie pary błyszczących dziecięcych oczu, które się w nią wpatrują z głębi łóżka, chyba wprawiają ją w nagłe zmieszanie. Podnosi z podłogi twój sweter. Mamrocze, że powinieneś wszystko chować do szafek i wychodzi, zostawiając drzwi otwarte. Wiosną woda jeszcze nie miała okazji się nagrzać, więc kiedy się na niej kładziemy, czuję, jak od dna ciągnie ziąb. W zimnej wodzie organizm wychładza się w kilka chwil. Ta nie jest aż tak zimna, ale dość, by zabrać mi oddech i wprawić moje

łaskocze opuszki, kiedy delikatnie dotykam twojej skóry. Rozgarniam ci mokre pasma włosów. Przesuwam palcami wokół twoich brwi, ust. Woda kołysze nami tak, że co chwilę nas od siebie oddziela, a moje piersi raz po raz ocierają się o twój tors. Co chcesz zrobić? Pytam szeptem. Nie wiem. Ja też nie bardzo wiem, czego chce moje ciało. Jest teraz jakieś inne, łaskoczące, rozadrgane. Jasmin, sięgasz pod moje włosy i znajdujesz twarz, a potem otulasz ją dłońmi. Jasmin, kocham cię. Uśmiechasz się, a w moim brzuchu szaleją motyle.

0: Radom.
1: W rytmie hitów.
0: W Radomiu na 96,9.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest, stokrotka.
7: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie 3.

0: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
1: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
1: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
0: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
6: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moje

0: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
1: Reklama. Kiedy przychodzi, nie jest jak w powieściach Stephena Kinga albo w filmach. Cząstki powietrza nie kształtują niewyraźnego zarysu jego postaci. Nie pokazuje mi się w przymglonej tafli lustra, ani nie zostawia odcisków palców w głębokim kurzu, w miejscach, których nigdy nie sprzątam. Po prostu budzę się i czuję, że w pokoju nie jestem już sama. Jest wczesny poranek. Szary świt przedziera się przez popielate zasłony i układa jasnym prostokątem na drewnianej podłodze i w nogach mojego łóżka. Poprzedniego dnia w prognozie pogody przepowiadano, że będzie ciepło, ale kiedy sennie pocieram oczy, moje palce są zimne jak lód. Strzępy snu krążą pod powiekami. Jest tam coś o moich stopach? O tym, że tracę nad nimi kontrolę? Że przyklejają się do ściany i prowadzą mnie w stronę ciemnego korytarza? Nie wiem, jak długo leżę w bezruchu, ogarnięta wrażeniem, że stało się coś złego. Mija jeszcze kilka chwil i wtedy przychodzi ta świadomość. Ktoś nie żyje, myślę, przytomniejąc. Ty nie żyjesz. Urodziłam się pół roku po twoim przyjściu na świat. Kiedy miałam zaledwie dobę, Alicja przyjechała do szpitala, gdzie leżałam przy mamie i zabrała z sobą ciebie. Synku, poznaj małą Jasmin. Wyciągnęła twoją rączkę tak, żeby dotknęła mojej zaciśniętej piąstki. To jest Staś, a to Jasmin. Miałam 7 lat, kiedy z trawy zrobiłeś dla mnie obrączkę, a potem wsunąłeś mi ją na palec. Kiedyś się z tobą ożenię, oznajmiłeś, spoglądając na moją dłoń, którą uniosłam pod słońce. Kilka dni później zapytałam twoją mamę, czy można wyjść za mąż za swojego kuzyna. Staszek nie jest twoim kuzynem, Jasmin, odpowiedziała Alicja z roztargnieniem i dopiero po chwili sens mojego pytania przebił się do jej świadomości. Popatrzyła na mnie ze zdziwieniem. A masz na myśli jego? I zanim zdążyłam odpowiedzieć, wrzasnęła do mamy. Reni! Reni! Mamy problem! Od tamtej pory nasze matki już nie nalegały tak mocno, byśmy spędzali całe dnie razem. I przestały wpadać na krępujące nas pomysły, jak kąpiel w morzu bez strojów kąpielowych. Oczywiście mojej szybko znudziło się kontrolowanie nas i w końcu usłyszałam, jak wzdycha. Na Boga! Alicjo, przecież to jeszcze dzieci! Chcesz się teraz bawić w świętą inkwizycję?

Nasze ostatnie wakacje spędziłam w Pradze, a ty zostałeś w Gdyni, gdzie podjąłeś pracę w firmie zajmującej się wykończeniówką domów. Z Pragi wróciłam z końcem lata. Byłam wówczas opaloną, szczupłą i długowłosą blondynką o zaróżowionych policzkach i oczach jak dwa oceany. Kropla w krople, podobną do mamy. Prosto z lotniska pojechałam taksówką pod Monar, ponieważ w piątki Alicja prowadziła tam terapię poprzez sztukę i było więcej niż pewne, że jej w tym pomagasz. Już przy siatce ogradzającej budynek zauważyłam twój niebieski rower. Zostawiłeś na nim chustkę oraz rękawiczki bez palców. Zwolniłam kroku, a więc byłeś tu. Po ponad 2 miesiącach, nareszcie, miałam cię spotkać. Było za ciepło na zajęcia w sali, więc znalazłam was na tyłach budynku. Na zalanym słońcem trawniku stały puszki z farbami, pędzle i flamastry. Twoja matka ubrana w białą, indyjską sukienkę, która wyglądała, jakby uszyto ją z pieluchy tetrowej, wyróżniała się na tle podopiecznych. Właśnie prosiła, żeby wszyscy zdjęli buty. Zsunęłam sandały i pod stopami poczułam miękką trawę, która przyprawiła mnie o uśmiech. Podwinąłeś nogawki dżinsów i włosy spadały ci na oczy. Odgarnąłeś je, ale nie odruchowo, jak zrobiłabym to ja, tylko powoli, z namysłem. Założyłeś najdłuższe kosmyki za uszy, przesłałeś miły uśmiech dziewczynie, która w tym momencie też na ciebie popatrzyła, a potem wyprostowałeś się i twoje spojrzenie padło na mnie. Znieruchomiałeś, jakbyś zobaczył zjawę. Hej, wyszeptałam, stawiając na trawie walizkę. Cześć. Nie odrywałeś ode mnie oczu. Twoje spojrzenie prześlizgnęło się w dół. Zauważyłeś moją pogniecioną bluzkę na ramionczkach, pobrudzone kawą dżinsy i zacząłeś się uśmiechać. Przyjechałaś prosto z lotniska? Kiwnęłam głową. Wariatka, czemu nie zadzwoniłaś? Zanim zdążyłam odpowiedzieć, zamknąłeś mnie w ciasnym uścisku. Daj mi 20 minut, Jasmin, wyszeptałeś w moje włosy. Za 20 minut zabiorę cię stąd. Alicji głos przebił się przez śmiechy i rozmowy. Chciałabym, żeby każdy z was spróbował zostawić ślad siebie, zawołała, rozwijając szeroką na 1,5 metra ryzę papieru. Macie całkowitą dowolność. Możecie korzystać z farb, flamastrów oraz własnych pomysłów. Ludzie moczyli stopy w farbach, a ich odbicia zostawiali na papierze. Odciskali swoje twarze, palcami stawiali małe kroczki na kartkach, bawiąc się tak dobrze, że niemal zapomniałam, dlaczego tu w ogóle przebywają. Mój ślad. Obrysowałam pomadką usta i pocałowałam papier. Ty zanurzyłeś dłonie w turkusowej farbie, a potem ułożyłeś je na kartce. Jak w Hollywood, zażartowałam. Walk of Fame. Stanęliśmy blisko siebie, a poproszona przez nas dziewczyna obrysowała czarnym flamastrem nasze cienie. Połączone nie przypominały postaci, tylko podłużną dziwną formę. Jasmin, co ty tu robisz? Renata nie wspominała, że już wróciłaś. Twoja mama przystanęła koło nas i popatrzyła na zarysowany na papierze kształt. To twoje odbicie? Nie, to Stasio Jasmin. Odpowiedziałam, śmiejąc się. Stasio Jasmin. Zdziwiła się Alicja i chyba naprawdę nie zrozumiała, o czym mówię. A co to takiego? To taka podwójna forma, ciociu. Choćby ktoś bardzo się starał, nie da się jej rozdzielić.
8 dni później zaginąłeś.

Dochodziła 8 rano, kiedy zatrzymałam stare granatowe Volvo mamy na parkingu przed twoim blokiem. Za szybą znajdowała się sypialniana dzielnica, przywodząca na myśl PRL-owskie filmy. Przy parkingu roztaczał się plac zabaw z huśtawkami, którym brakowało oparć, i drabinkami obdrapanymi z farby. Moje spojrzenie podążyło dalej, do 4-piętrowego bloku, gdzie mieszkałeś. Balkony łączyły się z sobą, tworząc coś w rodzaju galerii prowadzącej pod drzwiami i oknami sąsiadów do klatki schodowej. Tam czekała na nas twoja matka. Obejmowała się rękami za brzuch, jakby ją bolał. Nawet z daleka widziałam jej białą skórę i podkrążone oczy. Przestań go kryć! Napadła na mnie, kiedy tylko się do niej zbliżyłyśmy. Gdzie on jest? Zatrzymałam się w pół kroku. Niech ona go nie osłania! Ma mi zaraz powiedzieć, gdzie on jest! Powtórzyła histerycznie. Mama zbliżyła się do niej. Nie wariuj, Ali! Powiedziała ostrożnie, napiętym głosem. Nikt nie skrzywdzi dorosłego chłopaka. Wyśpi się i wróci. Pewnie gdzieś zabalował. Alicja jednak wycelowała we mnie chudym, piegowatym palcem. Wie! Jeśli ona nie wie, gdzie jest Staszek, to kto ma wiedzieć? Ledwie wróciła i zaczęły się problemy. Mama ujęła jej twarz w swoje dłonie i zmusiła do popatrzenia sobie w oczy. Jasmin była w nocy w domu i wierzę jej, że nie ma pojęcia, gdzie jest Staszek. Zwróciła się do mnie. Idź do jego pokoju i zorientuj się, co z sobą zabrał. Kiedy się nie poruszyłam, wyszeptała bezgłośnie coś, co miało oznaczać: zejdź jej z oczu i to już. Przy wejściu rozsunęłam kotarę z różnobarwnych koralików i kryształków, a one rozdzwoniły się melodyjnie. Wasze mieszkanie było małe i dodatkowo zagracone meblami. Otwarte ikeowskie regały z bałaganem na nich i komody miały przynieść wam szczęście. Paradoksalnie Alicja zrobiła przemeblowanie zaledwie tydzień wcześniej, korzystając z mojej i twojej pomocy i powtarzając, że teraz przywróci mieszkaniu dobrą energię. W twoim pokoju panował półmrok, ponieważ nikt nie odsłonił rolet. W cieniu tonęło nieposłane łóżko, jakbyś opuścił je chwilę temu, w pośpiechu odrzucając kołdrę. Na poduszce leżała niebieska koszulka, w której spałeś. Moje spojrzenie prześlizgnęło się do książki, którą odłożyłeś na podłogę tak, jakbyś zaraz miał po nią sięgnąć. Na parapecie dostrzegłam kubek z resztkami kawy. Poczułam zapach, którego nie umiałam nazwać ani z niczym połączyć. Jakby ktoś rozpylił perfumy. Przywiódł mi na myśl kwiaty. Kwiaty na łące. Kwiaty w wazonie, kwiaty na pogrzebie. Kiedy podciągnęłam rolety i do wnętrza wpadło poranne słońce, zapach się rozproszył. Pewnie myślisz, że przebywanie w twoim pokoju sprawiło mi ulgę. Mylisz się. Już w chwili, gdy do niego weszłam, stał się dla mnie miejscem nie do wytrzymania. Naiwnie pragnęłam znaleźć w nim uspokajającą odpowiedź na to, czemu jeszcze nie wróciłeś do domu. Ale wszystko, co napotykały moje oczy, budziło raczej wątpliwości. Nie zabrałeś z sobą ładowarki do telefonu. A przecież gdybyś planował zniknąć na dłużej niż jeden dzień, włożyłby się do torby. Nie wyłączyłeś laptopa, jakbyś zakładał, że po powrocie z pracy będziesz z niego korzystał. Kiedy poruszyłam palcem po touchpadzie, ekran powoli się rozjaśnił, odsłaniając ściągany przez ciebie film. Wtedy ścisnął mnie lodowaty strach. Stało się coś złego. Przemknęło mi przez myśl. On nie wróci. Nagle ta jedna doba,
podczas której nie miałam z tobą kontaktu, zaczęła rozciągać się i dłużyć. Twój głos w mojej pamięci słabł, a obraz ciebie, który jeszcze rano miałam pod powiekami, bladł. Znikałeś. Przestawałeś być. Przeraziło mnie, że jeśli zaraz nie staniesz w drzwiach, nie będzie sposobu, aby ten proces zatrzymać.

dawniej. Kiedy skończyłeś 4 lata, ciocia zaczęła przywozić cię do nas. Zostawałeś najpierw na cały dzień, potem również na noc i pół kolejnego dnia, aż stało się jasne, że będziesz mieszkał z nami od poniedziałku do piątku. A Alicja poświęci ci weekendy. Mama już wtedy wróciła do fryzjerstwa i dlatego nasze wspomnienia z tamtego okresu dotyczą suszarek do włosów, które nastawiała na duże obroty i które podrywały w góry włosy klientek. Uwielbialiśmy zapach farb, odżywek, szamponów i szelest sreberka oraz folii, w którą zawijała farbowane pasma. Najbardziej lubiliśmy przebywać w pobliżu fryzjerskiego fotela. Z przejęciem cięliśmy sreberka na cienkie paski, podawaliśmy miseczki, w których mama mieszała rozjaśniacze, przygotowywaliśmy spinki i grzebienie, a kiedy strząsała z ramion klientki ucięte włosy, jednym ruchem ręki zdejmowała z niej pelerynę i z uśmiechem mówiła: voilà! Nasze usta rozchylały się w bezwiednym zachwycie, a z mojej piersi wyrywało się ciche wow. Mama niemal nieustannie zmuszała nas do zabawy na świeżym powietrzu. Na dworze wcale nie jest ładnie, wolimy bawić się w domu. Narzekaliśmy, ale ona była nieubłagana. Liczę do 3. Oznajmiała, groźnie biorąc się pod boki. Jak za 3 minuty ciągle tutaj będziecie, będę naprawdę zła. Pierwszy wciągałeś tenisówki i w pośpiechu sięgałeś po kurtkę. Jeśli mama wymówiła słowo 2, twoje policzki czerwieniały ze zdenerwowania. W panice zapinałeś zamek i zanim ponownie rozchyliła usta, już byłeś w ogrodzie. Kochanie, Staszek potrzebuje dużo świeżego powietrza, wyjaśniała mi wieczorem, całując mnie do snu. To twój przyjaciel, musisz o niego dbać, zamiast myśleć tylko o sobie. Dlaczego nie mogę myśleć o sobie? Westchnęłam. Bo masz przyjaciela i to jest cenniejsze niż wszystkie zabawki świata. Co miesiąc stawiała nas przy framudze i mierzyła. Pisakiem zaznaczała miejsce, gdzie kończyły się nasze głowy i starannie kaligrafowała datę. Kiedy ją wówczas obserwowałam, miałam wrażenie, że wcale nie cieszy się tak mocno z moich postępów. Największą przyjemność sprawiało jej, gdy ty rosłeś. Klasnęła w ręce ze szczęścia, gdy przegoniłeś mnie o 2 centymetry. Ujęła wtedy twoją twarz w dłonie, spojrzała ci w oczy uszczęśliwiona i wykrzyknęła: będziesz pięknym, wysokim chłopcem. Obiecuję ci to. Chociaż akurat na tę obietnicę nie miała żadnego wpływu, właśnie ona się spełniła.

0: Reklama. Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte. W piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
1: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra.
5: Sąd zdecyduje w sprawie aresztu dla Ihora M. Mężczyzna zaatakował w klasztorze na Podkarpaciu. Sprawą rzeczniczki praw dziecka zajmie się prokuratura. Wpłynęło zawiadomienie. W wiadomościach też Małopolska. Na tory wyjedzie pociąg retro. Minęła 10. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Posiedzenie ma się odbyć jeszcze dziś. Sąd zdecyduje w sprawie aresztu dla 31-letniego Ukraińca Ihora M. Mężczyzna zaatakował duchownych w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Na razie nie może zostać przesłuchany. Ze szczegółami nasz reporter Tomasz Widak.
6: Prokuratura chce, by Ihor M. został aresztowany na 3 miesiące. Z uwagi na jego obecny stan psychiczny, areszt miałby być wykonany w warunkach szpitalnych. Biegli psychiatrzy stwierdzili u podejrzanego objawy ostrego, wielopostaciowego zaburzenia psychotycznego. Obecnie nie może one uczestniczyć w czynnościach procesowych, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
7: Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
6: W Jarosławiu wciąż trudno mówić o powrocie do normalności. Mieszkańcy miasta nadal nie mogą otrząsnąć się po tym, co się stało.
8: Wielki ból dla nas, tragedia dla nas mieszkańców i dla rodzin i dla wszystkich.
9: Straszna tragedia, a myśmy wtedy w szkole byli, to nam nie pozwalali wychodzić w ogóle.
6: Ja tylko przypomnę, że 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu, w tym 3 księży.
5: Po ataku jeden z duchownych zmarł. Posiedzenie sądu w sprawie aresztu dla Ihora M. ma się rozpocząć po godzinie 13. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka trafiło do prokuratury krajowej. Sprawa dotyczy interwencji Moniki Horny-Cieślak wobec rodziny z warszawskiej Białołęki. Zawiadomienie ma rozpoznać prokuratura okręgowa w Szczecinie. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Zawiadomienie dotyczy działań rzeczniczki po tym, jak była świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka. Po jej interwencji dwoje dzieci odebrano rodzicom i umieszczono w placówce opiekuńczej. Autorzy zawiadomienia chcą, by prokuratura zbadała, czy rzeczniczka przekroczyła swoje uprawnienia i dopuściła się fałszywego oskarżenia. Monika Horna-Cieślak odpiera zarzuty. Zapewnia, że działała w granicach swoich kompetencji i w trosce o bezpieczeństwo dzieci.
5: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Miał przywłaszczyć ponad 16 milionów złotych od dłużników były asesor komorniczy ze Szczecina z aktem oskarżenia. Łukasz G. oprócz tego, że przywłaszczył mienie wielkiej wartości, to miał jeszcze prać brudne pieniądze. Proceder według śledczych trwał od 2022 do 2025 roku. Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
11: Oskarżony fałszował dokumentację komorniczą, na podstawie której banki, które prowadziły rachunki bankowe dla pokrzywdzonych, przelewały pieniądze na rachunek komornika, które później oskarżony przelewał na swoje prywatne rachunki bankowe.
5: Łukasz G. część pieniędzy przeznaczył na podróże i gry hazardowe. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 25 lat więzienia. Pociąg retro znowu wraca na małopolskie tory. Już w ten weekend taki skład pojawi się w okolicach Nowego Sącza oraz Gorlic. Na trasie będą też czekać peronowe pikniki przygotowane przez lokalne samorządy.
12: W dniach 26-27 września będziemy jeździć na trasach w Dolinie Popradu do Muszyny, do Krynicy i do Żegiestowa, a także na trasie z Nowego Sącza do Biecza i do Gorlic. Będzie to tradycyjnie już lokomotywa parowa z zabytkowymi wagonami sprzed 90 lub nawet 100 lat. Także będzie to wyjątkowa okazja, żeby takie sprawne unikaty w ruchu obejrzeć lub nimi podróżować.
5: Mówił Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które przejazdy organizuje. A szczegóły znajdziecie na kolejegalicyjskie.pl. W dzień na przeważającym obszarze kraju niewielkie zachmurzenie, jedynie na północnym zachodzie można spodziewać się przelotnych opadów deszczu. W niektórych miejscach lokalnie mogą nadal obowiązywać mgły, które ograniczają widzialność do około 300 metrów. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 stopni w centrum, do 21 kresek na ziemi lubuskiej.
13: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
14: Anna Badowska, zapraszam. Śródmieście, Borki Ustronie, a może Zamłynie. Miejskie osiedla podlegają nieustannym zmianom. Jak kilka dekad temu żyło się w Radomiu? W jakim kierunku powinny iść współczesne zmiany? Nad tymi pytaniami pochylił się Marek Ziółkowski, autor książki Radomskie Blokowiska.
15: Mogą być ciekawe i wydaje mi się, że są ciekawe, a to dowodem na to jest nawet to, że dotychczasowi czytelnicy, którzy już zdążyli zapoznać się z treścią książki, zazwyczaj są zadowoleni i mówią, że właśnie czegoś takiego było potrzeba, czegoś, co przywołuje wspomnienia, bo o to przede wszystkim w tej książce chodziło. Oczywiście jest ten walor informacyjny, ale przede wszystkim jest to książka, która ma przywoływać wspomnienia z dawnych lat, no bo wiadomo, że ludzie, którzy wychowywali się na tych blokowiskach od dzieciństwa, teraz są już ludźmi w średnim albo nawet i w dojrzałym wieku i dużo pamiętają. I to właśnie dla tych ludzi i częściowo również o tych ludziach jest ta książka. No, jestem, można powiedzieć, fanem filmów Stanisława Barei, a jak wiemy, Stanisław Bareja czy to w Alternatywach 4, czy w Zmiennikach, czy w innych swoich filmach zawsze jakieś wątki związane z blokowiskami były i przeważnie były to takie wątki, że gdzieś coś się zepsuło, gdzieś były jakieś awarie, niedoróbki. A pewnie wiele osób pamięta, że takie rzeczy zdarzały się nie tylko w filmach, no bo filmy w jakimś stopniu odzwierciedlały tę rzeczywistość tamtych lat, więc niektóre rzeczy zapewne mogą pamiętać również osobiście. Przede wszystkim był to świat wspomnień, bo oczywiście ja też pewne rzeczy pamiętam, może mniej niż niektóre starsze ode mnie osoby, ale też pewne rzeczy pamiętam, czy chociażby ze swojego osiedla nad Potokiem, czy z sąsiedniego Gołębiowa I, czy z innych osiedli. I też takie wątki tutaj się przewijały. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mnie zaskoczyło, wiele rzeczy mnie zaskoczyło, bo na przykład nie wiedziałem, że boisko otoczone takim ziemnym wałem na Gołębiowie I wśród mieszkańców tego osiedla nosi nazwę Wembley. Wielokrotnie obok tego boiska przechodziłem i dopiero w rozmowach z mieszkańcami, bo takie rozmowy też były elementem zbierania materiałów do książki, dowiedziałem się, że popularnie, potocznie wszyscy mówią na to Wembley. To było takie jedno zaskoczenie. Właśnie nie wiem dlaczego, no może dlatego, że jest ten wał ziemny i trochę w jakiś sposób niektórym to przypominało słynne Wembley. Wątek tego błota przewijał się wielokrotnie w wypowiedziach mieszkańców, czy to na Ustroniu, czy właśnie na Gołębiowie I, czy na Michałowie. No takim, można powiedzieć, chlubnym wyjątkiem było osiedle Południe. Tam faktycznie nawet w gazetach pisano, że zachowano o dziwo właściwą kolejność, że najpierw wybudowano bloki wraz z dojściami do nich, a dopiero wzięto się za inne rzeczy, a nie odwrotnie, tak jak to było w większości miejsc, że budowano bloki, o chodnikach zapominano, a brano się za inne rzeczy, budowę na przykład jakiejś infrastruktury towarzyszącej. Na przykład na Gołębiowie I też była taka ciekawostka, że bodajże przez 2-3 lata od momentu oddania do użytku niektórych bloków ludzie nie mogli do nich dojść suchą stopą, bo płyty chodnikowe, które były przygotowane do ułożenia chodników, leżały sobie na stertach, bo po prostu budowlańcy byli tak zarobieni, można powiedzieć, że nie mieli czasu ich ułożyć, więc po prostu te płyty sobie leżały, a mieszkańcy czekali, aż wreszcie powstaną z nich chodniki. Najczęściej tuż przed klatkami były układane deski albo jakieś pustaki, po których można było niczym po wysepkach przejść do najbliższej utwardzonej drogi. Natomiast takie wspomnienie na przykład pojawiło się od jednej z mieszkanek Ustronia, która mówiła, że aby dojść do centrum miasta, zakładało się kalosze, przechodziło się w tych kaloszach na drugą stronę tunelu dworcowego, tam zostawiało się te buty u zaprzyjaźnionych sklepikarzy, kioskarzy i dopiero zakładało się te buty docelowe, w których można było iść dalej do miasta i wracając tak samo zmieniało się buty przed dworcem i szło się po błocie potem do bloku przy ulicy PCK. Zresztą jeżeli to byli znajomi, no to na pewno jakoś tam uczciwie przechowywali. Podstawowym takim źródłem, które pozwoliło mi na uzyskanie bardzo wielu cennych informacji, to była prasa. Prasa właśnie z lat 50., 60., 70. Mogłem do takich gazet dotrzeć czy to poprzez Radomską Bibliotekę Cyfrową, no to było łatwiejsze, no bo tutaj na komputerze można przeglądać gazety z dawnych lat, ale nie wszystkie są już zeskanowane, dlatego po wiele rzeczy trzeba było udać się osobiście do biblioteki przy ulicy Piłsudskiego i tam przeglądać, można powiedzieć, wertować takie grube zszywki, poszczególne roczniki gazet, ale to właśnie było najcenniejsze źródło, bo wiadomo, że w jakichś opracowaniach, czy historycznych, czy innych, naukowych na temat rozwoju Radomia nie ma właśnie takich smaczków, takich niuansów, że gdzieś były trudności z zaopatrzeniem w sklepach na osiedlach, że w ogóle tych sklepów początkowo nie było i trzeba było udawać się gdzieś na zakupy do sąsiedniej dzielnicy, czy właśnie o tych problemach z błotem, z innymi niedogodnościami. To właśnie najlepiej przedstawiały gazety, bo wiadomo, że takie interwencje w gazetach zawsze się pojawiały i pojawiają. No i to jest doskonały materiał do poznania historii osiedli. Można powiedzieć, z doświadczeń moich poprzedników, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, też czerpałem tę wiedzę. No to właśnie oprócz tej prasy jeszcze pewne opracowania, jeżeli chodzi już o książki, czyli książka pani Elżbiety Maj o rozwoju przestrzennym Radomia w latach 1960-2010. Monumentalne opracowanie, ale bardzo cenne. Oczywiście to już trochę takie bardziej fachowym językiem pisane, którego nie chciałem, że tak powiem, w większości przenosić do swojej książki, no bo wiadomo, że książka, którą piszą i potem czytają osoby z kręgów architektów, projektantów, ma pewien inny układ. Natomiast no, wiele cennych rzeczy dowiedziałem się z tej książki, chociażby o tym, w jakich latach poszczególne osiedla czy części tych osiedli były budowane, w jakiej technologii, bo oczywiście nie wszędzie była to ta wielka płyta. Wiadomo, że wcześniejsze bloki były budowane z innych elementów, czy to z pustaków, czy powiedzmy z jakichś innych prefabrykatów. Jeszcze nie była to ta wielka płyta, bo ona się pojawiła w roku 1971. No i oczywiście takim źródłem informacji była też Encyklopedia Radomia Jerzego Sekulskiego, w której też było bardzo wiele cennych informacji, przede wszystkim dat, które trudno byłoby ustalić tak od ręki, a zawsze można do takiej encyklopedii sięgnąć i dowiedzieć się. Oczywiście to też wymagało pewnej weryfikacji, no bo encyklopedia została wydana 12 lat temu, więc no pewne rzeczy też się zmieniają i trzeba było na bieżąco sprawdzać, czy coś się nie zdezaktualizowało. Uznałem, że taki będzie najlepszy, bo najłatwiej pewne rzeczy w ten sposób znaleźć. Oczywiście można było to zrobić na przykład w układzie chronologicznym, czyli od pierwszego osiedla, które powstało, ale później w latach powiedzmy 70., 80. te budowy, można powiedzieć, nakładały się na siebie, bo w jednym czasie było realizowanych kilka osiedli. Na jednym jeszcze bloki powstawały, ono już było bliskie zakończeniu, na innym dopiero powstawały. Częściowo te osiedla były budowane też w taki sposób, że były budowane pewnymi jednostkami, tak jak osiedle Ustronie, że jednostka A, jednostka B, jednostka C, więc tutaj byłoby trudna do ustalenia ta chronologia, dlatego przyjąłem, że najlepszy będzie układ alfabetyczny i jeżeli ktoś chce znaleźć swoje osiedle, no to wtedy wie, w którym miejscu ma szukać. No z tych niewielkich to oczywiście możemy wymienić obozisko, bo blokowisko stanowi tam tylko część całej dzielnicy. Wiadomo, że jest to większa dzielnica. Podobnie jest na Młodzianowie, gdzie bloki stoją tylko w jednej części, a jeszcze jest część złożona z domów jednorodzinnych, czy chociażby ta część przemysłowa. No i tak samo jest na Wośnikach. Wośniki są też bardzo rozległą dzielnicą, natomiast osiedle składające się z bloków stanowi tylko mały fragment, no ale oczywiście trudno było pominąć, bo jednak te kilkanaście bloków też dla mieszkańców tej okolicy ma znaczenie. Osiedle Ustronie było zaprojektowane dla 26 600 mieszkańców. Nie wiadomo, czy była to liczba przypadkowa, czy w jakiś sposób miało to nawiązywać do znanego kodu pocztowego Radomia, ale takie były założenia, że to osiedle będzie dla tylu mieszkańców. No i akurat o ile osiedle Ustronie udało się wykonać mniej więcej w takiej formie, jakie było zaplanowane, czyli właśnie te trzy wspomniane jednostki, o tyle na przykład osiedle Południe nie zostało wykonane tak, jak to początkowo planowano, bo składa się ono obecnie z dwóch jednostek, a miało być ich sześć. I to osiedle miało się rozciągać aż do mniej więcej terenów obecnego seminarium i prawie pod Muzeum Wsi Radomskiej, czyli wszystko między ulicami Wierzbicką a Starokrakowską i jeszcze dalej na zachód w kierunku Doliny Rzeki Mlecznej. To wszystko miało być zabudowane blokami, więc gdyby taka mega dzielnica powstała, no to nie wiem, jak dzisiaj by to wyglądało, bo przede wszystkim obecny układ komunikacyjny na pewno nie byłby w stanie obsłużyć takiego ruchu samochodowego, gdyby nagle wszyscy rano chcieli dojechać do pracy, do centrum miasta. No, to osiedle, jakby nie patrzeć, jest najstarsze w mieście, no bo stuletnie, już nawet w tej chwili ponad stuletnie, bo w tamtym roku obchodzono setną rocznicę powstania plant. No i właśnie, tutaj takim motorem napędowym była ta fabryka broni, bo trzeba było zapewnić pracownikom mieszkania, ale nie tylko mieszkania, no bo oprócz bloków powstała tam cała infrastruktura typu kasyno, typu łaźnia. Tutaj też można się spierać o tym, czy ten rejon pomiędzy ulicami Poniatowskiego, Trauguta, Dowkąta i Kościuszki to już są bloki, zwłaszcza tutaj bliżej dworca, czy to jeszcze są kamienice. Ale jednak patrząc na to, jak wyglądają typowe kamienice w centrum miasta, gdzie stoją jedna przy drugiej z tak zwanymi podwórkami, studniami, no to jednak można się skłaniać ku temu, żeby już te budynki w tym rejonie nazwać blokami, tym bardziej, że kolejne już były takimi typowymi blokami, a przy ulicy Kościuszki już później oczywiście, po wojnie, zostały dostawione też cztery wieżowce, chociaż wtedy jeszcze nie nazywano tego wieżowcami, tylko mówiono o tym bloki wieżowe, bo były to pierwsze takie budynki w naszym mieście. No to są budynki sześciopiętrowe, więc na tamte czasy to one były najwyższymi budynkami mieszkalnymi w mieście. Dopiero później, kiedy na piętnastoleciu powstały już typowe, znane nam wieżowce dziesięciopiętrowe, to tamte nie były najwyższymi, ale no przez jakiś czas wiodły prym. Jeżeli możemy w ten sposób podchodzić do tego, no to oczywiście są osiedla z domkami jednorodzinnymi typowe, gdzie bloków nie ma, ale trzeba też pamiętać, że jest wiele takich dzielnic, oczywiście mówimy o dzielnicach umownie, no bo to nie są dzielnice w takiej formie jak Warszawa, gdzie jest dzielnica, rada dzielnicy z burmistrzem, tylko są to dzielnice takie umowne. Jest wiele takich, gdzie są pojedyncze bloki, czy pojedyncze skupiska bloków, ale trudno to nazwać blokowiskiem jako takim, bo na przykład na Wólce Kwateckiej stoi kilka bloków, przy ulicy Gajl stoją bloki, na Podkanowie znajdziemy blok, na Koziej Górze znajdziemy blok, no ale to są pojedyncze bloki, więc no ciężko nazwać to blokowiskiem, więc o takich osiedlach akurat nie pisałem, chodziło o takie większe skupiska, gdzie toczy się jakieś życie, jeżeli chodzi o czy o kulturę, czy o światę, czy o inne dziedziny życia. Nie, może zacznę od swojego osiedla nad Potokiem, bo właśnie na tym osiedlu zostały wybudowane trzy pierwsze w Polsce bloki z wielkiej płyty w technologii W70. To była nowa technologia. Wiadomo, że już wcześniej w różnych miastach próbowano budować bloki wielkopłytowe, ale właśnie przełomem była ta technologia W70 autorstwa państwa Piechotków. To było małżeństwo. I ta technologia była później stosowana praktycznie w całej Polsce. W tej technologii zostało zbudowane całe osiedle Ustronie i przylegający do niego Prędocinek i Młodzianów. Natomiast tak, wracając do osiedla nad Potokiem, trzy pierwsze bloki były to bloki, można powiedzieć, eksperymentalne, bo w Polsce w tej technologii jeszcze nic nie budowano. Zaczęło się właśnie od budynku przy ulicy Grzybowskiej 7. No i był to taki budynek pokazowy. Zanim wprowadzili się pierwsi lokatorzy, zorganizowano tam wystawę, gdzie przyjeżdżali ludzie i z całego Radomia, i nawet spoza Radomia. Była to wystawa wyposażenia mieszkań. Były tam mieszkania urządzone właśnie na pokaz, gdzie było wszystko wykończone, były nawet jakieś ozdoby z cepeli. Przewodnicy oprowadzali po tych mieszkaniach. No i każdy mógł zobaczyć, jak się tam mieszka. Przede wszystkim ludzie oglądali układ pomieszczeń, no ale oczywiście to wyposażenie też ich ciekawiło, chociaż część z tych rzeczy, które były na wystawie, były zupełnie niedostępne, tak żeby można je było swobodnie kupić. No i kiedy ta wystawa się zakończyła, całe to wyposażenie zdemontowano, no bo oczywiście nikt nie zamierzał zostawić lokatorom tak wyposażonych mieszkań. Okazało się, że są pewne wówczas zamaskowane niedoróbki, a to gdzieś przemarzały ściany, a to gdzieś nie domykały się okna. No i później mieszkańcy właśnie z takimi rzeczami musieli się borykać, naprawiać, czy to we własnym zakresie, czy w ramach jakichś napraw gwarancyjnych. Więc nie było tak różowo, jak to wyglądało na prezentacji. Była sytuacja, no, która do tej pory istnieje, jeżeli chodzi o drugą klatkę w jednym z bloków przy ulicy Wośnickiej. No cóż, projektanci mieli, można powiedzieć, fantazję, bo wejścia do wszystkich klatek, do pierwszej, trzeciej, czwartej i tak dalej, są od frontu budynku, natomiast jedna samotna druga klatka jest z wejściem od tylnej części i to w dodatku jeszcze w załamaniu bloku, więc nawet idąc chodnikiem wzdłuż tylnej części bloku, ciężko tę klatkę zauważyć. Chcieli urozmaicić architekturę, no ale przy okazji utrudnili życie może nie tyle samym mieszkańcom, co bardziej odwiedzającym ich gościom, bo jeżeli faktycznie ktoś nie wie, jak do tej klatki dojść, no to może mieć spory problem. Tam drogę wskazuje tylko jedna namalowana na elewacji strzałka, ale różnych takich, można powiedzieć, smaczków jest więcej, bo na przykład napisałem o tym, że w jednym z wieżowców na Ustroniu są przesunięte okna, mianowicie budowlańcy, którzy montowali kolejne płyty z oknami w klatkach schodowych, w dwóch przypadkach te płyty odwrócili i okno w stosunku do całego pionu jest przesunięte o ponad metr w prawo. Zdjęć w całej książce jest blisko 650. Oczywiście część to są zdjęcia współczesne, ponieważ w tej serii wydawniczej taką zasadą było to, że obiekt każdy, który opisuje, czy to szkołę, czy kościół, czy jakiś charakterystyczny sklep, który można nazwać już mianem kultowego, bo istnieje w jednym miejscu od bardzo, bardzo dawna, każdy taki obiekt musiał być zilustrowany zdjęciem. Nawet jeżeli ktoś nie kojarzy z opisu danego budynku, no to na pewno to zdjęcie mu pomoże zlokalizować. Ale, i to jest, myślę, taka wiodąca rzecz, Książka jest też zilustrowana wieloma zdjęciami archiwalnymi. Do każdego osiedla jest albo po kilka, albo po kilkanaście zdjęć archiwalnych, w zależności od tego, jak duże jest to osiedle i ile tych zdjęć udało się pozyskać. No i to właśnie, wydaje mi się, one są siłą tej książki, bo przywołują te wspomnienia. Są to zdjęcia z czasów budowy poszczególnych osiedli, albo kilka lat po ich oddaniu do użytku. I skąd takie zdjęcia pozyskiwałem? A no właśnie, albo od spółdzielni mieszkaniowych. Tutaj oczywiście chciałbym wszystkim spółdzielniom, które miały takie zdjęcia i zechciały się nimi podzielić, serdecznie podziękować. Ale oczywiście także od osób indywidualnych, bo wiadomo, że czasami ktoś specjalnie robił takie zdjęcia na pamiątkę, ale bywały też sytuacje, że ktoś przypadkowo robił zdjęcia na przykład swoich dzieci bawiących się przed blokiem, ale w tle właśnie ten blok było widać i chociaż to zdjęcie wtedy nie było zamierzone w takiej formie, żeby ten blok było widać, no to jednak teraz się okazało, że to jest bardzo cenne, bo czasami jest to jedyne zdjęcie dostępne takiego bloku, gdzie indziej nie można tych zdjęć znaleźć. Ale oczywiście były to też zdjęcia pozyskiwane od innych jednostek, czy to szkół, czy parafii, które działają na tych osiedlach. Dużo się zmieniło, ale na szczęście można powiedzieć, na tyle dobrze zdążyłem poznać Radom przez te wiele lat, że no wiele tych lokalizacji bez problemu udawało się ustalić, a przynajmniej jakiś rejon, w którym dane zdjęcie było robione, bo o ile wiedziałem, że jakieś osiedle, jakieś zdjęcie jest na przykład z osiedla Południe, o tyle no, czasami ciężko można było zlokalizować dokładne miejsce, a to dlatego, że no, większość bloków na tym osiedlu jest bardzo podobnych do siebie. I taki przykład mogę podać, no było pewne zdjęcie, gdzie na parterze bloku było widać ciąg przyszłych, bo jeszcze blok był w trakcie budowy, przyszłych pawilonów handlowo-usługowych. No i teraz tak, gdzie to mogło być? Ulica Czarnolewska na pewno odpadała, bo widać było, że blok był z wielkiej płyty, a część z tych bloków przy ulicy Czarnolewskiej była budowana w innej technologii. Kolejny pomysł, gdzie to mogło być? Narożnik ulicy Wierzbickiej i Sycyńskiej. Tam faktycznie są bloki ze sklepami na parterze. Ale nie pasowała mi jedna rzecz. Na tym zdjęciu w tle nie było innych bloków, a powinny być, gdyby to była ta lokalizacja. No więc pojechałem na osiedle Południe. Faktycznie stanąłem w miejscu, w którym, z którego to zdjęcie mogło być zrobione. No i rzeczywiście nie pasowało mi to, że stoją te bloki w tle, a na zdjęciu ich nie było, mimo że sprawdzając na jakichś tam zdjęciach archiwalnych lotniczych, te bloki już wtedy stały. Dlatego musiałem obejść pewien fragment osiedla, no i udało się ustalić, że to jednak nie jest ulica Wierzbicka, tylko ulica Policka. No i oczywiście zachęcam wszystkich, którzy mieli w życiu jakąkolwiek styczność z blokowiskami, czy od początku powstania danego osiedla, czy później, żeby przeczytali. Myślę, że na pewno znajdą tam coś dla siebie.
14: Myślę, że możemy stwierdzić, że domy z betonu to jednak bardzo ciekawe miejsca. A ja przypominam, moim i Państwa gościem był Marek Ziółkowski, autor książki Radomskie Blokowiska. I zostaniemy przy temacie ciekawych obiektów budowlanych naszego miasta. Kamienica Deskurów dziś służy jako placówka kultury, ale to obiekt podniesione z ruiny przez władze miasta. O tym zabytku opowiada Paweł Puton, regionalista z Radomskiej Resursy.
16: No warto mieć na uwadze fakt, że Andrzej Deskur, którego przodkowie przybyli do Polski około połowy XVIII wieku, w tym czasie był już no, jednym z takich bogatszych ludzi tutaj w okolicy. Posiadał liczne majątki ziemskie. No i nie ma się co dziwić, że po prostu swój tak naprawdę pałac, bo gdy widzimy taką najstarszą ikonografię ukazującą ten dom, mniej więcej z połowy XIX wieku, no to widzimy po prostu pałac miejski, piękny, szlachetnie jakby zaprojektowany. No nie ma się co dziwić, że po prostu przy głównym placu miejskim na rynku wznosi ten budynek. Ten czas, lata 20, połowa lat 20 XIX wieku, jeszcze nie zapadła decyzja, albo już zapadła, ale jeszcze roboty nie ruszyły przy wznoszeniu gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego, więc ulica Żeromskiego, dawna Lubelska, też nie nabrała jeszcze tego charakteru głównego, więc rynek był tym centrum miasta. No gdzieś indziej, jak nie w centrum miasta, można zbudować swój okazały pałac. Z tego co wiem, został zakupiony właśnie w celu wybudowania tego obiektu na początku lat 20, a wiadomo z akt historycznych, że mniej więcej na przełomie pierwszej i drugiej dekady XIX wieku, gdy rozebrano właśnie ten ratusz, który stał po środku rynku, o którym wspominałem, władze miejskie zamyślały o budowie nowego i właśnie ta wschodnia pierzeja rynku, ten plac, ten kwartał w zasadzie pomiędzy rynkiem a farą był brany pod uwagę jako miejsce, gdzie miał być wzniesiony ten ratusz. Ostatecznie podjęto inną decyzję, ratusz nieco później wzniesiono w północnej pierzei rynku, a ten plac nabył właśnie Andrzej Deskur i wzniósł tam swój dom, który, powtórzę jeszcze raz, śmiało można nazywać pałacem miejskim. Sam Andrzej Deskur był wnukiem Jeana Pierre'a de Descour, który przybył do Polski mniej więcej w połowie XVIII wieku. Andrzej Deskur posiadał niesamowity życiorys i z ziemią radomską związany jest właśnie gdzieś od początku XIX wieku. Wiadomo, że między innymi w 1792 roku wstąpił on do Wojska Polskiego, brał udział w kampaniach lat 1792-1794, czyli między innymi w Powstaniu Kościuszkowskim, później też w wojnach napoleońskich. No, dosłużył się tam licznych orderów i tak dalej, więc był z takiego pokolenia prawdziwych patriotów, którzy dobro Polski mieli na sercu. No i w pewnym momencie właśnie związał się to z ziemią radomską, osiadł tu, wzniósł swój dom, ale w okolicach też posiadał liczne majątki ziemskie, między innymi Goryń, Bartodzieje, Smogorzów, Żabiankę, Pająków, ale co ciekawe także majątki w guberniach wołyńskiej czy kijowskiej, więc to naprawdę jeden z bogatszych ludzi ówczesnego czasu. Wypada się cieszyć, że tu w Radomiu pozostał po nim taki ślad właśnie jak piękna kamienica, w zasadzie cały kwartał zabudowy, później zwany kwartałem Deskura. Po tym remoncie, który zakończony został, widzimy jakby cały kompleks zabudowy, w zasadzie cały kwartał pomiędzy farą a rynkiem i pomiędzy też ulicami Irwańską i Grodzką w jednolitym kolorze, jako taka w miarę spójna całość. A trzeba wiedzieć, że tak naprawdę na ten kwartał zabudowy, na ten kompleks składają się pierwotnie dwie odrębne kamienice. I co ciekawe, starsza od kamienicy Deskurów była kamienica Stefana Czarneckiego, ta, która stoi wzdłuż ulicy Irwańskiej. Więc, bo ona powstała w pierwszej dekadzie, w zasadzie na przełomie pierwszej i drugiej, od 1808 do 1811 wznoszono ten budynek i dopiero później, po paru latach, Andrzej Deskur wzniósł właśnie swój pałac. Ale też trzeba mieć na uwadze, że ten pałac pierwotnie składał się tylko z tego budynku stojącego frontem do rynku. Tego, który ma piękny, klasycystyczny wygląd. Każdy widzi, stojąc na rynku, że mamy do czynienia z pięknym budynkiem, pierwotnie wzniesionym jako taki właśnie pałac, nie posiadający jeszcze tych skrzydeł bocznych, ponieważ ta strona, która znajduje się od ulicy Grodzkiej, a także ten zamykający kompleks zabudowy od strony fary, zostały wzniesione nieco później. Pierwotnie powstał tylko ten budynek stojący przy rynku, jako taki, można powiedzieć, sztandarowy przykład klasycyzmu. Symetryczna elewacja jednopiętrowa z ryzalitem po środku, cztery pilastry na osi, balkon, piękny wysoki dach, dzisiaj niestety troszkę obniżony. Warto też pamiętać, że wtedy jakby posadzka rynku była nieco niżej i to podpiwniczenie jeszcze takie dość wysokie nadawało temu obiektowi naprawdę taki charakter właśnie pałacu, taki majestatyczny wygląd. Później właśnie ten cały kompleks jakby stworzył kwartał zabudowy z takim wewnętrznym dziedzińcem, z pięknym widokiem na wieżę fary z niego. Dzisiaj jest to też oczywiście zachowane w nieco innych warunkach, ale myślę, że o tym za chwilę. Także ten kwartał zabudowy, zwany dzisiaj kamienicą Deskurów, no, ma dużo ciekawszą i bogatszą historię, niż nam się może wydawać na pierwszy rzut oka, ponieważ to ujednolicenie po remoncie, no, jest trochę, moim zdaniem, niepotrzebne. Można było wydobyć w jakiś sposób chociażby kolorystyczny to, że tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma różnymi budynkami, ale jednak tworzącymi tą sensowną całość. W pewnym okresie czasu w Radomiu był to jeden z nielicznych budynków posiadający tak wysoki standard jakby wykończenia wewnętrznego, tak urządzeń wewnętrznych, instalacji, pozwalający na to, żeby mógł tam rezydować naczelnik wojenny gubernii radomskiej. No, mamy już tu czasy powstania styczniowego, dość bolesne dla nas. Wtedy właśnie w kamienicy Deskurów przebywał, rezydował ten naczelnik wojenny, a dość wspomnieć, że przez okno widział na rynku wystawioną szubienicę, na której byli wieszani powstańcy styczniowi. Także, ale tych oczywiście lokatorów z biegiem lat i wydarzeń, które się odbywały w tym kwartale zabudowy, było mnóstwo. Naprawdę, omawiając je wszystkie szczegółowo, można by napisać bardzo ciekawą historię miasta ostatnich niemalże 200 lat. Na przykład w latach 1858-71 księgi miejskie wymieniają aż 39 lokatorów kamienicy Deskurów. Co ciekawe, już wtedy pewni lokatorzy też żydowskiego pochodzenia prowadzili tam swoje różne handle, sklepiki, czy mieli też mieszkania, ale znajdziemy tam też m.in. prywatną pensję dla dziewcząt pani Heleny Ponińskiej. Ale myślę, że najciekawszym wątkiem tak naprawdę w historii kamienicy, tu można powiedzieć, że historia jakby kołem się toczy i do tego powracamy, było to, że właśnie tu już od 1873 roku urządzane były różnego rodzaju wystawy starożytności, rzeźb i dzieł sztuki. Także taka funkcja, no chyba można powiedzieć, śmiało pierwszego muzeum takiego miejskiego była właśnie w kamienicy Deskurów. Co ciekawe, znamy katalog trzeciej z tych wystaw, tej, która się odbyła w 1883 roku, i można sobie wyobrazić, 248 obrazów wystawiono, a to były tylko jedne z wielu eksponatów różnego rodzaju, które tam pokazano, w tym m.in. dzieła Józefa Branta, Jacka Malczewskiego, Apoloniusza Kędzierskiego, ale na przykład też opona zdobyta pod Więdniem, czy miecz katowski z radomskiego ratusza, który zresztą później gdzieś zaginął. No i

0: Brójcu na 106,4.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Waszy Ekstra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
23: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
24: Propagują adopcję, opiekują się zwierzętami ze schroniska, a także organizują cykliczne imprezy. Od 2 lat w naszym mieście działa Stowarzyszenie Wolontariuszy Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka. O tym, jak wygląda ich praca, Daria Żurowska rozmawiała ze swoimi gośćmi.
25: Ze mną w studiu przedstawiciele Stowarzyszenia Wolontariuszy Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka, pan prezes zarządu Kornel Makar i wolontariuszka pani Magdalena Szczytowska. Witam bardzo serdecznie.
26: Dzień dobry.
25: I może na początku powiedzmy, kim jesteście, co to za stowarzyszenie?
26: Jesteśmy grupą powstałą z wolontariuszy Radomskiego Schroniska, która stwierdziła prawie że 2 lata temu, bo na początku roku 2024, że sama działalność w schronisku to troszeczkę za mało. Że chcemy objąć jakąś pomocą,

0: opieką zwierzęta nie tylko w schronisku, ale również ludzi, którzy powiedzmy no, nie mogą sobie finansowo pomóc, pozwolić na należytą opiekę czy należyte jakieś leczenie, operacje piesków. Jak również stwierdziliśmy, że jako grupa zorganizowana będziemy bardziej zauważalni, będziemy bardziej mieć więcej możliwości, aby pozyskiwać środki na te cele, o które nam chodzi. Oczywiście nie tylko cele finansowe dla nas są istotne, dla nas jest bardzo również istotna propagacja adopcji zwierząt przede wszystkim, nie kupowania, ale adopcji zwierząt, jak również urażliwiania najmłodszych członków naszego społeczeństwa do ochrony zwierząt, do opieki nad zwierzętami.
1: Ilu was łącznie jest w tym stowarzyszeniu?
0: W tej chwili jest nas 25 osób. Są złożone 4 wnioski o przynależność do stowarzyszenia, także mam nadzieję, że niedługo będzie nas około 30.
1: Jak wygląda praca wolontariusza?
2: Praca wolontariusza głównie polega na tym, że wyprowadzamy psy na spacery. Staramy się 2 razy chociaż w tygodniu przyjechać, głównie w weekendy. Także wykonujemy też pielęgnację, tak, czeszemy tak przy spacerach, no ale głównie chodzi o tą radość po prostu z tego samego spaceru, tak, bo jednak siedzą no, w boksach te psy, tak, i nie mają za bardzo radości, szczęścia, dopóki nie przyjedziemy po prostu.
1: Co jest

0: domach, są po przejściach, są niestety oddawane przez byłych właścicieli, tak. I te zwierzęta, no tak, wymagają dużo pracy behawioralnej, dużo miłości. No i każdy, tak naprawdę, każdy spacer, tak, czy każdy po prostu kontakt z człowiekiem, to jest dla nich po prostu ogromna radość, tak? Także myślę, że no, samo po prostu to, że się pomaga tym zwierzętom, to jest dla mnie na przykład i dla reszty wolontariuszy, myślę, ogromna radość po prostu.
1: A najtrudniejsze w pracy wolontariusza?
0: Myślę, że no to mogę przytoczyć moją trochę, moje początki pracy jako wolontariusz w Słonisku. Na pewno było bardzo ciężko przyjechać i zobaczyć ilości zwierząt w jednym miejscu i też to jest z jednej strony straszne, że no te zwierzęta przez człowieka niestety trafiają, tak? I to

0: wszystkie po prostu zwierzęta stamtąd. No bo to jednak, no, wielka miłość po prostu do zwierząt moja, tak? I myślę, że innych wolontariuszy tak samo to przyciąga.
1: A ile czasu trzeba poświęcać na pracę w tym wolontariacie? Jak często przyjeżdżacie do schroniska? Czy przyjeżdżacie raczej okazjonalnie?
0: Znaczy, staramy się zawsze w weekendy, tak? W sobotę głównie przyjeżdżać. W niedzielę niektórzy też przyjeżdżają. Na tygodniu raczej też pojedyncze osoby, ale to już naprawdę same pojedyncze osoby przyjeżdżają. No a tak to jak jesteśmy w weekend, no to jest grupa złożona z wolontariuszy, doświadczonych wolontariuszy, którzy no raczej przyjeżdżają regularnie.
1: Powiedzmy, a jakie psy i koty trafiają do schroniska? Jak to wygląda?
0: No głównie przez straż miejską tak są przywożone, tak, lub są telefony, tak, do pracowników, tak, schroniska, że coś się stało, tak, jest interwencja jakaś musi być, tak, jednak, no albo są niestety łapane, tak, na gdzieś tam na ulicy, na polach, tak. Więc no tak naprawdę z różnych przypadków są trafiane, tak, te zwierzęta. No przyjeżdżamy w soboty na przykład, tak, i jest na przykład rząd jednych, tak, boksów psów z jakąś tam nazwą, tak. No i jak liczymy ilość osób, jest na przykład 20 czy tam mniej osób, no to jak jest wystarczająca ilość wolontariuszy, no to bierzemy się po prostu na przykład za te większe boksy, gdzie w boksach siedzą po 4, po 5 psów, tak? I musi te 5 osób z jednym boksem po prostu gdzieś na spacer.
1: A czy są jakieś psy lub koty, które potrzebują jakiejś na przykład szczególnej opieki?
0: Znaczy, z kotami tutaj, wiadomo, pracownica jedna się zajmuje kotami i tu raczej do niej by było to pytanie, ale na pewno, no tak, mi się wydaje, że wszystkie wymagają.

0: jeszcze trwa remont w schronisku, tak? No i też jest no, ciężko dla zwierząt zarówno, jak i dla pracowników, tak? Więc też chciałam tu powiedzieć, że zapraszamy ludzi, tak, którzy kochają zwierzęta, tak, którzy kochają pomagać po prostu, aby dołączyć do wolontariatu lub jeśli ktoś nie może dołączyć, no to po prostu na akcję zapraszamy. Mamy akcję Wyprowadź psa na spacer co miesiąc. Staramy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca organizować taką akcję i ludzie z miasta przyjeżdżają do schroniska i dostają pieska na spacer.
1: No właśnie, tutaj koleżanka wspomniała, czy można do was dołączyć? Czy...
2: Oczywiście, jak najbardziej. Można dołączyć do samego schroniska, jako wolontariusz schroniska, bo prawo wyprowadzania piesków, jak gdyby powiedzmy samodzielnie, ma tylko i wyłącznie wolontariusz, który podpisał umowę ze schroniskiem wolontariacką. Natomiast do nas zapraszamy wszelkie osoby, które chcą współpracować, nie tylko w samym wolontariacie, ponieważ nasza praca to nie tylko samo wyprowadzanie psów, ale to jest również imprezy, które organizujemy, które mają na celu właśnie pozyskanie między innymi środków na
0: pomoc. Także i ludzi do adopcji.
2: Ludzi do adopcji, oczywiście, że tak. Przez to powiedzmy też, powiedzmy, jeżeli organizujemy pikniki. W tamtym roku zorganizowaliśmy 3 pikniki. Pierwszy piknik to był piknik na osiedlu Ustronie, później był piknik w Leśniczówce i był piknik na osiedlu Gołębiów. Na każdym z tych pikników zabieramy po kilka piesków ze schroniska, które mają szansę znaleźć dom. I zdarzają się sytuacje, że znajdują dom. Także powiedzmy, tu jest ten element, powiedzmy, kiedy pokazujemy te pieski i je promujemy, jak również prowadzimy zbiórki. Zbiórki oczywiście zarejestrowane, gdzie pieniądze przekazujemy też również schronisku. W tamtym roku finansowaliśmy za kwotę około 7 000 zł specjalistyczny lek dla piesków starszych, które na stawy, które wymagają takiego leczenia, które powiedzmy uśmierza im ból i powiedzmy łatwiej jest im żyć, egzystować. Jak również sfinansowaliśmy ludziom prywatnym leczenie piesków. Były to czy operacje. Także no, staramy się jak najbardziej zdobyć jak najwięcej środków, żeby tym wszystkim psom i schroniskowym, i nieschroniskowym użyć w ich życiu.
1: To jakie jeszcze oprócz tych zbiórek na leki, jakie potrzeby ma schronisko, no i wasze stowarzyszenie, które pomaga?
2: Wielkie potrzeby są, jeżeli chodzi o karmy specjalistyczne. Karmy gastro i karmy hiperalergiczne. No, schronisko ma swoje fundusze, którymi działa, robi to jak tylko się da, najbardziej gospodarczo i ekonomicznie, natomiast no, nie zawsze jest to możliwe. Tak samo przy każdej imprezie ogłaszamy jedną rzecz, że zbieramy również dary w formie, czy to powiedzmy jakieś kocy, ręczników, prześcieradeł, które są potrzebne w schronisku, jak również takich rzeczy jak obroże przeciwpucharne. Pieski, no niestety nie mamy tyle środków, a schronisko nie ma tyle środków, żeby wszystkie pieski zabezpieczać przeciw pchłom i kleszczom na bieżąco. Dlatego przy spacerach posypujemy lub przyskamy pieski środkami przeciw kleszczom. Natomiast powiedzmy, no jest to chemia, która powiedzmy, no, nie jest najlepsza w wykorzystaniu. Dlatego staramy się jak największej ilości psów wyposażyć w obroże, które powiedzmy działają przez 3 miesiące, na przykład powiedzmy nie są tak inwazyjne i tak szkodliwe dla pieska. W okresie zimowym bardzo potrzebne są ręczniki, koce, kołdry, tylko oczywiście nie puchowe kołdry, tego typu rzeczy. Z kolei w okresie letnim bardzo potrzebne są prześcieradła, jakieś stare kołdry, którymi zasłaniamy od słońca boksy pieską. Natomiast mówię, te ciepłe rzeczy są potrzebne szczególnie w okresie zimowym.
1: Powiedzmy, wspomniał tutaj pan o adopcji. Jak wygląda taki proces adopcyjny? Czy na przykład przychodzi się do schroniska i po 2 godzinach wychodzi z psem? Czy to jest jakiś proces? Nie. Jak to właśnie wygląda? Wytłumaczmy.
2: Oczywiście, no nie. Są zdarzenia takie, powiedzmy, kiedy adopcja jest natychmiastowa. Ja sam miałem takie zdarzenie w tamtym roku, przepraszam, w tamtym roku, 6 lat temu, kiedy w schronisku panowała parwowiroza i straż miejska przywiozła pieska, szczeniaka z internetu. interwencji z ulicy, z upanego. No jest wiadomo, że ten pies nie ma praktycznie wielkich szans przeżycia w schronisku, gdzie akurat ten wirus panuje, dopóki nie zostanie zlikwidowany. No to wziąłem pieska na ten czas, który trwa do dnia dzisiejszego. Ale generalnie adopcja polega na tym, że ktoś przyjeżdża do schroniska, ogląda sobie pieski, zakochuje się, zazwyczaj jest wzajemnością z pieskiem. Wtedy z tego pieska bierze na spacer i z wolontariuszem oczywiście idzie na spacer, z tym psem poznają się. Po pierwszych kilku spacerach, kilku zapoznaniach, jeżeli wszystko współgra i ta miłość jest obopólna, wtedy następuje proces adopcyjny, gdzie powiedzmy osoba zainteresowana podpisuje umowę adopcyjną. Oczywiście piesek, który idzie do adopcji, jest pieskiem już wysterylizowanym, zaczipowanym z podstawowymi szczepieniami.
1: Czy często zdarza się, że na przykład piesek wraca do schroniska po takiej adopcji?
2: Zdarzają się takie sytuacje. Te sytuacje są zazwyczaj w takich domach, gdzie na przykład już jest jakiś piesek. I oczywiście, powiedzmy, ta adopcja też polega na tym, że piesek, który jest już właścicielem, jest ma swoich właścicieli, uczestniczy w tych spacerach, bo one też pieski muszą się poznać. Ale podwór, wybieg dla psów, a dom to co dwie różne rzeczy. I zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się sytuacje, że właściciel nie może sobie poradzić z wychowaniem psa, bo niestety te psy wszystkie, mimo naszych starań i działań, żeby powiedzmy jak bardziej je socjalizować, no są niejednokrotnie trudnymi psami. I czasem zdarzają się, że powiedzmy, że ktoś sobie nie może poradzić i no, z bólem serca musi oddać.
1: A czy są jakieś historie adopcyjne, które zapadły Państwu w pamięć? Pamiętacie takie?
2: No na pewno moja historia adopcyjna z misią, którą wziąłem na ten czas. Natomiast sytuacje, kiedy pies był taki Łatek, nazwaliśmy, miał imię na Łatek, który był pieskiem dosyć trudnym. I mimo wszystko, że i pracownicy schroniska uważali, że nie będzie tutaj miłości wielkiej, okazało się, że zgodna miłość i piesek żyje, mieszka, ma się wspaniale.
1: A u Pani jakaś taka historia?
0: Na razie na myśl przychodzi mi, nie pamiętam dokładnie imienia psa, aczkolwiek była taka historia, że ktoś tam na Facebooku wstawił tak na internet ogłoszenie, że jeździ jakiś pies pociągiem. Że ktoś pewnie wsiadł, może właściciel wsiadł, zapomniał o psie, no i pies przyjechał skądś tam do Radomia pociągiem. I tak jak nawet jest ta bajka, książka o psie, co jeździł koleją. I no teraz, z tego co wiem, pies jest w domu, tak, jest zaadoptowany. Mam nadzieję, że ma się dobrze, jest szczęśliwy, na pewno w kochającym domu.
1: Czyli to znaczy, że ktoś go zostawił w tym pociągu, tak?
0: Tak, no ktoś musiał go znaleźć, tak, ktoś zadzwonił pewnie po straż miejską i go do Słońska przywieźli. No i pewnie ktoś przyjechał, nie wiem, czy właściciel, czy ktoś się po prostu z ludzi z miasta przyjechał i po prostu się zakochał w tym psie, tak. Może też historię poznał tak, że o psie, co jeździł koleją. I też no, taka wielka miłość, ale właśnie o to chodzi, że najlepsze jest, nie ma takich historii, ale najlepsze jest to, że jest taka miłość bezwarunkowa, taka od razu miłość, jak ludzie przyjeżdżają, tak, i pies się zakochuje w osobie i ta osoba w psie, to jest po prostu, no, piękne, tak.
1: Też warto, ci, którzy nas słuchają i myślą o zaadoptowaniu pieska, to też chyba warto podkreślić, że pies to nie jest tylko zabawka czy kot, ale to jest obowiązek i duża bardzo odpowiedzialność.
2: To jest wielka odpowiedzialność, to są świetne słowa, bo to jest... Każdy, kto posiada psa, to nie muszę przekonywać go, że wierzy o tym, że pies czuje, myśli, z psem się rozmawia. Czasem osoby po stronie nie mające psa mogą pomyśleć, że ktoś pies jest niestety na rozumie. Ale no, my psiarze też tak się zachowujemy, traktujemy zwierzęta jako członków rodziny. Wiadomo jest, rzeczą jest, że jeżeli ktoś podróżuje, musi mieć świadomość tego, że nie będzie mógł tego psa zostawiać. Że każde, nawet zostawianie wśród znajomych, bliskich, którzy znają psa, jest to dla psa wielkie przeżycie. Ja na przykład jestem w ogóle tak samo wielkim przeciwnikiem, jak widzę, że powiedzmy pieski zostawiane są na zakupach koło sklepu. Już nie chodzi o to, powiedzmy, że pies jest narażony na różne niebezpieczeństwa, ale powiedzmy, ten pies naprawdę to przeżywa.
1: tutaj już wspomnieliście o tym, że na przykład ci, którzy nie mogą zaadoptować pieska, ale kochają zwierzęta, to mogą przyjść na takie spacery, które organizujecie raz w miesiącu. Powiedzmy, kiedy te spacery się odbywają i jak to ogólnie wygląda?
0: Każdą pierwszą sobotę miesiąca są organizowane spacery. Tutaj cała nasza ekipa Psiej Kostki jest, cała ekipa wolontariuszy ze schroniska także, którzy nam pomagają. No i każdy przyjeżdża, mamy podane godziny, zwykle to jest od 10 do 13 godziny i no ludzie przyjeżdżają, stoją pod bramą, tak, no i czekamy, aż wydamy pieska, tak? Oczywiście to jest wszystko pod okiem wolontariusza. No i te pieski idą na spacer 20-minutowy, czasami trochę dłużej, jak ktoś po prostu się zakocha w tym psie, tak? I to jest takie, że fajni są naprawdę ludzie, którzy przyjeżdżają, bo ja widzę tak na przykład, że to jest jednak ogromna miłość, tak, do psa. I z jednej strony widzę żal taki w sobie, wyrzuty, że nie mogą po prostu wziąć psa, bardzo by chcieli, ale nie mogą, tak? Ale z chęcią wracają, przyjeżdżają, kilka razy potrafią przyjechać, tak, czasami nawet potem wracają niektóre te osoby na samą adopcję psa.
3: To tyle na dziś, za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
4: Vox FM Radom, w Grójcu na 106,4.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Czyta lektor AI.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Reklama.
8: Sprawca zadał mu 8 ciosów. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok zamordowanego na Podkarpaciu księdza. Jest śledztwo po pożarze stacji Starlink na Mazowszu. Według służb było to podpalenie. Połowa badanych rodziców publikuje zdjęcia swoich dzieci w internecie. Za chwilę też niepokojące wyniki raportu. Minęła 11. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok zamordowanego księdza z Jarosławia. Duchowny, przypomnijmy, zginął podczas ataku ukraińskiego nożownika. Cztery inne osoby zostały ranne. Jak wykazali biegli, Ihor M. zadał księdzu 8 ciosów.
9: Zlokalizowanych w obrębie tułowia i te ciosy, które były zadane w okolice bezpośrednie klatki piersiowej, okolice płuc, te ciosy okazały się śmiertelne, przyczyniły się bezpośrednio do zgonu.
8: Mówiła nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu. 31-letni Ihor M., który dokonał zbrodni wciąż, nie został przesłuchany. To ze względu na stan zdrowia. Jak przekazali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. Jeszcze dziś sąd zdecyduje o areszcie dla niego. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Śledczy ustalili, że stacja została podpalona, a sprawcy działali na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Sprawą zajmują się także ABW i CBŚP. Co jeszcze wiadomo? O tym Mateusz Gołębiewski.
10: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb, a ich celem było zakłócenie łączności systemu Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śledztwo obejmuje podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu, dywersji i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przesłuchano świadków. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
8: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Zdjęcie dziecka w internecie może stać się czymś więcej niż tylko rodzinną pamiątką. Eksperci ostrzegają przed konsekwencjami sharentingu. Z raportu Status Udostępnione wynika, że połowa badanych rodziców publikuje w sieci zdjęcia swoich dzieci. Udostępnianie ich wizerunku w mediach społecznościowych może jednak wiązać się z zagrożeniami. I o tym nasz reporter Krzysztof Płowecki.
11: Jak powiedziała mi psycholog Justyna Kotowska, pełne skutki sharentingu poznamy dopiero za kilka lat, gdy dzisiejsze dzieci wejdą w dorosłość. Już teraz wiadomo jednak, że publikowanie ich wizerunku może mieć poważne konsekwencje.
7: Zauważamy, że zjawisko sharentingu wzmacnia przemoc rówieśniczą.
11: I nie chodzi tylko o wyśmiewanie czyjegoś wizerunku. Zdjęcia z mediów społecznościowych mogą być wykorzystywane do tworzenia sztucznych, krzywdzących treści.
7: Te materiały są wykorzystywane do tworzenia gier, zdjęć, filmów ośmieszających.
11: Z raportu wynika, że ponad połowa badanych rodziców publikuje treści, na których wyraźnie widać twarz lub sylwetkę dziecka, 31% podaje jego lokalizację, a 14% dzieli się dokładnym wiekiem lub datą urodzenia.
8: Krzysztof Płowecki, dziękujemy. Chce przebiec 770 km w 10 dni. Sądecki sportowiec Paweł Jarzębak zamierza pokonać szlak słowackich partyzantów z Bratysławy do granicy polsko-słowackiej w Przełęczy Dukielskiej.
12: Za wszystko jestem odpowiedzialny ja. Jedzenie na trasie muszę ogarniać sam. Noclegi muszę sobie poogarniać sam. Dziennie muszę robić około 75-80 km średnio. Będę zaczynał wcześniej rano, 4-3 godzina. Na pewno trzeba będzie przerwy robić. Są odcinki asfaltowe, ale jest dużo przewyższenia. Chcę pokazać ludziom, że można przekraczać granice, jeśli tylko się po prostu chce i z głową do czegoś zabierze.
8: Mówi sportowiec. Paweł wystartuje z Bratysławy w poniedziałek 28 września. Bieg ma promować też zbiórkę na leczenie 5-letniego Mikołaja, chorego na dystrofię mięśniową. Na północnym wschodzie kraju dzisiaj pochmurnie, na pozostałym obszarze pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia, chociaż po południu na wybrzeżu i Pomorzu na niebie pojawi się też sporo chmur. Może również lokalnie przelotnie popadać. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 15-16 stopni na Podlasiu, przez 18 stopni w centrum kraju, do 21 kresek na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
13: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
14: Daria Żurowska, zapraszam. Tworzą filmy poruszające trudne tematy, takie jak przemoc czy depresja. Mowa o Radom Mówi Akcja, czyli młodzieżowej grupie filmowej działającej w pracowni nowych mediów Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu. Do tej pory uczestnicy warsztatów stworzyli m.in. film Który skrzywdziłeś oraz film Doskonała. Ze mną w studiu przedstawiciele grupy filmowej Radom Mówi Akcja z pracowni nowych mediów, która mieści się przy Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr w Radomiu. Pan Michał Grosiak oraz dziewczyny, które należą do tej grupy, Julia, Alicja i Natalia. Witam Was bardzo serdecznie.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
14: Na początku powiedzcie, czym się zajmujecie, co robicie?
15: Okej, czyli pada na mnie, na dzień dobry, jako instruktora. No i tak, rzeczywiście sprawcę, można powiedzieć, tego całego pozytywnego zamieszania. Czym jest grupa? Grupa to taki konstrukt, który powstał przy okazji mojej działalności w amfiteatrze, gdzie powstała pracownia nowych mediów, no i tam wśród różnych pracowni, takich podpracowni, tak? Bo pracownia nowych mediów to jest tak naprawdę ileś pracowni o różnym znaczeniu, o różnej funkcyjności, to znaczy, bo tam i sala postprodukcyjna, montażowa, jest sala dźwiękowa, jest studio animacji, jest studio radiowe, jest studio telewizyjne i fotograficzne, więc jakby my tam prowadzimy po prostu zajęcia z instruktorami, ja się też opiekuję, dbam za całość, ale też wśród tych wszystkich pracowni, no ja mam też swoje zajęcia, a że moim konikiem już od dawien dawna jest film i film pod kątem realizacyjnym prowadzenia warsztatów, więc ja prowadziłem tam warsztaty, prowadzę nadal. I na początku były to po prostu warsztaty. Kiedy zrobiliśmy z dotacji budżetu obywatelskiego Mazowsza taki duży projekt, po nim pojawiło się parę osób, które chciało kontynuować swoją ścieżkę i po 2 latach chyba prowadzenia zajęć pojawiła się też taka jeszcze, bo co roku ktoś tam dochodzi, są zmiany, pojawiło się już parę osób i pojawił się też projekt, przy okazji którego mogliśmy wystartować. Taki projekt zewnętrzny, skierowany do instruktora i osób do pięciu osób. No i postanowiliśmy wziąć udział. W zasadzie to nawet sami uczestnicy znaleźli ten projekt i powiedzieli, żebyśmy wzięli udział. No i tam pojawiła się taka opcja, żeby te grupy się ponazywali. No i rzuciłem hasło, żeby może wymyślić jakąś nazwę, no i przy okazji tego projektu powstała właśnie grupa filmowa Radom Mówi Akcja, to też pomysł uczestników. No i tak sobie pomyślałem, że my no, przy okazji tego projektu zrobiliśmy no, pierwszy film, który odbił się dużym echem, czyli Który skrzywdziłeś. No i tak pomyślałem, żeby już zostawić tą nazwę, że ona w jakiś sposób trochę wyróżnia tych aktywnych ludzi, nie tylko z zajęć, ale również spoza, więc pomyślałem sobie, że to będzie coś trochę takiego trwalszego, niezwiązanego tylko z samymi zajęciami, ale z projektami. Dlatego też jakby w skład grupy filmowej tak naprawdę wchodzi sporo osób. Pomimo, że kręgosłupem wiodącym są osoby, które chodzą na zajęcia z realizacji filmowej i oni jakby są inicjatorami, oni głównie z nimi pracuje, ale kiedy zaczyna się jakiś większy projekt, tworzymy tak zwane pospolite ruszenie, no bo żeby zrobić film, który ma wymiar troszkę większy niż taki pierwszy amatorski, ale tak powiem trochę bardziej produkcyjnie profesjonalny, no to potrzeba, że tak powiem, więcej rąk na tym pokładzie.
16: To i ile was tam jest?
15: Ojej, no to właśnie chciałem spróbować odpowiedzieć na to pytanie, że gdybym miał teraz policzyć tak ze wskazaniem, że moim zdaniem w grupie aktualnie, nawet biorąc pod uwagę tych, którzy już wyjechali na studia, bo gdyby były wakacje, byśmy robili film, no to myślę, oni by nie mieli co robić, to by dołączyli, więc myślę, że w tej grupie bym tak chyba około 24-5 osób bym tak, myślę, że bym się zmieścił, no ale realnie patrząc teraz, ponieważ nie jesteśmy aktualnie jeszcze na jakichś mocnych przedbiegach dużego projektu, więc to zawsze się okazuje w momencie, kiedy szukamy ludzi do pracy, no teraz gdybyśmy tak ogłosili, to myślę, że tak koło 8-9 osób bym mógł tak, że tak powiem, z tego pospolitego ruszenia uzbierać. Ale podejrzewam, że jakby padło ogłoszenie, to zaraz jakieś nowe osoby by się pojawiły, no i poprzez obserwację ich pracy i aktywność, prawda, tak symbolicznie nadać tą przynależność do naszej grupy. Więc ona jest tak naprawdę bardzo zmienna.
16: I co do tej pory udało wam się zrobić? Pochwalcie się.
15: Tak. My generalnie w każdego roku coś tam produkujemy i to, co produkujemy, wytwarzamy, jest dostępne na YouTubie, na stronie Pracowni Nowych Mediów. To są najczęściej ćwiczenia, myślę, że na całkiem fajnym poziomie, i też indywidualne projekty uczestników, którzy robią filmy już na zaliczenie, na taki film autorski, który ma trafić do teczki. Ich wszystkich jeszcze nie ma, bo ci autorzy też mają wpływ na to, kiedy taki film już opublikować, więc jeszcze nie wszystkie. To są takie projekty, których jest kilka, które można zobaczyć w sieci. Natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi o większe projekty, czyli bo my robimy głównie filmy krótkometrażowe, więc można powiedzieć, że mamy taki jeden średni metraż, to wtedy jeszcze grupy jako takiej nie było. To był projekt, który ja złożyłem do budżetu obywatelskiego Mazowsza, a postanowiłem, że może w Radomiu uda się zrobić musical filmowy. No i okazało się, że dostaliśmy pieniążki i zrobiliśmy film średniometrażowy. Tam wtedy było, no budżetowo to było naprawdę dużo, w związku z czym my przez cały rok tworzyliśmy tą produkcję w oparciu o instruktorów, których z zewnątrz zatrudniliśmy. To w sumie chętnych było tak około 250 osób, a ostatecznie w projekcie wzięło udział ponad 60, bo to były osoby też, które śpiewały, tańczyły. To były osoby oczywiście, które chciały realizować, pisać scenariusze. Przez cały rok pracowali ze specjalistami. W wakacje zdjęcia, postprodukcja, na jesień i w listopadzie duża premiera. I to był taki duży film, który jest dostępny w internecie. Nosi tytuł Puls Sióstr i bardzo zachęca. Myślę, że zacny film, szczególnie dla takich osób, myślę, od czwartej klasy do siódmej, może ósmej nawet, fajna zabawa. No ale po tym filmie już kolejne, które powstawały, czyli Który skrzywdziłeś, to już było w ramach grupy filmowej, która właśnie ukonstytuowała się w ramach zajęć. I ten film no, jakoś tak fajnie się ułożyło, że został zauważony w ogóle na festiwalach filmowych i to nie jednym. Wiele nagród zgarniętych, to było takie bardzo pozytywne zaskoczenie. Też film o ważnych sprawach. No i to był drugi film. No i całkiem niedawno mieliśmy premierę kolejnego filmu pod tytułem Doskonała, który ma trochę podobny wymiar, jak Który skrzywdziłeś. Znaczy on też on ma około 20 minut, ma prawie równo 20 minut. No i teraz aktualnie z tym filmem gdzieś tam wysyłamy na festiwale. Wczoraj byliśmy w Zakopanem, więc on jest takim jeszcze świeżym produktem. A to, co przed nami, jeśli chodzi o takie większe produkcje, no to muszę jeszcze chwilę poczekać, bo mamy nowy skład w ekipie, więc jeszcze trzeba troszkę poedukować. Musimy wspólnie wpaść, że tak powiem, na pomysł, na rozwijanie tego projektu, więc myślę, że coś będzie, ale jeszcze nie odważyłbym się obiecywać konkretnych terminów.
16: Julia, powiedz, jak długo działasz już przy amfiteatrze? Co robisz? Jak ci się podobają zajęcia? Jak to wszystko wygląda z twojej perspektywy?
18: No, chodzę na zajęcia w sumie właśnie od tej produkcji Puls Sióstr. To będzie chyba 2021 rok? Tak mi się wydaje.
15: Wtedy COVID, później w 19 był COVID, w 20... czy 21 na plakacie chyba.
18: Tak, tak mi się wydaje.
15: 21 była premiera. No.
18: Chociaż nie wiem, czy nie zrobiłam sobie roku przerwy wtedy, ale jakoś tak okolice 2021-2022. No i w sumie tak zostałam przy tej grupie filmowej ze względu na to, że z roku na rok mam wrażenie, że coraz bardziej mi się podoba, coraz bardziej mnie fascynuje to środowisko filmowe, te wszystkie rzeczy związane z właśnie planami zdjęciowymi. I w ogóle to jest taki temat, który mimo tego, że już właśnie te powiedzmy, że 3-4 lata chodzę na te zajęcia, co zajęcia dowiaduję się czegoś nowego i coraz bardziej... No to jest taki temat, który jest taki nie do wyczerpania, mam wrażenie, że jest tyle jeszcze nieodkrytych różnych rzeczy przeze mnie, że po prostu no jest to dla mnie wciąż interesujące i ciekawe.
16: Wolisz pracować przed kamerą jako aktorka i co do tej pory udało ci się zrobić?
18: No to zdecydowanie wolę pracować przed kamerą jako aktorka niż za nią. No właśnie, Puls Sióstr, tam grałam rolę młodszej siostry. Produkcja z tego roku Doskonała, tam udało mi się zdobyć główną rolę. No i właśnie te etiudy, które nagrywamy na zajęciach, to też jest fajna forma próbowania różnych nowych emocji i w ogóle takich sytuacji, które wydają się takie aż, nie wiem... No na przykład zdarzyło mi się w tamtym roku grać rolę schizofreniczki, więc bardzo różne ciekawe doświadczenia, które mam nadzieję przydadzą mi się w przyszłości, jeżeli uda mi się dalej kontynuować tą ścieżkę aktorską.
16: A chcesz kontynuować tą ścieżkę? Już planujesz, myślisz?
18: No bardzo bym chciała. Teraz jestem w trzeciej klasie szkoły średniej, więc mam nadzieję, że za ten rok, półtora, uda mi się dostać na studia aktorskie albo jakoś dalej brnąć w tym kierunku.
16: Teraz przejdziemy do Alicji. Alicja, to powiedz, jak ty tu długo już w tej grupie, w grupie filmowej jesteś i czym ty tam się zajmujesz?
19: Ja jestem członkiem grupy od jakoś półtora roku. Chyba jakoś tak. Moja przygoda zaczęła się w sumie to równo z rozpoczęciem produkcji Doskonałej. No i ja zajmuję się głównie tutaj wsparciem od strony produkcyjnej. Zazwyczaj moja praca polega na przygotowywaniu rzeczy do planu, potrzebnych rzeczy do planu.
16: Czyli?
19: Jakieś rekwizyty, często koordynowanie jakby wszystkich ludzi na planie, powiedzmy.
15: Organizacja cateringu.
19: Organizacja cateringu, to też. Ja biegam po prostu po tym planie z klapsem, mówię, co kiedy ma być. No, głównie Ja jestem taką osobą od ogarniania tak naprawdę.
16: Jak ci się podobała praca na planie?
19: Generalnie super. Ja jestem taką osobą, która bardzo lubi organizować różne rzeczy, więc ja myślę, że jestem na dobrym stanowisku. Też właśnie bardzo dużo już miałam z tym doświadczenia i przy organizacji różnych harcerskich wyjazdów, no bo jestem harcerką też, i jak właśnie zobaczyłam ogłoszenie, że poszukują kogoś do produkcji właśnie takiego ogarniacza do filmów, no to stwierdziłam, matko, coś dla mnie.
16: No i myślisz o tym, że nie wiem, w przyszłości będziesz chciała to kontynuować, czy na razie o tym nie myślisz?
19: Na razie jeszcze nie wiem do końca, chociaż myślę, że chciałabym powiązać jakąś moją przyszłość z takim planowaniem, zarządzaniem rzeczami. Myślę, że to jest ten kierunek, w który chcę iść. Może nie wiem czy przy filmach konkretnie, może przy czymś innym, ale to jest taki kierunek mój.
16: Dobra, i jeszcze Natalia. Jak długo już działasz? Czym ty się zajmujesz?
20: Tak, ja jestem w grupie od roku i no jak mnie się zajmuję operatorką.
16: Czemu chociaż... akurat tak cię przydzielili? Czy ty chciałaś od początku? Jak to wyglądało?
20: Właśnie generalnie od początku to ja przyszłam z zamysłem, że może spróbuję w reżyserii, ale tak po czasie tych zajęć tak dużo bardziej spodobała mi się ta część operatorska i ogólnie tak techniczna bardziej.
16: A dlaczego? Co takiego fajnego jest?
20: Ja od sumie zawsze interesowałam się chociażby fotografią i ogólnie obrazem, więc te zajęcia też mnie głównie nakierowały właśnie do tego, że może coś za kamerą i tak, i to mi się po prostu spodobało dużo bardziej.
16: A ty planujesz swoją dalszą przygodę w branży filmowej, czy raczej nie, czy jeszcze o tym nie myślisz?
20: No, to jest ogólnie właśnie takie coś, że dużo dylematów, no bo czy iść w tą stronę, czy będzie to opłacalne, chociaż jak się coś lubi robić, no to warto, więc ja myślę, że tak. Póki co jestem na pewno tak.
16: Skupmy się na tym waszym ostatnim filmie Doskonała. Jak wygląda proces tworzenia takiego filmu? Od pomysłu poprzez realizację do już końcowego etapu. Jak to wszystko wygląda?
15: No przede wszystkim trzeba chyba zacząć od tego, jak pani powiedziała, czyli pomysł. Za pomysłem stoi również scenariusz i Doskonała jest troszeczkę takim wypadkowym czynnikiem powstania filmu, który skrzywdziłeś. Ponieważ pierwszą rzeczą to było to, że który skrzywdziłeś oczywiście opowiada o młodzieży. Jest tam bardzo dużo wątków, no można powiedzieć, autobiograficznych, bo scenariusz powstawał w ten sposób, że my dużo rozmawialiśmy zanim, tak to okres zdjęć był intensywny w krótkim czasie, a scenariusz to tak naprawdę my mieliśmy trochę godzin przegadanych z młodymi i okazało się w trakcie, bo tamten film był przy takim, tak jak wspominałem wcześniej, że to był efekt pewnego projektu. I tam organizatorzy naciskali, żeby to były takie sprawy społeczne związane z problemami młodych ludzi. No i my zaczęliśmy o tym rozmawiać. No i okazało się, że co rusz z każdą rozmową wychodziły jakieś ciekawe fakty z życia uczestników, reżyserów, operatorów. No i jakby scenariusz powstał troszkę na bazie ich doświadczeń i przede wszystkim dotyczył środowiska nauczycieli też, znaczy szkoły, tak? Tam wszystkie zdjęcia, prawie cały film odbywał się w murach szkoły. No i później, kiedy ja sobie tak pomyślałem, bo to było zderzenie kilku sytuacji. Po pierwsze, wiedziałem, że jeżeli chcemy zrobić jeszcze jeden film, taki duży, żeby on się udał, to trzeba to zrobić w miarę szybko, dlatego że ta ekipa, która stanowiła trzon, który skrzywdziłeś, jeszcze była. To był ostatni czas, kiedy oni mogli jeszcze coś zrobić. To był jeden z argumentów, ale drugi, chyba mocniejszy, był taki, że zanim jeszcze dobrze myśleliśmy o scenariuszu, okazało się, że jedna z kluczowych osób wśród ekipy no, podzieliła się z nami takim spontanicznym, można powiedzieć, że spontanicznym. To rok wcześniej jeszcze nie miała takiej sytuacji. Pojawiła się jakaś taka sytuacja u niej w życiu, która nas bardzo przyjęła, to też wymagało dużej odwagi, żeby ona się podzieliła tymi swoimi doświadczeniami. No i zaprosiliśmy jeszcze profesjonalistę zawodową, panią psycholog, która przyszła jeszcze z nami porozmawiać. No i na kanwie tego urodził się pomysł, żeby napisać scenariusz. No i właśnie stąd powstał pomysł. Też trochę w tym filmie trochę mniej czasu mieliśmy na to, żeby pracować nad scenariuszem, bo tak jak mówiłem, okres był dość gorący, dlatego że już część osób już była w klasie maturalnej i tu troszkę musieliśmy przyspieszyć, a w przeciwieństwie do Który skrzywdziłeś, okres zdjęć był rozłożony na kilka miesięcy. W Który skrzywdziłeś wykorzystaliśmy długi weekend majowy i 5 dni od samego rana do późnych godzin nocnych kręciliśmy. Tutaj się już tak nie udało ze względu na lokalizację, dyspozycję jakichś tam aktorów, bo tam do tego filmu ostatniego zatrudniliśmy profesjonalistów dorosłych. W związku z czym te zdjęcia nam się rozłożyły, zaczęliśmy w marcu, a ostatnie zdjęcia chyba skończyliśmy we wrześniu, może nawet w październiku, takie przebitkowe jeszcze gdzieś chyba na Moniuszki. Więc ta produkcja była zgoła inna tej doskonałej. No i też... O ile przy Który skrzywdziłeś, część osób jeszcze dużo się uczyła, szczególnie tych technicznych, bo jakby ja wychodzę z założenia, że żeby produkcja powstała, to przede wszystkim muszą być dwie sekcje zapewnione. Znaczy, z jednej strony sekcja techniczna, gdzie no my rzeczywiście nie mamy tak, że mamy jedną kamerę i statyw i jakby to wszystko wystarczy. My rzeczywiście do obsługi jednej kamery potrzebujemy około 3 osób. To już wymaga pewnych działań. Potrzebujemy jeszcze kogoś, kto będzie już trochę światło ogarniał. No i druga sekcja to jest sekcja produkcyjna właśnie, tak? Bez osoby, która będzie miała fajne przełożenie na pozostałych uczestników projektu, bo ja jako instruktor pracuję w ten sposób, że najczęściej, chyba poza aktorami, którzy się nam czasami zdarzają dorośli, to jestem jedyną osobą na planie dorosłą, w sensie no nie młodzieżową, a cała reszta to młodzież, więc liczę bardzo na to, że pojawi się lider, który też pokieruje, bo jakby ja nie mogę być wszędzie, więc troszkę ten ciężar odpowiedzialności jest przerzucona na młodych. Jak będzie człowiek, który, tak jak Ala właśnie mówiła, no będzie troszkę ogarniał innych, układał, żeby był porządek, żeby wszystko szło. To jak te dwie sekcje są zapewnione, no to wtedy możemy przystąpić do produkcji. I tak było właśnie jeszcze przy Doskonałej, gdzie jeszcze Ala właśnie biorąc udział w tej produkcji miała też jako wsparcie starszą koleżankę, która już była z nami od początku, Martę. I też tak fajnie poczułem, że jakbym miała się od kogo uczyć, więc myśląc o przyszłości. Więc Doskonała był trudnym projektem, jeśli chodzi o realizację techniczną, moim zdaniem trudniejsza niż Który skrzywdziłeś, ale też emocjonalną. Też obecność psychologa była koniecznością ze względu na temat filmu, bo opowiadaliśmy o depresji młodego człowieka, więc wiedzieliśmy, że to są tematy dość delikatne i potrzebujemy wsparcia specjalisty. No i też przy okazji sceny niektóre są w tym filmie, no, były bardzo trudne i też ten ciężar jakby, no czuliśmy na planie ten ciężar. W przypadku, Który skrzywdziłeś, mam takie wrażenie, że żeby ekipa była bardzo zaoferowana no, całym planem, szumem, bo tam było też jakby tam z kolei opowiadaliśmy o bullyingu, o przemocy rówieśniczej, więc można powiedzieć, że taki temat dynamiczniejszy bardziej, a tutaj jednak nastawienie na główną bohaterkę, która jest nośnikiem jakichś niezdrowych emocji, więc tu mieliśmy dużo trudniej, jeśli chodzi o ten projekt. Także no, trochę skomplikowanie odpowiedziałem na pani pytanie po części, no ale tak to wygląda. No, jeżeli chcemy zrobić dobrze jakiś film na ważny temat, bo tu chcę powiedzieć, że poza Pulsem Sióstr na razie te dwie produkcje są mocne pod tym względem, że dużo mówią o kondycji młodego człowieka, o młodzieży i one są o tyle prawdziwe właśnie dlatego, że te rozmowy, zanim scenariusz został napisany, to jest najczęściej gdzieś połączone z jakimiś faktami, które miały miejsce w otoczeniu właśnie. No, film Doskonała rzeczywiście jest o problemie psychicznym głównej bohaterki, aczkolwiek my nie wskazujemy tak bezpośrednio, czy to jest depresja, po prostu widzimy w filmie, że ona nie jest w najlepszej kondycji, ale raczej pokazujemy, skąd ta nie najlepsza kondycja się wzięła i I tutaj, jeżeli w pierwszym filmie, w którym skrzywdziłeś gdzieś tam winę na to, co się dzieje wśród młodych ludzi, można powiedzieć, gdzieś tam wskazujemy na to, w jaki sposób nauczyciele podchodzą do problemów młodzieży, tak w doskonałej przerzucamy ten wskaźnik na rodziców. I ta bohaterka nasza, my pokazujemy w tym filmie, jak wygląda komunikacja jej z rodzicami, jak ta komunikacja jest bardzo zaburzona, pomimo, że to nie jest rodzina patologiczna, że to jest rodzina, która widać, że jest bardzo dobrze, wszystko jest poukładane, jeśli chodzi o zasady. Pieniędzy tam raczej nie brakuje, no tylko właśnie brakuje tego, co najważniejsze, bo to nie pieniądze są najważniejsze i zamożność rodzinna, tylko właśnie tej komunikacji. I właśnie to jest film o tym, który punktuje to. No, spotkaliśmy się już z tym, że no, to jest film bardzo mocny, to trzeba od razu powiedzieć, że on mocno chwyta, jest taki trochę wyrzuty sumienia mam, bo to jest taki trochę film, który zadaje cios prosto w serce, nie dając możliwości obrony widzowi, ale co ciekawe jest tak, on szczególnie trafia do tych rodziców, którzy mają dzieci w podobnym wieku, a nawet rodziców, którzy mają dzieci bardzo malutkie, bo już gdzieś tam uruchamia im tą wrażliwość, co ich może czekać. Więc tak, to taki to film.
0: To powiedzmy, Julia, jak odnalazłaś się w roli, o czym opowiada Doskonała i kim byłaś tam w tym filmie?
18: No, Doskonała jest filmem, który opowiada o depresji głównej bohaterki Ani. Miałam przyjemność grać Anię, jeżeli można to tak nazwać. No, uważam, że jest to bardzo ciężka rola, przede wszystkim ciężki temat. I mimo tego, że plan był właśnie taki dobrze zorganizowany pod względem osób, pod względem całej grupy, no to jednak były chwile, gdzie było mi naprawdę ciężko, bo no to też nie są łatwe emocje do odegrania i w pewnym momencie, jak już są do grania takie ciężkie psychicznie sceny, to i jest to, no bo był taki moment, że był ciąg dni, chyba czterodniowy plan zdjęciowy był, to no właśnie w pewnym momencie już był taki ciężar psychiczny i było to ciężkie, natomiast uważam, że sam scenariusz opowiadający o właśnie depresji i pokazujący, z jakimi problemami czasami mogą borykać się ludzie i jak może to być niezauważalne dla środowiska, jest bardzo ważny i według mnie taki warty właśnie poruszenia.
0: A powiedz mi, co najbardziej podoba ci się w pracy na planie?
18: Takie wyzwania, które plan, no czasami są od początku jakby wiadomo, że będą wyzwania, a czasami w trakcie się okazuje, że nagle jest jakaś trudność, którą po prostu trzeba przezwyciężyć i to jest właśnie takie ciekawe w tej pracy aktora, czy tak jak tutaj produkcji, no bo nigdy nie wiadomo, co się w pewnym momencie może stać i to jest takie nieprzewidywalne. Natomiast odgrywanie ról też jest bardzo ciekawe, no i wiadomo, że jako taka aktorka, no to jest moja taka ulubiona rzecz.
0: A co jest najtrudniejsze?
18: No też to odgrywanie ról, w sensie, nie wiem jak to uargumentować.
15: Julia powiedziała o wyzwaniach, jakie są na planie i tu jest bardzo fajny przykład, jeśli chodzi o Doskonałą, bo w trakcie zdjęć wpadliśmy na pomysł, jak ten film najlepiej, żeby się zaczął i skończył. I to był taki oryginalny pomysł, bo trzeba było wymyślić coś, czego wcześniej nie mieliśmy zaplanowane w scenariuszu, zupełnie nową przestrzeń, zupełnie nowe wymaganie. I wpadliśmy na pomysł właśnie, żeby bohaterka główna trochę w takiej oniryczności unosiła się na wodzie i że będziemy to filmować od spodu. W związku z czym, no udało mi się akurat, ja jestem z pionek i tam jest taki fajny basen o odpowiedniej głębokości, bo jest prawie 3 metry, No i pytanie było do Julii. Julia, czy umiesz pływać? No Julia mówi, napisała, tak, umiem. No i chłopaki, no mieliśmy taki sprzęt, że mogliśmy go po prostu zanurzyć na tej głębokości. Chłopaki, okazało się, Julek i Olek są wytrawnymi pływakami. Jeden ma jeszcze jakąś tam kartę jakiegoś tam sternika, nie wiem, no generalnie bardzo dużą. Więc ja już czułem się spokojny, a pomimo, że Julia umiała pływać, to nie było proste, bo miała floatować na tej wodzie i jak najdłużej, jak możliwie, więc ona po prostu nie mogła bardzo niczym ruszać, a po prostu no, unosić się delikatnie i filmowana od spodu, więc było tam trochę sytuacji, w których no, musieliśmy rzucać Julii jakąś tam deskę, żeby no, nam się nie przytopiła, więc to są takie sytuacje na planie czasami, których nawet aktorzy czasami się nie spodziewają. To jest akurat taka techniczna, prawda? Takie techniczne wyzwanie. Myślę, że ostatecznie całkiem przyjemne, bo to jest jakaś przygoda, ale to, co jak Julia mówiła, to co najtrudniejsze, no to są właśnie te sytuacje, w których już, prawda, bo scenariusz scenariuszem. Julia też się przygotowała bardzo intensywnie do tego filmu. Mieliśmy też pewną przygodę, bo jakby mimo, że ja nie staram się, kiedy prowadzę zajęcia, wprowadzać w konkretne metody podopiecznych, metody aktorskie, ale mówię im, jakie są te metody. No siłą rzeczy i tak, jak ktoś powie, że nie gra żadną metodą, to i tak zawsze jakąś gra, bo one są wszystkie tak omówione, może to być jakaś mieszana metoda. Julia, przygotowując się do roli, no troszkę weszła taką metodą Stanisławskiego, gdzie jakby przywołuje się różne doświadczenia, wspomnienia, ale też się bywa w tej roli. I Julia też miała taki czas, gdzie testowała dość intensywnie postać, która, tak jak sama powiedziała, jest w depresji, to jest bardzo trudne emocje. Ja też trochę o tym nie wiedziałem i dowiedziałem się tam od innych uczestników, że Julia dziwnie w szkole wygląda. W związku z czym spotkałem się z Julą, bo mieliśmy plan rozstrzelony, więc no, musiałem z nią porozmawiać, żeby zrobiła sobie jakieś przerwy, no bo gdyby miała przez kilka miesięcy być na co dzień w takich emocjach, to mogłoby się no, bardzo niedobrze odbić na jej po prostu stanie psychicznym, bo tak jak jest i w profesjonalnym aktorstwie wielu aktorów, jak jest jakaś naprawdę trudna rola, no nie zawsze jest tak, że na pstryknięcie palca on wyjdzie z tej roli, także to są te trudności jeszcze, o których Julia mówiła.
0: I to wszystko na teraz. Wracamy po krótkiej

0: który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
1: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama. Edukacja we Vox FM Radom.
18: Dziś poznajemy historię wyjątkowej grupy filmowej Radom Mówi Akcja z pracowni nowych mediów przy Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr w Radomiu. Do tej pory uczestnicy warsztatów stworzyli między innymi film Który skrzywdziłeś, który porusza temat przemocy w szkołach średnich oraz film Doskonała, który opowiada o depresji młodej dziewczyny. W swoich filmach poruszacie tematy społeczne. Podczas ostatniej produkcji mówiliście o depresji. A co z kolejnymi filmami? Czy chcecie to kontynuować i dalej te tematy społeczne poruszać, czy chcecie coś zmienić?
19: To bardzo ciekawe pytanie, bo gdyby to chodziło tylko o mnie, to bym chyba odpowiedział twierdząco. Bo patrząc już z perspektywy na to, co robimy i na to, w jaki sposób te filmy pokazujemy, chcemy pokazywać, jak zderzamy z jakimiś grupami czy szkołami, to moim zdaniem, jako instruktora, jest to bardzo dobry kierunek, dlatego że te filmy nie są taką rozrywką, że wrzucimy sobie na YouTube'a, ktoś obejrzy i powie, czy fajne, czy nie. Tylko to są filmy, które wymagają zawsze odpowiedniego komentarza lub spotkania warsztatowego. I one bardzo emocjonująco, że tak powiem, działają na odbiorców i dlatego trzeba zareagować. Więc ja uważam, jako instruktor, jako edukator, że robimy bardzo potrzebne rzeczy. Z jednej strony

0: Ci młodzi ludzie podczas realizacji tych filmów sami jakoś tam dojrzewają, uczą się, to też na nich bardzo fajny ma wpływ, ale to, że później tym, co powstanie, możemy dalej coś robić w trudnych tematach dla młodzieży, to jest niezwykle fascynujące i jest to takim wyzwaniem, które ja chciałbym iść w tym kierunku dalej, bo mamy fajne też oferty na całą Polskę wręcz, żeby pracować z tymi filmami, no ale z drugiej strony to są uczestnicy zajęć i w dużej mierze ja staram się trochę ich czytać i oddawać im pola, znaczy żeby znajdywać w nich pewien potencjał i korzystać z tego potencjału, więc jeżeli trafi się człowiek, reżyser, który ma jest lekką duszę i żart to jest jakiś jego świat, w którym on się świetnie odnajduje, nie będę miał absolutnie żadnego problemu, żeby powstała komedia. Więc troszkę z jednej strony mam taką chęć, żeby jednak trzymać to, żeby opowiadać o świecie, bo ten świat młodych jest bardzo ciekawy, szczególnie dzisiaj i myślę, że potrzeba jest wiele inicjatyw, żeby po prostu ten świat zgłębiać i uczyć starszych, szczególnie starszych, jak po prostu rozmawiać z młodymi, no ale z drugiej strony jest ta ich wolność, ich motywacja, więc ja staram się nigdy nie mówić, że ma być tak, koniec i w ogóle nieważne, co wy o tym myślicie, ja myślę tak i tak będzie. No nie, to nie jest absolutnie moja szkoła.
1: A powiedzmy, czy można do was cały czas dołączyć, czy macie grupę zamkniętą, jak to wygląda?
0: Nie, grupa raczej nie jest zamknięta. Jeśli chodzi o dołączanie, no to jakby na dwa sposoby można dołączyć. Znaczy wtedy, kiedy my, że przede wszystkim to zachęcam do śledzenia naszego profilu na Facebooku Młodzieżowe Produkcje Filmowe, bo tam jeśli ktoś nie uczestniczy w zajęciach, prawda, i jakby nie specjalnie jest zainteresowany takim bezpośrednim tworzeniem, to i tak niech śledzi, bo tam na bieżąco po prostu, jeżeli czegoś szukamy, jeżeli na czymś pracujemy, to tam jest informacja na ten temat i wtedy zawsze można dołączyć. Natomiast jeśli chodzi o samą grupę i taką pracę, czyli albo ktoś chce realizować rzeczywiście filmy, chce stać za kamerą, być reżyserem, operatorem, montażystą, to po prostu najlepszą drogą jest po prostu zapisanie się na zajęcia w pracowni nowych mediów. No jeżeli chciałby być aktorem w filmie, który jest świadomym grania przed kamerą, to jest też bardzo ważne, bo my prowadzimy zajęcia w pracowni aktorskie, ale do pracy przed kamerą. I my już mamy takie doświadczenia z osobami, które miały większe doświadczenie, ale do grania na scenie. No to jest dużo pracy do wykonania, żeby przygotować taką osobę przed kamerą, w związku z czym jak ktoś chciałby zagrać w filmie, nie musi chodzić na zajęcia, bo bardzo często w tych historiach często się też szuka osób też spoza, bo to kwestia wieku, czasami no, reżyser ma jakąś koncepcję na konkretną postać, ale na przykład zdjęć mu za bardzo nikt nie pasuje, no też ogłaszamy casting i znajdują się takie osoby i poprzez castingi również poszerzamy grupę nie tylko aktorską, ale również realizacyjną, bo przy doskonałej, o ile dobrze pamiętam, parę osób przyszło na casting, ale podczas swojej prezentacji ja też zapytałem, czy gdyby nie dostała roli, czy nie chciałaby się sprawdzić w innej roli. W sensie nawet nie aktorskiej, tylko przy produkcji filmu, więc jakby to są, tak, my jesteśmy generalnie otwarci, można dołączać. Teraz jeśli chodzi o zajęcia aktorskie, jest chyba taki lekki problem, już ja bym próbował generalnie, bo jakby mamy dużo osób, nie? Dużo osób, mamy niewielką przestrzeń do pracy też, no, tłumów nie może być na takich zajęciach, więc jeśli chodzi o aktorskie, to tam mamy trochę ścisk, ale ja zawsze mówię, jak ktoś komuś bardzo zależy, to nawet jeśli zamykają przed nim drzwi, to musi wchodzić oknem, więc nie zamykam żadnej możliwości.
1: A zdarza się tak, że na przykład ktoś przychodzi i chce dołączyć do tej grupy aktorskiej, a po jakimś czasie łapie bakcyla i nie wiem, przychodzi na tą drugą stronę albo na odwrót, że ktoś pracuje po drugiej stronie i nagle stwierdził, że może spróbuje w aktorstwie, że lepiej mu tam jest. Zdarzają się takie sytuacje?
0: Przychodzą mi do głowy dwie takie sytuacje. Pierwsza związana z osobą, która siedzi tutaj obok. Natalia, co prawda nie u nas, ale w Pionkach chyba, tak? Chodziła na zajęcia aktorskie na początek. No ale ostatecznie jest za kamerą i się to bardzo podoba. I niedawno miałem taką sytuację z młodym człowiekiem, który cały czas widzę w nim potencjał realizacyjny. Bardzo fajnie montuje, bardzo fajnie jakiś tam potencjał reżyserski, ale gdzieś tam myśli, że może jednak aktorski. Nie? No to, ale to jest jakby już decyzja po... Ja tak delikatnie czasami sugeruję, mówię, no tu widziałem cię w takiej sytuacji i to wyglądało nieźle, a widziałem cię w tej sytuacji i moim zdaniem, no to tak średnio. Nie wiem, z czego to wynikało, ale mówię średnio, że to no, już jakby zostawiam tą decyzję. Ja też tak robię, że jak przychodzi nowy człowiek, to ja staram się najpierw z nim porozmawiać. I że tak powiem, nie szczędzę czasu. Miałem już taką sytuację, że z jedną z osób, która przyszła i myślała o aktorstwie, po mojej rozmowie zastanowiła się i wylądowała w grupie reżyserskiej, właśnie przy której skrzywdziłeś. Nasza rozmowa trwała, nie patrzyłem na zegarek, okazało się, że nasza rozmowa trwała prawie 3 godziny. Ale tak szczerze, po prostu chcę rozmawiać, też mówić o trudnościach tych zawodów, bo to wszystko, szczególnie przy tych aktorskich, to wiadomo, no, jak ktoś nie ma pewnej świadomości, to widzi efekt, prawda? Widzi efekt w domu, w telewizji, w internecie, w kinie, że o, fajnie być aktorem, no ale tam to nie jest tak, że postanowię i za 3 lata zobaczycie mnie, prawda? Więc tam jest taka pewna droga, o której myślę, że no, jak mam jakąś taką powinność, żeby trochę opowiedzieć i żeby te wybory młodych ludzi, bo to jest jakby najistotniejsze, ludzie, młodzi ludzie, szczególnie w trzeciej klasie, to już taki chyba ostatni dzwonek, chociaż wielu ten ostatni dzwonek jeszcze przeciąga, no powinni się zdecydować, bo po tej maturze trzeba mieć po prostu już jakąś wizję, więc jak ktoś przychodzi, jest w pierwszej klasie, albo nie wiem, w 8 klasie jeszcze, to jest jeszcze czas na tą zabawę, ale w trzeciej klasie, jeśli ktoś myśli poważnie o egzaminie, no to musi dostać odpowiednią dawkę informacji, żeby wiedział, co go czeka, ile czasu musi poświęcić na pewne rzeczy, żeby miał świadomość, żeby się po prostu nie obudził w ostatniej chwili gdzieś tam na chwilę przed egzaminem, który będzie po prostu jakąś Monteverestem.
1: No to powiedzmy, ta grupa działa od kilku lat. Wiadomo, ludzie przychodzą, odchodzą, idą na studia. Czy zdarza się, że dużo jest osób, które kontynuują tą przygodę w branży filmowej? Nie wiem, kontynuują i idą na studia stricte skierowane w tym kierunku?
0: No to ja jakby, no, tak jak pani powiedziała, to dość łatwo zresearchować, bo od kilku lat działamy, więc jakby to tych przypadków jeszcze za dużo się nie zrobiło, więc mamy taką sytuację, że mój taki, można powiedzieć, no właśnie przychodził na zajęcia do mnie jeszcze nie w Radomiu, chłopak właśnie robi licencjat, nagrał film, licencjat w szkole filmowej, w warszawskiej szkole filmowej, jest na montażu. Niedługo będziemy mogli zobaczyć chyba jego układkę, jego filmu przyjdzie, to pokażę. Jeśli chodzi o tą radomską przygodę, to w zeszłym roku, czy 2 lata temu, właśnie teraz jest na drugim roku, no to operator Julek jest w warszawskiej szkole filmowej właśnie na drugim roku, na operatorce. Karolina, reżyserka, przy której skrzywdziłeś, bardzo zdeterminowana dziewczyna, nie udało jej się dostać w tym roku, zdawała, nie udało jej się dostać do filmówki. Jest chyba aktualnie na psychologii, to też jest bardzo dobry kierunek. To chciałem zaznaczyć, że dostanie się do szkoły filmowej, szczególnie właśnie publicznej, jest mega, i do aktorskiej też, jest mega trudne, dlatego że jest bardzo niewiele miejsc. Nie? Tam jest około 7 osób, na aktorskim chyba 10 osób przyjmują, a chętnych jest naprawdę bardzo, bardzo wielu, w związku z czym wiele osób próbuje rokrocznie. No i na przykład na reżyserię, kiedyś w ogóle była zasada, że trzeba było skończyć już jedne studia, żeby się dostać na te. Teraz już takie zasady nie ma, no ale gdzieś ta dojrzałość się liczy i czasami jak się nie dostanie na taki kierunek, no to warto pójść na taki, który może zbliżyć. I na przykład psychologia na reżyserię. Psychologia jest na przykład jednym z takich kierunków, który warto skończyć, żeby mieć większe szanse. I Karolina właśnie jest na psychologii, ale też wiem, że chce jeszcze równolegle jakiś multimedialny i co roku będzie zdawać. Jest jeszcze Olek, który, jak mówiłem, który operator przy Doskonałej, który również startował na studia i on się jakby doszedł do finału. Tam ileś etapów. Doszedł do finału w Katowicach, w szkole operatorskiej. To już mu się nie udało. Jest równolegle na jakimś kierunku w Krakowie, chyba na AGH, związany z multimediami. No i też będzie jakby co rok próbował. Także część osób, szczególnie tych zdeterminowanych, które chcą dalej pracować z filmem, czy w ogóle z aktorstwem, no albo są, albo po prostu starają się.
1: Poprawia samopoczucie, daje więcej energii i odprężenie. Mowa o jodze. Czym jest joga i dlaczego warto ją trenować? O tym instruktorka Katarzyna Buchacz.
2: Joga jest systemem, który poprawia jakość naszego życia.
1: Jak poprawia?
2: To tak naprawdę zależy od tego, ile weźmiemy. W dzisiejszych czasach najbardziej popularna jest hatha yoga, czyli ta yoga, która skupia się tylko na praktyce asan, co znowu odbija się na poprawie stanu zdrowia. W odróżnieniu tak naprawdę od sportu, od różnych innych aktywności fizycznych, kiedy praktykujemy jogę, nie ćwiczymy tylko naszego ciała, tylko też poprawia ona korelację między właśnie fizycznością, a jednak pracą umysłową. Musimy być cały czas skupieni, musimy być cały czas świadomi. Tak dla przykładu, porównując do ćwiczeń na siłowni, gdzie dosłownie wyłączasz głowę, czasem po prostu zakładasz słuchawki albo słuchasz ślepo instruktora, na macie musisz być cały czas świadomy i tak naprawdę jest to chyba taki jedyny sposób, gdzie możesz jednocześnie pracować i wewnątrz, i na zewnątrz. Mhm.
1: Dlaczego zaczęłaś trenować jogę i uczyć ludzi?
2: Tak naprawdę przez dość długi czas trenowałam sporty siłowe, crossfit i takie różne, że tak powiem, podnoszenia żelastwa. I tak jak wiadomo, osoby, które dużo ćwiczą siłowo, zaniedbują często rozciąganie, więc na początku to była zwykła chęć po prostu zwiększenia mobilności własnego ciała. No ale droga tak mnie poprowadziła, że chodziłam bardzo dużo na zajęcia. Chodziłam praktycznie na wszystkie zajęcia, jakie były w tym miejscu, gdzie akurat uczęszczałam na jogę. No i w pewnej chwili, kiedy ówczesna instruktorka zmieniła miejsce swojego zamieszkania, czy wówczas swojej pracy, przejęłam jej miejsce, poszłam, że tak powiem, na drugą stronę.
1: Jak to było? Czy ktoś cię do tego namówił? Czy gdzieś zobaczyłaś, usłyszałaś? Jak to wyglądało?
2: Prawda jest taka, że rok przed tym, zanim rozpoczęłam praktykę, mój znajomy bardzo namawiał mnie na jogę. Co więcej, pamiętam do dzisiaj, że kupił mi na urodziny matę do jogi. I byłam strasznie zła na niego, bo ja mu kupiłam taki fajny prezent, a on mi kupił matę. I przez ten rok ta mata leżała, dopiero później jego córka wyciągnęła mnie na jogę, no i już nie było odwrotu.
1: No to co takiego fajnego jest w tej jodze?
2: No właśnie to, że z mojej perspektywy na tamten czas, na te 4-5 lat temu, to było to, że mogłam popracować fizycznie i jednocześnie dodać do tego jakąś pracę intelektualną, umysłową. Naprawdę niesamowite i tak naprawdę najtrudniejsze w praktyce jogi jest to, że musisz być skupiony. Nie możesz chociaż na chwilę odejść myślami gdzieś poza matę, bo po prostu tracisz. Tak jak mówię, praktyka jogi jest ciągłą świadomością na temat tego, co robisz ze swoim ciałem. Mhm.
1: A powiedzmy, teraz bardzo popularna jest siłownia, różne zajęcia, ludzie wychodzą, chcą aktywnie spędzać czas poza domem, ale są też tacy, którzy wstydzą się wyjść na jakiekolwiek zajęcia. Czy właśnie jogę można rozpocząć w domu samemu przed komputerem z instruktorem, który gdzieś tam w monitorze nam pokazuje, co mamy robić, czy lepiej jednak udać się na zajęcia i pod okiem instruktora zacząć swoją przygodę właśnie z jogą?
2: Moje zdanie jest bardzo radykalne w tej sprawie. Niestety uważam, że jeżeli ktoś chce rozpocząć praktykę jogi, nie powinien tego robić przed komputerem, z jednej prostej przyczyny, że po prostu nauczyciel nie widzi twoich błędów. Możesz tak naprawdę powtarzać asany dzień w dzień, asany, czyli pozycję jogi, dzień w dzień nieprawidłowo. Nie dość, że nie robisz żadnego postępu, to jeszcze robisz sobie krzywdę i nie ma tej osoby, która ci powie, zatrzymaj się, jest coś nie tak, prawda? Mamy po prostu trylion kanałów z różnymi stylami jogi, różnych nauczycieli. Niemniej jednak, jeśli ktoś chce na poważnie zacząć praktykę jogi, no to trzeba jednak zrobić to pod okiem nauczyciela. Mm.
1: Mówisz o asanach, czyli o tych takich pozycjach. Czy mogłabyś kilka wymienić?
2: Jeśli chodzi o asany, to jest kilka grup asan. Są najważniejsze asany stojące, czyli tak naprawdę te, które budują nam podstawę do pozostałych. Asany stojące i asany odwrócone, czyli to takie słynne stanie na głowie, one pozwalają nam wydłużyć nasze ciało. Kiedy ludzie przychodzą na przykład do mnie na zajęcia, no to nie zaczynam od tego, żeby zawinąć ich w precel i założyć nogę za głowę, tylko najpierw bardzo długi czas pracujemy właśnie w asanach stojących nad wydłużeniem kręgosłupa, wydłużeniem boków ciała i zniesieniem tych wszystkich napięć, z którymi oni przychodzą na zajęcia. No i są też inne grupy asan, tak jak asany siedzące, skłony, skręty, wygięcia, sekwencje dynamiczne, powitania słońca, ale tak jak mówię, bazą są stojące, odwrócone, i wtedy można się bawić dalej. Ja moim uczniom, którzy nie mają innej aktywności fizycznej, polecam zajęcia 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Raz w tygodniu polecam takim osobom, które mają jakąś aktywność fizyczną i powiedzmy ta praktyka jogi jest dla nich jakimś takim dodatkiem do tej ich pierwszorzędnej, że tak powiem, aktywności fizycznej. Mam uczniów, którzy chodzą 3-4 razy w tygodniu, ale umówmy się, trzeba mieć na to po prostu czas. Także 2 razy to jest taka optymalna ilość.
3: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Tu w Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
12: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakontekozdobna.pl.
13: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na GWMPolska.pl i się przekonać.
14: GWMPolska.pl. Rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
0: Reklama.
18: Poważny wypadek w centrum Opola. Samochód wjechał w przechodniu. Szczęśliwy finał poszukiwań 12-latka. Chłopiec zabrał auto rodzicom i przejechał 150 km. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni. I o tym powiemy na koniec. Minęło południe. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Jedna osoba poszkodowana, pozostałe cudem uniknęły obrażeń. To po groźnym wypadku w centrum Opola. Po zderzeniu dwóch aut jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. O szczegóły w opolskiej policji dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie się tam stało?
19: Według wstępnych ustaleń policji było to klasyczne nieustąpienie pierwszeństwa na strzałce warunkowej. Po wjeździe na skrzyżowanie przez jedno z aut uderzyło w nie drugie jadące prawidłowo na zielonym świetle. Do tego zdarzenia doszło przy przejściu dla pieszych, dlatego jeden z samochodów po zderzeniu odbił się w kierunku ludzi. Jeden z pieszych odniósł niewielki takie obrażenia i jest pod opieką ratowników. Pozostałym w ostatniej chwili udało się odskoczyć. Samochodami, jak informują służby, jechały łącznie 4 osoby, w tym 2 dzieci. Na miejscu cały czas trwa akcja straży i policji. Ulica Ozimska na odcinku od Rejmonta do Kołłątaja jest zablokowana.
18: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękujemy. W wiadomościach teraz Wrocław i szczęśliwy finał poszukiwań 12-latka. Chłopiec zabrał rodzicom samochód i przejechał blisko 150 km spod wrocławskich Siechnic do Zielonej Góry. A właśnie na jednym z tamtejszych parkingów policjanci znaleźli nastolatka.
0: Tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny.
18: Relacjonowała Aleksandra Freu z wrocławskiej policji. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że nastolatek uciekł z domu, a rodzina zmaga się z problemami wychowawczymi. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w zamachu czy podczas wojny. Ma wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
17: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
20: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator, w 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabuda ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
17: Czyli można byłoby nawet operować.
20: Dokładnie.
17: Zasilanie niezależne.
21: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
22: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
17: Dyrektor ludzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
22: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
18: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. A w razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwo łódzkie. Można poczuć się jak na planie wielkiej produkcji filmowej. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców. Są zachwyceni.
23: Podoba mi się bardzo. To jest niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego. I na pewno pozostanie w pamięci. I warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.
24: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają. Nawet są te witryny z cyrylicą. Przypomina to właśnie te XIX-wieczne czasy.
25: Tarnów jednak jest najcieplejszym tutaj, nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
18: Filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października. W dzień na przeważającym obszarze kraju niewielkie zachmurzenie, jedynie na północnym zachodzie można spodziewać się przelotnych opadów deszczu. W niektórych miejscach lokalnie mogą nadal obowiązywać mgły, które ograniczają widzialność do około 300 metrów. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 stopni w centrum, do 21 kresek na ziemi lubuskiej.
2: Magazyn sportowy Vox FM Radom.
26: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Szukają przyszłych medalistów olimpijskich. Od poniedziałku do piątku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji organizowane są zajęcia lekkoatletyka dla każdego. Każdy może spróbować swoich sił, mówi trener Artur Błasiński.
27: Artur Błasiński, trener, wychowawca, wykładowca. Generalnie zajmuje się lekkoatletyką.
26: Na początku powiedzmy, lekkoatletyka dla każdego. Co to takiego jest?
27: Jest to program ogólnopolski. Zajmujemy się szkoleniem dzieci i młodzieży, namawianiem dzieci i młodzieży do trenowania lekkiej atletyki, usprawnianiem, przygotowaniem ich do poważnych zawodów w kategoriach na początku młodzicy, dzieci, a potem wyłapujemy talenty do trenowania w kategoriach wyższych. Większość tych, przynajmniej młodych zawodników, to jest z tego programu lekkoatletyka dla każdego lub z czwartków lekkoatletycznych. Także my prowadzimy szerokie szkolenie tutaj w Radomiu. No, takim sztandarowym naszym programem jest lekkoatletyka dla każdego.
26: Powiedzmy, w jakim wieku najlepiej takie dziecko, żeby rodzic przyprowadził?
27: My preferujemy, ponieważ lekkoatletyka jest takim sportem, może nie późnorozwojowym, ale o późnej specjalizacji, czyli dzieci 5. klasa szkoły podstawowej, 4., 5., 6., wtedy jest najlepszy okres na rozpoczęcie zajęć, a następnie treningu z lekkoatletyki, bo tam rozróżniamy jeszcze zajęcia, treningi, ponieważ jak już ktoś chce się poważnie zająć lekkoatletyką, no to musi 4 razy przychodzić na trening na trening lekkoatletyczny. No, program jest lekkoatletyka dla każdego 2-3 razy w tygodniu. I tak jak mówię, jest to taki program zachęcający młodych adeptów, młodych ludzi do uprawiania systematycznego sportu. A co z tego wynikiem, to mam nadzieję, że będzie cały czas nabór nowych talentów do naszej dyscypliny. Tak jak wcześniej wspomniałem, my jesteśmy dyscypliną o późnej specjalizacji i tak jak mówię, 5., 6., 7. klasa robimy taki trening ogólny, oczywiście z elementami skoczności, z elementami biegów krótkich, z elementami wytrzymałości, bo raczej to u dzieciaczków to nie robimy biegów długich, tylko w formie zabawy albo w formie takich delikatnych metod powtórzeniowych czy interwałowych, budujemy tą wytrzymałość. No i oczywiście przede wszystkim rozwijamy takie cechy motoryczne jak skoczność i szybkość. Po takim etapie dopiero ukierunkowujemy. No patrzymy, kto w jakim kierunku ma predyspozycje motoryczne i dopiero wtedy ukierunkowujemy. Ale to już wtedy nazywam treningami. Lekkoatletyka dla każdego ma to do siebie, że ogólnie przygotowujemy dzieci, budujemy tak zwany ten potencjał motoryczny, aby potem mogli wygrać swoją konkurencję i mogli uprawiać skutecznie dane konkurencje i rywalizować na zawodach.
26: Czy są na przykład spięcia, że rodzice przychodzą i chcą, żeby na przykład dziecko skakało wzwyż, a okazuje się, że jest najlepszy w sprincie? Zdarzają się takie sytuacje?
27: Nie zdarzają się, ale są to korelacje takie, że jeśli dziecko jest dynamiczne, szybkie, to i sobie poradzi tu i tu. No potem kwestia, jak już obserwujemy, jaki będzie rozwój osobniczy danego zawodnika, czy tam ucznia, czy tam dzieciaczka. No bo jak urośnie do 1,80 czy 1,85, to w sposób naturalny będzie się nadawał do skoku wzwyż. My mamy tak to fajnie poukładane, że nie naginamy programu treningowego, czy tam zanieść do naszych celów, tylko dostosowujemy ich do ogólnego rozwoju osobniczego. I tak jak ja powiedziałem wcześniej, taki trening już ukierunkowany robimy w wieku 15-16 lat i wtedy wybieramy konkurencję. Jak ktoś ma tam na przykład dobrą koordynację, jest nieźle rozciągnięta przy okazji szybki, to w sposób naturalny może na przykład biegać u nas płotki. Chociaż nawet w wieku 12-13 lat biegamy w formie zabawowej, że przeskakujemy przez niziutkie płotki, potem wyższe i powoli kuczymy, czyli usprawniamy. Ciężko dzieciom znaleźć czas, a jak już nawet przyjdą na 17 na trening, no to już potem ich ciężko, że tak powiem, przymusić do książki po godzinie 19. Ale sport kształtuje charakter, sport kształtuje taką wolę ducha walki i jeśli ktoś chce uprawiać sport, zawsze znajdzie czas na naukę i można to pogodzić. Wcześniej rozróżniałem zajęcie od treningu. Trening to już jak to jest jakiś taki etap usystematyzowany, więc musimy to robić przynajmniej 4 razy w tygodniu, a reszta to nazwą zajęcie albo SKS-em, dlatego rozróżniam te małe niuanse w treningu czy w zajęciach. No niestety lekkoatletyka albo stety jest taka, że ci, którzy pracują systematycznie, to jest tylko kwestia, a będą uzyskiwali wyniki.
26: Powiedzmy, o której, kiedy, gdzie można na takie zajęcia przyprowadzić takie dziecko? Czy dziecko na przykład nie może przyjść samo, czy jednak ta zgoda rodzica musi być?
27: Zgoda rodzica oczywiście musi być. Jak dziecko mieszka blisko naszych treningów, czyli mamy zajęcia na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Markowicza 9, to z rodzicami zapraszamy. Tak jak mówię, od 5., 6. klasy można te dzieci przyprowadzać. Będziemy się nimi zajmować, będziemy ich szkolić. Oczywiście mamy dzięki pomocy miasta i dzięki pomocy ministerialnej, czyli tego programu Lekkoatletyka dla każdego, zajęcia są nieodpłatne. Zapraszamy wszystkich chętnych i nic, tylko trenować. Informacje o treningach znajdziemy na stronie www.radombiega w zakładce Lekkoatletyka dla każdego.
1: Jacek Chwaliński, trener lekkiej atletyki. Zajmuję się lekkoatletyką od wielu lat. Byłem zawodnikiem, trenowałem, także ta dyscyplina jest mi blisko mojemu sercu. No i kontynuujemy tutaj. Prowadzimy z kolegą Arturem Błasińskim od wielu lat taki program Lekkoatletyka dla każdego, który no, funkcjonuje dość tak dynamicznie, się nam tutaj w Radomiu rozwija. Między innymi właśnie bardzo fajnie, że takie zajęcia MOSiR zaproponował, bo możemy troszkę rozpropagować naszą dyscyplinę. My tutaj w ciągu tygodnia jesteśmy popołudniami i takie dzieci mogą przychodzić, mogą brać udział. Preferujemy ogólny rozwój, prawda? Lekkoatletyka jest taką dyscypliną, która ogólnie rozwija cechy motoryczne, takie jak skoczność, szybkość, wytrzymałość, które są niezbędne w każdej dyscyplinie sportu. Dużo zależy od rodziców, ale też pewnie i od zainteresowania trenerów, od takiego luzu, jakiegoś takiego podejścia może troszkę bardziej zabawowego, prawda, do sportu. Natomiast ja tak myślę, że rodzice powinni mieć taką inicjatywę i troszkę dziecku organizować czas, a nie tak często powiedzmy odpuszczać troszkę, bo tak znam, no zresztą sam jestem rodzicem i wiem, że jeżeli troszkę ten dzień rozplanuję mojemu synowi, to całkowicie ten dzień inaczej wygląda.
3: Kiedy najlepiej przyprowadzić dziecko na takie zajęcia lekkoatletyczne, żeby w przyszłości może takim mistrzem Polski albo mistrzem Europy albo i świata był?
1: Takim bardzo fajnymi zawodami są czwartki lekkoatletyczne i tutaj na jesieni jest 5 takich edycji czwartków lekkoatletycznych, począwszy tam już od połowy września. Dzieci mogą się wykazać w dyscyplinach takich jak skok w dal, bieg na 60 metrów, bieg na 300, skok wzwyż i to jest fajna taka zabawa, ponieważ przychodzą nauczyciele, ale mogą przyjść rodzice jako opiekunowie i to dziecko może wystartować w zawodach za darmo, bezpłatnie i my tak sprawdzić się i my właśnie chcemy, żeby jak najwięcej osób przychodziło. Jest to dostępna godzina 15:30, wydaje mi się, że jest dobra godzina. W tym momencie rodzic bierze dziecko, przychodzi sobie tutaj spędzić jakoś miło czas, a przy okazji, bo załóżmy, że ten mistrz musi mieć jakąś taką minimum tego talentu, prawda? I my takie dzieci wtedy widzimy, odnajdujemy ich na tych zawodach i potem proponujemy, prawda, treningi proponujemy. Myślę, że taki fajny okres to jest trzecia, czwarta klasa. Do klasy piątej, szóstej to też jeszcze jest ogólny rozwój, nie narzucamy dzieciom jakiejś tam konkurencji, prawda? One biegają, skaczą, rzucają. Dopiero później jest jakaś specjalizacja, widzimy, w czym to dziecko może być najlepsze. Natomiast tak 1, 2, 3 to są rzeczywiście takie w szkole wystarczające zajęcia WF-u, gdzie nauczyciel się troszkę przykłada i robi właśnie wyścigi rzędów, tory przeszkód i to jest najfajniejsza rzecz dla dzieci, która rozwija. Przeciwdziała wadom postawy. Ja powiem o wadach postawy. Jeżeli ktoś tutaj popatrzy na dzieci, nawet rodzic w domu, dość, ja zakładam, że patrząc, pracuję też w szkole, około 70% dzieciaków ma odstające łopatki, okrągłe plecy. I dość często rodzice nie są świadomi tego, że takie wady powstają no, w wyniku no właśnie zbędnego siedzenia przy biurku, czy zbyt częstego siedzenia przy komputerze. Psują się oczy, głowa pochylona do przodu i te wady naprawdę no, mnóstwo dzieci ma. To można zauważyć patrząc tak, no nie trzeba iść do ortopedy, żeby widzieć, że to jest no, taka rzecz, która występuje u wielu dzieci. Dlatego ja zachęcam rodziców, żeby naprawdę troszkę zaplanowali dzieciom dzień. Zachęcam do udziału w czwartkach lekkoatletycznych, a także zachęcam do tego, żeby tutaj, my tutaj codziennie od poniedziałku do piątku są trenerzy i proponujemy treningi. Dzieci, które systematycznie przychodzą na zajęcia, które biorą udział, mają możliwość wyjazdu na obóz, wakacje, także są różne możliwości i jako nagroda my tym dzieciom naprawdę sprawiamy radość, bo wyjeżdżają na obozy, poznają nowe dzieci, zawierają nowe znajomości, bo sport to nie tylko prawda, wysiłek i ciężka praca, bo jest to ciężka praca na poziomie mistrzowskim. Trener taki, który pracuje powiedzmy tam 10 czy 15 lat, wystarczy, że popatrzy na dziecko, na jego budowę, na jego sylwetkę i widać, do czego to dziecko może, gdzieś tam potem może funkcjonować, prawda?
2: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
26: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radom zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania. Do tego nie potrzeba wiele, wystarczą wygodne buty i dres. A jak powinny wyglądać pierwsze treningi, o tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
4: Ja wielokrotnie chyba już mówiłem, że dla mnie największą radość sprawiają treningi w najgorszych warunkach pogodowych. Wtedy wyjście jest takie zawsze obarczone. Oj, nie chce mi się, może nie wyjdę, może dzisiaj odpuszczę, ale przełamuję się, wychodzę i taki trening w jakimś lekkim deszczyku no sprawia ogromną frajdę. Ja jak wychodzę, a już trochę tych siwych włosów mam na głowie, to jak widzę w takie niepogodne dni, gdzie jestem sam na ścieżce, to wtedy ta moja duma jest taka podwójna, że o, no to ja nie pękam, nie łamię się, wychodzę i powrót z takiego treningu i to jest taka największa radość, satysfakcja. A zaczynać zawsze można, oczywiście parę rzeczy trzeba przestrzegać, takich podstawowych, to nic nowego, po prostu logika powinna podpowiadać, że nie można nic na siłę, bo forsowanie zbytniego szybkiego tempa lub dużego kilometrażu, czyli dużo objętości jednostek takich pierwszych treningowych, w prostej drodze prowadzą do kontuzji bądź do zniechęcenia, więc tu trzeba uważać na takie pułapki, takie grzechy młodości, takiego pierwszego szczęśliwego okresu, takiej radości, happy, no biegam, fajnie, już się dzieje, co tydzień szybciej, nie, no to się okazuje, że 3 tygodnie, 4, moje kolana wysiadają, z mojej nadwagi nic się nie dzieje, bo to nie działa to w ten sposób, że te kilogramy ubywają z każdym kilometrem. Jeśli zakładamy, że motywacją główną to jest zrzucenie wagi, więc tu trzeba spokoju, pokory, cierpliwości, a efekty przyjdą z pewnością i te endorfiny też się pojawią. One się nie pojawią tak szybko, trzeba tą godzinkę niestety na tej trasie być, ale to wszystko jest przed takim początkującym biegaczem, tylko mówię, zdrowy rozum i rozsądek i ubiór. Przede wszystkim w okresie takim jesienno-zimowym nie należy się przegrzewać. To jest taki błąd, który ja widzę często właśnie początkujące osoby w takich kurtkach ocieplonych, kurczę, wychodzą, no to szkoda mi, no nie chcę zniechęcać i nie zwracam uwagi, bo mogę kogoś, że tak powiem, skrzywdzić, może ktoś się obrazić, ale warto. Ubieram się zawsze o stopień, że tak powiem, niżej niż gdybym się ubierał, gdybym wyszedł bez takiej aktywności fizycznej. Na cały ubiór należy zwracać uwagę, tylko oczywiście bez przesady. Zbytnie, jeśli chodzi o obuwie, to początkujący biegacze nie mogą sięgać po obuwie z najwyższych półek, bo to jest też taka pułapka. Buty nie biegają. Biegamy my, a buty są potrzebne i jest ważne. Kupujemy zawsze, oczywiście teraz w sklepach już w dzisiejszych czasach sprzedawcy są z reguły przeszkoleni, więc wiedzą jak doradzić, jaki rodzaj obuwia. Więc tutaj jest ważne, że ono musi być nieco większe niż taki rozmiar, który nosimy codziennie. Już ta nasza nóżka w czasie biegu, ona się tam płaszczy, wydłuża, lekko puchnie, więc tutaj zawsze musi być bucik większy. Ten palec powinien nam się z tyłu tam przypięcie zmieścić między naszą piętę a obcas tutaj, a buta. Więc to, natomiast no, butów jest cała masa, więc tutaj do treningów takich początkujących, to te średniej klasy, nazwałbym je tak zwane uniwersalne, czyli nie warto kupować butów jakichś startowych, bo one są bardzo leciutkie, przyjemne i tak dalej, ale nie do takich treningów crossowych, szczególnie zalecanych w początkowej fazie, zresztą zawsze zalecanych, miękkie podłoże jest najzdrowsze, więc tutaj takie buciki uniwersalne są wystarczające. Poziom cenowy też, bo marki mamy przeróżne, ale to tak jak z każdym wyrobem, podobny poziom cenowy odpowiada. podobnej klasie tego bucika. To jest poziom cenowy dla takich bucików, dla początkującego biegacza. A oczywiście ci, którzy biegają dłużej, no, to zawsze posiadamy kilka par obuwia, które ja stosuję taką zasadę, że obuwie, które troszkę ma już więcej przebiegu, to biorę na krótsze treningi i tak dalej, więc na ewentualne treningi na asfalcie biorę buty z lepszą amortyzacją, więc zawsze parę butów, te buty, tak jak i my, również powinny odpoczywać. Zawsze po treningu tą wkładkę należy wyjąć, należy rozsznurować, żeby to obuwie oddychało. No nie należy prać w jakichś takich detergentach, pralkach i jeszcze w wyższych temperaturach, gdyż wtedy tracimy właściwości tego obuwia. A tak biegając w okresie jesienno-zimowym, to mamy też buciki odpowiednie dla takich warunków crossowych, nieco bardziej agresywne, czy wyrzeźbione, może żebyśmy unikali poślizgów w obuwie z odpowiednimi oczywiście podeszwami, więc to już jest taka półka wyższa, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, średniej klasy uniwersalne obuwie w zupełności wystarcza. Nie warto się podniecać wszelkimi systemami amortyzacji i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jedynie jeśli mamy stwierdzone, a warto sobie sprawdzić, jaką mamy stopę, czyli czy jesteśmy supinatorem, czy pronatorem, czy neutralną mamy nóżkę, no to warto wiedzieć, bo są obuwia, które są oczywiście też kształtowane dla odpowiednich stóp, ale myślę, że jeśli nie zauważamy i nie stwierdzamy, że posiadamy to płaskostopie, czy tam odwrotną sytuację, to te neutralne obuwie w zupełności wystarcza w tej początkowej fazie, a później to życie zweryfikuje, doświadczenie się szybko łapie od kolegów, internet jest pełny zapchany reklamami i podpowiedziami na wielu forach, jak sobie dobierać obuwie.
5: Powiedzmy, jak wychodzimy pierwszy raz pobiegać i wiadomo, jest kolka, brak oddechu, czy wtedy przestać biegać, czy na przykład wyjść i powiedzieć sobie, że przez te pół godziny muszę biec, to jak to powinno wyglądać?
4: Nie, no zawsze zaczynamy od marszów, dynamiczne marsze oczywiście, troszkę rozciągania, takiej gimnastyki, nazwijmy to, znanej nam doskonale każdemu ze szkoły średniej czy szkoły podstawowej nawet, więc te ćwiczenia warto wpleść sobie w tej początkowej fazie, żeby rozgrzać organizm i zaczynamy od marszy, następnie marszobiegi, wplatamy bieg, którego częstotliwość czy udział w tym naszym treningu będzie wzrastał, aż przechodzimy do tak zwanych biegów ciągłych, których też ten odcinki przebiegane sobie sukcesywnie zwiększamy i przeplatamy takimi odcinkami marszu, aż przechodzimy, myślę, że gdzieś po około miesiącu czasu, taki średnio sprawny, zdrowy człowiek jest w stanie te 5 km sobie takim spokojnym biegiem ciągłym pokonywać. Są takie kiedyś zasady niepisane może, że ten kilometraż tygodniowo nie zwiększajmy więcej jak o 10%. Jeśli zwiększamy w danym tygodniu kilometraż, to nie zwiększamy intensywności, więc tą intensywność, jeśli chcemy podnosić w kolejnym tygodniu, to też o te 10%, nie więcej. I wtedy to spokojnie na taki wyższy pułap będziemy sobie wchodzili.
5: To powiedzmy, dlaczego warto biegać?
4: No warto biegać, to trzeba by odrębną audycję. Warto biegać przede wszystkim, w skrócie, ja dlaczego biegam? Dlatego biegam, że to jest dla mnie odskocznia od takich problemów dnia codziennego. Z takich psychicznych, że tak powiem, aspektów, więc ja się świetnie resetuję. Mam czas na jakieś przemyślenia. Bardzo lubię biegać sam od wielu lat. Uwielbiam biegać również w grupie, ale to są takie przerywniki jakieś, ale generalnie wielu z nas biega. Bieganie jest tanim sportem. Bieganie pozwala mi realizować tą swoją pasję w czasie dla mnie dogodnym, bez jakichś obowiązków, że to musi być konkretny dzień, konkretna godzina. Pozwala mi regulować w zależności od mojego samopoczucia te jednostki treningowe, czyli czas, jaki poświęcam, to tylko ja decyduję. Jeśli chodzi o zdrowotnościowe sprawy, to jak w moim przypadku, to zrzuciłem w szybkim czasie 20 kg wagi. Poczułem się o wiele, wiele młodszy. Uregulowałem sobie kwestie związane z moim nadciśnieniem. myślę, że wiele aspektów takich zdrowotnych, przede wszystkim też dla osób na przykład z problemami uzależnieniowymi, bieganie jest świetnym dopełnieniem terapeutycznym, jest takim fajnym nośnikiem, więc też zalecanym dla osób, które mają jakieś problemy uzależnieniowe wszelkiej maści. I więc to jest też taki środek panaceum na jeden z takich dodatkowych bodźców, który pomaga skutecznie wychodzić z różnego rodzaju uzależnień. A zdrowotnościowo, to mówię, przede wszystkim te aspekty psychiczne, psychologiczne, że wychodzę i ja się resetuję, ja świetnie odpoczywam. Poza tym bieganie to jest turystyka biegowa tak zwana, poznajemy świetnie kraj, poznajemy cały świat. Dzisiaj przy relatywnie tanich kosztach biletów, połączeń, możliwości są nieograniczone, więc nie trzeba wielkich pieniędzy, żeby można było również poprzez bieganie doskonale poznawać swój kraj, czy poznawać cały świat, poznawać historię, geografię, poznawać innych ludzi. Poza tym jest bieganie świetnie też się realizuje jako taki element prorodzinny. Można biegać całą rodziną, więc tutaj też jest piękna sprawa. Można wspólnie wtedy wyjeżdżać, tą pasję można realizować, mówię, w kręgu rodziny. Bieganie poza tym pozwala poznawać pięknie i czuć przyrodę. Ja biegając po swoich stałych ścieżkach, no, w tym samym miejscu o tej samej porze roku spotykałem gdzieś stado sarenek na przykład. To patrzyłem, liczyłem, czy jest taka sama grupka, czy większa, czy mniejsza. No, rozwijającą się przyrodę wiosną, no, to jest rozkosz. To jest po prostu rozkosz. Endorfiny, które się wyzwalają, które są takie dla niedowiarków, no, jakąś taką mrzonką opowiadaną przez biegaczy, to jest prawda. To jest coś, co po prostu pozwala człowiekowi wracać po takim zmęczeniu, niekiedy totalnym, no, przeszczęśliwym, i człowiek czeka do następnego treningu. Ale bieganie, jak każda pasja, ma swoje pułapki i to musi ciągle sprawiać radość, i to nie może być jedynym sensem życia. Ono musi znaleźć swoje miejsce w hierarchii ważności innych spraw, które nas dotyczą jako osoby normalnie funkcjonujące, ojcowie, matki, pracownicy itd., itd. Więc tu jest ważne, żeby nie dać się zwariować tym bieganiu, żeby nie stanowiło ono sensu jakiegoś życia, żeby całe nasze życie nie obracało się koło biegania. Nie jest mi to obce i znam to doskonale i z autopsji, i znam z wielu przypadków, że można się zapętlić, można się gdzieś zapędzić niepotrzebnie z tym bieganiem, albo wpaść w jakieś poważne kontuzje, albo rozwalić sobie pracę czy rodzinę też przy okazji. Więc to takie moje zawsze ostrzeżenie, że biegajmy, ale z głową biegajmy do momentu i zawsze, że to jest radość, że to jest coś, co cieszy mnie, ale coś, co nie może być jednym i jednocześnie obciążeniem dla rodziny czy dla moich innych obowiązków.
26: A już za tydzień w niedzielę odbędzie się drugi radomski bieg onkologiczny.
4: Myślę, że i w tym roku ten limit 500 osób osiągniemy. Tutaj koledzy z Centrum Onkologii też bardzo aktywnie pracują nad tym, żeby te tak zwane świadczenia, gadżety były też wysokiej klasy, więc to się wszystko ładnie szykuje. No i cel oczywiście, cel, czyli promowanie też zdrowego trybu życia, zachęta do regularnych badań profilaktycznych. No i przypominamy tym biegiem, że październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Więc tutaj też i odwiedzają nas, jeśli nie biegają, ale również biegają, ale i dopingują osoby, które są po zabiegach onkologicznych, więc to też jest taki ważny element tej imprezy, ważne przesłanie, że po takich przypadkach, po chorobie, po pokonaniu można startować, można być aktywny fizycznie i to jest też, myślę, jeden z ważnych celów. A widzieliśmy w ubiegłym roku takie grupy, nawet mówię grupy, bo te osoby działają też w różnych fundacjach czy stowarzyszeniach i prezentują swoje te grupy i prezentują tą aktywność, więc na pewno będzie super impreza. W ubiegłym roku była fantastyczna, debiut był bardzo udany, poszliśmy dalej. Wychodzimy w miasto, wiemy, że zawsze jest więcej osób obserwujących, dopingujących w mieście, więc biegamy na testowanej, sprawdzonej trasie z pętlą 2,5-kilometrową, ze startem i metą w parku im. Tadeusza Kościuszki. Trasa znana choćby z biegu Konstytucji.
26: A jak odpowiednio przygotować się do tego biegu?
4: To tak jak w szkole. Te ostatnie godziny z reguły, jeśli poświęcamy na naukę, to nie zawsze przynoszą oczekiwany efekt. Podobnie jest i w bieganiu, i w wielu innych takich imprezach, gdzie się cyklicznie przygotowujemy, takie spóźnione ostatnie chwile poświęcone na jeszcze poprawieniu swojej formy kondycji nie zawsze przynoszą pożądany, oczekiwany efekt.
26: A no jak ze śniadaniem? Jak ma wyglądać takie śniadanie przed takim biegiem?
4: Lekki posiłek, nazywamy to śniadanko maratońskie, nic innego tu nas nie czeka. Lekki posiłek, czyli bułeczka z masełkiem, cieniutko z miodem, wystarcza. Z głodu nigdy nikt nie przerwał biegu, natomiast przejedzony, nadmiernie spożyty posiłek, jeszcze jakiś ciężkostrawny, coś smażonego, zdecydowanie może spowodować jakieś problemy, jakieś sensacje żołądkowe w trakcie biegu. Więc delikatniutkie śniadanko, to bułeczka z miodem czy z dżemikiem jest zupełnie wystarczające.
2: Sport w Vox FM Radom.
26: Można wybrać się w sentymentalną podróż do najważniejszych momentów i osiągnięć radomskich sportowców. W hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Struga działa Galeria Radomskiego Sportu. W jednym miejscu pojawiły się niemal wszystkie najcenniejsze trofea, mówi prezydent miasta.

0: dlatego cieszę się, że udało się zebrać przede wszystkim tak dużo artefaktów, tak dużo gadżetów, tak dużo różnych sportowych rzeczy, które opowiadają nam o tych wielu, wielu latach i wielkich wydarzeniach w historii radomskiego sportu, ale też cieszę się w sposób szczególny z tego, że udało się przy tej okazji stworzyć niesamowitą atmosferę ludzi, którzy pasjami interesują się radomskim sportem, a dziś mogli w taki oczywisty sposób również uczestniczyć w budowaniu galerii radomskiego sportu. I to jest dla mnie coś szczególnego, że są pasjonaci, ludzie, którzy żyją na co dzień radomskim sportem, a w chwili, kiedy powiedzieliśmy czas start, zróbmy to. Inne miasta to mają, Radom też może mieć galerię radomskiego centrum, galerię radomskiego sportu. To dzięki temu udało się właśnie zgromadzić ludzi, którzy w tak fantastyczny sposób odpowiedzieli na nasze wezwanie. To jest miejsce, które każdy fan radomskiego sportu odwiedzić musi, ale ja też zakładam, że to jest miejsce, które będzie przyciągało fanów innych drużyn sportowych, niekoniecznie radomskich, bo mamy się czym chwalić i też zakładam, że tak wielkie postaci polskiego sportu, jak chociażby Ryszard Szulkowski, mają swoich fanów w całej Polsce, nie tylko w Polsce, również w Europie. Mam nadzieję, że to będzie miejsce chętnie odwiedzane przez radomską młodzież. To też jest element naszej historii, naszej tradycji, naszej wspólnoty i mam nadzieję, że to będzie miejsce, które będzie jednoczyło nas, Radomian, bo sport jest taką dziedziną, która wyzwala dobre, pozytywne emocje, dzięki którym możemy się w dalszym ciągu budować jako wspólnota.
1: Łukasz Czuk, dyrektor Radomka, moja Radomka, Radom.
2: I powiedzmy, jesteśmy właśnie w galerii radomskiego sportu. Proszę powiedzieć, jak wrażenia, jak się podoba?
1: No bardzo się podoba, bardzo to jest miłe, że cały ten radomski sport został w taki sposób eksponowany. Duża zasługa tutaj pana Michała Podleskiego i Dariusza Osieja, że w taki sposób zebrali eksponaty, plakaty, koszulki wszystkiego rodzaju, gdzie można zobaczyć i na przestrzeni tych lat, które są, jak ten sport radomski był ważną częścią miasta Radomia i nadal jest bardzo ważną częścią Radomia, co pokazuje ilość drużyn, ilość medali zdobywanych przez sporty indywidualne, także naprawdę sport jest nierozerwalną częścią miasta Radomia. Przekazaliśmy stare koszulki ze starej domki, które gdzieś tam do klubu nam przekazała kiedyś Kasia Górska. Mamy eksponaty, całe strój koszulki Katarzyny Skorupy, scenariusz pierwszego naszego sezonu, kiedy byliśmy o krok od medalu, kiedy zajęliśmy czwarte miejsce. Jest koszulka Marysi Stenzel, która była na igrzyskach poprzednich. Także tak, tylko co nas poprosili panowie, którzy tutaj to wszystko organizowali, także przekazaliśmy i czy możemy być dumni, że te wszystkie eksponaty tutaj w tym miejscu są.
2: A kiedy medal Radomki zagości w galerii?
1: No, bardzo trudne pytanie. Będziemy się starać jak zwykle, ale to nie jest łatwe. Postaramy się, żeby ten medal w końcu był.
2: Sylwia Słukowska, prezes zarządu PR WKS Czapi Radom S.A. I powiedzmy, jesteśmy w galerii.

0: Jeszcze kilka lat temu zdobywaliśmy medale, teraz walczymy oczywiście o powrót na te salony przysłowiowe, ale ja tu mówię tylko o koszykówce, a cała historia radomskiego sportu, fajnie zobaczyć ludzi z całego środowiska sportowego Radomia. I z tego miejsca tak naprawdę chciałem wszystkim pogratulować tych wszystkich eksponatów, zdobytych trofeów, które to możemy podziwiać w hali Radomskiego Centrum Sportu, a jednocześnie życzyć, żeby to muzeum nasze cały czas żyło, żeby wszystkie kluby sportowe dokładały cegiełkę po cegiełce i myślę, że wspólnie tych eksponatów jeszcze dołożymy sporo.
1: Co wy przekazaliście jako klub?
0: Z naszych trofeów Puchar za Wicemistrzostwo Polski, Super Puchar Polski oraz za zdobycie Pucharu Polski, wszystko z 2016 roku. Koszulka ulubieńca kibiców Kima Adamsa, który spędził u nas 5 lat, taka historyczna, w której występowaliśmy w Lidze Mistrzów. Masa jeszcze pamiątek z koszykówki młodzieżowej, złoty medal U20 świętej pamięci Karola Gutkowskiego, trenera młodzieży. Także naprawdę ja nie potrafię nawet teraz wszystkich wymienić, ale od nas jest naprawdę cała masa i myślę, że ktoś, kto się zjawi w tej muzeum, będzie miał czym nacieszyć oko.
1: A czy coś pana zaskoczyło? Ja czegoś na przykład pan nie wiedział?
0: Tak naprawdę na ten moment to jest jeszcze masa emocji i na takie dokładniejsze zapoznanie to jeszcze pewnie przyjdzie czas. Nie raz odjedzę to miejsce, bo tu jest kupa historii po takiej pozytywnej radomskiej. I może o zaskoczeniach bym nie mówił. Zaskoczyła mnie powierzchnia. Myślałem, że to będzie jakieś małe pomieszczenie, kilka gablotek, a naprawdę bardzo fajnie zorganizowane takie multimedialne pomieszczenia. Super, super sprawa, naprawdę.
2: Dzień dobry, Grzegorz Gilewski, prezes Fundacji Radomia Kraw.
1: I powiedzmy, jesteśmy właśnie na otwarciu Galerii Radomskiego Sportu. Proszę powiedzieć, jak wrażenie?
2: To jest kawał historii sportu radomskiego. Fajnie, jak człowiek może odświeżyć zdjęcia, czy nawet materiały filmowe z dawnych lat. Patrzy się na to z łezką w oku, na te wydarzenia historyczne. Myślę, że to wspaniała inicjatywa, która będzie służyła przede wszystkim też naszej młodzieży szkolnej, która będzie mogła zapoznać się z piękną historią sportu radomskiego.
1: Co wy jako Radomiak przekazaliście, co kibice Radomiaka mogą zobaczyć w tej galerii?
2: No, przede wszystkim tutaj jest bardzo dużo zdjęć historycznych pochodzących z tamtego okresu, dużo materiałów filmowych, wideo, stroje piłkarskie, medale, natomiast my w zasobie swoim mamy dużo, dużo więcej rzeczy, natomiast no, wielkość tego muzeum i ponieważ to dotyczy wszystkich dyscyplin sportowych, no nie uniemożliwiła tak naprawdę przekazania wszystkich historycznych pamiątek, które posiadamy. Wierzymy, że wraz z rozwojem klubu, tak jak to dzieje się na Zachodzie, największe kluby mają swoje muzea, to samo my kiedyś się doczekamy, że będziemy posiadać swoje.
1: A planujecie, macie w przyszłości takie plany?
2: Oczywiście, mamy takie plany, żeby zbudować coś takiego na wzór innych dużych klubów piłkarskich. Ale tak naprawdę my jesteśmy dopiero piąty sezon w Ekstraklasie, mimo długiej historii klubu, bo od 1910 roku. Natomiast no, to wszystko przed nami.
3: Artur Łasiński, trener, nauczyciel, wychowawca i prezes GGG Radom, klubu GGG Radom. Bardzo mile jestem zaskoczony tym, że dużo akcentów lekkoatletyki. No, byśmy się tutaj w historii radomskiego sportu dosyć mocno wpletli, wkomponowali i jesteśmy widoczni. No, co się przekłada na tutaj kącik dla radomskich lekkoatletów. To jest całe pokolenie lekkoatletów. Sukcesy mam od kilkudziesięciu, no, takich dobrych kilkudziesięciu lat, od lat 50., gdzie zajmujemy tam czołowe miejsca, walczymy o medale Mistrzostw Polski, reprezentujemy kraj, no i mamy sukcesy, medale na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy oraz naszą przedstawicielkę na Igrzyskach Olimpijskich, Martynę Kotkiewę.
1: No to powiedzmy, co od was tutaj się znajduje, co możemy zobaczyć?
3: Pamiątkowe zdjęcia z zawodów, medale, stroje kadrowe, inne małe, drobne gadżeciki z tych najważniejszych imprez i z życia klubowego, znaczy może nie klubowego, ale radomskiego środowiska lekkoatletyki, bo nie tylko obecny klub, ale także tutaj pokłosie pracy wielu trenerów, zawodników, działaczy, którzy tworzyli historię Lechia

0: Polski w Radomiu ma w tym udział, więc my jesteśmy takim zwieńczeniem tej pracy i mam nadzieję, że dalej będziemy się rozwijać i poszukiwać nowe talenty i uzyskiwać sukcesy.
1: Jacek Czachor, jestem synem Aleksandra Czachora. No piękna, piękna historia. Ja byłem wielkim rzecznikiem tego, żeby tutaj oddać jakieś artefakty rodzinie, żeby bardzo naciskałem na to, no i się udało wszystko, bardzo fajnie.
2: No to powiedzmy, co udało się przekazać i co tutaj się znajduje.
1: Ryngraf, który otrzymał drużyna Radomia od drużyny z Warszawy. W 1944 roku, w czasie wojny, był mecz Warszawa-Radom na ulicy Tu, na Struga 63 i Radom wygrał 3-1, mój ojciec strzelił dwie bramki i wtedy warszawiacy wręczyli ten ryngraf naszym zawodnikom, a Radomiak wręczył bukiet białych i czerwonych róż dla warszawiaków, wszyscy tam. Było bardzo patriotycznie, mimo okupacji, mimo ciężkich takich chwil. Ten ryngraf jest sygnet, który mój ojciec dostał za setny mecz Radomiaków, w barwach Radomiaka. I jest taka statuetka w 1947 roku, jak w jednym z meczów został uznany za najlepszego zawodnika i otrzymał tę statuetkę.
3: Michał Podlewski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2: I nasze miasto doczekało się. Galeria Radomskiego Sportu otwarta. Powiedzmy, jak wrażenia, co tutaj się znajduje, jak to wszystko wygląda.
3: Najważniejszym chyba elementem i tak naprawdę wartością tego miejsca jest to, że po raz pierwszy w historii udało się zgromadzić w jednym miejscu najcenniejsze trofea wywalczone przez radomskich sportowców. Mowa m.in. o tych, o których wszyscy pamiętają, czyli Puchar Polski Czarny, Puchar Polski Rosy, Wicemistrzostwo Polski Koszykarzy, czy sukcesy olimpijskie Kazimierza Paździora, Włodzimierza Zawadzkiego, występy olimpijskie Martyny Kotwiły, Arkadiusza Kulnycza ostatnio, ale tak naprawdę pięknie miejsce spinają takie pamiątki jak łuk Michała Sawickiego, pierwszego mistrza świata w łucznictwie i strój olimpijski Anny Łęckiej, naszej olimpijki z 2000 roku z Sydney. Tak naprawdę, gdzie by się nie obrócić, jest miejsce pełne sukcesów, pełne niesamowitych wspomnień i pamiątek, między innymi po bokserach, po Kazimierzu Paździorze, po Antonim Czortku, no i oczywiście po piłkarzach, lekkoatletach i kolarzach, którzy też odnosili ogromne sukcesy. Naprawdę jest wiele takich perełek, jak chociażby koszulki reprezentacyjne, czy Andrzeja Skorupy, Roberta Prygla, Marii Stencel, czy pierwszego radomianina, który walczył na Mistrzostwach Świata w boksie, Michała Żeromińskiego. Oprócz tych wielu pamiątek, które tutaj są, i strojów, i jakichś takich osobistych rzeczy, bardzo ważny element stanowi multimedialna część, gdzie na 12 ekranach dotykowych mieszczona jest historia radomskiego sportu, podzielona na dyscypliny. Mocno w to wierzę, że tak naprawdę wielu młodych Radomian, którzy przyjdą, poznają ją, będą widzieli, jak rzeczywiście ten radomski sport jest bogaty, piękny i budzi niesamowite emocje, będą się nim zarażali i budowali, i to ich osiągnięcia będą budowały kolejne takie miejsca w naszym mieście.
2: Ja mogę powiedzieć osobiście, że ta galeria tam robi wrażenie. Powiedzmy, jak długo trwały przygotowania, zbierania tego wszystkiego, bo pewnie nie miesiące, a z tego, co się orientuje, to chyba lata.
3: Zdecydowanie tak. Już kilka lat temu pierwsze eksponaty, które gdzieś zbieraliśmy bardzo indywidualnie, taki pomysł o galerii rodziły. No i rzeczywiście dwa lata temu zrodził się już pomysł w mieście. Prezes Grzegorz Janduła, pan prezydent, zdecydowali o tym, że powstanie takie miejsce w hali Radomskiego Centrum Sportu. No i jest. I dzisiaj jest. To były bardzo dwa intensywne lata tak naprawdę docierania też do tych, którzy pamiątki mają lub są dla nich tak wręcz relikwiami. Ciężko jest czasami rozstać się z czymś, co jest bardzo ważną pamiątką rodzinną i rzeczywiście takie suweniry też mamy, one są też często użyczone na jakiś czas galerii, więc niektóre będzie można zobaczyć tylko przez pewien czas, ale to jest też tak naprawdę taka formuła chyba działania tego miejsca, że chcielibyśmy, aby co jakiś czas zmieniała się ta ekspozycja. Naprawdę poznaliśmy wielu sportowców, którzy mają gdzieś schowane, nie mają gdzie pokazać swoich osiągnięć, swoich sukcesów i myślę, że to miejsce będzie takim miejscem właśnie, gdzie będzie je można wyeksponować. Na pewno tu będą mogły się spotykać poszczególne środowiska sportowe i mam nadzieję, że rzeczywiście to miejsce będzie żyło.
2: No i właśnie chyba ma też ta galeria tutaj taki charakter edukacyjny dla
3: Tak jak wspomniałem, właśnie oprócz tego realnego takiego spotkania z sukcesami, z trofeami, to właśnie ta formuła wirtualna, czyli możliwość obejrzenia niektórych materiałów sukcesów radomskich sportowców, przeczytania o historii poszczególnych klubów czy wydarzeń, no a na koniec niespodzianka, quiz na trzech poziomach trudności, więc można sobie się sprawdzić, na jakim etapie jest nasza wiedza sportowa. No a jeżeli czegoś brakuje, to można właśnie to uzupełnić, bo na pewno informacje, które są w quizie, znajdują się też gdzieś, są ukryte w zakamarkach Galerii Radomskiego Sportu.
2: A powiedzmy, czy jest jakiś, nie wiem, przedmiot, który najtrudniej było zdobyć, albo który, no nie wiem, dla Ciebie jest jakieś takie ważne, specjalne, wyjątkowe?
3: Tak naprawdę każdy z tych przedmiotów, który tutaj się pojawił, od medali olimpijskich Włodzimierza Zawadzkiego, Kazimierza Paździora, pasów mistrzowskich Julii Tytkaczyk, Wojtka Peryta i wielu, Agaty Kaczmarskiej, która tak naprawdę to są rzeczy, które w tej chwili dopiero zostały zdobywane. Rzeczywiście było to wyjątkowym wydarzeniem, ale muszę się chyba odnieść rzeczywiście do ryngrafu z 1944 roku. On w Radomiu nie był wcześniej prezentowany. Być może na jubileuszu Radomiaka, na pewno była jego replika, ale tu mamy oryginał. Wokół tego przedmiotu krążą wręcz legendy. Jest to relikwia wśród urodziny Czachorów i bardzo się cieszę, że zdecydowali się to pokazać, bo wiedzą, jak ważne to jest miejsce i jak ważne to wydarzenie z 1944 roku było dla przyszłości radomskiego futbolu. Gdyby nie zapał i ambicja i aspiracje tych ludzi, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, tak naprawdę tych sukcesów, które przeżywaliśmy w latach 80. i obecnie, byśmy nie przeżywali. No i nie ukrywam, bardzo ważnym elementem są rękawice Antoniego Czortka. Każde spotkanie z pamiątkami po naszym pierwszym mistrzu powojennym w boksie, a tak naprawdę postaci, legendzie zapomnianej nieco w Radomiu, która walczyła o życie w Auschwitz, naprawdę budzi niesamowite emocje i ja rodzinie zarówno Czachorów, jak i Czortków dziękuję za to, że otworzyli swoje tutaj archiwa rodzinne, ale tak naprawdę za każde godziny, za każde przegadane, przedyskutowane tematy, co wystawić, czy możemy wystawić i jaką wartość mają one dla nich, tak, to są eksponaty, które naprawdę warto przyjść i zobaczyć w Galerii Radomskiego Sportu.
2: I to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
4: Vox FM Radom. Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
7: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
5: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
18: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
19: No co wy, spawane z profili będą git.
20: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
18: Siadek.
20: No co,
21: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
22: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazdevelopment.pl.
23: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
24: Reklama.

0: FM.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
1: Reklama.
21: Samochód uderzył w drzewo, później wybuchł pożar, na początek śmiertelny wypadek w zachodniopomorskim. Najpierw pauza, później wznowienie bombardowań. Donald Trump ma nowy plan na wojnę z Iranem. Papież w podróży apostolskiej we Francji, o tym powiemy za chwilę. Minęła 13, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Jedna osoba nie żyje, na trasie duże utrudnienia, na początek zachodniopomorskie. Na trasie między Stargardem a Łęczycą samochód uderzył w drzewo, wybuchł pożar. Auto spłynęło niemal całkowicie, policja wyznaczyła objazdy.
22: Obecnie na miejscu mogą występować utrudnienia w ruchu. Zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
21: Mówił Wojciech Jędrek z policji w Stargardzie. Nie wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia. Na miejscu nadal pracuje prokurator. Maleją szanse na szybkie zakończenie amerykańsko-irańskiego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump odrzucił właśnie propozycję 7-dniowego zawieszenia broni z Iranem i ponownego otwarcia cieśniny Ormus, informuje dziś amerykański dziennik Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA planuje jedynie pauzę, a po listopadowych wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań Iranu. Z tym tematem Mateusz Chłystun.
0: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił tę propozycję, uznając, że sama presja ekonomiczna na Iran już przynosi efekty. Amerykańscy urzędnicy, na których powołuje się dziś gazeta, zastrzegają jednak, że stanowisko prezydenta może się jeszcze zmienić, między innymi w zależności od wyniku listopadowych wyborów do Kongresu, od których będzie zależało to, czy republikanie utrzymają przewagę w amerykańskim parlamencie. Tymczasem irańscy dyplomaci podczas niedawnych negocjacji w Katarze mieli przedstawić kolejne propozycje zakończenia wojny. Faktycznie panujący w Teheranie irański korpus strażników rewolucji zadeklarował przy tym jednak, że jest gotowy na długotrwały konflikt.
21: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Papież rozpoczął drugi dzień swojej wizyty we Francji. Rano Leon XIV odwiedził paryski ośrodek pomocy dla migrantów i odprawił mszę na Place de la Concorde. Wieczorem przybędzie do Lourdes, gdzie jednego z największych ośrodków kultu maryjnego na świecie. A wczoraj, późnym wieczorem na stadionie w Saint-Denis, na przedmieściach Paryża, papież spotkał się z 80 tysiącami młodych osób. Apelował do nich o braterską troskę i odrzucenie zachłanności. Wcześniej Leon XIV był w Pałacu Elizejskim, gdzie spotkał się z prezydentem Emmanuelem Macronem i wygłosił przemówienie dla władz. Złożył też wizytę w siedzibie UNESCO i w katedrze Notre Dame. Wracamy do kraju. Głównej nagrody co prawda nie udało się wykręcić, ale wynik jest bardzo dobry. Tak mówią fani dwóch kółek z Nowego Sącza, którzy w tym roku walczyli o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce, cieszy się Tomasz Baliczek z Magistratu.
2: Zajęliśmy drugie miejsce w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców, natomiast w klasyfikacji generalnej 9. miejsce. Przejechaliśmy prawie 400 tysięcy kilometrów i na ten wynik zapracowało 664 rowerzystów.
3: Dla siebie i dla zdrowia.
23: Dla przyjemności. To tak mnie relaksuje. Odcinam się i jestem w swoim świecie.
24: 3881. Zdrowie daje.
25: Od kilku lat oddajemy coraz to nowe odcinki ścieżek rowerowych i mamy zamiar jeszcze, bo właśnie kończymy projekty.
21: Dodają rowerzyści wiceprezydent miasta Artur Bochenek. Rowerową stolicą Polski w kategorii miast została Świdnica, a w kategorii gmin Łysomice. Szykuje się pogodna niedziela. Więcej chmur pojawi się przejściowo jeszcze tylko na wschodzie i południu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 18-19 stopni na Kaszubach i Podlasiu, przez 21 w centrum kraju do nawet 22 stopni na Dolnym Śląsku. A przed nami jeszcze większe ocieplenie. Poniedziałek zapowiada się pogodnie, a na południu nawet słonecznie. Słupki rtęci wskażą od 18 stopni na Podlasiu, przez 22 w centrum do nawet 24 na południowym zachodzie.
26: To warto wiedzieć. Edukacyjna podróż po Mazowszu.
27: Anna Badowska, zapraszam. Ciągle sprawdzasz powiadomienia w telefonie i boisz się, że coś cię ominie. W tej części programu wyjaśniamy, czym jest FOMO, czyli uzależnienie od technologii. Sprawdzimy, jak wiele osób zgłasza się po pomoc do Radomskiej Poradni Uzależnień. Zapraszam na rozmowę Magdaleny Ziółko.
28: Jak często w pana gabinecie pojawiają się osoby z Radomia i okolic, u których głównym problemem jest właśnie FOMO lub uzależnienie od internetu?
29: Na początku może tak powiem, że o uzależnieniu to takie sprostowanie mówimy odnośnie substancji psychoaktywnych. Co to znaczy? Że osoby pijące, używające, mające problem z alkoholem, narkotykami, grami hazardowymi nie mogą wrócić do kontrolowanego picia czy brania. Nie da rady. To jest choroba, która jest nieuleczalna, kończy się nieleczona śmierć. Natomiast jeżeli chodzi, popularnie używa się tego nazewnictwa uzależnienia od internetu, telefonów komórkowych, gier komputerowych, natomiast my to nazywamy bardziej zaburzeniem faz rozwojowych mózgu. Czyli to znaczy, że po terapii taka osoba może wrócić oczywiście do korzystania z komputerów, telefonów czy technologii cyfrowej. Natomiast jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, nie. Wracając do pytania, powiem tak, że codziennie spotykamy się z osobami, szczególnie osobami nastoletnimi, czyli już można powiedzieć w szkole podstawowej, jak i średniej, czyli do 18 roku życia, które mają problem z używaniem telefonów komórkowych, grami komputerowymi, internetem. W tygodniu kilka osób, a nawet kilkanaście, często są to takie połączenia krzyżowe, czyli mające problem od substancji, jak i telefonów, czy internetu.
28: A czy ten problem dotyczy wyłącznie młodych osób, czy także na przykład seniorów, czy takich dorosłych?
29: Można tak podzielić to na dwa etapy tak wchodzenia. No, będę używał tego uzależnienia, a więc w okresie do 25 roku najczęściej to się pojawia, potem jak gdyby się zmniejsza i znów po 65 roku znów, gdy prawda, seniorzy po prostu już są na emeryturze, dzieci odchowane, mają więcej czasu, właśnie wtedy wchodzą na różnego rodzaju informacje, czy to TikTok, czy też inne, no i korzystają często, po prostu wchodzą w uzależnienie.
28: Czyli robią to bardziej dla zabicia czasu właściwie starsze osoby?
29: Starsze osoby właśnie, jeżeli nie mają z kim rozmawiać, a coraz więcej mamy takich osób, które są, można powiedzieć, we współczesnym świecie introwertykami. Nie komunikują się z nikim. Jeżeli mają, żyją w samotności, zaczynają korzystać z telefonów komórkowych, smartfonów, komputerów, czasami całymi godzinami dla zabicia czasu.
28: A czy takie starsze osoby właśnie tak się pojawiają u pana w gabinecie? Czy wyłącznie są to młodsze osoby jednak?
29: Jednak powiem pani, że generalnie w 90% to są to młode osoby, czyli chodzące do szkoły podstawowej czy średniej. Natomiast osoby starsze, pojawia się ten problem w rozmowie, kiedy przychodzą z osobami, ze swoimi dziećmi czy wnukami, i wtedy wychodzi przy diagnozie dziecka, że przecież rodzice też grają, też korzystają, nie mają czasu dla nas.
28: Czyli właściwie też rodzice dają trochę taki przykład dzieciom, bo skoro oni korzystają, to dzieci uważają, że one też mogą korzystać. Być może chcą być tacy też jak rodzice. Jak sobie w takim razie z tym radzić, że dziecko mówi, no, że to jest normalne, rodzic też tak robi, i jak zadziałać z tym? Znaczy, co z tym można takiego zrobić, żeby jednak pokazać, że to faktycznie jest problem, a nie, bo każdy tak robi, i tak bagatelizować po prostu ten problem.
29: No właśnie to, co pani przed chwilą powiedziała, że albo wszyscy grają, rodzice też grają, korzystają często, prawda, z internetu, siedzą przed komputerami, przy telefonie, scrollują ten telefon po prostu, no i dzieci biorą za przykład. Ale głównym takim powodem to jest brak więzi, relacji w rodzinie, brak komunikacji w rodzinie, brak rozmów. Jeżeli nie ma rozmów, to często rodzice, którzy są zmęczeni, przychodzą po prostu po pracy, dla świętego spokoju po prostu dają, włącz sobie komputer, włącz sobie tablet, włącz sobie telefon i daj mi święty spokój. Czyli tak zwane, my nazywamy to jest zaniedbujące wychowanie. Czyli z jednej strony opiekują się dzieckiem, dają jeść, ale nie wychowują. Czyli po prostu nie ma rozmów. To jest główny problem dzisiejszych rodzin. Jak kiedyś w rodzinach była wspólnota stołu, gdzie dzieci rozmawiały z rodzicami na różne tematy, to dzisiaj często nawet jedzenie, spożywanie posiłków każdy z członków rodziny spożywa gdzie indziej. A nagminne jest często, i jak ja byłem raz tu w Radomskiej Galerii, gdzie siedziałem na holu i widziałem, jak rodzice z dwojgiem dzieci zamówili jedzenie i czekając nie rozmawiali ze sobą. Każdy wyjął telefon komórkowy i po prostu siedział w telefonie komórkowym. To jest problem naprawdę dzisiejszego, nie tylko w Polsce, problem całego świata. Bo 86% ma dostęp w Polsce do internetu. W skali światowej to jest około 60%. Ponad 500 000 000 ludzi na świecie ma telefony, smartfony. To jest problem dzisiejszego człowieka, który jest zagubiony, stąd lęki, stres, wchodzenie w depresję.
28: A kiedy rozpoznać, że już zaczyna się to uzależnienie? Bo granica, no zakładam, że jest taka dosyć cienka. Jakie zachowania właśnie najczęściej sygnalizują to, że ktoś jest uzależniony faktycznie od internetu?
29: Powiem tak kolokwialnie, jeżeli ktoś dziennie sięga po telefon komórkowy 60 razy, to znaczy, że już jest problem. Natomiast mogę powiedzieć w ten sposób, że jeżeli dziecko myśli o tym, co będzie, gdy się znów zaloguje, czy w komputerze, czy otworzy telefon komórkowy, jeżeli ciągle ma nieudane próby ograniczania czasu, jeżeli z telefonem komórkowym zasypia, co jest niepokojące, jeżeli zaniedbuje obowiązki szkolne, domowe, jeżeli nie ma rozmów w rodzinie, nie rozmawia, zamyka się w swoim pokoju, to świadczy, to są tylko niektóre objawy, że jest problem. Oczywiście on narasta. My przy diagnozowaniu to mamy tych punktów około 40, gdzie po prostu rozpoznajemy, jak, czy to jest patologiczne korzystanie z telefonu czy komputera, czy też nie. Więc no, to są najogólniejsze. Jeżeli z telefonem po prostu nie rozstaje się, ciągle to co FOMO, prawda, ciągle myślę, że bez telefonu, a nie daj Boże jest wyłączony, rozładowany, to się pojawia stres, lęk, bo może coś mu uciekło, czego no, nie doświadczył, mając przy sobie włączony telefon. Często to jest w szkole, że mają 80% nauczycieli nawet korzysta z telefonów komórkowych podczas lekcji. Nauczyciele, często również dzieci korzystają. Przyznało się do tego 30-kilka% w badaniach. Takie są objawy najogólniej. Kiedyś telefon to było narzędzie, a dzisiaj telefon komórkowy stał się narządem, czyli bez coś takiego jak bez serca, wątroby nie można żyć, tak bez telefonu nie można żyć.
28: W takich sytuacjach, kiedy przychodzi do pana gabinetu właśnie jakieś dziecko z rodzicem, no to czy jest właśnie taki opór tego dziecka, przekonanie, że to właśnie jednak faktycznie nie jest złe, że tak jak mówiłam, inni też tak robią, czy jednak akceptuje to i faktycznie chce coś zrobić w kierunku zmiany?
29: Ja powiem w ten sposób, z badań wychodzi, że 60% badanych młodzieży okazuje się, że widzi ten problem uzależnienia. Czy przychodzą? Nie. Jest opór. To, że już rodzic przychodzi, to jest sukces z dzieckiem, bo znaczy, że chce coś zrobić. Przychodząc z rodzicem, my musimy zwrócić, i tu chciałbym tak bardzo mocno podkreślić. Otóż profesor Jędrzejko, który posiada ośrodek leczenia, terapii właśnie uzależnionych, nazwijmy, od telefonów, komputera, technologii cyfrowej najogólniej, powiedział, że dzieci do trzeciego roku życia nie powinny oglądać żadnego ekranu, czy telewizora, czy telefonu, czy tabletu, żadnych ekranów, bo w tym wieku dziecko jeszcze nie rozróżnia świata wirtualnego ze światem rzeczywistym. Dla niego wybuch wulkanu, to myślę, że tak jest w rzeczywistości, że i dlatego pierwsze telefony to powinny być dawane na godzinę. W komputerach dzieci powinny po prostu siedzieć po 10 roku życia dla własnej zabawy, dla własnej. Dziecko dłużej na dobę nie powinno być dla własnej zabawy jak godzinę, półtorej godziny maksymalnie, bo inaczej to po prostu narasta problem. Ja dodam, że jakie konsekwencje, skutki niesie używanie, że jak zrobiono skan mózgu nastolatka, który gra po 8-10 godzin na dobę, to skan tego mózgu był podobny do skanu mózgu alkoholika w fazie chronicznej. Czyli my wychowujemy dzieci bez alkoholu, na alkoholiku. To jest problem. Tego rodzice nie wiedzą. Przecież mózg rozwija się do 25 roku. Korzystając z ekranów telefonu, następuje zaburzenie, niedorozwój tego mózgu.
28: A czy zdarza się, że pana pacjenci próbują takiego samodzielnego detoksu jeszcze zanim w ogóle do pana przyjdą. I czy udaje im się w ogóle coś faktycznie z tym zrobić, czy to już jest taka ostateczność, że właśnie tak muszą do pana przyjść, bo sobie sami z tym nie radzą?
29: Powiem w ten sposób, że próbują robić ten detoks cyfrowy, tylko że ograniczony. Bo detoks cyfrowy to polega na całkowitym odsunięciu wszystkich cyfrowych technologii, czyli i telewizji, i telefonu, i tabletu, i komputera. Wszystko. Tak jak jest detoks od substancji psychoaktywnych, tak jest detoks cyfrowy. Mają nieudane próby, bo żeby to było coś udane, to w to miejsce, kiedy dochodzi do detoksu cyfrowego, odsunięcie całej technologii cyfrowej, to wchodzą w to miejsce rodzice. Tak jak mówił profesor Jędrzejko, biorą dzieci na spacer, do muzeum, do kina, organizują czas wolny, sprzątanie, gotowanie. Dziecko jest tak zmęczone, że o 21 pada i po prostu idzie spać. Natomiast jeżeli dziecko po prostu tylko samo ogranicza, to są nieudane próby. Właśnie na tym polega nasza terapia.
28: I wspomniał pan też, że bardzo często występują współlęki, czy depresja, czy też problemy z koncentracją. A jak to wygląda zwłaszcza u radomskiej młodzieży, u pana pacjentów?
29: Korzystanie właśnie z technologii tej najogólniej cyfrowej, można powiedzieć, przeciętnie wychodzi, że u nas korzystają czasami po 5-6 godzin statystycznie. Korzystanie tej technologii cyfrowej powoduje u pacjentów różnego rodzaju lęki, złości, stresy, a w konsekwencji prowadzi to często do fobii społecznej, która objawia się tym, że boi się kontaktów w rzeczywistym świecie face to face. I to, co na przykład psychologowie zauważają w szkołach czy nauczyciele, depresja to jest epidemia XXI wieku. Często przychodzi dziesięciolatek, on nawet nie wie, co to jest depresja. I on mówi, że ma depresję.
28: Czy myśli pan właśnie, że internet ma wpływ na to? No skoro przychodzi do pana dziesięcioletnie dziecko i twierdzi, że ma depresję, no to jednak chyba gdzieś musi być problem. I właśnie jakie są powody tego właściwie? Co ma na to wpływ?
29: Pierwszą przyczyną to jest właśnie to, co dzieje się w rodzinach. Czyli jeżeli dzieci nie mają rozmów z rodzicami, a te rozmowy się koncentrują tylko na nakazach, rozkazach, poleceniach, zakazach. Nie pójdziesz do kina. Dlaczego? Nie, bo nie. Nie ma takiej komunikacji. Ja to nazywam językiem serca. My to prowadzimy. Komunikacja bez przemocy. Czyli wczuwanie się w uczucia i potrzeby dziecka, co nie znaczy, że my nie musimy, też powinniśmy mówić o swoich uczuciach, co przeżywamy. I właśnie brak rozmów, brak komunikacji i brak miłości. Ale jakiej miłości? Mądrej. A miłość mądra to polega po prostu, jest wspierająca, upominająca, broniąca, opiekuńcza. Wyłącz komputer. Mamo, jeszcze 5 minut, jeszcze 10 minut. Wyłącz, powtarzam, komputer. Mamo, ty mnie nie kochasz. A mama powinna odpowiedzieć. Dlatego, że cię kocham, to cię upominam. Bo gdybym cię nie kochała, to mógłbyś grać 24 godziny. I to jest problem komunikacji, miłości, tej mądrej miłości, nie naiwnej, tylko mądrej.
28: W takim razie, co według pana powinny zrobić lokalne instytucje, żeby ograniczyć FOMO i uzależnienia konkretnie u nas w Radomiu?
29: Instytucją pierwszą to jest rodzina. To, co dzieje się rodzina. Dlatego powtarzam. Ministerstwo Edukacji, czyli tworzyć programy integralne, polegające na kształtowaniu dojrzałości emocjonalnej w tych programach profilaktycznych, intelektualnej, moralno-duchowej i społecznej. Dlaczego podkreśliłem duchowej, moralno-duchowej? Dlatego, że ostatnio, kiedy byłem na kongresie logoterapii w Krakowie Międzynarodowym, okazało się, że badania, które przeprowadzone zostały na 18 tysiącach dzieci, 52% nie widzi sensu życia. To jest problem. I co najgorsze, że większość jest wśród dziewcząt. Stąd pojawiają się myśli samobójcze. Gdzieś ten problem istnieje. Następną instytucją, media, to, co Państwo robią, jak najwięcej. Wywiadówki, gdzie trzeba zapraszać psychologów, czy my też można nas zapraszać, gdzie my mówimy na spotkaniach z rodzicami, jak powinni się komunikować. Na czym polega komunikacja bez przemocy? Polega wprowadzenie zainteresowań, hobby, żeby dziecko po prostu rozwijać. Nie dziecko ma siedzieć w dolegliwości z kręgosłupem, bo ciągle głowa pochylona, plecy garbate, czy szyja tekstowa, bo nad tekstem. Powiem, byłem na spotkaniu z profilaktyki w jednej ze szkół licealnych i wyszedłem na przerwie i przeraziłem się. Dzieci siedziały na holu i każde w telefonie, nie rozmawiały. Brak życia było. To myśmy, ja chodziłem, też dostawałem oceny niedostateczne, ale było życie na przerwie młodzieży.
27: W takim razie, jakie elementy?
29: Ja tu jeszcze dodam o instytucjach samorządowych, więc tutaj nie tylko szkoła, media, rodzina, pomoc socjalna, czy inne grupy samopomocowe, tworzenie grup alternatywnych, zagospodarowanie czasu. Natomiast trzy takie kluczowe elementy to komunikacja, rozmowy, dialog, polegający, że ja od dziecka biorę coś, ale i dziecko ode mnie. Ale dialog polega na słuchaniu, a słuchanie powinno być face to face, twarzą w twarz. Czyli nie jak zmywam, to słucham cię, wtedy nie słuchasz. Siadam i rozmawiam, rodzic siada naprzeciwko i słucham cię. W ten sposób słuchamy. Komunikacja i budowanie relacji. Człowiek jest istotą relacyjną. Musi odpowiadać na różne impulsy z zewnątrz, na okoliczności, a przede wszystkim na drugiego człowieka. Człowiek rozwija się poprzez drugiego człowieka.
27: I wracając jeszcze do tych lokalnych instytucji, właśnie co mogą takiego robić? Czy należy wprowadzić jakieś może spotkania, czy różnego rodzaju wykłady, żeby oswajać ludzi z tym, że jest to poważny problem, z tym uzależnieniem, żeby jednak temu przeciwdziałać, żeby nie było też tak, że właśnie przyjdzie później do pana kolejna taka mama z dzieckiem, która używa przemocy wobec niej, bo nie może korzystać z internetu. No to jest ogromny problem i właśnie co możemy takiego z tym zrobić?
29: Tak, technologii cyfrowej my nie cofniemy, tylko to jest umiejętność korzystania z tej technologii cyfrowej, bo ona nam w wielu miejscach po prostu pomaga, ale ten sam internet może niewłaściwy sposób korzystany niesie za sobą zagrożenia. Instytucje mogą zrobić, oprócz tych spotkań, rozwijać różnego rodzaju zainteresowania wśród młodzieży, czy to w szkoła, żeby nie było tak, że młodzież zwalnia się z lekcji wychowania fizycznego. Rozwijać od strony tej fizycznej, po drugiej od strony intelektualnej, zwijać pasję, hobby. Bo czym się różni pasja od uzależnienia? W pasji to ja mam kontrolę, w uzależnieniu to ja nie mam kontroli, to uzależnienie ma kontrolę nade mną, a w pasji ja kontroluję i wiem, kiedy przerwać. Myślę, że promować po prostu integralność, te programy integralne, czyli oparte na pełnej wizji człowieka, czyli kształtujące wszystkie sfery osoby wychowanka i uczyć właśnie właściwego korzystania z technologii cyfrowej.
27: Jeżeli chodzi jeszcze o konsekwencje korzystania z telefonu, ogólnie z internetu, co pan może o tym powiedzieć?
29: Powiem w ten sposób, że jeżeli dziecko korzysta z telefonu przez kilka godzin dziennie, a nawet w nocy siedzi do trzeciej, to konsekwencje są bardzo poważne. Nie tylko fizyczne, bo nie rozwija się mózg. W tym okresie dziecko powinno, ten mózg jest najbardziej, potrzebuje czasu na rozwój, ale konsekwencje psychiczne, niedojrzałość emocjonalna, lęki, złości, agresja. Trzeba powiedzieć, że więcej szkody robi cyberprzemoc niż przemoc w świecie rzeczywistym. Następnie konsekwencje są takie, że często po prostu dzieci się wycofują emocjonalnie. Na przykład na Facebooku. Często selfie, prawda, pokazuje, że na Facebooku ma prawdziwych przyjaciół. Na Facebooku nie masz prawdziwych przyjaciół, bo tam chcesz pokazać siebie z jak najlepszej strony. Prawda, oni nie zrozumieją twoich emocji, co przeżywasz na Facebooku. Często osoby po prostu takie, szukające komunikacji, osamotnione w domu, gdzie nie ma rozmów, widzimy, że one siedzą od 23 do 2 w nocy, szukają komunikacji. Szczególnie tam, gdzie jest takie wychowanie autokratyczne, o którym powiedziałem, gdzie nie ma rozmów, tylko są nakazy, rozkazy, polecenia, zakazy, to dziecko szuka na portalach społecznościowych wirtualnych przyjaciół. 60% w okresie pandemii. Jakie spustoszenie zrobiło pandemia, gdzie zostało po prostu zamknięte. To nie było tak, że wszyscy się logowali. Często logowali się, a rozmawiali czy korzystali z gier z kolegami w grupach. Potem, kiedy przyszli do szkoły, po prostu brak było integracji. Nie znali się, znam te przypadki, nie znali się i taki przypadek u nas w ośrodku był, gdzie dziewczyna miała dwie nieudane próby samobójcze tylko dlatego, 16-latka, tylko dlatego, że grupa dziewcząt, koleżanek ją wykluczyła, bo nie miała takiego smartfona i nie takie miała ubrania jak one. Do tego to zmierza. Występuje coś u dzieci takiego jak jałowość, brak relacji. Widzą tylko relacje z technologią cyfrową. Jeżeli nie będzie tego w rodzinach rozmowy, to będą problemy. A z technologii cyfrowej nie radzą sobie, wtedy szukają po prostu w substancjach psychoaktywnych jako lek. Narkotyk, alkohol jako lek na złość, na stres, na wszystko. 80% uczniów doświadcza codziennego stresu. Stąd są te problemy, że nie chcą chodzić do szkoły, brak motywacji do uczenia, najchętniej by po prostu siedziały w domu.
28: I jeszcze wrócę do pierwszej części Pana wypowiedzi o rodzicach. Czy według Pana rodzice powinni kontrolować, na jakie strony wchodzą ich dzieci, czy są bezpieczne w internecie? Bo często jest tak, wydaje mi się, w młodym wieku w szczególności, że myślimy, że jesteśmy najmądrzejsi na świecie, że my wszystko wiemy, że o siebie zadbamy i uważamy tych rodziców za naszych wrogów bardziej.
29: To powinni rodzice zwrócić uwagę, że już od samego początku, że telefon komórkowy odkładamy, jeżeli chcemy mieć kontrolę, odkładamy i my, i dzieci w jedno miejsce. Kiedy spożywamy posiłków, to nie korzystamy z telefonów komórkowych, ani my, ani dzieci. Jeżeli zjemy, to wszyscy odchodzimy, a nie każdy, kiedy chce. Przynajmniej to w tym czasie, kiedy jest sobota czy niedziela, kiedy wszyscy jesteśmy w domu. Natomiast kontrola jest, są blokady. Często nawiązują kontakty dzieci czy młodzież z osobami. My nie wiemy, kto to jest, prawda, po drugiej stronie. Czy to jest osoba młoda, czy to jest może ktoś starszy. Przecież ja mogę napisać, że mam 15 lat. Kto to sprawdzi? I często, co jest niepokojące, dzieci umawiają się z tymi osobami. Ponad 50% osób tak się umawia bez wiedzy rodziców, gdzie wychodzą. I potem są różnego rodzaju tragedie. Rodzice dzieci powinni kontrolować. Są blokady. Można to kontrolować. Jeżeli dziecko chce, żeby po prostu nie miał problemów, to po prostu w rozmowie zgodzi się na to wszystko.
28: I jeszcze wrócę do tych danych popandemicznych. Czy pandemia właśnie miała wpływ, albo jak duży miała wpływ na liczbę pacjentów z uzależnieniami cyfrowymi, w szczególności w Radomiu?
29: Tak, miała wpływ. I to nie tylko na dzieci i młodzież, a to, o których tu wspomniałem, nawet dorosłe. My w swoim okresie, w okresie pandemii, kiedy wszystko było pozamykane, gdzie po prostu kontakt był ograniczony, okazało się, że nagle mieliśmy sporo nauczycieli z problemem alkoholowym przychodzącym. A dlaczego tak się stało? No otóż człowiek potrzebuje dziennie tak zwanych 150 głasków, czyli takich kontaktów z drugim człowiekiem. Kiedy w okresie stacjonarnym to nauczyciele mieli przeciążenie ponad 450, nawet i więcej. Natomiast kiedy zostali zamknięci w domach, przy komputerach spadło do 50. Pojawiał się stres, lęk i ja mówię, skąd ten problem? To samo z pandemią, jeżeli miała wpływ na dzieci i młodzież. Integracja dzieci i młodzieży po pandemii, to dotychczas jeszcze obserwujemy te skutki tej pandemii, ponieważ nie ma takiej integracji jak w okresie uczenia stacjonarnego. Należałoby to zrobić, na przykład zajęcia integrujące, bo dzieci na przykład w liceach, gdzie się nie znali, wrócili do pierwszej, do drugiej klasy, a pierwszą mieli online, nie znali się. Więc po prostu potem powstawało brak nawiązywania kontaktów, relacji między młodzieżą. I to też często obserwujemy jeszcze i obecnie. 40% ma wirtualnych kolegów, koleżanek, a nie w świecie rzeczywistym. Poza tym boją się, że jeżeli zostanie wykluczony, jak nie ma tej więzi w rodzinie, zostanie z grupy wyśmiany, wyszydzony, to po prostu jak nie wie, gdzie wrócić. Bo jeżeli ma kochających rodziców, to wie, gdzie wrócić. A jeżeli nie ma, to po prostu jest wycofanie emocjonalne, w konsekwencji autoagresja, czyli sznity i tak dalej, no bo to jest po prostu, chcę po prostu poczuć, że żyje.
27: I jeszcze tak w perspektywie przyszłości, tego co może być. No teraz technologia bardzo się rozwija. Wiadomo, ma to swoje plusy i minusy. Jednak jeżeli chodzi właśnie o te uzależnienia od internetu, czy teraz w tych czasach już będzie rosła taka większa świadomość tego problemu i to jednocześnie będzie sprawiało, że będzie spadek tych uzależnień, czy to może jedynie pogłębić te uzależnienia?
29: Badania na razie pokazują, że idziemy w takim kierunku, że jest coraz więcej. I to nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Natomiast co będzie? No, weźmy dla przykładu ChatGPT, gdzie zastępuje prawie człowieka. Nawet się mówi, że człowiek nie będzie potrzebował psychologa, bo po drugiej stronie, prawda, dowie się, co ma robić. Oddychaj głęboko, rozluźnij się i tak dalej. Nie, technologia nie zrozumie nas jako człowieka. Człowiek, żeby mógł się rozwijać i nie być automatem, to potrzebuje drugiego człowieka. Człowiek bez uczuć, bez emocji, no, będzie to niebezpieczne. Myślę, że tu jest wiele czynników, które sprawiają, że człowiek szuka odpowiedzi przy pomocy sztucznej inteligencji, a myślę, to wynika, że coraz więcej osób jest tak zwanych intrawertyków, czyli ludzi samotnych, bojących się drugiego człowieka. A to, co stwarza technologia cyfrowa, czy sztuczna inteligencja, że sam sobie poradzi.
27: Jeszcze, gdyby pan miał dać taką jedną radę na koniec dla rodziców w tym momencie?
29: To powiem taką sentencję. Wyłącz komputer, włącz życie albo szczęście. To nie podróż do stacji, ale to sposób podróżowania, czyli sposób życia.
27: To była bardzo ciekawa i przede wszystkim bardzo też pouczająca rozmowa. Bardzo panu dziękuję.
29: Dziękuję bardzo.
27: Jeszcze raz przypominam, że właśnie moim gościem był pan Marian Łakomski, terapeuta uzależnień w Radomiu.
26: FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
3: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Wojas Development.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane,

0: mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Reklama.
6: Edukacja we Vox FM Radom.
7: W drugiej części naszej audycji gościem będzie młodsza aspirant Jolanta Matejek z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, która wyjaśni, jakie konsekwencje prawne mogą grozić młodym ludziom za udział w Shon Patrolach oraz publikowaniu filmów czy zdjęć innych osób bez ich zgody w sieci. Co grozi za takiego typu działania?
8: Zacznijmy od tego, że te patrole, o których pani wspomniała, to jest jedna z form hejtowania. Tak? Albo mowy nienawiści, bo nie wiemy, czym się sugerują, powiedzmy, ci chłopcy, panowie, bo teraz widzę, że to grono się rozszerza. Nie wiemy, jakie oni mają kategorie, komu robią te zdjęcia, komu nie. Chodzi mi po prostu o to, jakie mają wytyczne swoje, tak? No bo to jakby indywidualnie podpasowują pod siebie. Pani może być zhejtowana i upubliczniona na internecie, bo ma pani ładną buzię, tak? Ja mogę być upubliczniona i zhejtowana, dlatego że jestem policjantką, tak? A tutaj o tych patrolach, no niby, że te dziewczynki są niewłaściwie ubrane, tak? Ale czy powinni tak robić? Wydaje mi się, że nie. Co za to grozi? To wszystko zależy od danej sytuacji, bo samo chodzenie w kamizelce jakby nie jest karalne, ale jeżeli mówimy tutaj o jakimś wybryku, to możemy już podciągnąć to pod kodeks wykroczeń. Można to jak najbardziej zgłosić.
7: A co to znaczy wybryk?
8: Wybryk. No na przykład idzie sobie taki patrol, tak? Widzimy trzyosobowy, robią komuś zdjęcia, pani sobie siedzi na krzesełku, jest pani fotografowana. Jakby się pani poczuła w takiej sytuacji? No coś się dzieje niewłaściwego, tak? Tym bardziej mamy tutaj nagonkę, że wiemy, w jakim celu oni robią te zdjęcia, tak? Czyli jest nawet tutaj złośliwe niepokojenie pani, tak? Mamy kolejny, 107 artykuł z kodeksu wykroczeń, tak? To wszystko zależy, co się dzieje w danej sytuacji. Oczywiście, no my jako policja mamy obowiązek reagować. Pani się czuje zaniepokojona, czuje pani jakiś lęk, no to wtedy może pani oczywiście odpowiednio zareagować. Nie trzeba się chować, tak? Reakcje tych chłopców, te zachowania są karalne, tak? Bo wtedy tutaj mówimy o jakimś podlinkowaniu nawet w internecie, tak? Wiadomo, że mała dziewczynka poczuje pierwsze, co to zawstydzenie i będzie chciała uciekać, ale po to tutaj jest ten moment edukacji w tej rozmowie, żeby uświadomić, że to ci chłopcy robią źle, żeby ta ofiara nie poczuła się, że coś z nią jest nie tak. To jest bardzo istotne. Mamy rodziców, mamy nauczycieli, mamy jakichś opiekunów. Informujemy o takich rzeczach, że doszło do takiej sytuacji, tak? Wtedy taki opiekun może podjąć właśnie te czynności, przyjść na policję i złożyć zawiadomienie. Sytuacja, wiadomo, z życia realnego przenosi się do internetu, tak? Możemy tu mówić o zniesławieniu, zniewadze, o groźbach karalnych, które się potem pojawiają w komentarzach, bo nie dość, że jest jakiś opis do danego zdjęcia, podlinkowana dana osoba, tak? Mówimy tutaj o naruszeniu dóbr osobistych. To jeszcze potem się wylewa cała fala hejtu w komentarzach, tak? Wiadomo jest, że nie każdy hejt jest przestępstwem, ale może być na przykład przejawem demoralizacji. I mamy tutaj ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, tak? Mhm. I teraz tak, kodeks karny jest, jak ukończymy, przeważnie 17 rok życia, tak? Tam są wyjątki, jakieś jakby te poważniejsze przestępstwa. 17 rok życia kończymy, podlegamy pod kodeks wykroczeń, tak? Między 13 a 17 mówimy tutaj o czynach karalnych, tak? Popełnianych przez nieletnich. Po 10 roku życia mówimy tutaj o przejawach demoralizacji. I jeżeli tutaj pojawią się chłopcy, którzy mają jakieś przejawy demoralizacji, tak, czy popełniają czyn karalny z kodeksu karnego, powiedzmy, czy z kodeksu wykroczeń, to wtedy taka osoba zgłaszająca, policjant przyjmuje

0: Jest zawiadomienie i to jest przesyłane do sądu rodzinnego, więc tutaj się potem sąd rodzinny ma tak naprawdę szeroką skalę, bo może zacząć od upomnienia, bo wiadomo, że będzie poziomował. Najpierw zaczynamy jakby wychowywać te młode osoby na nowo, tak? Pokazujemy im jakby tą prawidłową ścieżkę, że tak nie powinni. Jeżeli to jest jakby mało skuteczne, przechodzimy na przykład pod sąd może zażądać dozoru kuratora, tak? A także kolejno jest zakład poprawczy. Tam w tej ustawie jest bardzo dużo środków, które sąd może zastosować. Zawsze mam nadzieję, że zaczynając od tych najprostszych, przynoszą one skutek, że nakierujemy tutaj młodą osobę, że robi nieprawidłowo, że może w taki sposób odpowiadać i że ona złapie refleksję, że tutaj jeszcze dołączy się rodzic, który porozmawia ze swoim dzieckiem, który zapewne nie miał wiedzy, co robi dziecko. Potem szkoła, która też się włączy i my jako służby, tak, stróże prawa. I to wszystko jakoś tak zadziała, że ta osoba wejdzie na tą prawidłową ścieżkę. Zawsze mam taką głęboką nadzieję i zazwyczaj tak się dzieje, aczkolwiek są zawsze wyjątki.
1: No to może właśnie o tych wyjątkach, bo skoro generalnie no jakby widać, że są różnego rodzaju tak naprawdę aparaty, prawo i sąd rodzinny i kurator zapewne i różna tutaj współpraca pomiędzy rodzicami a służbami, a sądem. Widać, że jest dużo możliwości do tego, żeby gdzieś to zatrzymać. Tak. Żeby też uświadomić tym młodym ludziom, że te głupie zabawy, one nie są bezkarne. Ale jednak są te wyjątki. Są te wyjątki gdzieś, gdzie nie ma tej współpracy pomiędzy wami, rodzicami, sądem, może nie być, tak? Co wtedy?
0: Mówimy o sprawcy zapewne.
1: O sprawcy, tak dokładnie.
0: No co ja mogę powiedzieć? Zacznijmy od tego, że wszystko zaczyna się w domu. Co dzieje się z takim sprawcą? No pożąda nie tą drogą, co powinien, tak? I na początku odpowiada pod ustawę dla nieletnich, ale potem, jeżeli jakby nic nie pomaga, ani rozmowy, ani my jako policja najmłodszych lat, tak? Jakby no, ta osoba jest tak odporna na nas, no to potem już podlega jako osoba dorosła i albo się nauczy tego życia w społeczeństwie, albo będzie po prostu ponosiła jeszcze większe konsekwencje, bo zależy, co będzie robiła dalej, tak? Mhm. Co my możemy robić, tak? No bo wiadomo jest, że nie zmienimy całego świata, tak? My podejmujemy jakieś próby, staramy się, tak? Jako profilaktycy mamy jako Komenda Wojewódzka pod sobą 28 powiatów. W każdym powiecie jest profilaktyk, przynajmniej jeden, tak? Może być więcej. Ci profilaktycy zapraszani są do szkół, tak? Podejmują współpracę z placówkami oświaty. Zawsze wchodząc do tej placówki rozmawiamy, jaki jest problem z nauczycielami, tak? Często nauczyciele sami nie mogą dać rady, bo rozmawiają z uczniami i tam gdzieś też jest blokada, tak? Bo wiadomo, nauczyciel cały czas mówi, że powinno być tak i tak, ale gdzieś spotyka się z blokadą, więc potrzebny jest ktoś z zewnątrz. No to wtedy my, profilaktycy, wchodzimy. Mówimy o tej, edukujemy pod kątem prawnym i wiktymologicznym, tak? Żeby nie stać się ofiarą takiego przestępstwa, tak? Uświadamiamy tą młodzież, przedstawiamy im akty prawne, czasem jak prowadzone są te zajęcia. To wszystko zależy od grupy, bo czasem do niektórych dociera zwykła rozmowa. Ja mówię, oni słuchają. Nieraz jest tak, że trzeba ich włączyć w dyskusję, żeby oni swój punkt widzenia powiedzieli. Czasem jest tak, że daje im się jakiś kazus, tak, żeby rozwiązywali, zabawiali się w policjanta. Często obserwuje się też, tak mi naszło na myśl, że w grupie, że często jest jeden jakby jedna osoba, która szerzy jakąś tam nieprzyjemną sytuację w klasie, tak? Zrzesza sobie jakąś grupkę osób i ta grupka osób jakby uderza w jedną osobę, tak? Jakiś słaby punkt. I często podczas tych zajęć właśnie zauważamy to ogniwo zapalne, że jakby w trakcie zajęć, jak mamy warsztaty, małą grupkę, wyłapiemy to ogniwo. Wtedy staramy się uświadomić tym uczniom, że jakby oni się poczuli, jakby postawić ich na miejscu ofiary. Czy oni by chcieli być tak obrażani, nękani i tym podobne? No to najczęściej wiadomo, każdy mówi, że nie. Często jest też tak, że ofiara jak powie o swoim problemie, to mówi się na niego konfident, tak? Bo to jakby funkcjonuje w szkołach. No i potem znowu się pytamy w klasie, czy ty byś nie powiedział swojej mamie? No powiedziałabym. No to dlaczego teraz mówicie na tą osobę konfident? To wszystko jest taki łańcuszek i trzeba to rozkładać na czynniki pierwsze, na atomy malutkie i pracować z tą klasą. Wiadomo jest, że my wchodzimy raz. Jak się pojawia problem ponownie, tak? Mamy kontakt ze szkołami, aczkolwiek to musi działać od początku, od domu po górę, ale wszystko wynosimy, dużą część z domu.
1: Czyli tak naprawdę edukacja to jest jedyna jakby forma i rozmowa i z młodzieżą i ze środowiskami szkolnymi i z rodzicami do tego, żeby minimalizować skutki takich działań, czyli też i powiedzmy tych shown patroli, czyli sprawców różnych zdarzeń, ale także i wspierać ofiary w tym.
0: No rozmowa, zawsze wszystko się toczy o rozmowę, bo często mam wrażenie, że te osoby, ci sprawcy, jak podejmują się takich różnych wyzwań, które niekoniecznie są miłe dla innej osoby, to oni sami ze sobą mają często problem. Czasem, nie wiem, szukają uwagi w dziwny sposób, tak? Może oni są niezaopiekowani jakoś emocjonalnie, może mają jakieś emocje złe, które chcą na kimś wyżyć, wyładować, może w ten sposób powiem, zamiast szukać alternatywnych sposób, nie wiem, wyjść, pospacerować, pobiegać w sporcie na przykład, jakby zgubić te złe emocje, oni są ofiarą i szukają kolejnej ofiary, tak?
1: Czyli przemoc rodzi przemoc.
0: Trochę tak jest, tak mi się wydaje,
1: taki łańcuszek.
0: Tak, jeżeli ktoś jest ofiarą przemocy albo złego traktowania, tak, no bo to nie zawsze przemoc ma tą największą skalę, czasem po prostu dziejsłowna, czasem jakieś zaniedbanie emocjonalne, on przenosi to dalej, tak, może go ktoś wcześniej nie wysłuchał, on w tym funkcjonował i on będzie tak komuś narzucał swoje funkcjonowanie, tak, więc może tutaj trzeba też rozmawiać pod ich kątem, dlaczego on tak robi, rozpytać go, zawsze podstawą jest rozmowa, jeżeli rozmawiamy z jednym i z drugim, to się dowiadujemy, wiadomo, że ukarać jest bardzo łatwo, tylko on musi wiedzieć, z czego to wynika.
1: I co go też tam zaprowadziło, tak
0: i
1: naprawdę.
0: I co go tam zaprowadziło. Może on sam nie rozumie tego procesu, którego się podjął, tak?
1: No bo to są też młodzi ludzie, trzeba o tym też pamiętać.
0: Dokładnie.
1: Co z ofiarami, jeśli chodzi o właśnie sposób też reagowania, obrony? Co mogą robić dziewczynki w przypadku no, tej, że tak powiem, nowej mody wśród młodzieży?
0: No ciężka to jest sytuacja, bo postawmy się na ich miejscu, tak? No w takim momencie to najlepiej jest odejść chyba. Nie wchodzić w żadne dyskusje, potyczki słowne, ani już nie mówię tutaj o jakiejś fizycznej relacji, tak, żeby odpychać czy coś, no bo nie o to chodzi. Najlepiej by było w tym momencie odejść i wtedy poinformować odpowiednie osoby, tak, na przykład rodziców, a rodzice dalej zawiadomić policję. Wtedy taki patrol by się zjawił w danym miejscu, tak. Przecież jest monitoring często w galerii, zobaczyć, co się dzieje z tym patrolem, tak, co on robi. Wtedy zawsze można sporządzić z tego dokumentację, tak. Już sama interwencja policji, rozmowa z tym patrolem, no, może ich nakierować, że chyba to nie jest właściwa droga, tak? To nie jest zabawa to, co oni robią, że kogoś fotografują, bo jakby tak odbić piłeczkę, ich też by można sfotografować i niewłaściwie oznakować i opisać, prawda? Każdego z nas może to spotkać. Oni teraz robią to wobec jakiejś dziewczynki, ale ta dziewczynka też może odbić piłeczkę, ale czy o to chodzi? No nie. Muszą łapać refleksję nad swoim zachowaniem.
1: I o tą refleksję chodzi. A co jeśli chodzi o postępowanie? No już się wydarzyło. Młodzież też jest sprytna, do czego też zmierzam, tak? Że dzisiaj w internecie są różnego rodzaju zapory, które jakby chronią i bronią przed różnymi zlepkami słów, czy różnymi treściami, które mogą być nieodpowiednie, tak? Blokują się strony, blokują się profile różnych osób. Wiadomo, że ta młodzież właśnie jest sprytna, obchodzi różnego rodzaju rzeczy, dochodzi do nagrania danej dziewczynki, wstawienia zdjęcia do sieci, być może jej oznaczenia, być może nawet i nie, gdzieś ona to odnajduje. No zgłasza taką sytuację. I jakie są szanse teraz na to, że wy odnajdziecie kogoś takiego, że da się jakby ułożyć tutaj taki proces, i w którym no, ta osoba, czyli osoba, która to zrobiła, no gdzieś za to odpowie.
0: No właśnie ten hejt, bo tutaj jeżeli mówimy o tych oznakowaniach i to, co dzieje się w internecie, tak naprawdę to cały czas mamy do czynienia z hejtem, tak? Było to kiedyś w innej formie, może mniej agresywnej, teraz z życia realnego nam się przenosi to w sieć, tak? Jest to bardziej karalne, dlatego że to ma większe zasięgi, tak? W parę minut jest ileś oglądalności. Natomiast wydaje się tym sprawcom, że oni są anonimowi, a to nie do końca tak jest. Mamy sposób, no ja nie będę tutaj opowiadała,
1: nie chcemy.
0: W jaki sposób nie chcemy
1: to
0: i nie dążymy,
1: tak.
0: To są nasze, tak? Bo może niektórzy by tego oczekiwali, żebym krok po kroku opisała, nie. Ale to nie o to chodzi. Do sedna. Są środki, mamy na to środki, jesteśmy w stanie ustalić jakby sprawcę tego zdarzenia. To nie jest tak, że są anonimowi, ale jeżeli nie zaprzestaną na początku rozmowy z nami i będą brnęli to dalej, tak? No to w takim razie potem, jak już ustalimy, to już nie ma momentu, że przepraszam się, wycofuję z tego, tak? Wtedy już trzeba ponieść konsekwencje.
1: Z własnego podwórka, zapewne też i na prelekcjach, i na różnych warsztatach, które prowadzicie dla młodzieży, jeśli chodzi właśnie też o hejt i konsekwencje bycia użytkownikiem w sieci. Na pewno dajecie też przykłady różnego rodzaju historii, sytuacji, które w jakikolwiek sposób mają te młode głowy pobudzić do myślenia.
0: Tak, no bo nic tak nie dociera do młodzieży, a nawet i do dorosłych, bo to nie tylko młodzież, jak przykłady z życia, tak? Bardzo często, jak jedziemy na prelekcje, czy gdzieś prowadzimy jakąś kampanię, to się takimi sytuacjami podpieramy, co się dzieje w garnizonie mazowieckim, ile było zgłoszeń i czego dotyczyły, tak? Wiadomo, że anonimowość pełna, tak? Mówimy tylko o danej sytuacji, ale tak, to dociera do młodzieży. Tak jak rozmawiałyśmy, młode osoby są bardzo kreatywne. Mamy teraz ten przykład, co się dzieje. Mieliśmy w dwa przypadki w naszym garnizonie, ale za chwilę się pojawi coś innego. I będziemy mówić tutaj o tych patrolach, o hejcie, czego nie powinniśmy, jakie są skutki, jak ofiary to znoszą, bo to wiadomo, że jedna osoba jest bardzo odporna, nic z tym nie zrobi, druga sobie będzie chciała zrobić krzywdę z tego powodu, bo nie będzie sobie z tym radziła. Nie chciałabym tutaj podsuwać żadnych pomysłów, ani
1: podrzucać. Nie chodzi o pomysły, wie pani co, ale o konsekwencje. Że tak naprawdę te ofiary, które gdzieś siedzą i słuchają nas w domu i sobie myślą, że na pewno się nic nie wydarzy, że pójdą, zgłoszą i znowu to się obije od ścianę, wrócą z niczym, żeby one zostały z tym poczuciem, że tak naprawdę warto jest sięgać po pomoc, że warto jest przyjść na policję i powiedzieć, że pewne zdarzenia mają miejsce, że ci przestępcy w internecie, ta młodzież, która robi różne rzeczy, ona nie będzie bezkarna.
0: Ale musimy sobie zdać sprawę, że ofiary często się zamykają w sobie, tak? I to nie wynika z tego, że one nie wiedzą, tylko po prostu to jest silniejsze od nich. One zawsze myślą, że to z nimi jest coś nie tak, więc tutaj musimy rozmawiać z naszymi dziećmi, czy nauczyciele, czy my, czy rodzice, że one muszą o tym rozmawiać, musimy otwierać dziecko na rozmowę, dlatego my też, jako dorośli, musimy zadawać różne pytania, nie tylko jak było w szkole, dobrze i koniec rozmowy. Nie, rozwijamy ten temat, bo może w trakcie rozmowy coś wyjdzie i wychwycimy, czego jeszcze dziecko może nie zauważyło, że jakieś zachowanie nie było fajne wobec jakby dziecka, tak? Więc, a co do zgłaszania, oczywiście, jeżeli na przykład dochodzi do jakiejś sytuacji, tutaj będziemy się odnosić w szkole, tak? Bo najczęściej ma to miejsce w szkole. Taki rodzic albo nauczyciel coś go niepokoi, tak? Dziecko nie do końca mówi i nie wie, czy chce, powiedzmy, to zgłaszać, no bo wiadomo, że ono jeszcze może nie posiadać takiej wiedzy. Zawsze są dane rejony. W dany rejon jest przydzielony dzielnicowy. Taki dzielnicowy to jest osoba pierwszego kontaktu dla społeczności, tak? Przecież można zawsze zadzwonić po dzielnicowego, jeżeli na przykład profilaktyka dawno nie było, porozmawiać z dzielnicowym. On jest taką osobą do rozmowy, jakby ukierunkowania, gdzie można iść, co powiedzieć i pod co to podlega, tak? Wytłumaczy wszystkie procedury, a może załagodzi dany konflikt, bo może sprawca mieszka gdzieś blisko ofiary, tak? Porozmawia z jedną stroną i z drugą, może wtedy też dotrze w inny sposób. Trzeba w każdych środków sięgać. Począwszy od zgłaszania na portalach społecznościowych, jesteśmy świadkami, czy widzimy jakieś zachowanie, możemy zgłaszać na dyżur.net, tam jest zespół, który jakby kwalifikuje różne treści. Następnie możemy zawołać sobie też dzielnicowego, no i przyjść na policję, ewentualnie zgłosić, tak, z osobą dorosłą.
1: O szonpatrolach, o konsekwencjach tego typu działań rozmawiałam dzisiaj z Jolantą Matejek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
2: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
8: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
12: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
6: Prokuratura zmieni mu zarzuty. 33-latek, który śmiertelnie postrzelił policjanta, odpowie za zabójstwo. Ogromne dostawy są już realizowane. Ruszyła amerykańska pomoc dla Ukrainy. Kilkaset niezwykłych strojów Teatr Muzyczny w Łodzi wyprzedaje swoje eksponaty. Minęła 14. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Nie za usiłowanie, a za zabójstwo odpowie najprawdopodobniej 33-latek, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura, jak usłyszał nasz reporter od śledczych, zamierza zmienić zarzuty dla sprawcy. Sąd zastosował wobec mężczyzny również tymczasowy areszt. O szczegółach Mateusz Chłystun.
7: Dla śledczych zmiana zarzutów będzie tylko formalnością. Prokuratorzy czekają teraz na zwrot akt z sądu, do którego zawnioskowali o tymczasowy areszt dla sprawcy. Mężczyzna przyznał się do tego, że postrzelił policjanta. Do tragedii doszło na posesji sprawcy, kiedy kryminalni przyjechali do niego w związku z prowadzoną sprawą. Kiedy mężczyzna zauważył obce osoby, otworzył do nich ogień. 33-latek był wcześniej karany.
8: Głównie na terenie Niemiec. Ostatnio w 2024 roku przez sąd w Bautzen. Między innymi za przestępstwo dotyczące przywozu i wywozu broni palnej i amunicji.
7: Powiedziała nam prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. Śmiertelnie postrzelony 29-letni sierżant Nathan Sieroń służył w pionie kryminalnym od 2 lat.
6: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Uwaga kierowcy, poważny wypadek i duże utrudnienia na A4 pod Wrocławiem. 2 osoby są ranne po zderzeniu 4 samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. 2 pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Na miejscu są służby i ogromny korek. Nitka samochodów ma już blisko 15 kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Pomoc wojskowa dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Stany Zjednoczone zaczęły realizować dostawy, podaje agencja Reuters. Zdaniem jej źródeł pakiet nie obejmuje jednak pocisków do zestawów Patriot. Rosną koszty, pieniędzy wciąż brakuje. Część placówek w Polsce już zastanawia się, czy będzie w stanie działać w przyszłym roku. Chodzi o warsztaty terapii zajęciowej, które na co dzień wspierają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Pracownicy z Koszalina alarmują. Potrzebne są nie kolejne deklaracje, ale konkretne rozwiązania. W tej sprawie Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej wystosowało list do pełnomocniczki rządu do spraw osób niepełnosprawnych oraz do parlamentarzystów.
9: Jeździmy na spotkanie, mamy zespół parlamentarny. Kiwają do nas głowami, rozumieją niby nasze potrzeby, ale tak naprawdę rządzący nie robią nic. Wyszliśmy z protestem w zeszłym roku, to minęło raptem niecałe 1,5 roku, a już jest 3. pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnościami. Mało tego, za chwilę pani zostanie mamą i będzie kolejny pełnomocnik.
6: Mówiła Katarzyna Łabęcka, instruktorka terapii zajęciowej w Koszalinie. Problem dotyczy placówek w całej Polsce. Suknie ślubne, mundury, fraki, żakiety, stroje z operetek. Teatr Muzyczny z Łodzi wietrzy przepastne szafy i wyprzedaje kostiumy z epoki. A jest w czym wybierać. Do sprzedaży trafiło kilkaset kostiumów, które zagrały w spektaklach teatralnych. Większość można kupić na wagę. Z poszukującymi artystycznych strojów rozmawiał Grzegorz Mich.
10: Co się udało upolować?
11: Liczne giezła, odzienia, fraki, surduty.
10: I cóż panie z tym będą robić?
11: Do sesji zdjęciowych, do jakichś pokazów tanecznych.
10: Tu jest dział sukni ślubnych.
12: Była tutaj dziewczyna, która szukała sukni na swój ślub i znalazła.
13: Patrzymy za różnego rodzaju gorsetami. Patrzymy też trochę na suknie ślubne, pomimo tego, że narzeczona już jedną ma, ale widzę, że kilka jej się spodobało. I tak naprawdę jest też duży miszmasz takich przeróżnych spodni, spódnic.
12: Mamy taką klientkę, która jest mecenasem i fraki na przykład kupuje właśnie na naszych wyprzedażach.
10: Może jest mecenasem sztuki.
12: Nie tylko myślę, ale poniekąd właśnie mecenasem sztuki się staje.
6: Magazyny z wyprzedażą przy ulicy Wierzbowej czynne będą do jutra, do godziny 16. nocy zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami wzrośnie do dużego. Na północy kraju i w rejonach podgórskich pojawią się mgły, które ograniczą widzialność do około 200 metrów i w związku z nimi synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia. Temperatura minimalna wyniesie od 4 do 8 stopni Celsjusza. Cieplej miejscami na zachodzie kraju do około 10 kresek.
5: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
14: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Lekarze onkolodzy zachęcają i tłumaczą. Rak wcześniej wykryty jest w pełni wyleczalny. Dotyczy to także nowotworów prostaty i jąder, a te występują u mężczyzn coraz częściej. Jednak jak przekonuje Jarosław Łyczek, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, nie trzeba bać się ani badania, ani diagnozy.
15: Panie doktorze, to przejdźmy teraz do tych nowotworów, które są specyficzne dla mężczyzn. Wyjaśnijmy, czym jest badanie PSA.
16: Badanie PSA to jest określenie stężenia takiego specyficznego dla prostaty białka, które produkowane jest przez komórki prostaty, nawet nie do końca przez komórki, nieważne. W każdym razie ono normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej. Ale to też jest tylko do pewnych granic. Powyżej tak się przyjęło tej normatywa 4 jednostki. Jeżeli zaczynamy przekraczać te 4 jednostki, wtedy powinniśmy wkroczyć z jakąś jeszcze diagnostyką. I tu znowu najprostszą na świecie diagnostyką jest badanie palcem przez odbytnicę. Ja wiem, że to jest koszmarne, to co ja mówię, no ale to jest najprostsze badanie. Trwa 5 sekund i daje nam dużo informacji na temat tego człowieku. Twoje PSA jest 5, ale twoja prostata jest tak duża, że ono może być 5, więc nie popadajmy w panikę. Albo wręcz odwrotnie. Masz bardzo małą prostatę i nagle skoczyło ci to PSA i nawet niekoniecznie 5, wystarczy czasem 4, a nawet poniżej. Natomiast coś z nią się dzieje, bo widujemy pacjentów, u których tworzy się rak, natomiast wcale nie ma objawów pod postacią podwyższonego PSA.
15: Panie doktorze, rak prostaty dotyka głównie starszych mężczyzn, ale ci młodsi mają też problemy z nowotworem jąder. Tutaj pan doktor westchnął, czy tak faktycznie jest, że prostata dotyka starszych osób?
16: No tak się przyjęło, choć niestety coraz młodszych. W tej chwili, kiedyś to było tak, że jeżeli tam masz 65 lat, no to zacznij się badać. 60, 55, 50, teraz się mówi 45. Więc poziom PSA rośnie w wieku, który normalnie jeszcze do niedawna był zupełnie niebrany pod uwagę, jeśli chodzi o rozwój raka prostaty. I tutaj znowu niestety wkracza nasz tryb życia. Robimy wszystko, co możemy, żeby sobie tą prostatę wyhodować, a zwłaszcza nowotwór, czyli jemy głównie przetworzone produkty, w których jest dużo testosteronu. To jest hormon męski, który jest odpowiedzialny za rozwój raka prostaty. Natomiast rak jąder, no to jest trochę inna bajka, ponieważ to dotyczy młodych mężczyzn. Młodych, naprawdę młodych, tak między 20 a 35 rokiem życia. To są guzy zarodkowe, czyli takie, które rozwijały się jeszcze w okresie płodowym. One tam pomalutku sobie gdzieś tam rosły i w tym wieku właśnie osiągnięcia dojrzałości zaczynają się manifestować. Na szczęście jądra są tak położone, jak są położone, czyli stosunkowo łatwo je zbadać. Trzeba je po prostu wziąć do ręki i nie wstydzić się, nie urwą się, nie pękną, to nie jest jajko kurze, które się stłucze i tak dalej, i tak dalej. Każda różnica między jednym a drugim jądrem, czyli powiększenie, ból, zwiększenie konsystencji, czyli tak jakby bardziej twardy to jądro się dzieje, czy też wreszcie w ogóle stwierdzenie jakiejś patologii przy samobadaniu, to jest prosta droga do tego, żebyśmy biegusiem udali się na ultrasonografię jąder, która jest badaniem rozstrzygającym. Czyli tak naprawdę żadnych filozoficznych badań nie ma.
15: Mówimy o rzeczach, które są z jednej strony może dla kogoś wstydliwe, ale z drugiej strony, jeżeli kobiety badają sobie piersi, to tak panowie powinni badać sobie jądra i nie jest w tym nic nadzwyczajnego.
16: Tak samo jak kobiety chodzą do ginekologa, przecież przecież to też nie jest dla nich żadna frajda. Tak, faceci powinni dać się badać per rektum. To jest rzecz oczywista, naturalna. W świetle ilości pacjentów, która zaczyna nas zalewać lawinowo, czyli tych chorych z rakiem prostaty, których w tej chwili jest w granicach 20 tysięcy rocznie nowych zachorowań. Moim zdaniem to jest gigantyczne niedoszacowanie. Ja myślę, że my jesteśmy w tej chwili na etapie 30-40 tysięcy chorych, co jest gigantyczną ilością. Jest to pierwszy nowotwór męski i relatywnie łatwo możemy go stwierdzić. Właśnie to PSA, ale nie przywiązujmy się do tego PSA nadmiernie. To znaczy, jeżeli mam dolegliwości typu, nie wiem, częste sikanie i tak dalej, idę sobie, zrobię to PSA i mi wyjdzie 3, no to nie, to wiadomo, to jest wszystko w porządku. Guzik, prawda, trzeba niestety dać się zbadać per rektum. Te dwa badania, czyli tak, żeby było z angielska DRE, czyli Digital Rectal Examination, plus PSA, dopiero one nam powiedzą, co się dzieje lub się nie dzieje.
15: Panie doktorze, jest jeszcze jeden nowotwór, który też jest, często występuje, coraz częściej, czyli rak jelita grubego, i tutaj ważna jest kolonoskopia.
16: No jasne, to jest jedyne badanie, które nam może nie dość, że stwierdzić obecność choroby, to jeszcze ją rozpoznać, ponieważ zarówno obraz endoskopowy, jak i możliwość pobrania, jednoczesnego pobrania materiału do badania histopatologicznego, a pamiętajcie Państwo, że badanie histopatologiczne jest rozpoznaniem. Żadne inne rozpoznanie nie jest rozpoznaniem choroby nowotworowej.
15: Czyli pobieramy wycinek i wtedy sprawdzamy.
16: Tak, i wtedy wiemy, a jednocześnie, jeżeli w tym wycinku wyjdzie nam choroba nowotworowa, to z grubsza, albo nawet nie tak bardzo z grubsza, możemy powiedzieć, że mamy okres wczesny choroby, zaawansowane choroby, które można leczyć miejscowo i tak dalej. Czyli to jest takie badanie diagnostyczno, czasem lecznicze, bo czasem się wycina kawałek jelita, okazuje się, że był rak, ale jest wycięty i do widzenia. Ale tak, kolonoskopia, szczególnie teraz przy tych różnych programach, które są. W tej chwili są programy, które zachęcają ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnych dolegliwości i nigdy ich nie mieli. Dlatego, że się okazuje, że u części tych pacjentów, trudno powiedzieć u jakich, dlatego, że te programy są w trakcie, mamy stwierdzony nowotwór. Na szczęście u tych ludzi są to najczęściej nowotwory o bardzo niskim stopniu zaawansowania, które nie wymagają jakiegoś burzliwego leczenia i doprowadzają do pełnej wyzdrowienia. I warto, kolonoskopia, wszelakiego rodzaju endoskopie są absolutnie w tej chwili w czołówce badań takich przesiewowych.
3: 9 ścieżek dydaktycznych, 17 szlaków rowerowych i 10 szlaków leśnych przebiega przez teren Puszczy Kozienickiej. Rezerwat oddalony kilkadziesiąt kilometrów od Radomia można zacząć zwiedzać już w samym Radomiu.
17: Wiesław Czarnecki, koło przewodników terenowych przy oddziale miejskim PTTK w Radomiu.
18: Gdzie w okolicach Radomia są ciekawe miejsca, które można odwiedzić? Tym razem pomyślałam sobie o Iłży i okolicach. Co ciekawego, w tych miejscach w okolicach Iłży jest właśnie do zobaczenia.
17: Jadąc z Radomia do Iłży, przejeżdżamy przez miasto Skaryszew, obecnie już miasto, które jest trzecim co do wieku miastem w naszym regionie. Pierwszym to jest Iłża, później jest Wierzbica, a następnie jest Skaryszew, jeżeli chodzi o wiek powstania miasta. W Skaryszewie właściwie, jeżeli chodzi o zabytki, to kościół świętego Jakuba, kościół zbudowany przez Świeżyńskiego, ówczesnego proboszcza Skaryszewa. To z 1701 roku ukończono budowę, natomiast konsekracja 1724 rok. Kościoła. No, kościół barokowy, wyposażenie również całe barokowe. Nie będę omawiał szczegółów, jeżeli chodzi o wyposażenie, bo to trzeba zobaczyć. Można sobie to wszystko właściwie utrwalić, ale jak się już to wszystko widzi. Jeżeli chodzi o Skaryszew jeszcze, to warto wiedzieć, że od XVI wieku Odbywają się tam tak zwane wstępy, czy targi końskie. One są organizowane co roku w pierwszy poniedziałek po Środzie Popielcowej. No i w Skarszewie jeszcze można zobaczyć ciekawy rynek, bo są to domy przeważnie parterowe na rynku, ustawione z bramami przejazdowymi, także to jest też takie ciekawe. Obecnie na rynku jest zrobiona fontanna, jest drewniany koń, także można to wszystko przejeżdżając przez centrum, bo właśnie droga numer 9, która jedzie przez centrum Skarszewa, po lewej stronie mamy rynek, po prawej kościół. W Skarszewie znajduje się jeszcze klasztor Klarysek, które przybyły do Skarszewa, to były lata 80. XX stulecia, kiedy to zbudowano klasztor i przybyły tutaj klaryszki z Krakowa do Skarszewa i obecnie tam w Skarszewie urzędują. No jak wiemy, klaryszki to jest zakon klauzulowy, także dziewczyny, które tam przybywają, praktycznie nie opuszczają klasztoru, a wiem to z tego, że mojej kolegi chrześnica, która tam była, jak ojciec zmarł, że nie przyjechała na pogrzeb. Także to jest taka ciekawostka, ścisła reguła klauzulowa, także tak to wygląda. No poza tym to właściwie okolice Skarszewa to okolice właściwie zalesione i tak dalej. Niedaleko od Skarszewa można jeszcze pojechać do Odechowa, gdzie jest kościół, obecnie neogotycki kościół, ale na bazie starego kościoła fundowanego przez Jana Długosza. Obecnie stary kościół Jana Długosza stanowi transept neogotyckiego kościoła z początków XX wieku. No to jest kościół właśnie Jana Długosza na naszym terenie. Jeden, poza najbliższy budynek Długosza, to można spotkać dopiero w Sandomierzu.
18: Mamy Skaryszew, mamy Odechów. Czy na trasie do Iłży warto jeszcze gdzieś o jakieś miejsca zahaczyć, gdzieś się zatrzymać?
17: Na trasie do Iłży to warto powiedzieć tylko parę słów o Krzyżanowicach. W Krzyżanowicach, Krzyżanowice to również stara parafia. Jest kościół po prawej stronie, jadąc mamy kościół, ale kościół z lat 30. XX wieku, ponieważ parafia to była założona w XIV wieku, ale drewniany kościół się spalił w okresie międzywojennym i w latach 30. zbudowano nowy kościół według projektu radomskiego architekta Alfonsa Pino. Ten kościół jest zbudowany. Natomiast po lewej stronie jest pałac, XVIII-wieczny pałac, w którym po II wojnie światowej, bo to wyjęła reforma rolna, więc pałac przeszedł na własność państwa i tam zlokalizowano najpierw dom dla dzieci niepełnosprawnych, a później zlokalizowano dom pomocy społecznej dla dorosłych. W tej chwili zbudowano nowy dom pomocy społecznej, natomiast pałac stoi pusty. Prawdopodobnie to, co słyszałem, właściciele chcą to odzyskać. Także być może, że odzyskają pałac z parkiem. No i również w Krzyżanowicach jest stary cmentarz, bo to jest cmentarz również założony na początku XIX wieku. Cmentarz tak niepozorny, bo tak przy drodze wąskiej, ale z ciekawą kaplicą. Tam jest nawet właśnie jadąc jeszcze przed dworem i przed kościołem. Warto zajrzeć na cmentarz, bo ciekawe nagrobki są właśnie z XIX wieku i z początku XX wieku. Można zobaczyć.
18: Czyli tak naprawdę mamy przekrój kilku albo kilkunastu wieków na tak krótkiej trasie.
17: No oczywiście, bo Skaryszew to przecież stare miasto. Teraz już jadąc ze Skarszewa jedziemy, mijamy jeszcze Starosiedlice, gdzie jest dwór, ale to dwór to jest z początku XX wieku, tam jest dwór, który obecnie jest własnością prywatną, bo tam też również reforma rolna odebrała właścicielom ten dwór, także tak to, ale to jest tak nie, tylko właściwie Starosiedlice prostopadle do drogi są, ale dwór widać z drogi, jeżeli się jedzie drogą numer 9. No i dojeżdżamy do Iłży, gdzie już 3 kilometry przed Iłżą widać jest wieżę zamku iłżeckiego, który jest pięknie położony na górze zamkowej. No, Iłżak, jeżeli chodzi o miasto, no to jest, mówiłem, najstarszym miastem w naszym regionie. Pierwsze prawo miejskie, 1239 rok, z inicjatywy Iwo Drowąża, biskupa krakowskiego. to jest, jak wiemy, Odra Wążowe to na naszym terenie bardzo się zadomowili, bo w zasadzie takie miasta jak Szydłowiec, Chlewiska, Białaczów, Końskie. To wszystko było najpierw od Rewążów, którzy przyjmowali od nazwy miejscowości nazwiska. Szydłowieccy, Białaczowscy i tak dalej. Więc od Rewążowie tutaj od początku. No i Wodrowo znany jest z tego, że zbudował najstarszy praktycznie budynek murowany na terenie tutaj sandomierskim, bo my kiedyś byliśmy w województwie sandomierskim, więc Kościół Świętego Jakuba, który jest fundowany właśnie przez Iwo od Rewąża i Iwo od Rewąż fundował, to jest Kościół Romański. Natomiast jeszcze drugi kościół, który fundował Iwo od Rewąż, to jest Kościół Świętego Pawła, kościół parafialny, ponieważ Kościół Świętego Jakuba był kościołem klasztornym, dominikanów zresztą, no i sławny. Najsławniejszy z Od Rewążów wśród katolików to jest chyba święty Jacek Od Rewąż. No też związany z naszym terenem, ponieważ najstarszy obraz Jacka Od Rewąża, który jest w klasztorze, właśnie w kościele świętego Jakuba, to jest kopia, natomiast w miejscowości Od Rewąż, jadąc z Szydłowca, tam jest oryginał tego obrazu, także to jest jeden najstarszy obraz świętego Jacka Od Rewąża. Także tutaj to tak powiązanie tego terenu troszkę zrobiłem z Sandomierzem, no bo to jest właściwie, chodzi o biskupa krakowskiego Iwo od Rewąża, który tutaj właściwie rozwijali, zagospodarowali tę ziemię praktycznie. Także Iwrza, no, pierwszy zamek około 1340 roku przez biskupa krakowskiego Jana Grota został zbudowany. Murowano drewniany jeszcze w tym czasie. Dopiero później stopniowo rozbudowywany był jako gotycki murowany. Natomiast w wieku XVI przebudowany został na zamek renesansowy przez biskupa krakowskiego Prażmowskiego. Został ten zamek przebudowany na zamek renesansowy. No w ogóle dzieje zamku wiążą się z dziejami Iłży, bo praktycznie Iłża położona jest w dolinie rzeki Iłżanki u stóp góry zamkowej. A wszystkie powstania narodowe, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe nie omijało Iłży. Także zamek, no i oczywiście, jak wszyscy wiemy, nikt nam nie zrobił tyle szkód materialnych, co Szwedzi, praktycznie w kulturze materialnej nas ogołocili dokładnie. I również pierwsze takie zniszczenia zamku Iłżeckiego to było właśnie, Szwedzi zniszczyli zamek. Później został ten zamek odbudowany. Później takie chyba największe zniszczenie już później to była pierwsza wojna światowa, ponieważ również przez pierwszej wojny światowej była walka o Iłżę i zamek został po prostu ostrzelany, został zniszczony. Chociaż już wtedy nie był własnością biskupów, bo na Sejmie Wielkim w 1788 ziemie te przeszły już i zamek przeszedł na własność państwa, na własność państwa. No i zamek został stopniowo opuszczany. Ostatnim właścicielem zamku Iłżeckiego był biskup krakowski Kajetan Sołtyk, no, który nie chciał się zgodzić na tę sekularyzację. Tego wywieziono, jak wiemy, z historii po prostu. No i niestety zamek przeszedł już. No i później praktycznie po pierwszej wojnie światowej to zamek już całkowicie popadał w ruinę, ponieważ miejscowa ludność nawet rozbierała go sama, bo nie było tak konserwatora, dopiero później ustanowiono nazwę konserwatorski. Po prostu na materiały budowlane, także tak zamek stopniowo popadał w ruinie. Dopiero po II wojnie światowej pierwsze co zrobiono, to odgruzowano za burmistrza Ziemka, odgruzowano dziedziniec górny i zadaszono prowizorycznie wieżę, która jest w tej chwili, do tej pory to zadaszenie jest. No i wieża została oddana dla turystów. Zrobiono wewnątrz schody, została oddana dla turystów i turyści po prostu mogą panoramę Iłży podziwiać z tej wieży. I jak to jest dobra widoczność, to widać Góry Świętokrzyskie, widać nawet klasztor.
9: Są małe i trudne do zauważenia, jednak mogą wyrządzić dużą krzywdę naszym czworonożnym przyjaciołom. Mowa o kleszczach. Jakie zachowanie u czworonoga powinno wzbudzić niepokój właściciela? Jak zabezpieczyć zwierzaki przed tymi pajęczakami? O tym Maciej Napieraj, lekarz weterynarii.
19: Mamy kilka metod zabezpieczenia. Przede wszystkim możemy tutaj zaproponować kropelki, które są takimi preparatami rozchodzącymi się na skórze. Mamy również obroże. Tabletki. Ich sposób działania jest kompletnie inny od kropelek i od obróżek, ale są wedle naszych tutaj doświadczeń bardzo skuteczne. Ich sposób działania jest taki, że podaje się je drogą doustną. Piesek je w postaci ciasteczka i działają 3 miesiące. Zabezpieczają przed kleszczami. Tabletki działają troszkę inaczej, ponieważ one nie zabezpieczają przed tym, żeby kleszcz się nie wbił, znaczy nie wbił, natomiast one działają tak, że w momencie wbicia się kleszcza, one powodują jego uschnięcie. Działa to na kompletnie innej zasadzie niż te nasze preparaty, które były do teraz dostępne, natomiast wedle naszych doświadczeń jest to naprawdę bardzo fajny środek przeciwkleszczowy i sprawdza się u nas niemalże w 100%. Wedle naszej wiedzy obecnej, którą posiadamy tutaj w Polsce, żadnych przeciwwskazań w stosowaniu tego typu preparatów u zwierząt nie ma. Na ten moment te wszystkie preparaty są bezpieczne. Producent nie odnotował jakichś większych przeciwwskazań. Jeżeli chodzi o kleszcze, to przede wszystkim musimy mieć na uwadze to, że one wbijają się w miejscach takich niespecyficznych. Gdzie mamy ciepło? W pachwinach, na szyi, u psów i kotów. Bardzo ciężko jest znaleźć kleszcza, który nie jest jeszcze opity. Natomiast dopiero w momencie, gdy widzimy go wizualnie, dopiero wtedy właściciele się zgłaszają od leśnicy i wtedy mamy kontrolę, leczenie i tak dalej. Ukąszenie kleszcza samo w sobie może nieść za sobą miejscową reakcję zapalną skóry. Natomiast wszystko zależy od tego, czym ten kleszcz był zarażony. Nie wszystkie kleszcze przenoszą choroby odkleszczowe, natomiast bardzo duża ich ilość jest tutaj na terenie naszego województwa zarażona. Jeżeli chodzi o choroby, to przede wszystkim taką najbardziej spektakularną, czy taką najszybciej przechodzącą chorobą jest babesioza. Jest to choroba, która przebiega bez specyficznych objawów. Przede wszystkim jest to gorączka, osowienie, apatia, niespecyficzne zachowanie psa. Może również wystąpić czerwony mocz, mogą być biegunki, mogą być wymioty, także takie objawy, które naprawdę nie do końca kojarzą się tylko i wyłącznie z chorobą odkleszczową. Mamy też szereg innych chorób, jak borelioza, erlichioza, anaplazmoza. To są wszystko choroby, które również są przenoszone przez kleszcze, natomiast rzadko diagnozowane, prawda? Zwierzęta są zwykle nosicielami i te objawy ujawniają się znacznie później. Natomiast zwykle, jeżeli chodzi o tą najpopularniejszą chorobę babesiozę, to jest tak, że po około nawet 3-4 dniach te objawy zewnętrzne już występują. Zwykle, gdy właściciele przychodzą, to nie ma zwykle kleszcza. Najczęściej te kleszcze nie są w ogóle wyłapywane bądź znajdowane przez właścicieli zwierząt. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że zwierzęta posiadają bardzo długą sierść. Nawet takie krótkowłose, również u nich bardzo ciężko jest znaleźć tego kleszcza. Powiem szczerze, ze względów medycznych najlepiej jest przyjść do lekarza weterynarii, żeby go usunąć w sposób prawidłowy. Bardzo często zdarzają się przypadki, codziennie mamy po kilka takich przypadków, że właściciele na własną rękę próbują takiego kleszcza usunąć i oczywiście usuwają go, ale usuwają tylko jego górną część, natomiast cały karapak pozostaje w środku i wtedy sytuacja jest już znacznie gorsza, bo trzeba znieczulać i próbować ten odłok usunąć tutaj przez lekarza.
9: A jak radomianie chronią swoje czworonogi przed kleszczami?
20: Nie szczepię, tylko używam kropli. Jakieś tabletki są, obroże.
21: Moja Zuzia ma opaskę przeciwkleszczową, chociaż niektórzy twierdzą, że tak nie do końca jest skuteczna. Niektórzy są przeciwni, bo ona musi być dosyć sztywno zapięta, żeby być skuteczną, więc mówią, że pies się poddusza. Niektórzy mówią, że krople. No ciężko mi powiedzieć. Ja mam obroże. No wydaje się, że tak, ale kontrola jeszcze oprócz tego nie zaszkodzi. Ważne jest też, jak się pies zachowuje. Podobno, że jak nie pije wody, odmawia jedzenia, no to wtedy to jest objaw ukąszenia przez kleszcza, prawda? Mam nadzieję, że ona jako mieszaniec jest odporniejsza, bo siostra miała labradora, który już niestety nie żyje, ale umarł nie przez kleszcza, więc był bliski śmierci właśnie, kiedy kleszcz go ukąsił. I weterynarz stwierdził, że po prostu rasowe psy są psami o mniejszej odporności.
0: Są środki u weterynarzy, które należy stosować, między innymi zakraplanie, smycze i tym podobne. No jak do tej pory wystarczały i źle się jakoś to nie skończyło.
1: Proszę panią, daję jej pastylkę i obroże. Wystarczy, na pewno, na 100%. Sprawdzam codziennie, czeszę i sprawdzam, dotykam każde jedno miejsce, bo jednak obroża jest i kleszcz przy skórze usycha, ale może być. Nie szczepiłam, zawsze jej daję tabletkę, tą pastylkę i obroże.
3: Z mieszkańcami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.
5: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
22: Reklama.
23: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
25: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
24: Polecam Michel Moron.
25: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
26: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
27: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
28: Play. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
29: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
30: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
31: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
32: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
33: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
34: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
35: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Reklama.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.

0: Jest areszt dla Ihora M. Mężczyzna zaatakował w klasztorze na Podkarpaciu. Rosja znów uderzyła w Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje do zachodnich partnerów. Nauczyciele niezadowoleni z działań rządu. Związkowcy zapowiadają dwie akcje. Minęła 15. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Jest tymczasowy areszt dla 31-letniego Ihora M., Ukraińca podejrzanego o atak w Jarosławiu. Tym samym sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Ze względu na swój stan mężczyzna trafi do szpitala psychiatrycznego.
1: Jakiego stan zdrowia się poprawi? Będziemy systematycznie ponawiać tutaj takie zapytania do biegłych i w sytuacji, w której jego stan zdrowia się poprawi, natychmiast przystąpimy do czynności procesowych.
0: Mówi nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka przemyskiej prokuratury. Do ataku doszło w czwartek przed południem. Na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Mężczyzna zaatakował nożem 5 osób, w tym księży. Jeden z nich zmarł w szpitalu. W wiadomościach Ukraina 2 osoby zginęły, a 14 zostało rannych w kolejnych rosyjskich atakach. Informację przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaapelował również do zachodnich liderów o zwiększenie nacisków na Rosję. Jest ważne, aby nasi partnerzy nie zapominali, że rosyjska eskalacja odbywa się każdego dnia. Świat powinien odpowiedzieć w silniejszy sposób, aby wojna nie rozszerzyła się dalej, napisał Zełenski na Telegramie. Rosja minionej doby zaatakowała m.in. Kijów, Zaporoże, a także obwody Odeski, Sumski i Charkowski. Nauczyciele rozliczają rządzących z działań w sprawie wynagrodzeń. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna dwie nowe akcje. Pierwsza dotyczy obietnic dotyczących podwyżek. Jak mówi prezes związku Sławomir Broniarz, po proteście nauczycieli pod koniec wakacji nie było reakcji ze strony rządzących.
2: Zarówno ze strony rządu, jak i parlamentu, więc chcemy dzisiaj zwrócić uwagę na to, że obecna większość parlamentarna ponosi także polityczną odpowiedzialność przed środowiskiem nauczycielskim za zaniedbanie, czy wręcz zaniechanie prac nad inicjatywą obywatelską.
0: Druga akcja dotyczy pieniędzy za dodatkową pracę podczas szkolnych wyjść i wyjazdów. Chodzi m.in. o obowiązkowe wycieczki w ramach edukacji patriotycznej. Wiceprezes ZNP Urszula Woźniak podkreśla, że to dla nauczycieli kolejne obowiązki i godziny pracy.
3: On nie odpoczywa na wycieczce, on na wycieczce bardzo ciężko pracuje i to nie jest wolontariat i jemu się ta zapłata po prostu należy.
0: W ramach akcji ZMP przygotowuje dla nauczycieli wzory pism oraz narzędzia do wyliczania należnego wynagrodzenia, a odpowiedzi posłów lub ich brak będą publikować w mediach społecznościowych. Parowa lokomotywa i zabytkowe wagony znowu wyjechały na tory w Małopolsce. W ten weekend taki skład pojawi się aż w kilku miejscowościach. W sobotę dzisiaj w pociąg retro z Nowego Sącza pojechał w kierunku Muszyny i Krynicy, a jutro ruszy do Gorlic i Biecza. Chętnych na takie wycieczki nie brakuje.
4: Przyjechałem specjalnie dla pociągu retro z samego Gdańska. Zdecydowanie jestem miłośnikiem kolei, więc nie mogłem takiej okazji przepuścić.
5: No ja jeździłam takim. Podróż tak przygodowa.
6: No chcę sobie przypomnieć młode lata i jak się to jeździło.
7: Łukasz Widę, Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Starsze osoby mogą przypomnieć sobie, jak kiedyś się podróżowało, a osoby młodsze mogą zobaczyć.
8: Maszynista Nowak Czesław. Trudniej się na pewno prowadzi, bo sama temperatura w środku 30 do 40 stopni, jak się piec otworzy. No i tego węgla też trzeba trochę przerzucić, żeby my jechali.
0: Przypomnę, jutro pociąg retro znowu wyjedzie na tory. Będzie można go spotkać w okolicach Gorlic i Biecza. Szykuje się pogodna niedziela. Więcej chmur pojawi się przejściowo jeszcze tylko na wschodzie i południu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 18 stopni na Kaszubach i Podlasiu, przez 21 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku. A przed nami duże ocieplenie. Poniedziałek zapowiada się pogodnie, a na południu nawet słonecznie. Słupki rtęci wskażą od 18 stopni na Podlasiu, przez 22 w centrum kraju, do nawet 24 stopni na południowym zachodzie.
9: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
10: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Ich znakomity węch i godziny ćwiczeń nieraz przyniosły efekty. Policyjne psy są nieocenione, jeżeli chodzi o odnajdywanie zaginionych czy szukanie ukrytych narkotyków. Każdy z czworonogów ma swojego opiekuna. Jak mówi Edyta Sułkowska z Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, do takiej służby wybierane są psy odpowiedniej rasy.
11: Należy zacząć od tego, że czworonożni funkcjonariusze prawa to są wspaniałe zwierzęta. To są znakomicie wykorzystane źródła do poszukiwań, do wyszukiwania zapachów narkotyków, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. To są też psy bojowe, także to są niezastąpieni funkcjonariusze w służbie. Przede wszystkim cykl szkoleniowy zaczyna się w Sułkowicach. W momencie zakupu psa, który to zakup jest realizowany poprzez centralny dobór psów do służby w policji przez Sułkowice, przewodnik otrzymuje swojego podopiecznego i rozpoczyna 5-6-miesięczne szkolenie. Szkolenie to jest stacjonarne na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Wtedy nawzajem się poznają, zaczynają sobą opiekować, poznają swoje zwyczaje, także metody karmienia, co pies lubi, jak z nim postępować, jak się opiekować. Następnie po około 6 miesiącach wracają do jednostki macierzystej i rozpoczynają służbę patrolową.
12: Czy to są konkretne gatunki psów?
11: Tak, dobierane psy są owczarki belgijskie Malinois oraz owczarki niemieckie. I są to psy w wieku od roku do 2 lat. Które są dobierane przez Sułkowice. To są partnerzy i w służbie, i po służbie, bo widzę, jak chłopaki opiekują się swoimi czworonogami, jak traktują je jako członków rodziny. Pomimo, że przysługuje im 1 godzina dziennie na obsługę takiego psa podczas służby, to spędzają z nimi znacznie więcej czasu. W czasie wolnym przyjeżdżają w weekendy, w święta również, także nie mogą się rozstać. No, są po prostu przyjaciółmi, nie tylko partnerami.
12: Proszę powiedzieć, te psy na pewno ułatwiają wam taką codzienną służbę.
11: Mają lepszy węch, lepszy nos. Potrafią znaleźć osoby zaginione, gdzie człowiek nie jest w stanie sobie poradzić. Potrafią wskazać ścieżkę dojścia do sprawcy przestępstwa, który oddalił się z miejsca zdarzenia. Jeżeli pies odchodził, był wycofywany ze służby w policji, wówczas przewodnik miał pierwszeństwo w zabraniu takiego pieska do siebie, do domu. Dodam jeszcze, że pies może odejść na emeryturę po osiągnięciu 9 roku życia. Ale oczywiście są psy, które służą zdecydowanie dłużej, bo są świetne, są w dobrej kondycji, doskonale się sprawdzają.
10: Jak zatem wygląda praca z psem, mówi jeden z oficerów operacyjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
13: Taki wyszkolony pies potrafi znaleźć wszędzie te narkotyki. Przez 12 lat pracy z psami zdarzyło mi się znaleźć narkotyki schowane w popiele, w rurach, zakopane, w kawie. Samochód to nie stanowi żaden problem. Nie wiem, czy może być to komora silnika, koła. Dobrze wyszkolony pies, znający ten zapach, pracujący, nie siedzący w końcu, bez problemu znajdzie te narkotyki.
12: Wy się cały czas szkolicie, cały czas pan mu, no nie wiem, daje jakieś zadania, żeby on wyszukał jakieś próbki, żeby on przyzwyczaił się do tych zapachów narkotyków. W ogóle narkotyki mają jakiś zapach swój specyficzny, dla psa pewnie tak.
13: Tak, dla psa mają i dla ludzi również, jeżeli ktoś wie, jak to wygląda, to również pozna zapach. No a cóż, na praca z tym psem. Myślę, że szkolenia mamy co 2 tygodnie, aczkolwiek ja mam z tymi psami tyle pracy. Nie przypominam sobie, żeby te psy miały jakiś dzień wolny. One mają wolne, jak ja mam wolne i nie jestem w pracy. One pracują non-stop. Pracujemy nie tyle ze swoim wydziałem, co i realizujemy czynności z Komendą Wojewódzką tutaj naszą z Radomiu, z CBŚP Radom, wszystkie jednostki ościenne. Także nam do szkolenia spokojnie to wystarczy, ta nasza praca. Ale aczkolwiek co 2 tygodnie mamy takie szkolenie. Podstawy posłuszeństwa są wykonywane, przeszkody. Tak jak każdy nasz pies służbowy, muszą to umieć, muszą odbyć takie szkolenie. Odbywają się cykliczne takie szkolenia również w Sułkowicach, warsztaty również takie się odbywają. Gdzie wiadomo, tam w Sułkowicach całkiem inaczej to wygląda. Pracujemy na prawdziwym materiale. Nie ma żadnego materiału, że tak powiem, syntetycznego, zastępczego. Wszystko jest pełen naturalizm.
12: Proszę powiedzieć, co panu daje praca z psem?
13: Ja pamiętam, jak zaczynałem swoją pracę w policji 15 lat temu. Zawsze chciałem pracować właśnie z psami. Zaczynałem swoją pracę w Warszawie i z tego, co pamiętam, 70% służb, które miałem jako młody policjant, miałem z przewodnikami. Bo po pierwsze, nikt nie chciał jeździć z nimi, bo no wiadomo, pies to jest pies, pachnie, czasami inaczej niż ktoś sobie to wyobraża. Mi to nie przeszkadzało. Od dziecka, odkąd pamiętam, miałem psy w domu. Nie wyobrażam sobie w ogóle domu bez psa. No. Nawet to może być jakiś mieszaniec, nawet ze schroniska zabrany, żeby tylko był pies. No i cóż, no a moją karierę zacząłem po przeniesieniu się tu do komendy. Dostałem pierwszego psa w kategorii patrolowo-tropiącej i z nim pracowałem 9 lat. Sam jeździłem w patrolu, był tak wyszkolony, nie potrafił tylko mówić. On wszystko wiedział, spojrzał na mnie i on wszystko wiedział, a ja spojrzałem na niego, on wszystko też wiedział, co ma zrobić. No i później z biegiem czasu dostałem przydział na pierwszego psa na narkotyki, mówiąc ogólnie na narkotyki, do szukania zapachu narkotyków. Później już po kolei dostawałem kolejnego, z którym teraz pracuję, z tym starszym. I ten obecnie to jest, moja suczka jest czwartym psem przez 15 lat pracy. Także tak jak mówiłem, 12 lat samej pracy z psami. Myślę, że ktoś, kto tego nie lubi, w życiu się w tym nie odnajdzie. To trzeba lubić tą pracę z psami, trzeba mieć tą pasję do zwierząt.
10: Zapisują się do lekarza, a o wizycie zapominają i tym samym blokują miejsca dla osób potrzebujących konsultacji. Taka sytuacja ma miejsce w poradniach w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Warto więc o wizytach pamiętać, a gdy nie możemy przyjść, zadzwonić i ją odwołać. O tym Wojciech Wójcikowski rozmawiał z rzecznikiem Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
14: Ze mną Dominik Podwolski, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Dzisiaj będziemy mówić o ważnym temacie, ważnym dla pacjentów przede wszystkim, bo będziemy mówić o osobach, które zapisują się do lekarzy specjalistów, a potem niestety nie przychodzą na umówioną wizytę. Czy to jest duży problem?
15: Tak, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Wydaje mi się, że to jest duży problem w skali ogólnopolskiej. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym również pojawia się ten problem, tak? Przykładowo dotyczy to poradni ortodoncji, poradni kardiologicznej, poradni skórno-wenerologicznej i tam zauważamy, że pacjenci często nie stawiają się w terminie zaplanowanej wizyty. Mało tego, że się nie stawiają, to nie odwołują tej wizyty, co prowadzi do tego, że wydłużają się listy oczekiwań. Dodatkowo ktoś nie skorzysta z tego miejsca, bo pamiętajmy tutaj, myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że jeżeli my nie skorzystamy z tej wizyty i odpowiednio wcześniej ją odwołamy, to ktoś inny będzie mógł z niej skorzystać, tak? A w momencie, gdy nie odwołamy, to miejsce przepada, rosną koszty dla placówki, a także praca lekarza nie zostaje tak naprawdę wykorzystana, tak?
14: Jeżeli nie mogę przyjść na tą umówioną wizytę, to co powinienem zrobić?
15: Przede wszystkim to też zależy od tego, kiedy poczujemy na przykład, że nie możemy się stawić, tak? Czujemy, że jesteśmy chorzy albo wypadnie nam jakieś spotkanie i pamiętamy o tej wizycie, że tak wisi ta kartka na lodówce, czy w dzienniku, czy w kalendarzu mamy jakieś powiadomienie, to odpowiednio wcześniej powiadommy szpital, że nie możemy poradnie, że w danym terminie się nie stawimy. I wtedy udostępniamy miejsce komuś innemu, a my sami możemy wybrać inny termin, tak?
14: Czyli trzeba zadzwonić po prostu do konkretnej poradni.
15: Tak, ewentualnie stawić się stacjonarnie, jeżeli ktoś woli tę formę, prawda?
14: Jeżeli nie jestem w stanie się umówić na ten termin, to mam wyznaczony inny, jeżeli wcześniej dam znać, że nie mogę się stawić.
15: Tak jest.
14: Pan mówił, że głównie chodzi tutaj o kilka wybranych poradni.
15: Mhm. Znaczy ten problem dotyczy wszystkich poradni, ale jest tak naprawdę zauważalny w tych konkretnych poradniach, tak?
14: A proszę powiedzieć, jeżeli na przykład dzisiaj powiem, że za tydzień nie mogę przyjść do lekarza, to rozumiem, że panie rejestratorki mają taką listę osób, które pilnie potrzebują wizyty u lekarza i dzwonią do tych osób, że to miejsce się zwolniło. To znaczy ten system działa, tak?
15: Znaczy to często jesteśmy świadkami takiej sytuacji, że na przykład dzwonimy do poradni i pani mówi, że najbliższy termin jest powiedzmy za 2 tygodnie, tak? Ale później do nas dzwoni inny pacjent i pani powiadamia, że zwolniło się właśnie miejsce, więc mogę, jeżeli pani przyjdzie za powiedzmy 5 godzin czy jutro, to wtedy jest to miejsce wolne i wtedy inny pacjent z niego skorzysta.
14: Kolejki są też problemem w poradniach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego?
15: No tak, myślę, że to jest taki problem, który występuje w całej Polsce, tak, że te kolejki, te listy oczekiwań właściwie są dość długie. No i tych czynników moglibyśmy wymienić kilka, tak. Oczywiście pierwszą kwestią taką jest finansowanie placówek. Inną jeszcze równie priorytetową są specjaliści. No a także właśnie ten problem, o którym dzisiaj mówimy, tak, no bo wydłużamy tą kolejkę. Jeżeli nie odwołamy tej wizyty, no to przykładowo, jeżeli mamy 80 zaplanowanych wizyt do danej poradni i 10 pacjentów nie stawi się, nie powiadomi, nie uzasadni, że ich nie było, czyli mamy 70 osób z zaplanowanych 80, no to te 9 osób, jeżeli sobie tak nie będzie przychodziło każdego dnia, no to nam się to wydłuża, tak? I każda z tych osób jest zapisywana w tej liście oczekiwań na sam koniec.
14: Jest tak, że pracownicy poradni mają możliwość, moce przerobowe, żeby poinformować chociażby o tej pierwszej wizycie?
15: Tak, tutaj jest taka kwestia, że no, nie ma żadnego takiego wymogu, żebyśmy informowali pacjenta o tym, że ma tą wizytę. Natomiast jeżeli to jest ta pierwsza wizyta, to system NFZ zazwyczaj powiadamia pacjenta, czy to SMS-em, czy wiadomością na skrzynkę mailową, że ma zaplanowaną wizytę za 2-3 dni, bo zazwyczaj ta wiadomość przychodzi 2-3 dni przed umówioną wizytą. My, tak jak mówię, no, pielęgniarki starają się, widząc, że już dochodzi wizyta, nie ma tego pacjenta, nie stawił się, to staramy się powiadamiać pacjentów, że mają tą wizytę, czy pamiętają o tej wizycie, tak? No bo często to są osoby starsze, które na przykład zapomnią, albo nie mają możliwości, żeby dojechać, tak? Bo na przykład ktoś miał ich zawieźć i ta osoba...
14: Nie ma transportu.
15: Tak jest. I są właśnie od tej kwestii uzależnione, więc...
14: Trzeba dzisiaj, tak jak mówimy, pamiętać o tym, żeby jeżeli nie możemy przyjść, żeby nie blokować po prostu tych miejsc do lekarzy specjalistów. A moim gościem był Dominik Podwolski, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
15: Dziękuję bardzo.
14: Dziękuję.
10: Opanowały radomskie bezdroża i ulice. Czterokołowce, czyli popularne quady, stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród najmłodszych. O czym powinniśmy pamiętać, wsiadając na quady? O tym Marcin Sawicki z Mazowieckiej Drogówki.
16: Dokładnie tak. Jeśli chodzi o użytkowanie quada, czyli czterokołowca lekkiego, bo tak naprawdę przepisy w ten sposób precyzują ten typ pojazdu, to pamiętajmy o tym, że każda osoba, która kieruje takim pojazdem, musi posiadać prawo jazdy i kategorią uprawniającą do kierowania takim pojazdem jest to kategoria minimum AM. Więc w tym miejscu musimy zaznaczyć, że osoba, która na taki pojazd wsiada, musi mieć ukończone 14 lat, zdany państwowy egzamin i posiadać tą kategorię AM. Ostrzegam tutaj przed różnego rodzaju zakupem takich quadów, potencjalnie mówiąc na przykład dzieciom na pamiątkę pierwszej Komunii Świętej, które to dzieci mają często nieukończone nawet 10 lat. W tym momencie to dziecko, otrzymując taki pojazd, bardzo chętnie i z wielką przyjemnością wsiada na ten pojazd, nie posiadając praktycznie żadnej wiedzy ani umiejętności manualnych do kierowania tym pojazdem i nierzadko tym czterokołowcem lekkim wyjeżdża też na drogi publiczne, stwarzając przede wszystkim zagrożenie dla samego siebie. Ze względu na to, że nadal mamy do czynienia z dzieckiem, które nie ma tak wyrobionej psychomerytoryki jak osoba dorosła. Nie umie ocenić zagrożenia i często to, co jest dla nas dorosłych zagrożeniem i możemy w pewien sposób uniknąć tego zagrożenia, dla dziecka po prostu będzie w zupełności niezauważalne. Więc tu apel do rodziców, byśmy nie próbowali tym dzieciom samej maleńkości wpajać łamania przepisów, bo nie zapominajmy, że w momencie, kiedy dojdzie, nie daj Boże, do zdarzenia drogowego z udziałem takiego czterokołowca, takiego quadu, który był kierowany przez osobę nieposiadającą uprawnień, to nadal odpowiada rodzic i problem pojawia się w momencie, kiedy dojdzie do zdarzenia z udziałem osób rannych bądź, nie daj Boże, zdarzenia śmiertelnego. Wtedy tak naprawdę właściciel ponosi wszelkie konsekwencje i prawne, i finansowe z obsługą takiego zdarzenia, z wypłatą odszkodowań i rent, ponieważ pomimo tego, że ten pojazd powinien posiadać ubezpieczenie OC i taki pojazd musi mieć to ubezpieczenie OC, oczywiście oprócz tego musi być pojazdem sprawnym technicznie, zarejestrowanym, to w momencie, kiedy pojazdem kieruje osoba nieposiadająca uprawnień, ubezpieczyciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie pokryje tych strat. Więc właściciel takiego pojazdu musi liczyć się raz, że z nieszczęściem które wydarzyło się na drodze, a w tym wypadku poszkodowane są obie strony i zarazem osoba sprawcy i, jej, i rodzina tej osoby, jak również osoba, jak również rodzina osoby poszkodowanej w zdarzeniu, to osoba jako właściciel takiego kłada musi podjąć wszystkie kroki, żeby odpowiedzieć przed tym i finansowo, i prawnie. Jeśli chodzi o kierowanie kładem, użytkownik, jak każda osoba, która jest przewożona na takim pojeździe, musi wyposażyć się w kask ochronny. Czyli tak naprawdę, tak jak każdy motocyklista, motorowerzysta. Ja tutaj też uczulam, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o używanie dodatkowych elementów odblaskowych. Bardzo fajnie to wygląda, jeżeli motocykliści poruszają się po naszych drogach i mają naprawdę coraz to bardziej te stroje, te kombinezony ochronne, wyposażone w te elementy odblaskowe. Bardzo często, coraz tutaj ku naszemu pozytywnemu zdziwieniu, pojawiają się ci motocykliści po prostu w kamizelkach. Dodatkowo te kamizelki na siebie zakładają. To jest bardzo bezpieczne, chociażby nawet w momencie, kiedy patrzymy w boczne lusterko czy wsteczne lusterko, ten motocykl jest po prostu, mamy możliwość lepszego dostrzeżenia tego motocyklisty. Jeśli chodzi o kłady, też tutaj uwaga, pamiętajmy, kask ochronny, elementy odblaskowe, czyli kamizelka. No i oczywiście używajmy też, jeżdżąc na tych kładach, specjalnego rodzaju kombinezonów ochronnych, ponieważ te pojazdy, pomimo tego, że wydają się być bezpieczne i wydają się być niewywrotne, to podczas jakiegokolwiek zdarzenia może dojść do upadku z takiego pojazdu i do nierzadko odniesienia dosyć poważnych obrażeń ciała. Dlatego te wszystkie elementy ochronne, typu odzież, typu kask, ochraniacze, obuwie, co też jest bardzo ważne, będą tutaj nam pomagały w tym, żeby to obrażenie było jak najmniej dotkliwe. Jeśli chodzi o czterokołowiec lekki, czyli ten pojazd, który można poruszać się na kategorii AM, nie zapominajmy, że taki pojazd ma pewne ograniczenia albo warowania prawne, jeśli chodzi o prędkość i o masę tego pojazdu, jak również o moc tego pojazdu. Nie zapominajmy o tym, że jeżeli na takim pojeździe bądź na motocyklu przewożone jest dziecko do lat 7, to tym pojazdem nie możemy poruszać się więcej niż 40 km na godzinę. Uwaga też do wszystkich użytkowników jednośladów typu motorowery, motocykle i kłady, jeśli chodzi o czterokołowce. Drodzy Państwo, w obszarze zabudowanym obowiązuje prędkość do 50 km na godzinę. Nie ma żadnych zwolnień prawnych, jeśli chodzi o motocyklistów, czy chociażby kierujących kładami. Wszyscy w obszarze zabudowanych powinniśmy się poruszać z prędkością do 50 km na godzinę, bądź z prędkością nawet znacznie mniejszą, jeżeli warunki atmosferyczne bądź natężenie ruchu, warunki panujące na drodze, tutaj wymuszają na nas zachowanie tej szczególnej ostrożności. Także no, przede wszystkim kierujmy się tą rozwagą, tym rozsądkiem i pamiętajmy, że te pojazdy mają służyć nam jako spędzenie miło czasu, jako rekreacji, by nasza nieznajomość przepisów i nasze roztargnienie, tutaj taka agresja na drodze nie przerodziła się w to, że ten pojazd po prostu będzie dla nas niebezpieczny.
10: Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie o każdej porze roku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna angażuje około 90% mięśni. Z kijkami można chodzić między innymi po radomskich parkach, na bulwarach czy okolicznych lasach. A jak poprawnie chodzić? O tym radomianka Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trenerka Nordic Walking.
17: Nordic Walking, chodzenie za pomocą kijków, odbijania się kijkami. Wiadomo, że są pewne zasady, z jakim trzeba się poruszać na tych kijkach, ale każdy może zacząć po prostu nawet na nieprofesjonalnym sprzęcie, czy nawet bez kijków, jeżeli chodzi o naukę tej techniki.
10: To jak prawidłowo chodzić?
17: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady, czyli naturalny, ale troszkę dłuższy. Stopy stawiamy odpięty poprzez palce, czyli całe przetoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem, to jest dwa razy tyle. I w związku z tym właśnie ta obszerna praca ramion i w przód i w tył, a zazwyczaj z kijkami chodzą kobiety, a my mamy słabe barki, sprawia trudność. Stąd też jest właśnie to trzymanie rąk przy sobie na zgiętych łokciach. Łokieć powinien być wyrzucony też w przód i delikatnie ugięty. Ale wszystko, mówię, da się wytrenować. Wiadomo, lepiej chodzić z bardziej ugiętymi łokciami, prawda, niż w ogóle. Także ja podziwiam panie, bo w różnym wieku chodzą, czy na jakichś zawodach się sprawdzają. Są to panie nawet 80+. Także dla każdego jest to sport.
18: Jakie zalety są?
17: Podstawowa wydolność organizmu znacznie lepsza przez spacery. Nawet w wolnym tempie, nawet zaczynają panie 5,5-6 na godzinę. Czyli to jest taki po prostu zwykły spacer, tylko mam dodane kijki. Czyli układ krążenia, układ oddechowy bardzo można zmobilizować, że tak powiem, i polepszyć jego stan. Na pewno układ kostno-mięśniowy. Tak samo ze względu na to, co mówiłam, że 90% mięśni przy prawidłowym chodzie pracuje, mięśnie brzucha, całe mięśnie nóg, mięśnie obręczy barkowej. Także po pierwszych takich treningach, jak ja też zaczynałam, to wszędzie mnie bolało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam po prostu takie mięśnie gdzieś na plecach, gdzieś jakieś w takich miejscach dziwnych. Oczywiście żartuję, jako WF-ista znam te mięśnie, ale po prostu nigdy ich nie byłam w stanie poruszyć jakimiś ćwiczeniami innymi, tak, które takie są dostępne. I trzecia zaleta. Możliwość spotkania się z ludźmi, czy z koleżanką, czy z grupką ludzi, którzy mają zajawkę, tak, na to samo, porozmawiania sobie, spędzenia czasu. Często jest tak, że spotykamy się, chodzimy sobie gdzieś, czy spotykamy się na zawodach, bo są też takie, i później spędzamy też gdzieś, czy sobie jakieś grilla, ognisko, czy właśnie wspólne treningi, czy kibicujemy, nie wiem, dzieciom nawzajem. Ja już mam trochę starsze, także to jest taka budowanie relacji międzyludzkich i to też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
18: A czy można schudnąć chodząc z kijkami?
17: Można schudnąć, ja akurat tego nie potrzebuję, dlatego muszę jeść po dwa obiady, żeby po prostu ten deficyt jakoś wyrównać. Tak, bardzo dobrze wpływa to na poprawę metabolizmu, na przyspieszenie tego metabolizmu. Wiem po sobie i po osobach, z którymi mam styczność też i które zaczynały. Jedna zasada, taka w ogóle stara zasada jest, że mawiało się kiedyś, że 3 razy w tygodniu ruch, tak, po 30 minut, przytętnie 130. Czyli 3 razy 30 razy 130. To jest bardzo stara, już nie wiem, kiedy na studiach uczyli nas. I rzeczywiście to się sprawdza, więc ten ruch powinien być minimum przez te pół godzinki, 3 razy w tygodniu umiarkowany ruch. Bo wiadomo, zależy, kto jest jak wytrenowany i dla kogoś osiągnięcie tego tętna 130 to musi iść 9 na godzinę. Wytrenowana osoba, która zaczyna, będzie wolniutko szła i to tętno osiągnie. Więc później ten metabolizm właśnie przyspiesza i utrzymuje się w ogóle. Oczywiście do tego zdrowa dieta.
18: Gdzie w okolicach Radomia, czy stricte w Radomiu można chodzić z kijkami?
17: Jeżeli ktoś nie ma problemu i nie przeszkadza mu chodzenie po twardym, to na bulwarach można chodzić pętelkę dookoła zalewu na Borkach, tam jest 2,5 kilometra, tylko trzeba tam dalej, tym dalszym mostkiem pójść, więc można sobie po prostu mierzyć te okrążenia. Niemniej jednak wolę chodzić w plenerze, więc lasów nie ma aż tak problemu takiego wielkiego w Radomiu. Zaczynaliśmy treningi to w lasach na Janiszewie, tam w lesie kapturskim, i tam śmiało pętelkę można zrobić taką od 5 do 8 kilometrów, albo powielać, fajny teren, drzewa, urozmaicony trochę korzonków, także troszkę imobilizacja stopy jest i atrakcji dodatkowych, ale najbardziej lubię chodzić na Kozłowie, także wolę pojechać sobie i tam już można po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to można im 20 kilometrów zrobić, 25 i można maraton nawet sobie przejść z tymi kijkami, bo są takie też zawody.
9: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
19: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
20: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
22: No ja. Właśnie otwieram firmę.
21: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
22: To tak się da?
21: No ba.
23: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
24: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
25: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
26: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
27: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
28: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
29: Bo teraz w Auchanie przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
30: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
31: Nowy rok akademicki na wypasie?
32: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
31: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
32: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
33: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
34: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
35: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
36: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
35: I zrobiła nam super pokój.
36: Mamo, dzięki!
34: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
37: Reklama.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
16: Tragedia na Pomorzu. Nie żyje 3-letnie dziecko. Zostało przygniecione przez samochód. Usłyszeli zarzuty. Teraz sąd decyduje o areszcie dwóch mężczyzn. Ma odpowiedzieć za zabójstwo w Inowrocławiu. Polscy siatkarze będą walczyć o złoto wieczorem. Wielki finał Mistrzostw Europy. Minęła 16. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Nie żyje 3-letnie dziecko. Zaczynamy od tragicznego wypadku na prywatnej posesji w Kościerzynie na Pomorzu. Około południa służby odebrały zgłoszenie, że zostało przygniecione przez samochód w garażu. Rodzina wyciągnęła dziecko spod auta jeszcze przed przyjazdem karetki i natychmiast rozpoczęto reanimację.
17: Pomimo udzielanej pomocy medycznej dziecko nie udało się uratować i zmarło na skutek odniesionych obrażeń.
16: Mówi nam Żaneta Podolska z kościerskiej policji. Na miejscu pracują jeszcze służby, jest też prokurator. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo w Inowrocławiu. W czwartek na jednym z parkingów zaatakowali nożem 41-latka. Mężczyzna nie przeżył. 34- i 38-letni mieszkańcy Inowrocławia dziś rano zostali doprowadzeni do prokuratury,
17: gdzie prokurator przedstawił im zarzut popełnienia wspólnie i w porozumieniu zbrodni zabójstwa. Mężczyźni ci nie przyznali się do popełnienia tego zarzutu. Jeden z nich złożył dość obszerne wyjaśnienia.
16: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Ta zdecydowała o wystąpieniu do sądu w Inowrocławiu o zastosowanie aresztu wobec podejrzanych. Grozi im dożywocie. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci zdjęcia lub informacje o swoim dziecku, tak wynika z raportu Status Udostępnione. Zdjęcia z urodzin, wakacji czy rodzinnych uroczystości trafiają do mediów społecznościowych często bez zgody dziecka. A publikując zdjęcie w internecie, rodzic traci kontrolę nad tym, kto je zobaczy i co się z nim stanie.
18: Nadal, mimo tych alarmujących danych, niestety świadomość rodziców i umiejętności poruszania się w świecie wirtualnym są niewystarczające.
16: Mówi psycholog Justyna Kotowska. Nadmierne publikowanie wizerunku dziecka w sieci może prowadzić do agresji ze strony rówieśników, ale też do depresji i zaburzeń lękowych. Można już odkręcić grzejniki. Startuje sezon grzewczy w Bydgoszczy. Do wielu mieszkańców ciepło już płynie. Coraz więcej spółdzielni decyduje się na rozpoczęcie ogrzewania budynków.
19: Grzeją. Ja je skręciłam, bo dla mnie za wcześnie jeszcze. Za ciepło w domu.
20: W nocy jest zimno, to dobrze, że grzeją.
21: Będzie pani już uruchamiać kaloryfer?
20: Na noc trochę.
22: Tak, grzeją. Sprawdzałam.
21: I dobrze?
22: Dobrze. Bo jeżeli są na przykład chorzy czy małe dzieci, no to dla nich jest troszeczkę za zimno. Dla mnie jest akurat, żeby jeszcze nie rozkręcać, no ale mój mąż jest taki, że lubi, jak jest ciepło. Co wtedy? No to wieczorem się otwiera do maksa, tak długo, jak się tylko nie śpi, a później się zakręca, się oszczędza.
16: Z mieszkańcami Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Ciepłownicy apelują do zarządców budynków, by nie zwlekali z włączeniem ogrzewania. Duże różnice temperatur w ciągu dnia mogą powodować wychłodzenie budynków i konieczność dostarczenia większej ilości energii cieplnej. Po wczorajszym zwycięstwie z reprezentacją Słowenii polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Początek zmagań na najwyższym szczeblu o 21 czasu polskiego. O dotychczasowej drodze obu drużyn, które spotkają się wieczorem na boisku w Mediolanie, Mateusz Chłyston.
23: Biało-czerwoni w drodze do meczu o złoto stracili tylko jednego seta w fazie grupowej z Bułgarią, a w ćwierćfinale i półfinale pokonali bez straty seta Niemców i Słoweńców. Francuzi do finału dotarli nieco bardziej krętą drogą. W grupie wygrali ze Szwajcarią, Turcją, Łotwą i Niemcami, ale przegrali po tiebreaku z Rumunią. W fazie pucharowej pokonali Portugalię, ponownie Rumunię, a w półfinale 3-1 Finlandię. Dla naszych największym wyzwaniem będzie zatrzymanie francuskiej zagrywki i ofensywy, ale też sama gra po bardzo krótkiej przerwie. Wczoraj wygrali półfinał, a już dziś powalczą o złoto. Francuzi są do tego mistrzami olimpijskimi i tu pojawia się dodatkowa presja. Zwycięzca automatycznie dostaje kwalifikacje na Igrzyska w 2028 roku.
24: I zrobimy wszystko, aby wywalczyć kwalifikację olimpijską, ale to na pewno nie będzie łatwe.
23: Zapewniał przyjmujący reprezentacji Polski Kamil Semeniuk.
16: Walka o złoto, przypomnijmy, rozpocznie się o 21, a wcześniej o 17 pojedynek o brąz rozegrają Słowenia i Finlandia. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrośnie do dużego. Na północy kraju i w rejonach podgórskich pojawią się mgły, które ograniczą widzialność do około 200 metrów. W związku z nimi synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza do 8 stopni. Cieplej miejscami na zachodzie, tam termometry pokażą maksymalnie 10 kresek.
25: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
26: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dla jednych jest to spełnienie marzeń dziecięcych, dla innych podtrzymanie rodzinnej tradycji. W Radomiu nie brakuje osób, które chcą związać swoje losy z polską armią. O tym, jak zostać żołnierzem, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z podpułkownikiem Sławomirem Głowińskim z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu.
27: Panie podpułkowniku, jak zostać żołnierzem Wojska Polskiego?
28: Przede wszystkim trzeba chcieć. A mówiąc trochę językiem urzędowym, to trzeba mieć ukończone 18 lat, trzeba mieć orzeczoną zdolność do zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i oczywiście odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. No i co nie jest mniej ważne, żaden żołnierz nie może być karany za przestępstwa umyślne. Jest jeszcze jeden warunek, czyli odpowiednie wykształcenie. W przypadku korpusu szeregowych to oczywiście wystarczy dawne wykształcenie gimnazjalne. W przypadku oficerów niestety trzeba ukończyć studia magisterskie, aby być oficerem w wojsku. Do szkoły podoficerskiej oczywiście wystarczy tylko szkoła średnia, niekoniecznie musi być zdana matura.
27: Co musi zrobić ktoś, kto chce zostać żołnierzem? Pierwsze kroki, które musi zrobić, jak się do tego przygotować?
28: Jak w każdym przypadku, najpierw zjawić się w Wojskowym Centrum Rekrutacji, wyrazić takową chęć. Wojskowe Centrum Rekrutacji posiada bazy danych, gdzie potrzebni są ludzie o określonych specjalnościach, o określonych zdolnościach. Wtedy udaje się na taką rozmowę. W przypadku szeregowych to jest od razu kwalifikowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. W przypadku korpusu podoficerów i oficerów udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do danego dowódcy jednostki wojskowej, który chciałby sobie porozmawiać i zobaczyć, czy dana osoba spełnia jego możliwości, spełnia jego kwalifikacje. I po tym z odpowiednim zaświadczeniem kierujemy go na badania lekarskie i oczywiście jest powołany do danej formy służby wojskowej.
27: Rozumiem, że dodatkowe umiejętności takie jak prawo jazdy, jak ukończone kursy wspinaczki, nurkowania, rozumiem, że to jest mile widziane.
28: Jest wiele kursów niezwykle przydatnych w wojsku. Między innymi wspomniane przez pana redaktora takowe kursy. Oczywiście, że prawo jazdy jest bardzo ważne. Chociaż w tej chwili może mniejszą rolę przywiązujemy do prawa jazdy kategorii B, bardziej kategoria C, C plus E, D. To jest bardzo ważne, ale są również inne kursy, kursy BHP, kursy nurków, kursy operatorów maszyn budowlanych. Nigdy takich specjalistów w wojsku nie za dużo.
27: Mamy różne rodzaje służby, bo to może być też dobrowolna służba wojskowa, może być terytorialna służba wojskowa. Czym to się różni?
28: Wojsko posiada szeroką ofertę służby wojskowej. Pan redaktor już wspomniał o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. To taki elementarz służby. Pierwsze 27 dni to szkolenie podstawowe. W żargonie się to nazywa rozpoznawanie żołnierza od kolejarza, żebyśmy wiedzieli, na czym takie minimum z minimum żołnierki polega. Po 27 dniach, po złożonej przysiędze wojskowej, dane osoby są kierowane zgodnie z ich życzeniem do odpowiednich jednostek wojskowych na szkolenie specjalistyczne. I tam uczą się innych przydatnych wiadomości zgodnie z posiadanymi zdolnościami, uprawnieniami albo możliwościami. Tam stają się operatorami, strzelcami wyborowymi, operatorami maszyn. Jest to już szkolenie specjalistyczne, które może trwać do 11 miesięcy. Ale jeżeli dany kandydat będzie zainteresowany wcześniejszym przejściem do zawodowej służby wojskowej, w każdym momencie może wystąpić z wnioskiem do dowódcy jednostki o powołanie do zawodowej służby wojskowej na stanowisku, w którym obecnie pełni tą służbę jako dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Kolejną formą pełnienia służby wojskowej jest to terytorialna służba wojskowa. Służbę terytorialną pełni się w Wojskach Obrony Terytorialnej, szeroko nazwanych WOT-ie. Oczywiście, że największą jednostką na południu Mazowsza to 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, której dowództwo mieści się w Radomiu. Ale również znajduje się 61. i 62. Batalion Lekkiej Piechoty, w szeregi których mogą wstąpić również wszyscy. I ci, którzy byli wcześniej w wojsku, bez względu na stopień wojskowy, i ci, którzy chcą pierwszy kontakt z wojskiem poznać, czyli szeregowi, również zapraszamy ich na szkolenie podstawowe trwające 16 dni.
26: Wiernie towarzyszą człowiekowi i w wielkich metropoliach, i w małych wioskach. Jednak nie każdy wie, że szaro-brązowa ptaszyna to nie zawsze wróbel, o gatunkach występujących w Radomiu i regionie radomskim oraz obyczajach tych powszechnych, ale wciąż tajemniczych ptaków opowiada Jerzy Zawadzki, ornitolog i leśnik z Radomia.
1: Tak, występują w Polsce dwa gatunki wróbli. Wróbel domowy, tak jak to się kiedyś nazywało, a teraz w skrócie po prostu wróbel, i mazurek. Są to dwa gatunki, które są bardzo blisko spokrewnione, troszkę inaczej wyglądają, różnią się tym wyglądem. Mazurek ma charakterystyczną czekoladową głowę i taką plamkę na boku głowy, czy na puliku, jak można to powiedzieć. Natomiast wróbel ma szarą głowę, czarne takie brzegi, trochę czekoladowego z tyłu. No, wyraźnie to widać. I co ważne, wróbel chętniej wnika do większych obszarów, gdzie właściwie miejskich, takich bardziej zurbanizowanych, natomiast mazurek generalnie jest bardziej związany z takimi już klimatami wiejskimi bardziej. Czy na brzegu miasta, czy w sąsiedniejszych miejscowościach, gdzie wtedy jest znacznie więcej mazurków niż wróbli. Możemy je też powszechnie tutaj pod Radomiem obserwować, właściwie w każdej miejscowości.
18: Czy te dwa gatunki różnią się także jakimiś obyczajami, jakimiś zwyczajami bytowymi?
1: Znaczy, te zwyczaje mają dosyć podobne, ponieważ są z tej samej grupy, są zwikłaczy, robią charakterystyczne gniazda ukryte albo w jakichś dziuplach, czy jakichś zakamarkach, bądź w bardzo gęstych jakichś drzewach. Są to takie kuliste gniazda specyficzne, których inne gatunki w Polsce nie robią. Charakterystyczne jest, no, odżywiają się podobnym pokarmem, bo to są różnego typu nasiona. W okresie lęgowym są to również owady, którymi karmią pisklęta. Praktycznie rzecz biorąc, no szczególnie myślę, że znacznie liczniejsze były za naszych młodych lat, gdzie więcej tych wróbli się widziało i wydawało się, że ich jest bardzo, bardzo dużo i wszędzie są. Przy każdym wyjeździe gdzieś tam poza miasto czy na wieś, właściwie przy każdym gospodarstwie były czasami i wróble, i mazurki. Różnie się to układało. Praktycznie rzecz biorąc, są to ptaki. Też podobny ten głos mają, takie charakterystyczne ćwierkanie, które każdy powinien właściwie znać, którym się charakteryzują. Łatwo jest rozpoznać po głosach te ptaki. Praktycznie mają dużo wspólnego.
18: Czy można je pomylić jeszcze z jakimś gatunkiem?
1: No tak naprawdę to chyba z tymi naszymi gatunkami lęgowymi, pospolicie występującymi w kraju, to myślę, że no to trudno jest pomylić. Są jakieś gatunki przelotne, ale to już w szczegóły może tam nie musimy wchodzić. Są to jakieś rzadsze, które mogą być troszkę podobne, ale to generalnie rzecz biorąc, no myślę, że trudno jest pomylić wróbla z innymi gatunkami.
18: Passer domesticus, wróbel domowy, kto to taki? Skąd pochodzi ten gatunek?
1: Skąd pochodzi ten gatunek? Nie da się ukryć, że prawdopodobnie kiedyś ten gatunek związany był bardziej z jakimiś terenami górskimi, z terenami, gdzie występowały jakieś skały. No, imitacją tego są budynki ludzkie. Znaczy, wróbel pochodzi z południa Europy, właściwie z basenu Morza Śródziemnego, bo przypuszcza się, że pochodzi z terenu Półwyspu Arabskiego i Azji Mniejszej, a żyje sobie, bardzo dobrze funkcjonował na południu Europy i też w Azji. No i stopniowo z rozwojem osadnictwa ludzkiego, rozwojem rolnictwa, no podążał za człowiekiem i właśnie z człowiekiem związany jest od bardzo, bardzo, bardzo dawna.
18: Jakie jest jego obecne rozmieszczenie w Polsce? Gdzie występuje najliczniej?
1: Generalnie wróbel najliczniej występuje przy osiedlach ludzkich. No, unika oczywiście dużych lasów, unika gór, z jakichś tam terenów, prawda, na Mazurach, po jeziorach, gdzie są duże puszcze. No to nie jest to teren występowania wróbla. Natomiast lubi duże tereny rolnicze, czyli powiedzmy tu mamy jakieś tam Kujawy, Lubelszczyznę, Małopolskę, Dolny Śląsk, że praktycznie są to tereny, gdzie więcej występuje wróbli. A generalnie rzecz biorąc, przyjmuje się, że jest to gatunek taki średnioliczny do lokalnie licznego, no występujący właściwie w całej Polsce. No tak, tak, tak w sensie przyjmuje. Myślę, bo w Zakopanem też wróbla można zobaczyć, prawda?
18: Kiedy ma okres lęgowy? Kiedy przychodzą na świat małe wróbelki?
1: Okres lęgowy ma, jak zacznie się już dobra wiosna, czyli właściwie jest to kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, nawet do sierpnia, bo jest w stanie wprowadzać dwa, nawet trzy lęgi. I praktycznie od pisklęta wróbla można już, mamy pierwsze w maju. Zwykle są to 4-5 piskląt, które są siedzą w tym swoim domku kulistym, który jest zrobiony albo w jakiejś tam, powiedzmy, dziurze, czy jakimś tam szczelinie muru, czy w jakiejś skrzynce lęgowej, czy jeszcze w jakichś innych miejscach, gdzie tam, czy w dziupli naturalnej, co też wróble chętnie wykorzystują. No i praktycznie rzecz biorąc, po wysiadywaniu, które trwa tam 14-16 dni, mniej więcej też tyle, około tam 16-18 dni przebywa w gnieździe i młode wróbelki wylatują na świat. No i para przystępuje do następnego lęgu i tych lęgów, tak jak mówiłem, 2-3 lęgi jest w stanie wyprowadzić.
13: Czy wróble są sobie wierne, czy też raczej nie zmieniają partnerów?
1: No generalnie rzecz biorąc, na pewno w tym sezonie lęgowym są sobie wierne, aczkolwiek teraz różne takie doświadczenia czy obserwacje z ptakami znakowanymi, gdzie wtedy wiadomo dokładnie, który jest który z tych ptaków, no u wielu gatunków jednak różne są bardzo zachowania i czasami to nasze pojęcie wierności może być trochę inaczej funkcjonować u różnych gatunków ptaków. Ale generalnie rzecz biorąc, no, wydaje się, że na pewno przez ten sezon lęgowy są oba ptaki razem funkcjonują. Potem może trochę są luźniejsze te związki. Jeżeli nic im się tam złego nie stanie i spokojnie przeżyją zimę, to myślę, że dalej będą funkcjonować w tej samej parze, czyli jakiś taki, no, pewna wierność występuje na pewno.
13: To jest gatunek, który na terenie Polski, także Radomia, naszego regionu, bytuje całorocznie. A jak długo żyje?
1: Jak długo żyje? No ptaki tej wielkości, jeżeli dożyją 4-5 lat, może 8, no to już jest bardzo dużo. Także praktycznie rzecz biorąc, u większości gatunków tych rozmiarów, no bo wróbel jest to plus minus tam 25-30 gramów wagi, to nie są duże ptaki, to praktycznie rzecz biorąc, no, 30-50% młodych ptaków ginie w pierwszym roku życia. No tak już, powiedzmy, jest w naturze. Także nie są to ptaki, które, jak gdyby można powiedzieć, dożywają jakiegoś sędziwego wieku. To przy małych ptakach, gdzieś w hodowlach, w niewoli, no to do kilkunastu lat jest w stanie dożyć wróbel w takich dobrych warunkach, gdzie ma taką specjalną jakąś opiekę.
26: Jednym z najsłynniejszych fotografów w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Swój zakład otworzył we własnym mieszkaniu w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja. Mowa o Jerzym Sztompkę, który od 1951 roku fotografował mieszkańców Radomia. Jak mieszkanie w studiu fotograficznym wspomina jego córka Dorota Sztompkę-Góralska?
2: Pani Doroto, jak pani wspomina mieszkanie w studiu fotograficznym?
4: To były raczej ciężkie czasy, bo od dziecka zakład tu istnieje chyba od 51 roku. Ja się urodziłam w 52, więc praktycznie od niemowlęctwa zawsze życie było podporządkowane zakładowi. Nie można było biegać, nie można było krzyczeć, nie można było się bawić, no bo klienci. Więc nie było to łatwe życie.
2: Nie było to łatwe życie, ale jednak dobrze pani wspomina dzieciństwo.
4: No jasne, że dobrze. Wprawdzie z domu wyfrunęłam mając 15 lat, ale jakoś było ciasno, ale jakoś wszystko dobrze szło.
2: A niech pani coś powie więcej o samym zakładzie fotograficznym, o tych maszynach, o tym, czym dokładnie zajmował się pani tata.
4: No, czym się zajmował tata? Tata się zajmował fotografią od 1948 roku. I najpierw to była czarno-biała fotografia, no bo wiadomo, że to była czarno-biała. A w 1975 roku weszliśmy w fotografię barwną. I to był cały nowy rozdział i rewolucja, że tak powiem, w fotografii. No i przede wszystkim była to fotografia studyjna. Przez 30 lat robiliśmy zdjęcia również na ceremoniach ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego. A tu się robiło zwykle chrzty, śluby, komunie. I na tym polegało. No i oczywiście wszelkie zdjęcia do dokumentów. Ojciec przyjaźnił się, właściwie rodzice przyjaźnili się z państwem niedolistkami, bo oni wtedy nazywali się Niedolistek. I w 1948 roku założyli razem zakład na Żeromskiego 4, tam gdzie był sklep spożywczy, bo to był lokal mojego dziadka w tym czasie. Tam był taki skład biurowy i dziadek zlikwidował i ojciec tam zrobił zakład. No ale później przenieśli się jeszcze razem na rwańską, tyle że jak to wiadomo w spółkach bywa, po prostu się rozstali i pan obecny Darecki został na Rwańskiej, a ojciec no, chciał zrobić sobie sam zakład. Zaproponowali mu wtedy lokale takie, które nie spełniały żadnych warunków. W związku z tym oddał największy pokój w domu na studio.
2: Czy pani rodzice od początku mieszkali tutaj w kamienicy przy Placu Konstytucji 3 Maja?
4: Kiedyś mieszkali na Witolda. A tutaj od 50, bo rodzice pobrali się w 48 roku, a tutaj mieszkali od 51.
2: Czyli od początku właściwie tutaj był zakład fotograficzny, jak się pani urodziła. I do kiedy zakład działał?
4: No ja zlikwidowałam zakład w 2003 roku. Ojciec zmarł w 1996, a jeszcze prowadziłam 7 lat. Ten zakład, no ale to się dopłacało do tego biznesu, w związku z tym w 2003 zamknęłam, bo ja też jestem fotografem.
2: Pani też jest fotografem, no to w takim razie dopytam więcej o to, jak to się stało. Czy to właśnie za sprawą taty pani została fotografem?
4: To znaczy, ja z początku nie bawiła mnie fotografia, tylko miałam wtedy może 12-13 lat, kiedy przyjechali fotografowie z Warszawy robić zdjęcia kuchenek w blaszance do reklamy. Nie mieli warunków do robienia tego w fabryce i przywieźli te kuchenki do nas. Oczywiście konsultowali to z ojcem. A ja wtedy asystowałam cały czas tym fotografom. Oni, bo tam włączałam światło, tam były specjalne wyłączniki, przełączniki, a ja to znałam. No i wtedy ten pan jeden powiedział, że skoro się interesuje, to powinnam pójść do szkoły fotograficznej. I on mi powiedział o istnieniu technikum fototechnicznego w Warszawie. To była wtedy jedyna szkoła fotograficzna w Polsce. I mając 15 lat, poszłam do tego technikum.
2: Czyli mając 15 lat, w tak stosunkowo młodym wieku, pani już wyfrunęła z gniazda prosto do Warszawy. Jak się żyło w wielkim mieście, mając 15 lat?
4: No to w pierwszym roku mieszkałam u takich przyjaciół moich rodziców pochodzących z Radomia, ale w bo to szkoła nie miała internatu, więc musiałam od razu podpisać, że nie będę się starała o internat, a w następnych latach wynajmowali mi rodzice pokój gdzieś tam u kogoś. I to były dla mnie, to były wesołe czasy, ale dla moich rodziców chyba nie za bardzo.
2: No tak, mieć córkę tak daleko to jednak jest problem, ale pani często przyjeżdżała tutaj w czasach szkoły?
4: Tak, przyjeżdżałam co tydzień wtedy do Radomia. Zresztą załatwiałam wielokrotnie jakieś materiały fotograficzne ojcu, bo się, no już wtedy się trochę na tym znałam i łatwiej to było dostępne w Warszawie niż w Radomiu, gdzie była jedna, jedyna fotooptyka.
2: Była sytuacja, gdzie u państwa w zakładzie był automat do robienia zdjęć i to był pierwszy taki właściwie w Radomiu.
4: Tak, to głównie młodzież się tutaj schodziła. Na schodach stały kolejki aż do dołu do tego automatu. To była konstrukcja mojego ojca. Zrobił taki właśnie automat wrzutowy, że wrzucało się 2 złote. Na takiej ramie, w której się człowiek pozował, było lustro. To znaczy lustro było na całej tej budce, że tak powiem. I człowiek się pozował, naciskał guzik i wtedy się uruchamiał aparat, światło i się robiło zdjęcie. Z tym, że te zdjęcia były później wywoływane w ciemni i odbierane następnego dnia przez tych, którzy sobie te zdjęcia robili. Ponieważ jest to konstrukcja była to konstrukcja mojego ojca, to chyba nie było takich automatów. W Radomiu na pewno nie było.
2: Czyli kolejki były w słusznej sprawie. Dzisiaj troszeczkę inaczej te automaty wyglądają, bo jednak wrzuca się pieniążek i niemal od razu dostaje się fotografię, ale wtedy, w którym roku to było właściwie?
4: No ja mam takie swoje zdjęcia z automatu, jak tam mam 6 lat. No to gdzieś tak koniec lat 50., koniec lat 50., 60., to wtedy było najwięcej już, no jeszcze i 70. lata to było tej młodzieży sporo do tych zdjęć. Dopóki nie powstały aparaty kompaktowe, dopóki nie zaczęli ludzie sobie, jak ja to mówię, robić aparatami dla małpy zdjęcia, to tutaj było tego, tej młodzieży i zainteresowanie, no ale po pewnym czasie to wszystko wygasło, tak jak wygasło całe śródmieście Radomia.
2: No właśnie, skupmy się teraz na samej kamienicy, bo jednak mało jest o niej w historii. Ciężko znaleźć jakieś informacje na temat tej kamienicy. Jak pani wspomina tą kamienicę? Co tu kiedyś się mieściło?
4: No, ja pamiętam jeszcze tę kamienicę, kiedy na schodach leżał taki dywan, gdzie schody były pastowane i całe te podesty, to wszystko było pięknie utrzymane. To była taka, że tak powiem, elitarna kamienica, bo tutaj mieszkali doktorostwo Wagowie. Obok mieszkał doktor Zachorski i tam mieszkali jeszcze państwo Matyszkiewiczowie, taki inżynier z żoną. Na dole mieszkał doktor Bilski. Na dole mieszkali państwo Borkowscy jeszcze, także to była taka kamienica naprawdę elitarna, a moja mama opowiadała mi, że tutaj to był portier jeszcze.
2: Był tutaj portier. Czy to ma jakiś związek z tą drugą klatką schodową?
4: To znaczy, ta druga klatka schodowa to była dla służby. Bo te mieszkania, tak jak teraz to było podzielone, to na piętrze były dwa mieszkania tylko. To było całe wielkie mieszkanie i tu od podwórka i od ulicy. I to samo było po tej drugiej stronie. Także to było wejścia tymi krętymi schodami, to były do kuchni w tych mieszkaniach.
2: Czyli w ten sposób tak było rozplanowane tutaj, czyli państwo mieli ogromne też mieszkanie, prawda?
4: To znaczy myśmy nie mieli takiego ogromnego, bo to władza podzieliła te mieszkania, kwaterunek podzielił to na większą ilość lokatorów. I myśmy mieli tylko tą część od ulicy, a państwo Kubisiakowie mieli od podwórka i mieliśmy wspólny korytarz.
2: Czyli tak to w tym czasie wyglądało. Co się teraz dzieje w lokalu, gdzie państwo mieszkaliście, gdzie był zakład?
4: Nie mam pojęcia, jestem tu pierwszy raz od 9 lat, od śmierci mojej mamy.
2: Czy pani mama mieszkała tutaj do końca?
4: Tak, mieszkała tutaj do końca i to wszystko zostało zlikwidowane po śmierci mamy, bo zakład zlikwidowany został w 2003, a mama mieszkała do 2012.
2: Czy do końca jakby funkcjonowania zakładu tutaj nadal były tak spore kolejki jak we wcześniejszych latach?
4: No nie, już jak zakład, jak w ogóle zmieniła się fotografia, to tutaj po prostu zakład umarł. Mówię, zaczęło się dopłacać do tego zakładu, ja otwierałam ten zakład, to znaczy właściwie mama otwierała, bo to było jej życie, a dopłacało się do tego biznesu i tylko ze względu na nią to było jeszcze trzymane, bo ona miała wtedy obowiązek, musiała wstać, ubrać się, otworzyć i czy klient przyszedł, czy nie, no ale musiała być, nie oklapła całkiem.
2: A czy spotyka się teraz pani w codziennym życiu z ludźmi, którzy pamiętają fotografię pani taty?
4: No tak, nie wiem, czy w Radomiu są tacy ludzie, którzy kiedyś przynajmniej jeden raz w życiu nie mieli robionych u nas zdjęć, bo ogromna ilość dzieci i zdjęć komunijnych z obecnej katedry, z kościoła ze Struga, z kościoła z Katowickiej, to wszystko było robione u nas. Większość tych dzieciaków to wszystko było u nas robione. To wtedy przychodziło tutaj, jak przychodziła niedziela, to tutaj setki osób stały pod zakładem, bo to się robiło zdjęcia grupowe. Taka była tradycja. Później to wszystko umarło, bo to już nawet ludziom było wygodniej robić zdjęcia grupowe, czy one były gorsze technicznie, ale pod kościołem po co było iść pod zakład i stać i czekać, żeby zrobić zdjęcia.
2: Czy pani chętnie była fotografowana przez swojego tatę?
4: No tak, ja i siostra zresztą kiedyś lubiłam się fotografować sama, bo no tak jak się jest młodym, to się to lubi.
2: To prawda, czyli teraz są tak zwane selfie zdjęcia, czyli w tamtych latach też były, tylko nieco inaczej wyglądały.
4: Tak, inaczej wyglądały, bo ja sobie robiłam zdjęcia w automacie. Mam masę takich zdjęć swoich właśnie z takich szczenięcych lat, bo tam były różne rekwizyty, jakieś tam peruki, jakieś tam... To lubiłam sobie robić takie zdjęcia, teraz już sobie nie robię.
25: Nowy Dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom.
3: Letnie hity!
25: Brójcu na 106,4.
3: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
15: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
11: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazddevelopment.pl.
12: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
29: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
30: 17, 41.
31: Co tak liczysz?
30: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
31: O, ja też umiem liczyć.
32: 8, 11, 15.
33: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
34: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer, jedna plus jedna gratis.
35: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeizer 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
34: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Reklama.

0: FM.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
17: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
18: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
17: Spotkajmy się w Biedrze.
19: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
20: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
21: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
22: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
23: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Ta choroba może dotknąć nawet co dziesiątą kobietę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zajmuje się diagnostyką i leczeniem endometriozy. Schorzenie powoduje u kobiet ogromny ból, niekiedy uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Nieleczona endometrioza może prowadzić do niepłodności, a nawet nowotworów. Miesiączka wcale nie musi boleć, mówi dr Leszek Gmyrek, szef oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu na Józefowie.
24: Zwykle dziewczyna, która zgłaszała typowe objawy endometriozy, to znaczy bolesne miesiączkowania, miała mówione, proszę pani, przejdzie to pani po porodzie. I tak jak mówię, problem był był na ten temat zamykany, endometrioza sobie się rozwijała i konsekwencje tego narastały z każdą kolejną miesiącą, z każdym kolejnym cyklem. Te problemy to oczywiście, no, główny problem endometriozy to ból, wykluczenie społeczne, wykluczenie zawodowe, to jest ten główny problem. Oczywiście on, ten ból ustąpi po zażyciu leków przeciwbólowych, tylko że ta ilość coraz bardziej się z miesiąca na miesiąc zwiększa, powodując też objawy toksyczne leczenia przeciwbólowego. Kolejną konsekwencją endometriozy, rozwijającej się endometriozy, nieleczonej endometriozy, jest oczywiście niepłodność. Znowu kolejny problem społeczny, kolejny problem par, kobiet, które się z tym borykają. Takie główne, dwie najpoważniejsze. Rzeczywiście problem dotyka bardzo wielu kobiet i myślę, że wcześniej zdiagnozowany, odpowiednio leczony, myślę, że mógłby spowodować, no, zażegnanie tego problemu, tak, że zmniejszyłaby się ilość bólów, zmniejszyłaby się ilość niepłodności. Na podstawie tych objawów, czyli silnych bólów miesiączkowych, które, no, ustępują coraz większej ilości leków przeciwbólowych, w zasadzie jest to objaw tak symptomatyczny, że nie wymaga jakiejś dalszej diagnostyki. Można rozpoznać endometriozę na podstawie tych bardzo charakterystycznych objawów. Kiedyś wymagano rozpoznania histopatologicznego, kiedyś wymagano jakichś procedur. W tej chwili to wystarczy do rozpoznania. Oczywiście inne objawy wiążą się z rozwijającą się endometriozą, tak? Bo czym jest endometrioza? Endometrioza jest występowaniem endometrium, czyli błony śluzowej macicy, poza jej naturalnym miejscem występowania, czyli ja mam macicy, tak? Czyli jeżeli endometrium, czyli błony śluzowej macicy, występuje w innym miejscu, gdzie powinna być, czyli w jamie macicy, to choroba nazywa się endometriozą. Można powiedzieć, że endometrioza, czyli ta błona śluzowa macicy, może właśnie znajdować się w każdym miejscu naszego ciała. Opisywano endometriozę w płucach, w centralnym układzie nerwowym, ale oczywiście najczęściej oczywiście rozwija się lokalnie, to znaczy w pobliżu macicy, tak, czyli w trzewnej, zagłębieniu macicznym, w jezadach macicznych. Często endometrioza przybiera postać torbieli jajników, też o dosyć charakterystycznym wyglądzie w USG. Czyli generalnie jest to choroba dość prosta do zdiagnozowania, no więc też można powiedzieć, że dziwi to, że jest tak jakby bagatelizowana, późno rozpoznawana. Mamy w tej chwili w zasadzie, no w sumie nie tak dawna, dość dobre leki, w związku z tym też jest to choroba, którą może nie tyle można uleczyć niekiedy, ale zatrzymać jej dalszy rozwój, co w zasadzie jest równoznaczne z jej, można powiedzieć, za wczesnym leczeniem, z jej wyleczeniem. W wielu innych przypadłościach ważne jest wczesne rozpoznanie i profilaktyka. Wcześniej rozpoznana i wcześniej leczona farmakologicznie endometrioza, nie mówię, że zawsze, ale w większości wypadków da się ją powstrzymać, zatrzymać jej dalszy rozwój, ponieważ te ogniska, które są na podlegają cyklicznym przemianom, tak samo jak bądźwa w macicy, która to ma gdzie się skanalizować. Natomiast te ogniska, które są w miejscach, których nie mogą wypłynąć z komisją miesiączkową na przykład, to rozwijają się. Każdy kolejny miesiąc powoduje narastanie fizycznie wymiarów tej endometriozy, jak i drugie właśnie rozprzestrzeniania się po prostu tej choroby. W związku z tym wcześniej zdiagnozowana i leczona na etapie pierwszych objawów, wydaje się, że powinno się ją opanować na tyle, żeby właśnie zniwelować objawy bólowe i nie doprowadzić do powstania niepłodności, czyli wzrostów w obrębie jamy brzusznej i miednicy, do powstania torbieli jajników i związanych z tym konsekwencji. Oczywiście na szczęście nie jest to choroba nowotworowa, choć oczywiście zdarzają się przypadki, że w tych ogniskach właśnie endometriozy występują nowotwory typowe dla endometrium. To jest oczywiste. No, stopniowanie endometriozy, może nie będę o nich tutaj szczegółowo mówił, ale oczywiście jest to, no, rozwój tej choroby i bardzo zwiększający się zasięg, zakres, no i także upośledzenie narządów. No, głównie tutaj chodzi o wzrosty, głównie chodzi o właśnie powstanie niepłodności, torbieli. Czasami ta endometrioza powoduje bóle, oczywiście niedrożność jelit, no i konsekwencje są coraz to oczywiście większe, ale w miarę większej stopni tej endometriozy.
23: regionie radomskim przybywa chorych na cukrzycę. Mirosława Jastrzębska-Pasierb, diabetolog, przyznaje, że chorych z roku na rok jest coraz więcej i są to coraz młodsze osoby.
0: Tak konkretną liczbę to nie jestem w stanie podać, ale myślę, że to jest uśrednione tak jak w całej Polsce, prawda? My mamy w Polsce około 2 miliony ludzi chorych na cukrzycę. Radom jest dużym miastem, ma też duże obrzeże tych okolic czy przestrzennych miejscowości, więc jest to na pewno spora liczba. Powiem o swojej poradni, w której pracuję. To na jeden dzień w poradni przyjmuje się około 20 osób chorych na cukrzycę. Widać cały czas trend wzrostowy, czyli każdego dnia w poradni jest przynajmniej 2 osoby ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. To jest bardzo dużo.
2: Zdecydowanie drugi typ cukrzycy jest dominujący, prawda? Duże są trudności z określeniem na przykład lata czy mody, bo na to potrzebne są dokładniejsze trochę badania. Widzimy to po obrazie klinicznym, ale przeważa typ drugi z otyłością. No, styl życia, długość życia, mało ruchu, prawda? Nieodpowiednie często jedzenie. Natomiast niepokojące jest, że wydaje się, że ten drugi typ również zaczyna jakby częściej pojawiać się w młodszej populacji do 18 roku życia. Generalnie jeśli chodzi o wiek, to na pewno jest tak, że częściej jest w wieku starszym, bo wynika ze starzenia organizmu. Natomiast jeśli porównuję sobie lata pracy i powiedzmy 10 lat temu, no to przychodziły osoby z cukrzycą typu 2 w wieku najczęściej około 60 lat. W tej chwili ten trend cofa się i co najbardziej jakby obserwujemy, na przykład młodzi 30-letni mężczyźni, otyli, z otyłością brzuszną, przy siedzącym trybie życia, mają często cukrzycę typu drugiego.
23: Cukrzyca typu drugiego, na którą choruje najwięcej Radomian, jest zazwyczaj rozpoznawalna zupełnie przypadkiem, bo jest chorobą ukrytą. Są jednak pewne objawy, które mogą nas zaniepokoić i sugerować właśnie cukrzycę.
0: Jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, bo bardziej o takiej mówimy, prawda, która jest dość skrytą chorobą, nie ma charakterystycznych objawów niestety. Nie występuje książkowo, że się więcej pije, nie występuje książkowo, że więcej moczu się oddaje. Czasem może się pojawić. No jakieś przewlekłe zmęczenie, jeśli ktoś nie wstawał w nocy oddawać moczu, zaczyna wstawać, już powinno go to zaniepokoić. Jeśli ktoś jest otyły, jeśli ktoś ma nadciśnienie, jeśli ktoś ma wczesną chorobę niedokrwienną serca, wczesną, czyli na przykład przed 50 rokiem życia, wszystkie panie, które urodziły dzieci z wagą powyżej 4 kg, powinny w okresie przekwitu zbadać się w kierunku cukrzycy. Badania profilaktyczne w kierunku cukrzycy jako choroby przewlekłej po 45 roku życia są wykonywane w poradniach. Każdy lekarz rodzinny wie, kiedy i jak ma to robić. Ale jeśli cokolwiek się z nami dzieje, jeśli mamy zmiany skórne, jeśli jesteśmy słabsi, jeśli mamy jakieś napady senności lub chudniemy nadmiernie na przykład, powinniśmy się zgłosić do lekarza i zbadać cukrzycę. To są różne typy cukrzycy typu pierwszego, bo to jest wielogenowa choroba, prawda? Więc jakaś skłonność genetyczna musi być, no ale jakby jest to choroba również autoimmunologiczna. No i musi być jakiś czynnik spustowy, który ten uruchamia mechanizm immunologiczny. To może być infekcja, prawda, przebyta nawet dużo wcześniej, na przykład wirusowa. Często widzimy wzrost zachorowań na cukrzycę typu pierwszego po infekcjach grypowych, na przykład w okresie jesienno-zimowym. I wtedy na wiosnę mamy jakby wysyp tych ujawniających się świeżych cukrzyc typu pierwszego. Także no mówi się teraz o czynnikach żywienia w dzieciństwie, ale to wszystko jest o wpływie witaminy D3. Idą badania duże, będą się kończyć, może będziemy troszkę mądrzejsi niż jesteśmy na tym etapie teraz. Wielu rzeczom nie możemy zapobiegać, bo trudno zapobiegać cukrzycy typu pierwszego. Natomiast jeśli chodzi o typ drugi, no to człowiek musi spojrzeć na to, jak żyje, że w pewnym momencie musi wiedzieć, że za mało się rusza, więc zacząć się trochę więcej ruszać. Za dużo je, więc może trochę inaczej jeść. to nie jest tak, że ktoś ma się głodzić, że ma stosować wymyślne diety. Ma po prostu tak przestawić swoje myślenie, żeby ten tryb życia nie doprowadzał go do chorób przewlekłych, czyli trochę więcej się ruszać, trochę mniej spożywać przetworzonych produktów, nastawiać się na bardziej naturalne jedzenie i będziemy zdrowsi.
23: Cudze chwalimy, a swego nie znamy. Warto spędzić trochę czasu i prześledzić historię miasta i regionu, a idąc na spacer, zwrócić uwagę na detale, na które na co dzień brakuje nam czasu. Jak mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego, warto zwrócić uwagę, jak wyglądają radomskie ulice i jak zostały zaprojektowane.
3: Myślę, że takim bardzo ciekawym jakby specyfiką historyczno-kulturową Radomia jest jego układ przestrzenny, urbanistyka. Ja bym na to zwrócił uwagę. Radom jest uznawany za tak zwany modelowy przykład rozwoju przestrzennego miast polskich, ponieważ na podstawie planu miasta, który cały czas jest, nie było tutaj żadnych takich rewolucji urbanistycznych, możemy prześledzić właśnie, w jaki sposób polskie miasta się rozwijały. To jest po prostu takie ciekawe. Natomiast czy to jest fajne z wyglądu? No też bywa fajne z wyglądu, dlatego że pewne założenia urbanistyczne, które mamy w Radomiu, takie jak na przykład założenie ulicy Rzeżowskiego, tak, z wieżą Farnowosi, czy założenie ulicy Piłsudskiego, też konstrukcja taka osiowa, to są rzeczy, które można powiedzieć są wyróżniające się przynajmniej w naszej części kraju. Dlatego że uważam, że urbanistyka Radomia powinna zostać doceniona tutaj pod tym względem i warto po prostu popatrzeć na Radom od strony takich uroków przestrzeni. Tego, jak jest zaprojektowany albo jak się wyrodził, bo tutaj mamy zawsze, jeśli chodzi o rozwój przestrzenny, to pewną taką, powiedzmy, zespolenie. Tak? Z jednej strony to jest to, co jest zaplanowane, z drugiej strony to, co mogło powstać spontanicznie. Przecież to na przykład, że przy ulicy Rzomskiego w dolnym odcinku, jak sobie zobaczymy, jakie mają kształt nieruchomości, czyli że one są takie bardzo długie, zobaczymy tam średniowieczne działki rolne. Więc nie wszystko jest zaplanowane i właśnie te rzeczy, które są niezaplanowane, też bywają ciekawe. No to jest urbanistyka, ale możemy też powiedzieć coś o architekturze Radomia, która ma pewne wyjątkowe cechy. Detal architektoniczny, który jest bardzo dobrze zachowany w Radomiu, ze względu właśnie na to, że mamy to szczęście, że nie mieliśmy jakichś takich wielkich zniszczeń wojennych. No i to jest zupełnie unikatowa sprawa w Radomiu, to jest żeliwo. Żeliwo, czyli konstrukcje żeliwne. Mamy tutaj w naszym regionie Zagłębie Staropolskie, tak, to jest i czasy staropolskie, i XIX wiek. No teraz mówimy raczej o tej architekturze głównie XIX-wiecznej, więc ta bliskość Zagłębia Staropolskiego, które należało do guberni radomskiej, sprawia, że po prostu mamy w Radomiu wyjątkowo dużo konstrukcji żeliw. My na to jako radomianie czasami nie zwracamy uwagi, bo wydaje nam się, że to jest takie po prostu oczywiste i że tak jest wszędzie. Ale tak nie jest wszędzie. To, że w Radomiu mamy 200 klatek schodowych zrobionych właśnie o konstrukcji żeliwnej, 200, które już są zinwentaryzowane, a może mamy więcej. To jest wyjątkowe w skali kraju. W takich miastach, jak wielkich miastach, jak Warszawa czy Wrocław, no, które co prawda doświadczyły zniszczeń wojennych, tak, no, ale zasób jest zasobem. Tam jest po kilkadziesiąt takich konstrukcji zachowanych. W Radomiu 200. W Kielcach, odwołując się do naszego regionu, w Kielcach jest ich zaledwie kilkanaście. Więc to jest w Radomiu unikatowe. Klatki schodowe, no, które czasami teraz niestety są zamknięte i nie można ich zwiedzać, ale na zewnątrz są balkony. I to też jest, no to właśnie żeliwne balkony, których w Radomiu mamy kilkaset, które posiadają różne wzory, jeśli chodzi o zdobienie, tak, to jest też jakby samo w sobie byłoby ciekawe stworzenie takiego katalogu wzorców. No i właśnie te balkony, tak, które są po prostu w Radomiu czymś wyjątkowym. Może kiedyś powstanie nawet taki szlak, na przykład szlak zwiedzania właśnie Radomia po balkonach, które no, nie zostaną zamknięte, tak jak klatki schodowe, bo je widać z zewnątrz.
23: Taką pogodę warto stosować kremy z filtrem i opalać się, pamiętając o kilku ważnych zasadach. A jakich? O tym Anna Korczyńska-Roguś, dermatolog z Radomia.
4: Czas letni, słońce piękne, chcielibyśmy ładnie wyglądać, ładno mieć opaleniznę. Dawniej uważano, nie było takich środków ochronnych, więc uważano, że słońce absolutnie jest niebezpieczne i niewskazane. Obecnie zdania uczonych, jak to zwykle bywa, są podzielone. Kilka słów może powiem jednak o tych plusach słoneczka, bo nie można go całkowicie odrzucać, ponieważ właśnie dzięki słońcu uwalniają się w naszym organizmie endorfiny, czyli hormony szczęścia. Przemiana witaminy D zachodzi. Generalnie w wielu chorobach, również skórnych, promienie UV są wykorzystywane do leczenia, jak na przykład w łuszczycy, czy w różnych atopiach. Natomiast korzystać ze słońca, to znaczy korzystać trzeba bezpiecznie. I żeby to sobie uświadomić, to do opalania również trzeba się przygotować, żeby korzystać do tego słońca. Czyli żeby bezpiecznie się opalać, wskazane jest na przykład podawanie beta-karotenu, który działa jak melanina, odkłada się w naszym naskórku. Przed opalaniem dobrze by było wiedzieć kilka podstawowych zasad bezpiecznego opalania. A więc, kiedy możemy się opalać? Opalamy się do godziny 11 i od 15, czyli w przedziale czasu w ciągu dnia między 11 a 15, kiedy te promienie słoneczne padają prostopadle, są najsilniejsze, wówczas trzeba się przed słońcem kryć. To, że się skryjemy pod drzewem, nie znaczy, że się nie opalamy. Te miejsca zacienione również przepuszczają przecież promienie, odbite są przez korony drzew, od ścian domów, więc w 50% one docierają do naszej skóry, więc też musimy się chronić przed tym słońcem. I mądrzy ludzie, uczeni, wymyślili, teraz są bardzo nowoczesne filtry, o których też trzeba kilka słów powiedzieć. Ale tak, co do pory dnia powiedzieliśmy, ważne jest, gdzie się opalamy, czy w Polsce, czy za granicą. Jeśli za granicą, też musimy pamiętać o stosowaniu filtrów o zdecydowanie wyższym faktorze. To też zaraz o tych faktorach powiemy, co to są te faktory. Kremy, które stosujemy do ochrony przeciwsłonecznej, mają oznakowania, tak zwane faktory SPF, które mają numerki i w zależności od karnacji skóry, od stopnia opalenizny, którą już mamy, bądź jesteśmy pierwszy raz, stosujemy te preparaty. Te faktory powodują, mówią nas, informują nas, o ile dłużej możemy bezpiecznie przebywać na słońcu. Czyli na przykład, jeśli w ciągu 5 minut nasza skóra pod wpływem promieni UV już ulega zaczerwienieniu, położymy faktor, na przykład numerek 10, to oznacza, że 50 minut możemy w miarę bezpiecznie przebywać na słońcu. Czyli te faktory są bardzo ważne. Bardzo ważna jest ochrona głowy, a więc czapka, okulary przeciwsłoneczne, ale okulary też z filtrami, prawda? To są te filtry. Jeśli będziemy się kąpać, kremy, filtry wodoodporne, takie, które możemy nałożyć na mokrą skórę. I co jest bardzo ważne, powinniśmy się posmarować pół godziny przed wyjściem na słońce, przed ekspozycją, ponieważ ten musi uaktywnić krem, żeby mógł naszą skórę chronić. Mało tego, musimy pamiętać również, że jeśli jesteśmy na słońcu, po 2-3 godzinach ten krem po prostu się rozkłada, zmywa i w związku z powyższym trzeba ponawiać smarowaniem tymi kremami. Jest pojęcie tak zwanego fototypu, czyli są osoby odpowiedniej karnacji, które muszą bardzo uważać na słońce. Na przykład osoby o karnacji bardzo jasnej, rudej, z jasnymi oczami, praktycznie bardzo ostrożnie, w ogóle nie korzystamy ze słonka, bądź filtry najwyższe o numerku 50+. Karnacja blondynka, jasne, ale już troszeczkę nie ruda, ten blond ciemny, możemy już stosować, troszeczkę dłużej przebywać na słońcu i stosować filtry o niższym numerku. Te filtry mają oznakowania od 2, to właściwie prawie żadna ochrona, ale tak między 10 a 20, to osoby, które są śniade i pierwsze dni, które są przebywają na słońcu, możemy stosować filtry wyższe, potem schodzimy coraz niżej. Co jest jeszcze ważne, trzeba pamiętać o dzieciach. Dzieci praktycznie do 2 lat powinniśmy chronić przed słońcem. Osoby starsze powinny się chronić przed słońcem. Osoby, które zażywają leki. Jakie leki? Z grupy antybiotyków pochodne tetracyklin, leki przeciwcukrzycowe, antydepresyjne. Są to pacjenci, którzy zdecydowanie powinni pamiętać, że słońce dla nich nie jest bezpieczne.
23: Przed wyprawą do lasu warto się zabezpieczyć. Wraz z początkiem wiosny rozpoczyna się sezon na kleszcze, który potrwa przynajmniej do późnej jesieni. Kleszcze przenoszą wiele groźnych chorób, na które nie ma szczepionki. Wybierając się na spacer na przykład do lasu, warto zabezpieczyć się przed nieproszonym gościem, mówi Małgorzata Gregorczyk z radomskiego sanepidu.
5: Wybierając się do lasu, pamiętajmy o profilaktyce przeciw kleszczom. Dlatego powinniśmy odpowiednio się ubrać na taki spacer, zakładać długie spodnie, długą koszulę z długimi rękawami, nakrycie na głowę powinniśmy też mieć. Kleszcze to bardzo niebezpieczne pasożyty, ponieważ przenoszą wiele groźnych chorób, na przykład boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. W Polsce najczęściej występującą chorobą roznoszoną przez kleszcze jest właśnie borelioza. To choroba bakteryjna, która może doprowadzić do trwałych następstw neurologicznych, paraliżu mięśni, na przykład podwójnego widzenia, zawrotów głowy, a takim charakterystycznym objawem tej choroby u większości osób jest rumień w miejscu wkłucia się kleszcza oraz objawy grypopodobne. Kleszcze najchętniej lokalizują się w miejscach takich jak w zgięciach łokciowych, kolanowych, tam gdzie jest właśnie cienka skóra, za uszami, dlatego po przyjściu z lasu, czy też ze spaceru, bo kleszcze są praktycznie wszędzie, mogą być w parkach, na łące, powinniśmy właśnie obejrzeć swoje ciało i sprawdzić, czy gdzieś nam się nie umiejscowił taki kleszcz. W przypadku, gdybyśmy zaobserwowali takiego pasożyta, należy go jak najszybciej usunąć, a miejsce po wkłuciu kleszcza zdezynfekować. Na pewno kleszcza, którego widzimy na skórze, nie smarujemy żadnym tłuszczem. Usuwamy go pensetą, jeśli nie posiadamy takich umiejętności, boimy się, to należy jak najszybciej po prostu zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do placówki podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie personel medyczny po prostu usunie nam tego kleszcza. Niestety, jeśli chodzi o boreliozę, nie ma szczepionki, dlatego tu jest bardzo ważna profilaktyka, czyli ten ubiór odpowiedni, stosowanie środków odstraszających kleszcze, bo są takie środki, można się zaopatrzyć w aptekach, w sklepach chemicznych, więc zadbajmy o to, abyśmy po prostu mogli uniknąć tego typu zachorowania. Jest szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i taką szczepionkę można nabyć w aptekach. Najlepiej jest zaszczepić się przed sezonem aktywności kleszczy. Szczepionka składa się z 3 dawek, ale takie szczepienie powinno być poprzedzone klasyfikacją lekarską. Sezon kleszczowy zaczyna się wczesną wiosną, ale też i jest aktywność, duża aktywność kleszczy również w okresie jesiennym, wtedy kiedy chodzimy na grzyby. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy właśnie wybierając się na spacer do lasu, po prostu powinniśmy się ubrać odpowiednio, aby uniknąć tego zagrożenia. Babeszioza jest to choroba, która występuje u zwierząt i miłośnicy zwierząt powinni po prostu zgłosić się do punktów weterynaryjnych, gdzie jest, może nie ma szczepionki, ale są preparaty odstraszające te kleszcze. Są to preparaty doustne, zewnętrzne, są obroże, które odstraszają te pasożyty, dlatego bardzo ważne jest, aby zadbać o te zwierzęta, aby też uniknąć u nich tych zachorowań.
22: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało w
20: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
21: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
25: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
26: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
27: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
28: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
29: Elektryk? Pewnie drogi.
28: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
29: Co? Z serwisem i gwarancją?
28: I tylko 10% opłaty wstępnej.
29: Tylko gdzie jest haczyk?
28: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
29: Czekaj, 30 tysięcy?
28: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
30: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
31: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
32: 3, 17, 41.
33: Co tak liczysz?
32: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
33: O, ja też umiem liczyć.
34: 8, 11, 15.
35: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
36: Reklama.
37: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
38: Anna Badowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Każdego miesiąca do delegatury Inspekcji Handlowej w Radomiu przychodzą osoby, które skarżą się na wady zakupionych przez siebie rzeczy. Często ich cena idzie w tysiącach, dlatego podczas zakupu warto maksymalnie się zabezpieczyć, mówi dyrektor delegatury Inspekcji Handlowej w Radomiu Dorota Mąkosa-Onucha.
39: Jeśli wadliwość towaru nie jest taka druzgocąca, nie jest istotna, taka, że można z niego korzystać, konsument pozostawia ten towar u siebie, ale sprzedawca udziela mu obniżki ceny, no stosownie do tej niedogodności, która jednak w tym towarze tkwi. I obie strony na to idą, zgadzają się i jako takie właśnie czwarte uprawnienie to obniżenie ceny. Bardzo ważne jest, i skoro mamy radzić konsumentom, to przy składaniu reklamacji sama wadliwość to się aż sunie sama na usta. Czyli konsument jest jest w stanie dobrze określić wadliwość produktu i powiedzieć sprzedawcy, co jest nie tak w tym produkcie. Wcale nie musi tu używać jakichś technicznych sformułowań. Tylko jest teraz jeszcze drugi etap tej reklamacji, czyli oprócz tego, że wyładujemy swoje niezadowolenie, to oczywiście nie warto tego robić, bo później utrudnia załatwienie sprawy, no to oprócz tego trzeba wyartykułować, czego oczekujemy, czyli to żądanie, czyli inaczej uprawnienie z drugiej strony. Jest to żądanie i zarazem uprawnienie dla konsumenta. I konsument przy pierwszej reklamacji może jedno z tych czterech żądań wysunąć. Nawet może wysunąć żądanie odstąpienia od umowy, jeśli on uważa, że te buty właśnie rozklejane mają wadliwość istotną. Sprzedawca w takiej sytuacji może takie nasze żądanie trochę jakby zablokować, bo on może nie uznać tego żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy, jeśli takie wybraliśmy, i zaproponować niezwłoczną wymianę albo niezwłoczną naprawę. Ale gdyby to była druga reklamacja i gdybyśmy powiedzieli, ja odstępuję od tej umowy, nie wierzę, że te buty zostaną skutecznie naprawione, albo wymieniono mi i znowu to samo, więc proszę mi oddać pieniądze, nie będę chodził w rozklejonych butach, albowiem jeszcze to jest wadliwość istotna, bo już pomijając względy estetyczne, no to użytkowe, to po prostu takie buty nie nadają się do użytku. I wtedy sprzedawca nie może nas zablokować ofertą kolejnej wymiany, kolejnej naprawy. Ale wracając jeszcze do tej wadliwości, do tych rozklejonych butów, to przy pierwszej reklamacji możemy również zażądać naprawy, możemy również zażądać wymiany obuwia. I też w tej pierwszej kolejności możemy i takie żądanie wyartykułować. No ale wtedy z różnych przyczyn konsumenci takie żądania wskazują. Być może model butów się konsumentowi podoba. Tutaj nie będziemy dociekać dlaczego, ale jest takie uprawnienie. W każdym razie sprzedawca może takie uprawnienie wykonać, znaczy może w tym sensie, że jest to uprawnienie konsumenta, ale musi, jeśli jest wadliwość produktu, no to sprzedawca ma taki obowiązek prawny związany z wadliwością towaru. Jeszcze moglibyśmy na momencik do gwarancji właśnie wrócić, bo mówiliśmy i o rękojmi, i o gwarancji. To tutaj, skoro mówimy, jakie uprawnienia konsumentom przysługują z tytułu rękojmi, to warto powiedzieć, co może konsument z tytułu gwarancji. No bo skoro ona jest udzielana dobrowolnie, tak jak już sobie powiedzieliśmy, no to jakie ma konsument uprawnienia z tego tytułu? To tutaj decyduje treść dokumentu gwarancyjnego. Z doświadczenia to możemy powiedzieć, że przeważnie dotyczy ona napraw towaru przez gwaranta. Trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli się decydujemy na uprawnienia z tytułu gwarancji, na dochodzenie roszczeń w tym systemie, to jest tak górnolotnie mówimy w tym systemie, no ale system rękojmi, system gwarancji, więc warto to jakoś sobie poszufladkować, to trzeba pamiętać, żeby do właściwego podmiotu złożyć tą reklamację. Zdarzają się gwarancje, które mówią, że można złożyć do punktu sprzedaży reklamację z tytułu gwarancji, ale są i gwarancje, które wskazują punkty serwisowe z adresami i tam trzeba udać się ze swoją sprawą z tytułu reklamacji. Przy składaniu reklamacji, tak z rękojmi, jak i z tytułu gwarancji, trzeba bacznie uważać, co się podpisuje. Przepisy prawne nie regulują jakiegoś wzoru formularza, nie ustanawiają jakichś formularzy na zgłoszenie reklamacyjne. Po prostu w taki sposób to się odbywa, że sprzedawca albo sobie sam opracuje, albo my jesteśmy poproszeni o to, żeby samemu napisać. I z racji tej, że nie ma formularzy, wzorów reklamacji, to trzeba, można założyć, że ten formularz, który przedstawia nam druga strona przy składaniu reklamacji, no może być opracowany w sposób na pierwszy rzut oka dla nas niejasny. Można też powiedzieć, że on może być opracowany w sposób korzystny dla sprzedawcy. Może być tak i bywa, że na przykład wśród wyboru roszczenia konsumenta nie będzie zwrotu ceny w tym formularzu, a nam to przysługuje, prawda? Więc wstawiamy tego ptaszka albo sprzedawca, ten kto obsługuje reklamację, wstawi ptaszka przy naprawie bądź przy wymianie, a jak jeszcze konsument ma przebłysk ostrożności, powie, że on żąda przecież zwrotu ceny, no bo to jest tak wadliwy towar, że jemu to, jego zdaniem, należy się. Ale sprzedawca mówi, ale ja tego nie mam w formularzu, prawda? Jakie wyjście wtedy? Albo siadamy, piszemy swoje żądanie w formie po prostu podania, jak do urzędu, doradzamy ton spokojny. To od razu nie musimy pisać, żądam natychmiast, w terminie, niezwłocznie i to myślę o Państwa firmie, bądź o tym towarze. Tylko racjonalnie wyartykułować wadliwość swoimi słowami, na czym polega. I proszę, albo wnioskuję o to, czy o tamto. I w dwóch egzemplarzach, na jednym egzemplarzu, który zostawiamy dla siebie, pokwitowanie z datą, że złożyliśmy tą reklamację. Albo na tym nieszczęsnym druczku, w którym wszystkich uprawnień nie wymieniono, dopisać. Nie wstawiać żadnych ptaszków tam, gdzie nie wybieramy tych roszczeń, tylko dopisać swoją ręką. Żądam zwrotu ceny. I żeby to samo było na kopii, którą my dostajemy, prawda? Rękojmia jest jednak korzystniejsza niż gwarancja, bo gwarancja przeważnie uprawnia do napraw, uprawnia czasami do wymiany sprzętu, ale pod licznymi warunkami. Jeśli na przykład były 3 istotne naprawy, albo nie jest możliwa wymiana jakiegoś podzespołu, no to wtedy wymiana całego wyrobu. No a w rękojmi nie mamy takich aż rygorów, ponieważ w rękojmi przy drugiej reklamacji, i to nie musi być ta sama wada, możemy już na przykład odstąpić od umowy, prawda, jeśli wadliwość jest istotna. Więc tutaj i tutaj jeszcze przy rękojmi, co do zasady, konsument decyduje o sposobie zaspokojenia jego praw z tytułu rękojmi, a przy gwarancji decyduje gwarant o tym. I trzeba jeszcze zwrócić uwagę przy gwarancji, że gwarancje często zawierają szereg wyłączeń i to jest zgodne z prawem, co jest nieobjęte gwarancją. I jeszcze byśmy radzili, żeby nie iść samemu. Z kimś jeszcze iść, z rodziny czy ze znajomym. Zawsze ktoś inny zwróci uwagę jeszcze na coś. Ten, kto nas obsługuje, no będzie bardziej eksploatowany przez klienta, no ale od tego jest. Czyli właśnie przeczytanie tych dokumentów, poświęcenie czasu na takie zakupy, które wiążą nas dłuższy czas. Jeszcze jedna rada to, żeby zachować paragon, skserować go. Potem jest trudność przy rozpatrywaniu reklamacji. Nie ma prawa sprzedawca nie przyjąć reklamacji, bo nie ma paragonu, ale konsument musi udowodnić zakup. Będzie mu ciężko przy braku paragonu.
0: Ma być bardziej ekologicznie. Miejska spółka Radpec

Inwestycji mówi, że jesteśmy ciepłownią zwykłą. Będziemy już elektrociepłownią, bo będziemy oprócz tego, że będziemy dostarczać ciepło dla Radomian, będziemy również dostarczać energię elektryczną. Na własne potrzeby zużywać ją część, ale też dostarczać dla mieszkańców Radomia również prąd wykorzystywany w życiu codziennym. Także ten blok kogeneracyjny będzie realizowany na ciepłowni Południe. Tam jest przygotowany już teren. Cała inwestycja jest przygotowana, jeżeli chodzi o infrastrukturę dookoła. Tylko wybór wykonawców i możemy rozpocząć działania. Ten pierwszy krok to też jest krok do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, który też jest w wymogach unijnych. Musimy takim systemem być, żeby móc później pozyskiwać też pieniądze na infrastrukturę sieciową, która oprócz tego, że jesteśmy posiadaczami źródeł ciepła, jesteśmy też posiadaczami 400 kilometrów rur, które stanowią system ciepłowniczy w naszym mieście. Dla zobrazowania dzisiaj sprawdzałem, ile to jest 400 kilometrów, to jakbyśmy tak rurę pociągnęli od Radomia, to byśmy dojechali do morza, za Gdańsk nawet. Więc generalnie tym wszystkim gospodarujemy i to wszystko też wymaga co jakiś czas modernizacji, rozwoju, a będzie to możliwe, jeżeli ten status efektywnego systemu ciepłowniczego uzyskamy. Żeby rozwinąć tutaj, co to znaczy paliwo alternatywne, bo na pewno jest to termin nie wszystkim znany. Tutaj możemy pochwalić się, że nie tylko będą to efekty dla naszego przedsiębiorstwa, dla ciepłowni, ale również efekt będzie odczuwalny też, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. To paliwo jest produkowane na bazie frakcji tych odpadów, które są zbierane w Radkomie, które już nie mogą podlegać recyklingowi, nie mogą podlegać jakiemukolwiek przetworzeniu, ale też według dzisiaj obowiązujących przepisów i w przyszłości obowiązujących przepisów nie mogą też być składowane. Z tej właśnie frakcji, z tej części, która nie może być zagospodarowana w żaden inny sposób, będzie wykonywane paliwo alternatywne, którego instalacje zresztą Radkom już posiada. W tej chwili Radkom jest gotowy do produkcji takiego paliwa, które my będziemy wykorzystywać do spalania i do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej dla naszych mieszkańców. Będzie to instalacja, która będzie pracowała 11 miesięcy w roku, w tym momencie zapewniając ciepło, wodę w kranach, czyli ciepłą wodę użytkową będziemy produkowali na bazie właśnie tego nowego paliwa. Już nie będzie to produkcja opierana o węgiel, czyli dzięki temu zredukujemy o 1/4 zużycie węgla. I też zredukujemy częściowo opłaty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery, które, jak Państwo wiecie, no, często teraz dosyć pokaźny koszt stanowią dla naszego przedsiębiorstwa i też pokaźny koszt odzwierciedlony później w cenie ciepła. Projekt ten, bo mimo to, że wykorzystuje to właśnie paliwo, o którym mówię, jest bardzo ekologiczny. Ma oczyszczanie spalin, które będą powstawały w wyniku spalania paliwa, jest jeszcze bardziej rygorystyczny niż przy spalaniu węgla. Także ta instalacja nie tylko będzie wyposażona w kocioł, który będzie to paliwo spalał i turbinę, która będzie produkowała energię elektryczną, ale cały system oczyszczania spalin, który później wyłapie wszystkie niezbędne związki i powiem szczerze, że jest to bardziej rygorystyczne przepisami obwarowane unijnymi niż nawet te instalacje, które żeśmy do tej pory zrobili, gdzie paliwem jest węgiel. Jakie korzyści? Stabilne ceny dla mieszkańców. Ceny stabilne, jeżeli chodzi o ceny i ciepła, ale też stabilność cen, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów. Jest to jedyne paliwo, jeżeli chodzi o paliwo alternatywne, które miasto samo wytwarza. Samo je cały czas produkuje, codziennie wszyscy mieszkańcy, my tutaj siedzący, produkujemy to paliwo, więc mamy stabilność i wpływ na jego kształtowanie, na jego cenę i tak samo będziemy poprzez jego zagospodarowanie mogli mówić o stabilności kosztów związanych z utrzymaniem wysypiska i opłatami, które wiążą się ze składowaniem na wysypisku tych odpadów. Następnie ekologiczne ogrzewanie. To tak jak już powiedziałem wcześniej, redukcja zużycia węgla o 1/4, redukcja też szkodliwych substancji wynikających właśnie ze spalania węgla, które będziemy dostarczać do atmosfery. Zwiększenie niezależności energetycznej, ponieważ mamy to własne paliwo, możemy nim zarządzać, możemy w zależności od sytuacji naszej tu wewnętrznej zużywać go więcej lub mniej, natomiast nie musimy być tak jak do tej pory zależni od sytuacji międzynarodowej. Ostatni czynnik,
pewnie też najważniejszy w ostatnim okresie. Dużo się mówi o ochronie środowiska i to jest na pewno ważne.

0: oprócz odejścia od węgla, czyli od redukcji użycia paliw kopalnych w naszej ciepłowni, również ten efekt będzie widoczny w przyszłości, jeżeli chodzi właśnie o odpady. Według wytycznych unijnych do 2035 roku powinniśmy, jeżeli chodzi o odpady, 65% odpadów podlegać ma recyklingowi. 10% tylko i wyłącznie może być składowane na wysypisku. Także jest to bardzo mało, mała część. 25% wynikający z tej różnicy musi być zagospodarowane w inny sposób niż odkładanie lub recykling. I to jest właśnie ta frakcja, którą my będziemy mogli zużytkować w produkcji energii elektrycznej. Więc nawet przepisy unijne, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, no, wymagają od nas podjęcia próby zagospodarowania tej frakcji, a najlepszym zagospodarowaniem jest wykorzystanie jej do produkcji ciepła i energii. Nie jest to pomysł jakiś nowy, nowatorski. W tej chwili 500 już podobnych instalacji w całej Europie działa. Podobnych, dlatego że no, wykorzystują one może bardziej mniej przetworzoną frakcję niż my będziemy to wykorzystywać. Nie paliwo LDRF, a po prostu odpady. My już będziemy wykorzystywać nowoczesne paliwo powstałe na bazie śmieci. Tutaj w tych instalacjach, które są i w Polsce ich już 9, jest to Gdańsk, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Bydgoszcz, Poznań, takie instalacje już mam, więc myślę, że Radom za te 4 lata dołączy do tych miast również, które będą wykorzystywały własne paliwo produkowane, ekologiczne paliwo. Na pewno będzie to instalacja dużo nowocześniejsza od tych wszystkich, o których tu mówimy, bo te instalacje już mają po 2-3 więcej lat, natomiast my będziemy bazować na najnowszych technologiach, które w tej chwili są dostępne, a cały czas rozwój w tej dziedzinie postępuje.
1: W czasie II wojny światowej pełnił funkcję Domu Kultury dla Niemców. Następnie mieściły się w nim dwa kina studyjne. Budynek Resursy Obywatelskiej wybudowano około 170 lat temu. Przez cały ten czas pełnił wiele funkcji. O nich mówi radomski regionalista Paweł Puton.
2: Budynek Resursy też jest na pewno bardzo ciekawym obiektem, zarówno pod względem architektonicznym, jako obiekt budowlany, zabytek, ale też dziejów tego miejsca, co tu przez lata miało miejsce, siedzibę, co tu się działo i tak dalej. No może zaczniemy od tych wartości materialnych. Sam obiekt wzniesiony został w połowie XIX wieku, dokładnie 1851-52, to są lata, kiedy wybudowano gmach Resursy. Jej projektantem był Ludwik Radziszewski, taki też architekt działający w mieście, między innymi też twórca tego pałacyku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, czyli tego budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja, ale na pewno budynek Resursy jest chyba najbardziej charakterystyczny w naszym mieście, ponieważ jego układ wywodzący się z tego, że wzniesiony został na takim rozwidleniu, na rozjeździe, powoduje, że tak jakby budynek rozsiadł się swymi ramionami, jak taki jakiś zajazd przydrożny, czy nie wiem jak to nazwać, taka karczma. Front i dwa skrzydła boczne, które znajdują się wzdłuż ulic rozchodzących się na Warszawę i na Kozienicę, czyli dzisiejsze ulice Malczewskiego i tutaj Struga z tej strony. No i oczywiście ten charakterystyczny front z tympanonem, takim trójkątnym szczytem, gdzie znajdziemy płaskorzeźbę Caritas, czyli taka personifikacja dobroczynności. No a na szczycie oczywiście trzy rzeźby Mus, Clio, Melpomene i Euterpe. Można powiedzieć, że cały czas jakby oddają charakter tego, co się dzieje w budynku, czyli tego, że on służy kulturze, sztuce, że też historia tutaj ma mocne zakorzenienie. No i oczywiście całego takiego, myślę, że bardzo specyficznego charakteru nadaje temu miejscu też rosnący przed budynkiem Dąb Wolności, już stuletnie drzewo, według mnie najokazalsze, najładniejsze w mieście, pomnikowe, przypominające właśnie odzyskanie przed 100 laty przez Radom Niepodległości. Oczywiście pierwotne wnętrze Resursy wyglądało no, zupełnie inaczej. No, budynek ma już 150 lat, przez ten okres przechodził liczne przebudowy, modernizacje. Warto pamiętać, że na początku ta duża sala, dzisiejsza sala widowiskowa, posiadała takie żeliwne jakby balkony, takie antresole podtrzymywane przez rzeźbione też właśnie w żeliwie kolumienki. No i oczywiście w tych budynkach wzdłuż ulic zaplecze gospodarcze pozwalające organizować tutaj różne imprezy. A warto nadmienić, że pierwotna funkcja właśnie resursy była związana z tym, że zakłady opiekuńcze, w zasadzie Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Radomskiego wzniosła ten budynek w tym celu, aby dochody tutaj osiągane mogły służyć podtrzymywaniu działalności Szpitala Świętego Kazimierza. Ponieważ tuż za resursą mieścił się właśnie ten szpital i ta działka pierwotnie właśnie należała do tego obiektu, wzniesiono resursę po to, aby można było ten szpital utrzymywać, zapewniać mu dochody. Stąd też zagościła tu właśnie resursa obywatelska, czyli taka instytucja, taki klub miejski, który swymi korzeniami sięga jeszcze lat 20. XIX wieku, a tu w budynku resursy, można powiedzieć, działa od 150 lat, z przerwami oczywiście na różne inne wydarzenia, o których za chwilę. Także taka funkcja takiej pierwszej, największej sali pozwalającej organizować różne bale charytatywne i inne wydarzenia tego typu, no właśnie tu się mieściła i z tego resursa słynęła. Warto dodać też, że w okresie międzywojennym, na początku lat 20. XX wieku, to właśnie w resursie utworzono pierwszą taką stałą salę teatralną, Teatr Rozmaitości miał tu swą siedzibę. Z kolei po wojnie Triumfy świeciły film. Tutaj znajdowało się kino, a nawet dwa kina, kino Przyjaźń i kino Pokolenie. Myślę, że znane przez wielu starszych mieszkańców miasta, działały przez praktycznie cały okres PRL. I później po latach też ta funkcja wróciła w ramach działalności już resursy obywatelskiej, ale oczywiście ta sala kinowa jest dzisiaj tą mniejszą salą tak naprawdę, salą kameralną, a ta główna widowiskowa służy przede wszystkim przeprowadzaniu różnych koncertów czy innych większych wydarzeń. Oczywiście okres II wojny światowej też w jakiś sposób odcisnął swe piętno na budynku resursy. W tym czasie Niemcy urządzili tutaj taki swój niemiecki dom kultury, tak zwany Deutsches Haus, czyli instytucję mającą zapewnić rozrywkę, ale tylko Niemcom, Nur für Deutsche. Jeden z ciekawszych elementów historii to na pewno też zamach na resursę, znany m.in. z dokumentu filmowego, który powstał już w resursie obywatelskiej. Był to 1943 rok. Tak naprawdę do dziś okoliczności tego zamachu nie są do końca wyjaśnione. Przez wiele lat na bocznej ścianie znajdowała się taka tablica upamiętniająca to wydarzenie, ale ostatnio w związku z tym, że jej treść była taka dość mocno przesiąknięta duchem socjalizmu, czy może wręcz komunizmu, bym powiedział, została zdjęta po prostu.
1: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radom zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania, który zredukuje stres, a także pozbawi negatywnych emocji. Jak powinny wyglądać nasze pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska.
3: Zawsze zaczynam od marszów, troszkę rozciągania. Następnie marszobiegi, latamy, bieg, którego częstotliwość czy udział w tym naszym treningu będzie wzrastał, aż przechodzimy do tak zwanych biegów ciągłych. Po około miesiącu czasu taki średnio sprawny, zdrowy człowiek jest w stanie te 5 kilometrów sobie takim spokojnym biegiem ciągłym pokonywać.
1: Przypomnijmy, bieganie przede wszystkim świetnie wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną. Pomaga także zredukować stres czy pozbyć się negatywnych emocji.
4: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.
0: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
14: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Problemy z finansami, wysokie ceny w sklepach czy tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą. To tylko niektóre sytuacje budzące w nas obawy. Osoby odczuwających lęk jest coraz więcej, mówi Anna Małaśnicka, terapeutka z Radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
20: Człowiek, powiem tak, w stresie nie słyszy, nie widzi, jest sparaliżowany i nie wie, jak ma reagować. I dlatego też przestrzegałem przed takim, wszystko będzie dobrze, bo to bardzo różnie może być. I ja zawsze sobie mówię tak, wsparcie może dać każdy. Na pierwszym miejscu jest poczucie bezpieczeństwa, żeby te mamy i te dzieci, które przyjeżdżają, żeby poczuły się bezpiecznie. Też nie wychodźmy może tak przed szereg, czyli idźmy za potrzebami tych osób. Jeżeli one nie będą chciały mówić, nie wyciągajmy niczego od nich. Także przyglądajmy się temu wszystkiemu. Bądźmy z takim otwarciem. Nie róbmy niczego na siłę. Gdy zobaczymy, że jest problem, oczywiście są lekarze, psychiatrzy, są terapeuci. Namówmy na taką konsultację i taką wsparcie również tu u nas w ośrodku i we wszystkich innych placówkach na terenie Radomia. Jak najbardziej będzie ta pomoc udzielana. Ja powiem tak, stany lękowe, stany depresyjne one były i nawet gdy też nie mieliśmy tego typu traumatycznych doświadczeń z tymi osobami, w momencie gdy sami odczuwamy już, to niestety konieczna jest pomoc specjalistyczna. W momencie gdy mam do czynienia z depresją, bo powiem tak, z własnego podwórka, tutaj z ośrodka, dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych i tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy. I niejednokrotnie ludzie z lękiem, to trzeba też trochę z boku spojrzeć na własny lęk i tak nie za bardzo w momentach takiego silnego lęku. Ja zawsze mówię to swoim pacjentom: oddychajcie. Namawiam koniecznie do takiego oddechu. To jest takie proste i takie niektórym się wydaje, że to jest takie banalne, o czym mi pani mówi. Proszę pani. Ale tak naprawdę w momentach jakiejś bardzo silnej sytuacji lękowej, spokojny wdech, bo dlaczego? Lęk jest energią. My musimy, proszę państwa, wszyscy zrozumieć, że lęk to jest energia, która ma taki ładunek ujemny. Ten ładunek ujemny odbiera nam siły i odbiera nam moc. I spokojne policzenie, raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymanie nawet tego oddechu i spokojne puszczenie tego wdech, zatrzymanie i wydech. Oczywiście uwaga, to już jest takie troszkę techniczne, ale ja myślę, że to jest ważne. Zatrzymanie się, skoncentrowanie uwagi na tym oddechu, nie na problemie i nie na tym, co się dzieje. Oczywiście nie będzie to wtedy, kiedy uciekamy przed czymś trudnym, ale zatrzymanie się i pozostanie z tym, wszystko powraca do równowagi, bo w momencie lęku my nie widzimy, nie słyszymy i tak naprawdę możemy patrzeć na rzecz, która jest tuż przed naszymi oczyma i w ogóle możemy nie widzieć. Natomiast w momencie tego wdechu i wydechu to jest tak jakby dodatkowa energia i następuje wyrównanie. I ta siła życiowa, ta normalność, dopiero wtedy wracanie do problemu, wyrównuje to wszystko. Także pierwsza taka bardzo ważna, ale jednocześnie bardzo prosta technika, do której namawiam. Lęk jest emocją, pamiętajmy, emocją o charakterze takim ujemnym. Też bardzo często w tych wszystkich różnych stresach osoby przeżywają, ja tak odbiegnę trochę od lęku, bo są podobne emocje. Wstyd, strach, to są wszystko emocje o charakterze ujemnym, które odbierają nam energię. Spokojnie przeżyjemy. I później popatrzmy na to, że w momencie, bo to jest też emocja, która mija. Ona nie jest cały czas. Ona w momencie, gdy to tylko naprawdę trzeba się temu przyłożyć, dobrze do tego przyłożyć, ona mija i ona odchodzi. Wow, gdzieś minęło. Tego nie ma. I oczywiście dopiero, gdy jesteśmy spokojni, rozwiązywać problem, czyli wpuścić myślenie, wpuścić mental i wpuścić te myślenie na temat danego problemu. A tak naprawdę w pierwszym momencie odetnijmy trochę tą mentalność, ponieważ w stresie nie myślimy racjonalnie.
14: Ośrodek interwencji kryzysowej, w którym można uzyskać pomoc w razie kryzysu emocjonalnego, mieści się przy ulicy Malczewskiego 20B w Radomiu i czynny jest całą dobę. W placówce działa również niebieska infolinia pod numerem 48 362 27 45. Niebieska linia działa codziennie w godzinach od 8 do 21. Wybierz się do lasu jak do apteki. Zachęcają leśnicy. W tym czasie zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę na rozpoczęcie zbiorów. W lesie czeka na nas wiele dóbr, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
3: Można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować, i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład mogli. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji, i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół, i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy można, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości. Więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować. I wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki, bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać. To trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach takich, gdzie po prostu osoby się znają i to opisują i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
14: Najpierw musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy chodzić po górskich szlakach, czy też wspinać się po skałkach. Coraz więcej osób zamierza spędzać czas aktywnie, wybierając się z całą rodziną w góry. Jak się do tego przygotować? Pytamy Anitę Krzemińską, trenera personalnego z Radomia, uczestniczkę narodowej wyprawy do bazy pod Mount Everest.
4: Anito, jak ty zaczynałaś swoją przygodę z górami? Od czego to się zaczęło?
21: Chyba pierwsze takie początki to były na obozie sportowym, ale wtedy biegałam po górach. Nie było czasu na oglądanie, więc mam wrażenie, że teraz po latach nadrabiam te zaległości i delektuję się górami. Chodzę, oglądam, podziwiam widoki. No i wiadomo, na początku to były Góry Świętokrzyskie, bo są najbliżej. Później gdzieś pojawiły się Tatry, Pieniny. Potem pomyślałam, że nigdy nie byłam w Bieszczadach, Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Sudety. No generalnie ostatnio zachwycił mnie Beskid Wyspowy, bo też taki niedoceniana perełka, a dosyć blisko, było dosłownie 70 km od Krakowa.
4: I powiedz, jeżeli ktoś by chciał zacząć swoją przygodę z górami, to co byś mu poleciła też jako trener personalny?
21: Generalnie to przede wszystkim trzeba być aktywnym, takim na co dzień. Treningi w klubie fitness też na pewno pomagają pracować nad formą, nad kondycją. No i teraz kwestia tego, czy my sobie chcemy chodzić po górach, po szlakach pieszych, czy myślimy o czymś więcej, na przykład o wspinaczce. Bo jeżeli myślimy o wspinaczce, no to najlepiej byłoby udać się na ściankę wspinaczkową. Są tam instruktorzy, którzy nam pomogą, pokażą, jakiego sprzętu należy używać. Tam na miejscu można wypożyczyć sobie ten sprzęt, przetestować i myślę, że to jest fajna właśnie taka baza, początek do tego, żeby powspinać się na początku właśnie na ścianie. Są różne poziomy trudności tych dróg, a potem możemy sobie spróbować wspinać się w terenie. No i wiadomo, wspinamy się albo z liną, albo wspinamy się bez liny i to się nazywa bouldering, także też tutaj w okolicy Radomia, w okolicy Adamowa, Bałtowa mamy takie skały, gdzie można właśnie wspinać się bez liny, A z Liną możemy się wspinać też nieopodal Kielc. Jest takie miejsce Stokówka i to też jest bardzo popularne miejsce wśród osób z Radomia wspinających się, bo bardzo blisko, godzinę drogi samochodem.
4: Ten, kto zna twoją aktywność w mediach społecznościowych, może zauważyć, że ty też tą aktywnością starasz się zarażać swoje córki. Gdybyś miała polecić takie, żeby było trochę gór i żeby można było się wybrać z dziećmi, to jakie miejsce byś poleciła?
21: No i oczywiście na dzień dobry to odradziłabym Tatry, dlatego że w Tatrach szlaki są dosyć długie, niekoniecznie może wymagające, jeżeli chodzi o stopień nachylenia, natomiast są to długie szlaki, także tutaj na pewno dobrze byłoby wybrać jakieś krótsze trasy. Na pewno super rozwiązaniem są Beskidy, Pieniny, tudzież właśnie Beskid Wyspowy, Beskid Makowski blisko Krakowa. Wybierajmy krótkie trasy o spokojnym nachyleniu. No i ja zazwyczaj staram się zwracać uwagę na to, żeby na trasie było schronisko, bądź dochodzimy do schroniska i wracamy, bo to zawsze jest fajna frajda dla dzieci, jeżeli wiedzą, że na końcu czekają naleśniki z jagodami albo lody, także fajna nagroda musi być.
4: O czym powinniśmy pamiętać, wybierać się w góry, te niższe, ale też na przykład w Tatry? O czym ty zawsze pamiętasz? Jak się do tego przygotować?
21: Także sprawdzajmy prognozy pogody i wybierajmy takie dni bezpieczne. Po drugie, aplikacja Ratunek, która posłuży nam zarówno w górach, jak i nad wodą, gdzie nawet jeżeli mamy bardzo słaby zasięg, jesteśmy w stanie trzy razy naciskając guzik wezwać pomoc. Ratownikom po prostu wyświetla się wtedy nasza lokalizacja i są w stanie, nawet nie dzwoniąc do nas, zjawić się na miejscu. Także to jest bardzo ważna sprawa. Trzecia rzecz, no to co zabieramy ze sobą w plecaku. Nawet jak jest piękna pogoda, to zabieramy ze sobą kurtkę od deszczu i szczególnie zwracajmy uwagę na słońce, czyli krem i coś na głowę, jakaś czapka, żeby jednak unikać takiego przegrzania się. Obowiązkowo zapas wody. No i oczywiście ja jestem zwolennikiem map papierowych. Zawsze lubimy przed każdą naszą taką mikrowyprawą planować, oglądamy, pokazuję dziewczynom, skąd będziemy startowały, dokąd dochodzimy, ile mniej więcej czasu nam może zająć ta trasa, jakie będą przewyższenia, jakie ciekawostki gdzieś są w okolicy, na jaki szczyt będziemy wchodzić albo jaki będziemy mijać, ale oczywiście są też dostępne różnego rodzaju aplikacje w telefonie, gdzie też możemy sobie te wyznaczać. Także bardzo ważne jest to przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, skąd wychodzimy, dokąd chcemy dojść, jak mamy wrócić i w przypadku takich wycieczek z dziećmi zawsze bierzmy alternatywę skrócenia dystansu właśnie przez pogarszające się warunki, które w górach bardzo szybko się zmieniają. No chociażby przez to, że dzieci będą zmęczone, przestaną mieć ochotę, zainteresowanie i będą po prostu chciały wrócić. Także weźmy to pod uwagę, że to ma być forma zabawy, a nie jakiegoś hardkorowego wyczynu.
4: Tutaj pojawiło się hasło mikrowyprawy, bo ty też pokazujesz, że często te fajne miejsca są o krok od naszego domu i to są też dobre miejsca, żeby spędzić na przykład popołudnie z dziećmi.
21: No taki cykl sobie kiedyś wymyśliłyśmy i robimy hashtag przygoda za rogiem, czyli generalnie wyznaczamy sobie takie maksymalny limit kilometrów do pokonania z dziećmi w samochodzie, to ja przyjęłam, że to jest godziny. Że godzinę dzieci w stanie są, nie wiem, nie znudzić się, nie zmęczyć. No i wynajdujemy ciekawe miejsca, które właśnie możemy zobaczyć, możemy fajnie spędzić czas. Ale oczywiście taka przygoda za rogiem, to na przykład robiłyśmy biwak w lesie. Tak naprawdę nawet nie wsiadając do samochodu, bo mieszkamy na obrzeżach miasta. Biwak de facto był rozbity może 500 metrów od domu, ale oczywiście trasa była poprowadzona tak, że dzieci myślały, że są gdzieś daleko, daleko hen w lesie. Także to też była fajna przygoda, bo same musiały rozłożyć namiot, napompować matę, rozłożyć śpiwory, oczywiście te plecaki donieść na miejsce, no i przygotować kolację. Później rozłożyć hamak, bo miałyśmy akurat do dyspozycji takie miejsce w lesie, że między drzewami rozwiesiłyśmy hamak. No i to była taka super przygoda, czas bez telefonów, bez internetów i poranne właśnie pobudka na wschód słońca obowiązkowo podczas takiego biwaku. To jest chyba numer jeden i naprawdę wszyscy są zadowoleni, także super, polecam.
14: Komary dają się we znaki mieszkańcom miasta. Wieczorne spacery w parkach stają się coraz mniej przyjemne, a to ze względu na komary. O tym dr Anna Korczyńska-Roguś, dermatolog i wenerolog z poradni skórnej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
5: Oczywiście dobrze by było nie drapać, tylko jak to zrobić, żeby nie drapać? No wiadomo, że dobrze by było chronić się. Są różne repelenty, które w jakiś sposób chronią, odstraszają te komary. Więc profilaktyka, zanim zaczniemy drapać, zanim narazimy się na te ukąszenia, no to dobrze by było jednak pomyśleć o ochronie. Nasz pot przyciąga komary, prawda? Część osób twierdzi, że witamina B i pochodne przyjmowana doustnie w jakiś sposób będzie odstraszać te komary. Mówiłam o repelentach, ale również różnego rodzaju zioła, mięta, szałwia też będą coś. Możemy w ogródku przydomowym sobie zasadzić i też w jakiś sposób może to pomóc. Profilaktycznie spryskujemy różnymi preparatami krzewy. Jeśli już dojdzie do ukąszenia, musimy pamiętać, że też są osoby, które są bardziej podatne na ukąszenia komarów, mniej. Są osoby, które mają na przykład skłonność do alergii, no wówczas ten odczyn będzie zdecydowanie większy. Bąbel będzie jak pokrzywkowy, będą odczyny rumieniowe, obrzękowe i to wtedy bardzo swędzi. No i wówczas no to musimy pamiętać, że pod ręką nie mamy żadnego kremu, który będzie zawierał mentol, ale można by sobie robić, przemywać, nie drapać, broń Boże, bo co to no, drapanie powoduje, że powstają wrota infekcji bakteryjnej, wtórnie dojdzie do wtórnej infekcji bakteryjnej i wtedy dopiero robi się problem.
14: Żołnierzyki, samochody, kolejki czy konie na biegunach. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Chłopięce zabawki ze zbiorów Rodziny Sosenko. Na ekspozycji zobaczymy zabawki z całego świata, mówi Agnieszka Kozłowska z Muzeum Malczewskiego.
6: Wystawę Chłopięce zabawki ze zbiorów rodziny Sosenko, a kuratorami wystawy są pani Katarzyna i pan Marek Sosenko, ponieważ to oni prowadzą Muzeum Zabawek w Krakowie i Fundację Zbiorów Rodziny Sosenko. Ta fundacja posiada jedną z największych na świecie kolekcji zabawek historycznych. Zbiór reprezentowany jest przez zabawki zarówno polskie, jak i zagraniczne zabawki, które były wytwarzane od XVI wieku aż po czasy nam współczesne. I ta fundacja zajmuje się również prowadzeniem działalności edukacyjnej, wydawniczej. Zabawa i zabawka jest znana nam wszystkim od dawna. Właściwie jak tylko powstała ludzkość, tak ludzie wymyślali zabawki. Proszę Państwa, wystawę podzieliliśmy, właściwie to Państwo Sosenko podzielili na takie podstawowe tematy. Otóż będą klocki i zabawki montażowe, będą przedmioty i akcesoria codziennego użytku. Tutaj będzie można zobaczyć kompas, scyzoryki, narzędzia, śrubki. Następnie będą gry planszowe, towarzyskie i karciane. Potem będą również zabawki militarne i tutaj będziemy mogli zobaczyć żołnierzyki, strzelby, szabelki. Oczywiście konie na biegunach. Następny temat to dziecięcy sprzęt muzyczny, optyczny i fotograficzny. Oczywiście będzie też dział poświęcony komunikacji, czyli samochodom, samolotom, statkom i całej infrastrukturze kolejowej. Potem mamy roboty i kosmos, bardzo ciekawy też dział i fajnie zaprojektowany. Oczywiście będą pocztówki i fotografie oraz sprzęt sportowy, który wykorzystywały oczywiście dzieci przynajmniej dokładnie od XIX wieku. Proszę Państwa, prezentowane zabawki będą pochodziły z takich krajów jak między innymi Kanada, Japonia, dawna Czechosłowacja, Chiny, Indie, Węgry, Wielka Brytania.
0: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
7: FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
8: Reklama.
22: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
23: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
25: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
26: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
27: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
28: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
29: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
30: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
31: 3, 17, 41.
32: Co tak liczysz?
31: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
32: O, ja też umiem liczyć.
33: 8, 11, 15.
34: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
7: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
14: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Pochodzący z XV wieku klasztor i kościół ojców Bernardynów to jeden z najstarszych zabytków w Radomiu. Jego wnętrze odwiedzają radomianie i turyści odwiedzający miasto. Jednak w części na co dzień niedostępnej znajdują się miejsca, które czynią ten obiekt wyjątkowym na skalę Polski, mówi ksiądz Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków.
35: Mówimy kaplica Matki Bożej Anielskiej, widzimy w centrum obraz przedstawiający Maryję Niepokaloną. Ale od strony prac, które były prowadzone przy tych malowidłach w kościele i w kaplicy, jest jedna ciekawostka, która związana jest ze świadectwem człowieka, który w tym pomagał, człowieka, który wszyscy w Polsce dobrze znają. Otóż lata temu, kiedy przyjechał tutaj do Radomia pan Andrzej Wajda, który jako młody człowiek był w Radomiu, bo jego ojciec był żołnierzem, oficerem i tutaj stacjonował w Radomiu, on przyznał się, że wtedy, kiedy Stalona Dobrzański malował tutaj kościół, te polichromie, on przychodził, mu pomagał. W Muzeum Jacka Malczewskiego mamy zachowane akwarele Andrzeja Wajdy, podarował je do muzeum w Radomiu. Między innymi na nich są przedstawione widoki fragmentów klasztoru Bernardynów, które też malował będąc tutaj. Także to jest też taka ciekawostka, której byśmy nie wiedzieli, gdyby sam, kiedy był w Radomiu nie opowiedział o tym. Także myślę, tu jest ciekawa rzecz. Druga rzecz ważna, dzisiaj od strony historycznej, konserwatorskiej bardzo mocno się wraca do tego. Zwracam uwagę na przepiękną posadzkę. To jest nasz Maryvil, czyli terakota maryvilska, zakład, który produkował przepiękne płytki terakotowe. Ponieważ ta kaplica jest tak na uboczu i dużo ludzi do niej nie wchodzi, proszę zwrócić uwagę, jak ona jest pięknie zachowana. Różne wzory, różne ornamenty i ta posadzka i ta polichromia, one są mniej więcej z jednego czasu, przepięknie się ze sobą komponują. Ale jest jeden element w tej kaplicy stary, to są stalle. I chciałbym powiedzieć, że kto wchodzi do tej kaplicy, to ja często powtarzam, patrzymy na najstarsze meble w Radomiu. Nie ma żadnych właśnie zabytków meblarskich starszych, to są stalle z około początku XVI wieku, około 1500 roku. Niestety nie zachowane w całości, bo widzimy tylko siedziska, natomiast jeszcze były tak zwane zaplecki, czyli te elementy, na których były albo obrazy, albo jakieś malowidła przedstawione. Niestety to się nie zachowało. Dlaczego nie można siadać? No bo tak wyjątkowe obiekty, które mają ponad 500 lat, gdy będziemy na nich siadać i użytkować, to na pewno długo nam nie posłużą. Tym bardziej, że w trakcie pracy odkryliśmy fragmenty polichromii, która została tutaj pięknie zrekonstruowana na tych elementach dzielących poszczególne siedziska. Także jak mówię, z jednej strony mamy przepięknie pokazane działania okresu międzywojennego, zdobiące te kaplice, taki dodatek pasujący do wnętrza, ale też przeniesione stalle, które tutaj są. Pierwotnie, setki lat temu, w tym miejscu była zakrystia. Ona była w pobliżu tego chóru zakonnego. Tam jest wejście dzisiaj zamurowane, gdzie zakonnicy sobie wchodzili, niezależnie od dziejącej się liturgii w kościele i tutaj się modlili. Szkoda, że nie możemy się szybko przenieść do Sandomierza, dlatego że, jak wspominałem wcześniej, po kasacie klasztoru została zabrana cała biblioteka i między innymi większość księgozbioru została przewieziona do seminarium duchownego w Sandomierzu, bo taki był między innymi zalecenie władz carskich, i w Sandomierzu zachował się przepiękny średniowieczny antyfonarz, z którego właśnie zakonnicy się modlili. Gdyby był tutaj w Radomiu, to obok tych stal jakby się można było wyeksponować ten antyfonarz, to by też łatwiej było zrozumieć, jak wyglądała liturgia godzin, czyli modlitwa brewiarzem w życiu właśnie zakonników, którzy siadali w takich stallach i wspólnie modlili się o różnych porach dnia. Teraz pójdziemy na chwilę na krużganki klasztorne po to, żeby wejść na wirydarz. Miejsce znowu kolejne wyjątkowe w każdym klasztorze. Normalnie zwyczajowo w klasztorach wirydarze, czyli te dziedzińce pomiędzy klasztorem a kościołem, gdzie jest roślinność, gdzie jest miejsce do takiej kontemplacji, do spacerów, jest wyłączone z użytku przez wszystkich wiernych, jest za klauzurą. Tutaj bernardyni pozwalają wejść na ten wirydarz, więc my skorzystamy i też wchodzimy na... Widzimy tutaj, ten wirydarz jest nieduży, bo radomski klasztor nie był wielkim klasztorem, ale jednocześnie był wirydarz zawsze w każdym klasztorze taką namiastką trochę raju, tego miejsca takiego wyjątkowego. Tutaj też starano się dobierać odpowiednią roślinność. Proszę zobaczyć, są róże, które symbolizują Matkę Bożą, bo patronką bernardynów tej prowincji, w której jesteśmy, jest Niepokalana Dziewica. Dlatego mamy właśnie obraz w kaplicy Matki Bożej Anielskiej Niepokalanej. Mamy figurę, która jest w centrum tego wirydarza, właśnie poświęconą Maryi, i zarówno te kwiaty, które tutaj nam rosną, jak i zioła, które są posadzone, to jest też nawiązanie do średniowiecznych zielników i tych kronik i źródeł, które potwierdzają nam, że te rośliny też miały swoje właśnie wymowę symboliczną, odnoszącą się do konkretnych osób świętych, czy do pewnych cnót, które miał rozwijać w sobie zakonnik. W związku z tym wydaje mi się, że obok zwiedzania zabytku, jakim jest kościół, koniecznie trzeba wejść na wirydarz, a zwłaszcza w okresie letnim, kiedy jest ciepło, to jest wspaniałe miejsce, które właśnie pokazuje ten inny świat, tego, gdzie tu nie ma pośpiechu, zabiegania, hałasu, ale jest rzeczywiście cisza. W części zamkniętej tutaj żyją sobie normalnie zakonnicy. W tej części parterowej mamy te pomieszczenia, to jest rozmównica. Rozmównica to jest takie miejsce, jak przychodzą goście do zakonników, ponieważ osobom z zewnątrz, własna świeckim, nie wolno wchodzić do ich pokoi, do ich cel klasztornych, dlatego jest gdzieś w pobliżu wejścia taki pokój, gdzie można gości przyjąć, porozmawiać z nimi, spotkać się, i oni nie wchodzą dalej do części klasztornej, natomiast no, zostają ugoszczeni, przyjęci i no, to są pewne reguły, które obowiązują w klasztorach. Osoby często, które nie mają do czynienia z zakonnikami, może ich to dziwić, ale tu chodzi o pewien porządek, dlatego że no, zakonnicy funkcjonują według pewnego rytmu, wspólnych modlitw, wspólnych posiłków, które czynią, modlitw, bo oprócz tych kościoła, zakonnicy w tej części zamkniętej mają też swoją kaplicę, gdzie się spotykają na modlitwę. Kiedyś właśnie był ten chór zakonny, a go dzisiaj nie ma, dlatego mają w części tej mieszkalnej jeszcze swoją osobną kaplicę. Spróbujemy wejść do refektarza. Wspominałem, jest tym świadkiem tych najważniejszych, niezwykłych wydarzeń. Wydarzeń zgłosili się właśnie ci spiskowcy, którzy jeszcze przed wybuchem powstania, bo te już spotkania zaczynały się w 61 roku i w kolejnych latach, i tutaj przychodzono, tu odbierano bardzo często przysięgi od tych, którzy decydowali się na włączenie w tą działalność powstańczą. Dlatego to jest to miejsce historycznie ważne. Ten refektarz jest do dzisiejszego dnia czynny, bo tutaj zakonnicy spożywają posiłki, tutaj te najważniejsze uroczystości się też odbywają. I zwracam uwagę, bo wśród kilku obrazów, które tutaj mamy te portrety trumienne, te cztery zachowane portrety trumienne miejscowej szlachty. To jest ten okres sarmacki, one były wieszane na trumnach w momencie pogrzebu i tu w ostatnich, powiedzmy, 20 latach one zawsze tu wisiały w refektarzu. Być może będzie kiedyś, no bo też marzymy o tym, żeby tu gdzieś przy klasztorze była taka izba pamięci, miejsce, gdzie by można te najciekawsze rzeczy wyeksponować. Natomiast na chwilę obecną, no one są tutaj. Tu też ze względów bezpieczeństwa jest to część zamknięta, możemy spokojnie tutaj je powiesić. Normalnie wydawałoby się zwykły refektarz, ale znowu, jak się sięga do historii tego miejsca, to jest też, proszę pamiętać, że jesteśmy też w części klasztornej, bo ja tak tylko skrótowo wspomniałem, ale jak się czyta opisy, to proszę pamiętać, tutaj wielu ludzi cierpiało, bo to jest miejsce też od strony historycznej mocno naznaczone też cierpieniem ludzi, bo kiedy Bernardyni zostali stąd wyrzuceni, było tu więzienie, tu ludzi więziono, tu ludzi torturowano, także też te mury mogłyby wiele opowiedzieć o dramatach polskiego narodu w XIX wieku. Ale przechodzimy obok obiektu wyjątkowego, bo wszystko na to wskazuje, że taki obiekt tego typu jest jeszcze tylko jeden w Portugalii. Tak to w całej Europie już nie ma zachowanego takiego piekarnika. Czym on był? To jak widzimy, to jest budynek, który jest dostawiony, dobudowany do południowej części klasztoru, przy samej kuchni, i on właśnie służył celom gospodarczym. Tu była piekarnia, tu była olejarnia, wędzarnia, miejsce, którym po prostu pomagało w przygotowaniu tych wszystkich produktów, które potrzebowali zakonnicy. Natomiast jest, ze względu na to, że zachowany został, że istnieje, że nie został zburzony, a w większości klasztorów niestety się nie zachowało. To jest też obiekt, który wyróżnia cały ten zespół klasztorny Bernardynów. Jest zabytkiem o takiej strony, że ponieważ jest też przy kuchni, jest wykorzystywany jako taka troszeczkę, powiem, spiżarnia, bo to są dobre warunki. Myślimy i chcielibyśmy, żeby był w przyszłości udostępniany turystom, żeby mogli wejść.
14: Radomianie chętnie wybierają się do podmiejskich lasów w poszukiwaniu grzybów. Niestety często wybierają lasy, których nie znają. Jak zaplanować wyjście, by nie zgubić się w gąszczu drzew? Mówi Edyta Nowicka, rzecznik prasowy Lasów Państwowych w Radomiu.
2: Każde wyjście, także wyjście do lasu, powinniśmy zaplanować, a niestety badania pokazują, że tendencje są takie, że ludzie robią wszystko na łapu-capu i nie planują wizyty w lesie. A tutaj przydałaby się chociaż prosta mapka. Dzisiaj mamy dużo map, ale i w formie elektronicznej są dostępne te mapy, choćby ta na naszej stronie internetowej www.radomlasy.gov.pl, ale też inne portale oferują mapy. To jest ważne. Ważne jest to, żeby... Często wybieramy się rodzinami do lasu i wciągają nas tak te grzyby, że nie wiemy, gdzie nasze dzieci są. No, dla dzieci ten las jest bardziej niebezpieczny z różnych powodów. Choćby z tak prostych powodów, że to są różne gałęzie. No, las to jest jednak taki ekosystem, który swoimi prawami się rządzi. Jest tam prowadzona też gospodarka leśna. Są pniaki, jest mokro, są doły, różne oczka wodne. Pilnujmy swoich dzieci i poinstruujmy ich, tak jak każdą brygadę, która do jakiejkolwiek pracy się wybiera. Bądźmy ostrożni, umówmy się co do jakiegoś charakterystycznego punktu, gdzie w razie czego się spotykamy. Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach komórkowych, bo dzisiaj GPS-y też wciąż nie działają wszędzie, ale w wielu miejscach działają. warto też naładować po prostu telefon komórkowy, żeby w razie czego zadzwonić nawet na policję, bo różnie może się zdarzyć. Naprawdę są tacy, którzy potrafią kilka, kilkanaście i nawet kilkadziesiąt kilometrów się oddalić i sytuacja naprawdę może

0: powierzchniowy w lasach. Te słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których co jakiś czas, jeżeli są niewidoczne, odnawiane są numery. I jeżeli wiemy, obok jakiej miejscowości się znaleźliśmy, powiadamy jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję, czy ten 112, że jesteśmy w takim a takim miejscu, a widzimy słupak oddziałowy i odczytajmy te numery, które są na każdym z tych stron, z lic tego słupka wypisane, bo to pozwoli na zasięgnięcie nawet przez służby porządkowe porady leśników i zorientowanie się, w którym oddziale jesteśmy. A w określonych obszarach lasu te oddziały mają taką numerację analogiczną jak mapy i leśnicy doskonale wiedzą, w którym miejscu dana osoba jest i jak do niej trafić. Dlatego, że cały las podzielony jest na takie prostokąty, na oddziały i nawet jeżeli nie widzimy takiego słupka, to obierzmy jakiś jeden kierunek, obierzmy taką jakby niewielką drogę, wizurę leśną i na pewno do takiego słupka w jednym czy w drugim kierunku po kilkuset metrach dojdziemy i to jest taka dobra rzecz, jeżeli naprawdę czujemy, że się zgubiliśmy. Inna rzecz, to stańmy cichutko i spróbujmy wysłuchać, czy nie słychać samochodów. Wybierajmy drogę, na której są ślady samochodu, bo taka droga z reguły prowadzi do jakiejś coraz lepszej drogi, aż wyjdziemy na jakąś drogę asfaltową. Warto poinstruować, bo wiele osób jednak w tym lesie w okresie tych grzybobrań z różnych powodów ginie. Niektórzy czują się na siłach, a później okazuje się, że sił brakuje. Warto po prostu poinstruować tych, z którymi idziemy, jakie są zasady, gdzie w razie czego się spotykamy. Oczywiście nie można powiedzieć, że spotykamy się pod grubą sosną, bo takich sosen jest dużo, czy starym dębem, bo to też nie jest dobry wskaźnik. Ale pamiętajmy o tych telefonach, o słupkach oddziałowych, o tym, że też są drogi leśne, które służą do celów przeciwpożarowych w okresie tym tak zwanym sezonu PPOSZ. I one mają swoje numery, też leśnicy mają to na mapach, ma to straż pożarna na mapach. My współpracujemy jako służby mundurowe ze sobą. Mamy wspólne szkolenia, oni wiedzą, jakie są zasady oznakowania lasów, a my wiemy, jakie u nich są procedury i to warto mieć na względzie, jak się zgubimy. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to zwracajmy uwagę na tablice. W lesie prowadzone są prace gospodarcze. Często to są związane prace ze ścinką drzew, ze zrywką, z innymi pracami gospodarczymi, z pielęgnacją lasu, czy po prostu wykaszaniem upraw, zależy jaka to jest pora roku. Zwracajmy uwagę, jeżeli taka tablica stoi, szczególnie jeśli to jest dzień powszedni, to naprawdę tam są prace i tam jest niebezpieczne. Poinstruujmy również dzieci, żeby tam nie wchodzić. Tak samo w terenach, gdzie wydarzyły się różne katastrofy, takie jak huragany. Wtedy nadleśniczy bardzo często wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu i to jest po to, żeby nic w takim lesie się tym, którzy tam się znajdą, nie stało. Po prostu nie wolno tam wjeżdżać ani wchodzić. To jest kolejna sprawa. Ja też przestrzegam przed wietrzną pogodą. Las jednak to jest miejsce, gdzie jest dużo drzew, są gałęzie. Jak bardzo wieje, to może poczekajmy parę godzin, nie idźmy tego dnia do lasu. Niewiele jest jadowitych w Polsce gatunków, ale no, tak najpopularniej to żmij się boimy. Nie rozróżniamy ich często od zaskrońców. Próbujemy rzucać się. Po co? Przede wszystkim unikajmy kontaktu z nimi. I jeżeli widzimy, że taki gad jest w pobliżu, to po prostu wycofajmy się delikatnie i też poinstruujmy dzieci. Uczmy swoje dzieci, jak zachować się w lesie. Na pewno nie bierzmy patyka i nie próbujmy z taką żmiją ją odganiać i tak dalej, bo ona może zwrotna być bardziej niż my mamy zdolność do ucieczki. No i podstawowa rzecz, jeśli wychodzimy do lasu, to nie zakładajmy butów w typie sandałów, czy zwykłych trampek z odsłoniętą kostką, tenisówek, dlatego że tak naprawdę najwłaściwsze obuwie w lesie to są wysokie gumowce, dlatego że nawet jeżeli wówczas nadepnęlibyśmy przez przypadek na żmiję, to nie ugryzie nas, nie ukąsi nas. Długie spodnie, długi rękaw również. Jeżeli jest gorąco, to załóżmy, nie wiem, koszulkę na ramionczkach i do tego koszulę flanelową, która dobrze oddycha, dlatego że pamiętajmy, że w lesie są też kleszcze i są komary.
1: Latał nad Rumunią, Włochami czy Słowenią. Mowa o radomianinie Michale Duzińskim, mistrzu Polski w lataniu na paralotni. Jest jedynym mieszkańcem naszego miasta, który startuje w tego typu zawodach.
2: Latanie moje wzięło się tak naprawdę z marzeń, z wiecznych snów o lataniu, o unoszeniu się w powietrzu. I dawno temu, będąc na nartach, tak naprawdę

0: kurde, na Kasprowym, zobaczyłem parolotniarzy. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Miałem jakieś spadochrony, z którymi się biega za plecami. Wtedy to tak wyglądało dziwnie dosyć. Wtedy mi się zamarzyło. A akurat tak się poskładało, że koledzy, z którymi jeździłem na nartach, też jakby zaczęli się tym interesować i tak to się zaczęło. Nie potrzeba mieć specjalnego jakiegoś zdrowia. Trzeba być ogólnie sprawnym fizycznie, być w stanie wnieść swój tobołek, ponieważ to waży około 20 kg, wnieść na górkę bądź wjechać z tym na górkę. Ogólnie być sprawnym fizycznie.
1: A jak taki sprzęt wygląda? Co jest potrzebne?
0: Jest potrzebna paralotnia, czyli to jest tak naprawdę skrzydło. Do tego potrzebna jest uprząż. Do tego jeszcze mamy spadochron zapasowy, który musimy mieć zawsze ze sobą, ponieważ różne sytuacje dzieją się w powietrzu. To jest takie nasze koło ratunkowe.
1: Czy to jest drogi sport?
0: Uważam, że to nie jest drogi sport w stosunku do sportów, które mamy w dzisiejszych czasach. Koszt latania na paralotni to głównie wymiana skrzydła co 3 lata, powiedzmy, co 4, co 2, zależy ile latamy. Koszt paralotni to jest około 3 do 4 tysięcy euro skrzydła. Uprząż troszkę taniej, padochron zapasowy to jest około 3 tysięcy złotych. I to są koszty nowego sprzętu. Gro kosztów to jest tak naprawdę wyjazdy na latanie.
1: Powiedzmy, gdzie pan do tej pory przez te naście lat latał?
0: Od Serbii, przez Rumunię, przez kraje alpejskie, czyli Włochy, Słowenia, Austria, Słowacja, Czechy, Polska. Najbardziej zakochany jestem w Słowenii. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, w jakich latałem, Alpy Julijskie, Słoweńskie. Ale na równi też kocham Dolomity włoskie, choć tam rzadziej się daje latać ze względu na specyficzne i dość ciężkie warunki w sezonie. To są dwa miejsca, w których najbardziej kocham latać, to bezwzględnie.
1: A co pan czuje, jak pan tak sobie fruwa, bo rozumiem, że sam pan lata.
0: Tak, latam sam. Co czuję? Spokój wewnętrzny, kontakt z naturą, z ptakami. To mogę panią zaskoczyć, ptaki, mimo że to jest zwierzyna dzika, nie reaguje tak jak sarna w lesie, że się nas boi. Ptaki potrafią podlatywać, patrzeć nam prosto w oczy, latać z nami. I takim jednym z takich najfajniejszych ptaków to są nasze bociany rodzinne, które na przykład w sierpniu, jak są sejmiki bocianie, potrafią przylecieć w kilkadziesiąt sztuk do paralotni, bądź to paralotniarz dolatuje do nich po prostu i latają z nami w stadzie. One traktują tak jak członka danego stada.
1: Nie ma co ukrywać, że jest to sport ekstremalny. Jakie zagrożenia czekają pana na startach podczas startu?
0: Generalnie każdy sport lotniczy, można powiedzieć, jest sportem ekstremalnym, aczkolwiek wykonując go w odpowiednich warunkach, z rozsądkiem w głowie, jest to dość bezpieczny sport. Nie bardziej niebezpieczny niż rowery górskie czy narty. Po prostu trzeba w odpowiednich warunkach to wykonywać wszystko z rozsądkiem, bez szaleństw. Choć na zawodach jest odrobina szaleństwa, musi być. Oczywiście paralotnia jest miękkopłatem, więc jakieś turbulencje w powietrzu czy zawietrzne od gór potrafią poskładać nam sprzęt w powietrzu, więc do tego są jakby odpowiednie techniki, których próbujemy użyć, żeby wyprowadzić. W ostateczności mamy to, co powiedziałem, spadochron zapasowy, który musimy użyć, gdy już nie jesteśmy pewni, albo dość szybko, w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, że damy radę wyprowadzić, tak?
1: A powiedzmy, czy tutaj w Radomiu, w okolicach Radomia, w regionie radomskim, czy można gdzieś spróbować?
0: Jak najbardziej, jest parę miejsc, może nie w regionie radomskim, ale najbliższe wielu osobom może być znane miejsce Janowiec nad Wisłą, to jest Skarpa Janowiecka, tam są bardzo fajne, zdarzają się warunki do latania przy wiatrach południowych, Kielce, Pińczów, to są takie najbliższe miejsca. W Kielcach Masłów jest też fajna górka taka, na której można odbyć loty termiczno-żaglowe, też oczywiście w odpowiednich warunkach.
1: Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę, to co musi zrobić, do kogo może się udać?
0: Najpierw trzeba pójść na kurs paralotniowy. Podstawowy kurs paralotniowy trwa około tygodnia czasu, przy dobrych warunkach oczywiście, ale najlepiej polecam naprawdę na początku przelecenie się w tandemie, czyli z doświadczonym pilotem w górach, bądź gdzieś za wyciągarką też można polecieć, ale najfajniej jest w górach, to polecam. I wtedy zobaczymy, osoba, która chce zacząć, będzie wiedziała, czy w ogóle jest w stanie kontynuować to, czy jej się to tak naprawdę podoba, ponieważ ten sport wkręca na całe życie, a poza tym trzeba zdać sobie sprawę, paralotniarstwo poświęca bardzo dużo czasu i zabiera nam dużo czasu, ponieważ dużą częścią naszego życia paralotniowego jest oczekiwanie na dobry warun, że tak powiem, czyli sprzyjające nam warunki do latania. I trzeba właściwie umieć dostosować życie do latania, nie latanie do życia, bo wtedy nie latamy.
1: Wspomniał pan tutaj o tym kursie. Jak taki kurs wygląda? Czy to jest to samo, co, nie wiem, na prawo jazdy?
0: Tak, to jest coś podobnego do kursu na prawo jazdy. Najpierw jest teoria oczywiście, czyli cokolwiek musimy liznąć z aerodynamiki, z przepisów lotniczych, bo to też jest ważne, gdzie możemy latać, jak możemy latać. Potem jest wiedza praktyczna, czyli po prostu najpierw się trzeba nauczyć stawiać skrzydło, panować nad tym skrzydłem na ziemi. Później z udziałem instruktora już mamy pierwsze loty niskie z reguły, przyzboczowe i tak zaczynamy stawiać kroki. Tak samo jak kierowca tak naprawdę po kursie prawa jazdy, no można powiedzieć, ma papier w ręku, ale jest takim zielonym listkiem trochę. Tak samo my tutaj po kursie na paralotni jesteśmy zielonym listkiem, który wymaga albo opieki dalszej instruktora, albo przyjaciół, znajomych i musi się tu szlifować, tak? Tu jest najwięcej potrzebujemy, żeby doskonalić się, to potrzebna jest praktyka.
1: Co panu daje takie latanie?
0: Najbardziej wyciszenie, wbrew pozorom, integrację z naturą i w zasadzie taki styl życia. Ten paralotnia to jest trochę też styl życia. Wyjeżdżamy z przyjaciółmi, z którymi się rozumiemy czasami bez słów. Czujemy to wspólnie, potrafimy te same miejsca podziwiać i co daje? Tak naprawdę daje mi to, że tam, gdzie ja jestem, często wielu normalnych ludzi, przepraszam za to wyrażenie, nigdy nie będzie. To co my widzimy z góry często, to nie jest samolot. My jesteśmy w otwartej przestrzeni, w ciszy i jakby bezpośrednio możemy to sobie zagarnąć rękami, rękoma. Możemy się przytulić do chmur. To może wydawać się śmieszne, ale wiele osób ma takie marzenia, że siadło na chmurach. Ja to zrobiłem. Zrobiło to wielu moich przyjaciół, latając nad chmurami, pod chmurami, w ich pobliżu, z boku. Tego nie zobaczymy w żadnym samolocie, bo to jesteśmy wtedy oddzieleni jakąś szybką. To nie jest nasza przestrzeń, a tu jesteśmy zupełnie jakby w innym świecie, w nierealnym dla człowieka.
2: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów w Radomiu na 96.

0: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Vox FM. Radom. Rozrywka z Vox FM Radom.
10: Witam w kolejnej odsłonie magazynu rozrywkowego, Sandra Pawłowska, i tym razem naszym gościem w Radio Vox FM jest Wiktor Smutek, radomski muzyk i radiowiec.
11: Dzień dobry, witam wszystkich.
10: Cześć Wiktor, dzisiaj chciałabym porozmawiać z tobą o twojej ścieżce muzycznej, ponieważ ona jest od rockowych brzmień po nawet techno. Dzisiaj działasz już troszeczkę inaczej. Jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z muzyką? Od czego się to zaczęło?
11: Zaczęło się to od pewnej nocy, miałem, nie wiem, 13 lat i otworzyłem oczy w środku nocy i stwierdziłem, że muszę sobie kupić gitarę. I tą gitarę kupiłem. Byłem strasznie zafascynowany wtedy muzyką metalową, chciałem zostać.
10: Ale kupiłeś muzykę, już umiałeś grać, czy dopiero...
11: Nie, najpierw była gitara, zero umiejętności i... No i gdzieś oglądałem na YouTubie różne gwiazdy, słuchałem wielu płyt i chciałem zostać najlepszym gitarzystą na świecie. Nie umiałem kompletnie grać. Żdąkałem przez lata i tak jakoś wyszło, że się grać nauczyłem na tej gitarze.
10: Sam?
11: Trochę sam. Wtedy bardzo namiętnie chodziłem do kościoła, więc podpatrzyłem chwytów i takich prostych rzeczy. A też miałem takiego kolegę, Mikołaja, którego serdecznie pozdrawiam, który jak się tylko dowiedział, że był to mój kolega z podwórka, że coś tam gram, to wziął mnie na warsztat i powiedział: dobra, to tutaj wciśniesz tą strunę i już mamy piosenkę. I tak jakieś pierwsze z nim piosenki, covery z nim tak tworzyłem. Można powiedzieć, że mieliśmy taki gdzieś tam zespół, który poza pokój jego mieszkania nie wychodził. No i tak się to zaczęło, gdzieś tam różne... To się bardzo przeplatało, potem się zaangażowałem dosyć przypadkiem w organizację koncertów. Poznałem tutaj, że tak powiem, radomską branżę muzyczną i trafiłem do zespołu thrash metalowego Dead Hippies. Ten zespół już nie działa, ale 10 lat temu tutaj koncertował. Nawet nagraliśmy mini album, który niestety nie wiem czemu gdzieś tam z sieci zniknął. Ale na początku była taka mocna muzyka metalowa, wiek nastoletni, bunt i ten bunt jakoś tak pod postacią właśnie nie tylko jej ubioru, ale i ciężkiej muzyki i grania tej muzyki. Tak ten bunt w moim wydaniu wyglądał. No i to jest gdzieś tak muzyka, gdzie najbardziej mi w sercu gra.
10: Czy jednak te mocne brzmienia?
11: Mocne brzmienia, ale generalnie muzyka rockowa. Gdzieś tam tak nawet historycznie patrząc, od jakiegoś rock and rolla, wcześniej jakieś country. Generalnie muzyka gitarowa, od akustycznej wersji po wersję z takim przesterem, i to nawet mocnym przesterem gitarowym. Więc tak, to jest coś, co gra mi najbardziej w sercu. Co do innych gatunków muzycznych, to one wyszły trochę przypadkiem. Tak się śmieję sam do siebie, że pałam miłością do muzyki metalowej i do muzyki ostrej, taką wielką miłością do niej pałam, a jakoś tak się w życiu potoczyło, że nie mogłem tej muzyki tworzyć na takiej zasadzie, że nie ma gdzieś tam, jak się pisze mnie w wyszukiwarkę Google, nie ma pozostałości po tej mojej twórczości, tak nigdy mi się nie udało.
10: Ale wiesz, to jest zabawne, bo tu z naszego lokalnego podwórka mamy radomskich muzyków, zespół Playboys, Kuba też zaczynał od rockowych, mocnych brzmień, tu disco polo, u ciebie też poszło to w inną stronę.
11: Tak, no może tak być, nie wiem, jest takie powiedzenie, że im się bardziej czymś nie przejmujemy, to tym bardziej nam wychodzi. Więc może jak tak człowiekowi zależy, żeby akurat w tym gatunku muzycznym się spełnić, to wychodzi mu paradoksalnie w innym, więc coś w tym jest. No ja tak w tą muzykę, znaczy była jasność na przykład, bo mam też jakieś tam swoje produkcje hip-hopowe, też ta muzyka techno się pojawiła. No to jeżeli chodzi o hip-hop, to gdzieś tam go, jak byłem młodym człowiekiem, wychowywałem się gdzieś tam na blokowisku.
10: Ale to może dlatego, że to było modne wtedy?
11: Tak, na pewno. Ja to brat mnie tym katował. Ale no nie powiem, że też gdzieś tam lubiłem. I to też jest to, co cenię w muzyce, to jest gitarowe brzmienie, czy jakieś fajne melodie, riffy, jakaś moc, energia. A z drugiej strony też za to kocham muzykę rockową, to jest tekst, warstwa tekstowa, bo muzyka rockowa jest taką muzyką buntowniczą, która zawsze gdzieś tam tekstowo też kij w szprychy włoży i nie boi się poruszać ciężkich tematów. No i hip-hop też jest
10: podobnie.
11: Muzyką, nie? To jest muzyka gdzieś tam, która pomaga przetrawić jakieś tam emocje, zrozumieć trochę życie, zmotywować dobrze, więc no mówię, tak się śmieję, że muzyka punk to jest taki hip-hop, tylko po prostu z gitarą trochę nierówną. No a muzyka punk-rockowa to też gdzieś tam jakiś odłam tej muzyki rockowej, więc tak to pod względem tego hip-hopu to jest jeszcze gatunek, który rozumiem i lubię. A jeżeli chodzi o techno, no to kompletnie przypadnie.
10: Ale też był taki moment, że to techno było gdzieś tam modne.
11: Tak, ja tak się sam do siebie śmiałem, że to jest trochę taka moja, tu było wspomniane to disco polo, więc to była jakaś ta moja forma sprzedaży. W komercję. Wiele moich znajomych w tamtym czasie, tak było mi się, że z 7 lat temu, mówiło, że właśnie rock to jest muzyka, która nie żyje, jakby gdzie cały rynek jest martwy. I rzeczywiście gdzieś w środowisku rockowym też takie głosy jakby od samych zespołów można było usłyszeć. No i wtedy właśnie swój rekonesans, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, ale na nowo, na salony i bardzo popularna stawała się muzyka techno. No i właśnie ja też tak chciałem robić coś, byłem bardzo sfrustrowany tym, że z tymi zespołami różnymi czasem po prostu tak wyszło w życiu, to nie z jakiejś winy konkretnych osób, tylko po prostu no tym studio albo jakiś zespół sobie nie dawał rady, albo gdzieś się drogi rozjeżdżały i tego materiału tak od A do Z, że jakąś tam płytę nagrywamy, nie udało się zrobić. No i nagle poznałem Bogdana Karczewskiego, którego serdecznie pozdrawiam. No i on był bardzo, że tak powiem, konkretnym człowiekiem, który mówi, dobra, no to ruszamy z tym. On bardzo muzykę techno lubi, ja średnio, ale mówię, zaprosimy do współpracy. Bardzo też ciekawą formę tej współpracy wybrał, bo taki pierwszy pomysł to było to, że ja będę śpiewał, on będzie tam grał na różnych syntezatorach, więc mówię, super, super sprawa. No i bardzo konkretny pomysł, konkretna realizacja i mówię, wchodzę w to. No i też muzyka elektroniczna, tak samo hip-hop, jest po prostu prostszy w jakimś tam sensie do wyprodukowania niż nagranie całego zespołu. Ja tam sobie gdzieś na przykład Bogdan siedział sobie w studiu, sam sobie coś tam zrobił jako Wena naszła, już sam to wszystko zarejestrował. No tak to jak na próbie w pięciu siedzimy i ktoś tam wpadł na jakiś pomysł, to jeszcze od razu do tego perkusista się musi odnaleźć, w tym nie zawsze się odnajduje, a tutaj wszystko na komputerze łatwiej się po prostu robi. Dlatego ta muzyka elektroniczna gdzieś tam się pojawiła w mojej biografii, w moim życiorysie, bo po prostu z jednej strony ciekawy pomysł, z drugiej strony no zawsze jakieś fajne doświadczenie, no ale też przede wszystkim prostota i popularność tej muzyki, to muszę przyznać.
10: 5 lat temu wydałeś epkę Pan Nikt. To już takie bardziej liryczne te teksty były. W ogóle chciałam się zapytać właśnie o tworzenie tej epki. Czy sam odpowiadałeś za warstwę tekstową? Mm-hmm. Skąd czerpałeś inspirację?
11: Tak, sytuacja jest taka, że ja też tak czasem jak słucham sobie gdzieś tam tej epki, czy wracam do niej, tak mówię sobie, kurczę, nie wiem, czy ona, czy ja sam się utożsamiam z tobą. Mm-hmm. Była taka sytuacja, że z zespołem Monaco, grałem na perkusji w zespole Monaco, Jacek Wojtysiak, wybitny tekściarz, pisał takie teksty, że gdzieś tam bardzo liryczne, że czasem na próbie gdzieś tam za tą perkusją siedziałem i normalnie łzy mi napływały do oczu, było tak, to tak piękne teksty. No i właśnie jakoś nam się za dużo materiału wspólnie nie udało nagrać, potem nasz gitarzysta się przeprowadził do innego miasta i ten zespół tak no miał trudności w działaniu, ale strasznie byłem zainspirowany tymi tekstami takimi stricte lirycznymi. Taka muzyka też gdzieś jest prostsza, w sensie tutaj słowo robi robotę, więc nie musiałem się aż tak bardzo skupiać na muzyce, też przy okazji nagrania ta dosyć tak bardzo szybko została nagrana. Wiedziałem, że mam gdzieś tam chwilę w studiu, jeszcze nic nie mam oficjalnie wydane, więc jakby fajnie by było po prostu cokolwiek nagrać. No i zainspirowany tymi tekstami Jacka, twórczością zespołu Monaco, no powstało to, co powstało, czyli epka Pan Nikt, dosyć taka romantyczna płyta, tak bym to nazwał.
10: No właśnie, Pan Nikt i twój pseudonim artystyczny Smutek. Skąd ten smutek w tobie?
11: Dobry pytanie. Paradoksalnie to chyba też tak na przekór trochę ksywka, bo raczej jestem uśmiechniętą na co dzień osobą. A to do samego Pana Nikt, to tytuł płyty też nieprzypadkowy, bo kiedyś z kolei moim artystycznym pseudonimem był Mr. Nobody, czyli więc chciałem tak nawiązać do takiej swojej wcześniejszej ciągu.
10: I teraz współpraca z ludźmi z Brazylii. W ogóle jak do tego doszło? Jak wy żeście się spotkali? Jak wy to wszystko teraz, dzisiaj dopinacie?
11: Tak, no to historia jest, znowu musimy wrócić do tych czasów thrash metalu i zespołu Dead Hippies i mojego namiętnego chodzenia do kościoła. Otóż pojechałem na Światowe Dni Młodzieży w 2013 roku. Tak żeby gdzieś to zobrazować, to powiedzmy, że to była po prostu wymiana i pojechaliśmy na zasadzie takiej trochę jak studencka wymiana do ludzi tam po prostu i spaliśmy i mieszkaliśmy i żyliśmy z ludźmi, którzy gdzieś tam się zgłosili, wyrazili chęć, żeby przyjąć ludzi z Polski właśnie na zasadzie pewnej wymiany. Więc mając 17 lat wylądowałem w Brazylii, w mieście najpierw Curitiba, później to było Rio de Janeiro, ale właśnie w tej Curitibie kompletnie przypadkowych ludzi, to w ogóle też była niesamowita sytuacja, gdzie nie byliśmy pewni, czy nas ktoś w ogóle odbierze na tym lotnisku i kto to będzie. Brazylia dosyć niebezpieczny kraj, więc no, tutaj wyobraźnia robiła swoje. Ale wylądowaliśmy ostatecznie na kanapie u no, niesamowitych ludzi. Bardzo dużo osób, to było wydarzenie, że tak powiem, na całe miasto, że my tam z tej Polski przyjechaliśmy, więc mnóstwo ludzi nas odwiedzało, chciało nas poznać. I osobą, która gdzieś tam nam pomagała w tłumaczeniach, bo Brazylijczycy też bardzo ciężko z angielskim stoją, był właśnie Elton Ribeiro, późniejszy mój przyjaciel, był też tam Carlos Luis. No i spędziliśmy trochę czasu, no to też raczej takie niezapomniane przeżycia, gdzie nagle jesteśmy gdzieś no, na drugim końcu świata, poznajemy jakichś ludzi i też gdzieś po prostu od pierwszego cześć klika, już jakby wie, że to jest twój człowiek. No i znaczy gdzieś tam na tamten moment no ja czynnie brałem udział w życiu muzycznym właśnie w tej kapeli Dead Hippies i gdzieś jakoś tak, nie wiem, czy ten vibe takiej gangsterskiej Brazylii, Rio de Janeiro, favela nas przesiąkł, ale spadliśmy na to, że nagramy sobie tam jakiś teledysk, ponagrywamy jakieś hip-hopowe produkcje, to bardzo nieprofesjonalnie w tamtym czasie brzmiało, bo nie miałem żadnego pojęcia, ani żaden z nas nie miał żadnego pojęcia na temat produkcji muzycznej, no ale gdzieś została taka zajawka, została przyjaźń przede wszystkim. No i tak gdzieś tam wracaliśmy do siebie. Tutaj Elton też z pokaźną ekipą przyjechał do nas w 2016 roku i w tym internecie, na tych komunikatorach różnych, ten kontakt też był utrzymywany cały czas. W 2018 roku Elton też, a propos tej epki, miał nagrać teledysk, znaczy nagrał ze swoją współczesną narzeczoną, nagrał teledysk. Miałem problem, żeby go zmontować i co ciekawe, ten teledysk się pojawił w tamtym roku do naszej piosenki projektu właśnie polsko-brazylijskiego Beat. No ja tam gdzieś swoją karierę muzyczną rozwijałem, chłopaki też się rozwijali, aż w końcu w 2020 roku właśnie zakończyłem gdzieś tam współpracę w tej elektronicznej branży. Nie wiedziałem za bardzo, co ze sobą zrobić, jakiegoś tam materiału nagromadziłem i nagle przypomniało mi się, że...
10: A mam tam kolegów w Brazylii.
11: najpierw w ogóle z Eltonem pierwszą płytę wydaliśmy tylko we dwóch. Potem chcieliśmy zgromadzić jakby całą rzeszę, bo gdzieś tam tych Polaków i Brytyjczyków w tym 2013 roku to było z 50 osób i każdy gdzieś tam na jakiejś gitarze potrafił grać. Też tam mieli ludzie swoje zespoły, więc chcieliśmy ich tak zgromadzić razem i po prostu stworzyć razem płytę. No za bardzo nie wyszło to w pierwszym etapie. Dopiero teraz gdzieś mamy takie stricte polsko-brazylijskie produkcje opisujące gdzieś może nasze życie, nasze przemyślenia, a wcześniej to tak stricte ratowaliśmy się taką produkcją muzyczną, czyli tutaj jakiś remix, tutaj stworzymy jakiś beat, braliśmy jakiegoś rapera, czy to jakiegoś muzyka sesyjnego i tak powstawały te pierwsze płyty, bo jakoś ci ludzie nie byli chętni do współpracy. A teraz na ten moment, jak już ten projekt się gdzieś tam rozkręcił, no to też mamy, co prawda oni anonimowo występują na naszych nagraniach, w sensie nie podpisują się, po prostu są jako projekt beat. Po portugalsku to miało Bici.
10: No właśnie, co oznacza nazwa tego zespołu, bo o to też chcę zapytać.
11: Właśnie nie oznacza nic i tak trochę z perspektywy czasu żałujemy, że wybraliśmy taką nazwę. Mhm. I tam po prostu potrzeba chwili.
10: Nie mówię, że tak jak ja patrzę, pisze się wielkimi literami, są kropeczki między każdą literką, więc nie wiem, myślałam, że może to, nie wiem, jakieś inicjały, imiona, coś.
11: Nie, niestety nie. Próbowaliśmy gdzieś tam dorobić, bo no, pierwsza litera to B, więc tam można było jakiś tam Brazylian coś tam wrzucić, ale opornie nam to szło, więc po prostu jest jak jest. My też czasem, jak byliśmy tylko we trzech, to był bardziej nasz taki zespół niż jakiś tam projekt wielu ludzi, no to też dopisywaliśmy swoje nazwiska, swoje pseudonimy. I tak działaliśmy, a na ten moment to jest po prostu jakiś tam kolektyw, który się nazywa tak nie inaczej i też w takiej formie działa. I ta forma też jest ciekawa, bo nie ograniczamy się, wracając do gatunków, nie ograniczamy się gatunkowo, tylko nagrywamy, no właśnie, ktoś coś doda, ja na przykład dodaję jakieś tam rockowe elementy, Elton doda jakieś tam bardziej spokojne, Carlos jest mega fanem reggae, więc też tam próbuje dodawać takie elementy. No i mamy...
10: Czyli tak jakby od każdego jest coś dane, tak? Nie zamykacie się na jedno, tylko bawicie się tą muzyką, można powiedzieć.
11: Bawimy się strasznie, nie wiem, czy jest na świecie taki drugi projekt, na przykład na ostatniej płycie mamy piosenkę, która się nazywa Capoeira Dreaming i jest nawiązaniem do sztuki walki Capoeira, gdzie główny motyw przewodni jest zagrany na takim instrumencie, który się nazywa berimbau. Jest to no, taka bardzo mocna, tradycjonalna muzyka folkowa brazylijska. Mhm. Gdzieś tam do tego...
10: Nie, czyli jeszcze nasz polski folk też można dodać.
11: Też się pojawia. Wycięliśmy fragment występu grupy...
10: Poczekaj, jeszcze ci przerwę, bo rozmawiamy tu o kilku gatunkach muzycznych. Był hip-hop, mocne brzmienia metalowe, rock, techno. I jeszcze disco polo u ciebie nie było.
11: Jeszcze disco polo nie było, może kiedyś, kto wie. Zobaczymy, co kolejne płyty przyniosą, a projekt Beat jest takim projektem, gdzie wydaje mi się, że wszystko może przejść, więc zobaczymy. Jako nawiązanie do polskiej kultury, czemu nie? Nawet by tak pasowało, bo to nasza muzyka narodowa i każdemu w żyłach.
10: Płynie. Okej, ale Wiktor, bo to nie jest tak, że wy się spotykacie. Wy działacie z dwóch różnych zakątków świata, tak?
11: Tak.
10: Ty jesteś tu, Polska. Byłeś przez chwilę w Chicago, ale do tego jeszcze dojdziemy. Chłopaki tam, Brazylia. Jak wy to łączycie, tak?
11: Wydaje mi się, że pandemia pokazała, że można robić wielkie rzeczy, nie wychodząc z domu. No i tutaj korzystamy z dobrodziejstw internetu. Ja jestem tak w Polsce, Carlos jest w Brazylii, podróżuje tam między São Paulo a Curitibą, a Elton jeszcze na domiar złego się przeprowadził do Porto w Portugalii.
10: Czyli was porozrzucało.
11: Tak, jesteśmy kompletnie, każdy w innym kraju żyje. No ale radzimy sobie, gdzieś tam jest dobry podział obowiązków. No i tak jak mówię, nie, produkcja muzyczna jest takim elementem muzyki, gdzie no nie potrzebujemy prób, po prostu ktoś przychodzi z gotowym beatem, mówi, dobra, mam pomysł tutaj, żeby taki był tekst i taki, to będzie piosenka o tym i o tym, albo sami nagrywamy wokale, albo właśnie na przykład mamy jakichś ciekawych artystów, ciekawe historie, kontaktujemy się z kimś, no i też na pewnym takim już profesjonalnym poziomie jestem czasem pod wrażeniem, jak po prostu kontaktujesz na przykład z jakimś raperem i mówię, potrzebujemy piosenki o tym, bo już taki mamy refren i zwrotek potrzebujemy, który gdzie będzie piosenka opowiadała cała o tym i o tym. I dosłownie na przykład nie wiem, jestem w stanie po dwóch godzinach dostać taki tekst, że po prostu szczęka mi opada, no ale profesjonalista, nagrał wszystko, ale tam za bardzo nie trzeba tego wokalu czyścić, po prostu siada do studia, muzyk i nagrywa, więc no to sama przyjemność.
10: Ale rozumiem, że wy tutaj w zespole też odpowiadacie za warstwę tekstową, wy też piszecie teksty.
11: Tak.
10: To w takiej współpracy, porozrzucani po różnych krańcach świata, ile albumów udało wam się już wydać?
11: Na ten moment chyba 5.
10: Chyba to.
11: I też tutaj, w sumie to tak, jest to 5 albumów, z czego 2 są mini albumami i tam się znajduje 6 i 7 kawałków, a reszta już jest pełnoprawnymi albumami, choć śmieję się, bo już pełnoprawny album się liczy od 8. Mini album ma 7, pełnoprawny ma 8, więc tak, no, ciężko to gdzieś tam skategoryzować, ale tych albumów jest sporo i tych utworów jest sporo i gdzieś tam też muzyków, których się przewinęło przez ten projekt, też jest dużo.
10: Chciałam się ciebie zapytać, jeszcze wrócić do początku, tak jak powiedziałeś, najpierw była kupiona gitara i dopiero potem zacząłeś robić muzykę, uczyć się, ale czy na przykład, nie wiem, w szkole miałeś taki talent muzyczny do śpiewania, gdzieś tam cię zauważył jakiś na przykład nauczyciel w szkole? Bo ja tak pamiętam sobie muzykę w szkole, to zawsze chłopcy, oni, dobra, to my powiemy ten tekst i dziękuję, niech pani da spokój.
11: Ja próbowałem śpiewać, ale raczej mina nauczycieli też ciężka, sroga. I co ciekawe, próbowałem, w sensie rodzice próbowali mnie zapisać na lekcję gitary, jak nie wiem, byłem w jakiejś tam drugiej klasie podstawówki, do MDK-u i pamiętam, że nie dostałem się. Mm-hmm. Był tam test zdolności muzycznych i oblałem.
10: Tak, do dzisiaj chyba cały czas pan Marek Tom prowadzi tam zajęcia.
11: Jest to możliwe, no ale generalnie nie zdałem tego testu, tam i pamiętam, jakieś chwyty grał i musiałem odróżnić, czy to jest jakiś dźwięk niższy, czy wyższy, więc jakby według jego diagnozy nie miałem słuchu muzycznego i generalnie to też jakiś przez wiele lat był mój kompleks i też sporo musiałem się nauczyć, ale pamiętam, kupowałem gitarę basową od Dominika z zespołu Rosa, kiedyś taki był zespół. Tą pierwszą gitarę kupuję i nie wiem, czemu on z takim tekstem wypalił, ale powiedział do mnie: słuchaj, w muzyce jest wszystko do wyuczenia. Jakby talent jest talentem, ale wszystko jest do wyuczenia, nie? Możesz nie mieć słuchu, ale sobie dopomóc z wzrokiem. Czasem jest taka sytuacja na scenie, że jest kiepskie nagłośnienie, na przykład jak grałem na perkusji, to nie do końca słyszałem, co reszta zespołu gra, ale widziałem, jak wokalista tupie i wiedziałem, że po prostu zdjęcie i będzie dobrze. I było, więc no, wiele jest takich.
10: To jak rodzice zareagowali po tych pierwszych nieudolnych próbach z muzyką, jak potem gdzieś ta twoja kariera zaczęła dobierać tempa?
11: No, pamiętam, że był taki moment, gdzie przed jakimiś pierwszymi koncertami to raczej było: słuchaj, Wiktor, zostań. To nie innych ludzi i generalnie.
10: Zrób coś dla muzyki, przestań śpiewać.
11: Dokładnie. Chociaż jak tak słucham swoich pierwszych nagrań, to jakiejś tam tragedii nie było. Bardziej nie wiem, czy to z jakiejś obawy, czy z jakiegoś wstydu wynikało. Ale generalnie raczej tak było, że weź się za uczciwą pracę, to tutaj będziesz szalał. No ale z czasem już na przykład teraz jest tak, że o, to lubię sobie gdzieś tam posłuchać tego utworu, o, to bardzo fajnie wyszło. No i też wydaje mi się, że tutaj znowu musimy wrócić do gatunków, jak grałem tego rocka i większość ludzi nie rozumie tej muzyki i nie lubi, no to była taka sytuacja, że raczej nie, no to tak średnio to wszystko brzmi, a jak zacząłem jakieś tam popowe produkcje wypuszczać, nagle wszyscy: o, to fajnie, i bo to brzmi jak to.
10: Może po prostu nie miałeś odpowiedniej publiki do tego gatunku rockowego.
11: Tak, to wydaje mi się tak. No moi rodzice nie są fanami muzyki rockowej, więc to też na pewno miało jakiś taki wpływ, ale mówię, na początku raczej była taka, no, droga przez mękę, a teraz jak już sobie gdzieś tam, no, utorowałem tą swoją pozycją, to też jest śmieszne, jeżeli chodzi o muzyków z branży i moich kolegów z branży, gdzie też na początku było jakieś takich pomysłów i realizacji, że słuchaj, może lepiej nie, to jest bez sensu, to nie tędy droga.
10: Czyli próbowali się tak hamować wszyscy?
11: No, może wszyscy to nie, ale tak, generalnie raczej ściana istniała, że tak powiem, na mojej drodze, dosyć taka spora, a w momencie, kiedy właśnie się pojawili jakieś tam międzynarodowe współprace, międzynarodowi artyści, to nagle się okazało, że jednak może się na tej muzyce, może warto mnie posłuchać i może w ogóle to ma wszystko gdzieś tam jakiś sens, więc no, tak to wyglądało.
10: Powiedziałaś o tej uczciwej pracy, że mama cię tak goniła do uczciwej pracy. Niewielu słuchaczy może pamiętać, bo to już było lata temu, ale Wiktor był dziennikarzem Radia Vox FM Radom, także uczciwa praca była. Do tego mikrofonu chyba zawsze cię ciągnęło, bo ta współpraca, jednak bycie dziennikarzem, przez kilka lat w twoim życiu łączyłaś właśnie z muzyką.
11: Tak, zgadza się. Nawet gdzieś to się przez muzykę zaczęło wszystko, że tak gdzieś do tego radia pewnie chciałem się wkręcić na wywiad i żeby podpromować swoją muzykę na początku. No a potem zobaczyłem gdzieś tam, będąc w tym studiu, że to naprawdę jest ciekawa i fajna robota. Nawet taka, bym powiedział, niepowtarzalna praca. To jest naprawdę, pewnie się zgodzisz ze mną, że ma to jakiś taki swój urok i taka magia radia i aura.
10: Kontakt z ludźmi, prawda? Tu się ciągle coś dzieje, tu nie ma nudy.
11: No i chyba też taki kontekst tej relacji z ludźmi jest taki, że wiesz, no jednak coś się dzieje. Dla wielu ludzi to jest wydarzenie, jak na przykład idziesz na jakiś wywiad, żeby z kimś przeprowadzić, nawet jakaś taka sonda uliczna, to dla jest takie no, niezapomniane przeżycie, nie? Więc dzielenie, czy nawet oferowanie ludziom takich przeżyć i bycie z nim też gdzieś na tej antenie, no jest to niepowtarzalne takie doświadczenie egzystencjonalne. Mhm.
10: Tu w Radomiu, tu w naszej redakcji można było cię usłyszeć, ale Polonia też mogła cię usłyszeć, bo też radio Chicago.
11: Tak,
10: jak to się tam zaczęło w ogóle? Skąd się ty wziąłeś w Chicago? Słuchaj, ja tu widzę, że tu jest wiele przypadków, tak? Z przypadku muzyka, z przypadku Chicago, z przypadku projekt Beat.
11: Tak, tak. No, jakoś tak to wygląda, ale jeżeli chodzi o to radio, to kompletny przypadek. Otóż obserwowałem gdzieś radiostację w Stanach i też w Brazylii miałem taki epizod, że nawet gdzieś pomysł na mój program był analizowany przez jedną z rozgłośni, bo Curitiba jest miastem takim drugim Chicago, tylko jak Chicago dla Stanów, to Curitiba dla Brazylii. Jest tam bardzo dużo Polaków, którzy mówią po polsku i nawet można gdzieś tam na jakimś lotnisku, trzeba uważać, co się mówi, że ta osoba to rozumie i na własnej skórze się o tym przekonałem. I tam też spróbowałem gdzieś tam z jakimiś materiałami dla Polonii wystartować. No i tutaj w Stanach Zjednoczonych też patrzyłem na tą branżę radiową i znalazłem bardzo ciekawe radio. Mówię, super ludzie, fajny program. Jak go słuchałem, to bardzo fajny vibe tych ludzi, ale no taka muzyka nie moja. Ja bardzo chciałem prowadzić audycje autorskie z muzyką jakąś rockową. Czy z country, czy z jakąś czy z heavy metalową muzyką. No i nagle patrzę, że jakiś tutaj jest radio wprowadza hip-hopową audycję. No i napisałem na Facebooku, słuchajcie, nie chcę...
10: Stevie, złożyłeś na Facebooku.
11: Słuchajcie, ja tam trochę pracowałem. Nie chcecie audycji rockowej? No i tak dostałem wiadomość zwrotną, raczej taką niechętną, że no tam podeślemy może szefowi, ale nie wiem, raczej chyba nie. No ale tak się złożyło, że szef tego radia był starym metalem, więc jak tylko usłyszał, że ktoś jest od muzyki rockowej, potem też moje CV rozbudowane muzyczne, właśnie jakieś tam brazylijskie kontrakty zobaczył, to mówi, no to musimy z tym ruszyć i przygotowuj program i działamy. No i tak no, przygoda ponadroczna się zaczęła i po roku ramówka się zmieniła i radio trochę zmieniło swój profil, ale też cieszę się, że po prostu chociaż na tą godzinę w tygodniu mógł naparzać
10: kolejne doświadczenie i spełnianie jakichś marzeń. Wiktor, właśnie, jakie masz plany na najbliższy czas, plany muzyczne oczywiście, no i przede wszystkim gdzie mieszkańcy Radomia mogą znaleźć twoją twórczość i twoją muzykę?
11: Mogą znaleźć na wszystkich platformach streamingowych. Jak się wpisze Wiktor Smutek, to wyskoczy na pewno coś. Jak się wpisze Wiktor Smutek Beat przez 2T, to już powinna wyskoczyć cała moja dyskografia, więc trzeba tam trochę pobuszować. Mam też fanpage na Facebooku bodajże, na którym też jest trochę produkcji i być może będzie mnie można usłyszeć w Radomiu 27 lipca bodajże, ale jeszcze nie jestem pewny, czy do tego koncertu dojdzie, w Muszli w Parku Kościół. Mhm.
10: To my na pewno będziemy informować naszych słuchaczy.
11: Tak, nastawcie odbiorniki i wyczekujcie dalszych informacji z zespołem Sven Goldstein Band. Będzie to mocna muzyka metalowa, więc zapraszam chętnych, jeżeli oczywiście dojdzie do tego koncertu. To tak, to odpowiedziałem na bodajże pierwszą część pytania.
10: Tak, plany muzyczne. Co teraz?
11: Teraz zakręciłem się trochę w środowisku motocyklowym, więc wydaję takie produkcje.
10: Ty robisz prawo jazdy na motor.
11: Już mam.
10: Już masz.
11: Teraz zbieram na kolejny, bo ta pasja gdzieś tam zeszła na bok. też przez różne tam wydarzenia drogowe, ale wracam do tego. Też w tamtym roku miałem okazję współpracować z motocyklistami ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie z Teksasu, z El Paso, i nagrałem piosenkę dla takiego bardzo ciekawego klubu Guardians of the Children, który zajmuje się pomocą i opieką dzieci, które są gdzieś tam, mają nieciekawe historie i są ofiarami czy jakiegoś tam wykorzystania, czy przemocy po prostu domowej, więc tak jakby śmiewana naszła i nagrałem piosenkę dla nich, która gdzieś tam miała podnieść na duchu nie tylko te dzieci, ale też tych, którzy na tych motocyklach jeżdżą i czasem wchodzą tam, gdzie no po prostu nikt nie wchodzi, więc też chciałem im jakiś tam hołd złożyć. Powstał też teledysk do tej piosenki, więc tak, no i teraz też działam w tym właśnie takie trochę niszowe produkcje, myślę, że będę robił dla motocyklistów z różnych pewnie klubów, czy tak generalnie bardziej taki bluesowy, bardowy, harlejowy klimat muzyczny. Nie wiem, czy też nie będziemy, bo my tak mamy z tym projektem Beat, że nagle się zbieramy, jest pomysł, idzie akcja. Na przykład ostatnio mieliśmy taką sytuację, że po prostu trafiła nam się niesamowita historia, gdzie właśnie przez capoeirę taki chłopak z Pragi, był projekt 20 lat temu na Pradze Społeczny, i przyjechał mestre z Brazylii, który pomagał też dzieciom z takich nizin społecznych się trochę w życiu ogarnąć. No i niesamowita historia, gdzie gość po 20 latach się ogarnia, wydaje książkę, mieszka w Brazylii, pracuje w polskiej ambasadzie, no więc jakby z tej okazji nas to natchnęło. Nagraliśmy płytę, no i na razie cisza, ale pewnie jak znowu nas coś natchnie, to coś tam pewnie z projektem Beat nagramy. No i to jeżeli chodzi o plany, to tyle.
10: Kończąc, dziękuję Ci za rozmowę i podsumowując, dzieło przypadku, różnych nieoczekiwanych zdarzeń, kontaktów, no i ta muzyka jest, spełnianie marzeń jest. Życzę Ci na koniec naszej rozmowy sukcesów tych muzycznych i w życiu prywatnym. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
10: Do usłyszenia.
7: Rozrywka. Rozrywka z Vox FM Radom.
10: Witam w kolejnej odsłonie magazynu rozrywkowego Radia Vox FM Radom, Sandra Pawłowska, a dzisiaj znów będzie tanecznie, bo moim i Państwa gościem jest Patrycja Winiarska, jedna z trenerek radomskiego kolektywu. Tutaj już tancerze z radomskiego kolektywu byli naszymi gośćmi, ale dzisiaj Patrycja. Dlaczego Patrycja? Bo jesteś jedyną trenerką w Radomiu stylu tanecznego, który nazywa się
12: Walking.
10: Walking. I Patrycja, powiedzmy na początku, wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym jest walking, bo to jest dość specyficzny styl taneczny, to po pierwsze, a po drugie jego pochodzenie też jest bardzo takie specyficzne i w zasadzie na czasie.
12: Jak najbardziej. Więc jeżeli mamy zacząć, to sam walking powstał w latach 70., czyli w takiej szalonej erze disco w Los Angeles, w Stanach Zjednoczonych.
10: Gorączka sobotniej nocy, tak. John Travolta, te sprawy.
12: Te sprawy. Jak najbardziej, więc do tej muzyki powstał ten styl tańca, dlatego możemy powiedzieć, że jest taki żywiołowy i robi duże wrażenie. W tym tańcu szczególnie możemy zauważyć dużą i charakterystyczną pracę rąk, jest tego bardzo, bardzo dużo, ale też poza rękoma oczywiście mamy groove, mamy footwork, czyli nasze ciało.
10: Czym jest ten groove, bo tutaj, aha, tak wiesz, słuchacze mogą mnie do końca, tak, wiedzieć.

0: praca naszych nóg.
1: Ale to tak łatwo brzmi. Ale wcale chyba takie łatwe nie jest, bo nawet jeżeli słuchacze, a podejrzewam, że większość naszych słuchaczy zna film Gorączkę sobotniej nocy, to nie jest wcale takie proste wykonywać te ruchy rękoma, bo one są dosyć szybkie, tak jak powiedziałaś, ekspresyjne, no i ta praca nóg.
0: Tak, to nie jest takie łatwe, ponieważ jak już, no powiedzmy, pójdziemy sobie level wyżej, gdzieś tam zajmując się zawodami, biorąc udział w zawodach, warsztatach, to pracujemy w dużej mierze nad muzykalnością. Czyli o co chodzi? Czyli staramy się

0: Tutaj też gdzieś wyczytałam w internetach, że ten styl jest mocno związany ze społecznością LGBT, że jest to styl, który wywodzi się z klubów gejowskich, tak? Dzisiaj u nas w Radomiu, tak jak obserwuję ciebie, twoją grupę taneczną, głównie tańczą dziewczyny. Czy spotykasz mężczyzn tańczących ten właśnie styl walking?
1: Tak, jak najbardziej. Mężczyźni też tańczą ten styl. I patrząc na samą Europę, czy Polskę, czy światowo, jest też bardzo dużo mężczyzn tańczących walking. To prawda, u mnie głównie na zajęciach są dziewczyny, kobiety, więc ten styl tańca jest po prostu dla każdego. Tak jak wspomniałam,

0: i również jakby dołączyły do tego kobiety.
1: Mhm. Mamy walking, mamy styl taneczny, w którym tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, przedstawiamy muzykę, tak? Jest to zobrazowanie muzyki, ale też tak jak obserwuję tancerzy walking, to tutaj chyba ogromną rolę też gra strój, gra makijaż. To wszystko jest ważne. To jak to powinno wyglądać?
0: W sensie jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy czuli się sobą, więc jeżeli ktoś ma ochotę pokazać siebie poprzez jakiś tam mocniejszy makijaż, jakiś bardziej taki
1: ciekawy. Te lata 70. to były takie kolorowe,
0: tak,
1: lata.
0: Były bardzo kolorowe, cekinowe, więc na przykład na zawodach walkingowych można zaobserwować ten styl ubierania się, ale również powiedzmy taka no, moda nowoczesna, gdzie już no nie ma tak...
1: Znaczy ja myślę, że akurat ten styl lat 70. obecnie w modzie gdzieś zaczyna wracać, tak? Gwony,
0: tak,
1: szwedy.
0: Tak, więc gdzieś tam to się powiela, ale jeżeli nie mamy na to totalnie ochoty, nie trzeba, to nie jest obowiązkowe. Mhm. Po prostu najważniejsze jest to, żeby wyrazić siebie poprzez taniec, poprzez ubiór. To jak się czujemy, to mamy oddać na parkiecie.
1: Walking to jest ten styl taneczny, który w tym momencie chyba najbardziej Cię absorbuje, ale ja chciałam zapytać w ogóle o początek. Od jakiego stylu się zaczęło? W ogóle kiedy ta zajawka taneczna u Ciebie się rozwinęła?
0: O, więc jeżeli chodzi o sam taniec, to już ponad 20 lat temu, kiedy byłam dzieckiem, poszłam na zajęcia taneczne, gdzie były to... No, jakieś tam tańce towarzyskie, potem chciałam spróbować hip-hopu i w tym hip-hopie zostałam przez, no, około 10
1: Czyli
0: lat.
1: Czyli zaczęłaś od klasyki, a przeszłaś na ulicę.
0: Tak, można tak powiedzieć. Ciężko było mnie prowadzić i ciężko mi się było podstosować pod partnera.
1: Czyli jednak indywidualny styl.
0: Zdecydowanie. Więc w Radomiu jeszcze po prostu nie było aż tak wielu możliwości na ten czas, kiedy byłam dzieckiem. Więc były tańce towarzyskie albo hip-hop. Więc po prostu naturalnie to poszło u mnie w tą stronę hip-hopową.
1: Tak, te lata 2000, 90, tak. To był ten boom, kiedy właśnie ten hip-hop, ten taniec uliczny, tak. Graffiti i tak,
0: tak
1: dalej.
0: Tak, to właśnie ten czas. I potem, gdy już gdzieś tam miałam to 16, 18 lat, zaczęłam bardziej się interesować tym, jak to wygląda w Polsce. Sam taniec w Polsce, bo wiadomo, jako dziecko no ciężej było samemu podróżować, ale później już pojawiły się takie możliwości, starałam się szukać różnych warsztatów, obozów i tak właśnie jeździłam, a to na jedne warsztaty, na drugie i w trakcie jednego obozu tanecznego, to było bodajże w 2012 roku, jechałam głównie na obóz hip-hopowy, ale była też możliwość szkolenia się z innych styli. No i właśnie tam był walking. No i mówię, no dobrze, no jaki jestem, to spróbuję, no czemu by nie. No i wtedy po tym czasie, po tych zajęciach stwierdziłam, że wow, to chyba...
1: To jest twój styl, tak. To jest twój styl. Tak. Zakochałaś się, była taka miłość od pierwszego wejrzenia.
0: Od pierwszych zajęć.
1: Od pierwszych zajęć. I okej, mamy walking, no ale tak jak powiedziałaś, mało jest tych tancerzy tego stylu, więc jak później ta twoja ścieżka przebiegała, jak to się rozwijało, bo no w Radomiu ciężko było się uczyć tego tańca.
0: Tak, więc właśnie potem, po tych obozach, gdzie zaczęłam spotykać ludzi z całej Polski i mogłam no, nabyć jakieś większe kontakty, znajomości, więcej osób w Polsce zaczęło interesować się tym stylem tańca, jakim jest walking, bo wcześniej można powiedzieć, że w ogóle tego nie było w Polsce, tylko gdzieś za granicą, to zrobiłyśmy sobie taką paczkę dziewczyn i zaczęłyśmy podróżować po Europie, głównie do Włoch, bo tam było najwięcej tych warsztatów, zawodów, też przyjeżdżali ludzie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mogłyśmy brać warsztaty i tak naprawdę no, szkolić się u źródła. Więc wtedy po takich wyjazdach czerpałyśmy sporo wiedzy na ten temat, doświadczenia, wracałyśmy do Polski, no i same gdzieś tam sobie trenowałyśmy, bo każda z nas była z innej części Polski, na przykład z Poznania, czy z Wrocławia, czy z Gdańska, z różnych po prostu naprawdę części Polski. No i tak powoli zaczęłyśmy coś tam każda rozkręcać w swoim mieście. Więc teraz można powiedzieć, że taką walkingową stolicą Polski jest Poznań. Myślę też, że trochę Wrocław, ale najbardziej właśnie Poznań i teraz praktycznie w każdym mieście gdzieś można znaleźć zajęcia łakingowe. Mhm.
1: A kiedy przyjechałaś do Radomia po tych warsztatach, o których mówisz, że zakochałaś się w łakingu i powiedziałaś w tej swojej grupie, w kolektywie, gdzie tak naprawdę no, mamy Sylwię, która tańczy afro, to też jest taki styl taneczny, którego w Radomiu uczy tylko ona. Tak. Mamy Saigona, który jest jednym z pierwszych, najstarszych b-boy plus jego żona Agata, tak. Big Girl w Polsce, więc mamy jeszcze Madzię, tak?
2: Tak, która tańczy house.
1: House, tak? Tak. Więc przyjechałaś ty i mówisz, słuchajcie, ja mam walking, tak? Jaka była ich reakcja? Czyli chcieli się uczyć.
0: Mhm. Więc to jeszcze było w takim czasie, gdzie jeszcze w sumie poznawaliśmy się jako ekipa, więc to też dla nas było takie fajne, że wreszcie jakby trafiliśmy na takich, na siebie, na takich zajawkowych ludzi w swoim mieście i nie musieliśmy jeździć gdzieś poza Radom, żeby szukać takich ludzi z taką samą pasją do tańca i zajawką.

0: Wy uczucia są typowo uliczne, więc gdzie najlepiej je pokazać? Na ulicy.
1: Tak, jeszcze dodam, że właśnie walking jest takim stylem, który pochodzi z klubów, bo właśnie powstało to w klubach, ta gorączka sobotniej nocy, więc wywodzi się to z klubów, ale jak najbardziej no, mieszamy się środowiskami, to nie jest tak, że my z klubów, wy z ulicy, to nie rozmawiamy.
0: Chciałam Ciebie zapytać, tak jak powiedziałaś, najpierw był taniec towarzyski, potem gdzieś tam hip-hop. Czy z tego hip-hopu trudno było przejść w ten walking, bo jednak ruchy są zupełnie inne. Tu bardziej tak. Ten walking gdzieś pod ten taniec towarzyski tak. Podchodzi.
1: Troszkę można to tak porównać, czy bardziej pod taki jazz. Też walking można porównać, bo wiele tancerzy właśnie jazzowych też jakoś tam miało swoje wpływy w tym walkingu. W tych klubach, gdzie się spotykali ci ludzie i wymieniali po prostu swoim tańcem. Więc co mi dał hip-hop w walkingu? Myślę, że też to, że tańczyłam dużo w formacjach tanecznych. To mi dało najwięcej, ponieważ miałam już w sobie tę dyscyplinę. I myślę, że to jest takie najważniejsze, żeby po prostu cały czas, codziennie, czy nie wiem, co tydzień, czy co 2 dni po prostu robić ten trening i iść w to. Regularnie.
0: Regularnie i konsekwentnie przede wszystkim. Walking jest tańcem, tak jak powiedziałaś, ekspresywnym, indywidualnym, ale tańczycie też w formacjach. Czy trudno jest Wam tutaj zachować tę synchronię? Bo tak jak ja patrzę na

0: zobaczyć. A jak jest z tym walkingiem? Gdzie ty jeździsz na turnieje i dzisiaj jeszcze cały czas czerpiesz?
1: Tak, więc ja cały czas jestem aktywna na tej scenie walkingowej i biorę udział w zawodach. Głównie skupiam się na wydarzeniach za granicą, w Europie, czy czasem gdzieś tam planuję jakieś dalsze podróże. Bardzo marzy mi się, żeby pojechać do Azji i wziąć tam udział w zawodach, bo tam jest najwyższy poziom, można powiedzieć, na świecie.
0: To jestem zaskoczona, bo jednak tutaj disco, lata 70. Tak. I Azja gdzieś w ogóle mi nie współgra z tym walkingiem, a jednak.
1: Tak, azjatycka scena jest naprawdę najmocniejszą sceną.

0: jeżeli
1: A gdzie w Polsce są takie zawody?
0: W sumie najbliższe zawody będą we Wrocławiu. Nazywają się Polish Walking Festival i właśnie będzie dwójka zagranicznych gości z Azji plus nasza jeszcze taka rodowita walkerka z Polski. I to będzie super wydarzenie, będą warsztaty i zawody, też zjeżdżają się ludzie spoza Polski, więc poziom będzie naprawdę taki europejski.
1: Europejski. A w samej Polsce jak dużo jest waszych przedstawicieli?
0: Teraz już jest dużo. Teraz już jest dużo, ponieważ tak naprawdę z takiej naszej pierwszej piątki, jaka była, teraz każdy już ma swoich uczniów, którzy też już niektórzy uczą, więc to się powoli rozprzestrzenia na kolejne miejscowości w Polsce, na kolejne miasta. Więc teraz myślę, że ogólnie w Polsce myślę, że jest około 200 osób może tańczących walking.
1: No ale to i tak jest naprawdę garstka tych, tak. Tych osób. To jak ty próbujesz zarażać tym walkingiem swoich podopiecznych? Czy takie młodsze dzieciaki też tańczą? Czy jednak ta granica wieku jest troszeczkę wyższa? Bo też patrzę na ten walking, jest to taki sensualny taniec, tak? Tu jednak te ruchy ciała są takie, sensualne, tak? Widać tą kobiecość, ten seksapil.
0: Tak. Jeżeli chcemy to podkreślić, jak najbardziej można. Mężczyźni też mogą podkreślić swoją męskość, to jak się czują. Jeżeli chodzi o dzieci, też prowadzę takie zajęcia, gdzie są na takich zajęciach właśnie dzieci, więc wtedy głównie skupiamy się na technice, na muzykalności, żeby po prostu ta koordynacja ruchowa też była lepsza, a dopiero później gdzieś staram się zwracać uwagę na tą ich indywidualność, gdzie mogą się po prostu wyrazić to, jakie mają emocje, na przykład jak się dzisiaj czują, to mogą to na spokojnie wyrazić w tym tańcu.
1: Mhm. Powiedziałaś też, że bardzo ważna jest tutaj muzyka. To jak ty stosujesz dobór muzyki do układu, który aktualnie przygotowujesz? Czy to jest tak, że słyszysz kawałek i to by się już w głowie rodzi, tak? Taki ruch?
0: Często
1: czy na przykład
0: tak jest.
1: Lecisz na freestyle'u?
0: Często tak jest, że jak usłyszę jakąś piosenkę, to po prostu już moja głowa sama tworzy.

0: poświęcić na to więcej czasu, żeby stworzyć na przykład coś trudniejszego, cięższe kombinacje ruchowe.
1: Mhm. Jakie mamy kroki w walkingu, takie nazwy, tak? Bo wiemy, że hip-hop ma swoje nazwy, tak. Breakdance ma swoje nazwy, więc podejrzewam, że walking też jakieś swoje nazwy ma. Który z kroków jest takim krokiem podstawowym?
0: Mhm. Więc jeżeli chodzi o walking, tutaj nie ma aż tyle terminologii w tym tańcu, jak na przykład w hip-hopie, czy w b-boyingu, czy właśnie w breakdance'ie. Tutaj mamy pewne nazwy, na przykład bolo, czy basic drill, czy po prostu robimy różne drille i sobie nazywamy, że to jest taki drill, taki drill. Ale nie ma tutaj takiej właśnie ścisłej terminologii co do tańca, jest więcej takiej wolności i kreatywności.
1: No dobra, ale przychodzę do ciebie na zajęcia, puszczasz muzykę, stajemy i na co pierwsze zwracamy uwagę, co pierwsze robimy? Czy to są jednak ruchy rąk, czy ruchy nóg?

0: Jak to wygląda?
1: Zazwyczaj na takich pierwszych zajęciach staram się uruchomić klatkę, żebyśmy właśnie uruchomili tą klatkę, bo ona bardzo pomaga w ruchach rąk. Jeżeli mamy odblokowaną klatkę, to mamy wtedy większe zakresy w naszych rękach. Jest łatwiej też tak się zebrać w ciele, że tak powiem. Wtedy nie odłączamy tych rąk od naszego ciała, tylko one są taką spójną częścią razem z naszym ciałem.
0: A powiedz mi, mówiłaś, że jako nastolatka tańczyłaś ten breakdance, więc podejrzewam, że gdzieś tam też hip-hop, że rodzice gdzieś tam w tym uczestniczyli. A jak rodzice zareagowali, kiedy zmieniłaś styl taneczny? Czy oni jakoś to, nie wiem, negowali, akceptowali? Jak to było? Czy byli w szoku? No bo mówię, to był taki bardzo wyjątkowy taniec, tak? W sensie, no i te stroje, ta muzyka.
1: Nie było żadnej takiej negatywnej reakcji. Myślę, że raczej takie wsparcie i dążenie

0: właśnie to 10 lat. No i tańczyłam, było fajnie, ale jednak starałam się poznawać nowe style, właśnie house, czy czasami, nie wiem, popping, breakdance, inne style streetowe. No ale właśnie ten walking gdzieś tam zrobił na mnie to największe wrażenie.
1: Ale poza walkingiem też trenujesz high heels, dobrze? Tak, dobrze mówię.
0: Tak.
1: Czy te style gdzieś ze sobą współgrają?
0: Dla mnie bardzo współgrają, ponieważ jak zaczęłam startować w zawodach walkingowych, zaczęłam tańczyć na obcasach.
1: I... No tak, tu skrampek w hip-hopie, tak, trzeba przejść te szpilki.
0: Znaczy, nie jest to obowiązkowe, ale...
1: Ale efekt jest wizualny.
0: Ale jest
1: inny,
0: efekt,
1: nie?
0: Tak. Można podkreślić swoją kobiecość, więc... Więc myślę, że dlatego zdecydowałam się na te obcasy, szpilki i potem właśnie w Polsce

0: tym stylu. I też właśnie prowadzę zajęcia high heels.
1: Zajęcia high heels, czyli na szpilkach. Czy jest to bardzo kontuzyjne? Jak to wygląda na zajęciach? Bo ja sobie tak myślę, idziesz na wesele, tańczysz w szpilkach, nogi zaczynają boleć, to po prostu te buty zdejmujesz. A tutaj jednak ten but robi robotę.
0: Tak, więc ważne jest to, żeby mieć wygodne buty, żeby one zakrywały kostkę, żeby były wiązane i żeby ta podeszwa była taka miękka, nie taka twarda. Bo też właśnie...
1: Ale sprawdzajmy, to jest zupełnie inny but niż na przykład but do tańca towarzyskiego, tak? I
0: tak,
1: tutaj
0: tak.
1: są specjalnie szyte buty. Tu wystarczą zwykłe szpilki sklepowe, ale z pewnymi...
0: Tak, możemy jak najbardziej nabyć takie buty w sieciówkach, nie ma z tym problemu. Tylko właśnie warto zwrócić na to uwagę, przymierzyć właśnie, żeby no, było wygodnie, żeby ta kostka była w miarę zabezpieczona i wtedy możemy uczęszczać spokojnie na zajęcia high heels. Też właśnie po to jestem, żeby zadbać o balans, żeby utrzymać się, o równowagę. Więc pierw na takich zajęciach mamy porządną rozgrzewkę i dopiero potem wskakujemy w szpilki.
1: Na te zajęcia podejrzewam przychodzi więcej kobiet, już właśnie kobiet, tak? Nie nastolatek, nie dziewczynek. Jak oceniasz możliwości taneczne dorosłych radomianek?
0: Super, jest naprawdę ekstra. Niedawno właśnie ruszyłam z grupą od podstaw i jest naprawdę super. Myślę, że kobiety też potrzebują takiego miejsca dla siebie, gdzie właśnie mogą popracować nad swoją kobiecością, nad ruchami, powiedzmy bardziej sensualnymi.

0: nie wiem, przy cięższych ćwiczeniach. Dobra, dawaj, lecimy jeszcze raz. I po prostu to robimy od początku, zaczynamy jeszcze raz, próbujemy i... No i jest fajnie, jest takie wsparcie, jest takie zaangażowanie w tej grupie. Mhm.
1: Tańczysz już ponad 20 lat, różne style taneczne za tobą. Pozostał walking i high heels, te takie kobiece tańce. Co tobie, Patrycja, daje taniec i dawał taniec przez te wszystkie lata?
0: Dawał mi dużo i jeszcze więc

0: zajęcia i zapominałam o tym wszystkim. Potem de facto po zajęciach uczyło mi się o wiele lepiej. Była to bardziej efektywna nauka, gdzie nie musiałam aż tyle siedzieć nad książkami, tylko w takiej świeżej głowie po prostu wchodziło to o wiele szybciej. Więc dawało mi takie oderwanie się od rzeczywistości. Dawało mi się też takie poczucie właśnie spełnienia, pracy nad sobą, taki nieustanny rozwój, co jest super w dążeniu do takiej perfekcji też czasami, gdzie w tańcu chcemy osiągnąć. Wiadomo, jest to może być i nieosiągalne, ale zawsze gdzieś tam chcemy brnąć do tego. Gdzie ja właśnie potem zaczęłam dużo uczestniczyć w zawodach, więc wiadomo, gdzieś ta taka perwalizacja. Wiesz,
1: tak myślę, że jak byłyśmy nastolatkami, bo jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku, to też był właśnie taki boom na te takie filmy taneczne, tak?
0: Tak, na przykład Step Up.
1: Dokładnie. I gdzieś to też tak kręcało, nie? Że tak. Taka determinacja do dążenia.
0: Że można naprawdę poprzez ten taniec zmienić swoje życie. Ja dzięki tańcu też naprawdę zwiedziłam.
1: No właśnie,
0: bardzo
1: jak
0: dużo miejsc.
1: Zmienił twoje życie?
0: Zmienił w ten sposób, że nie boję się podróżować po świecie.

0: poza tym hiszpańskiego i portugalskiego.
1: Mm-hmm. Czyli można powiedzieć, że już poliglotka.
0: Tak, więc taniec, im dalej się w to idzie i dalej się podróżuje, tym chce się poznać też innych tancerzy, inne kultury, więc na pewno te języki gdzieś pomagają na pewno w tym rozwoju.
1: Czyli jeśli słuchają nas rodzice dzieciaków, które się nie chcą uczyć i rodzice grożą tak, że o, jak się nie będziesz uczyć, to nie pójdziesz na zajęcia taneczne, to nie, broń Boże, tak nie robimy, bo jednak ten taniec odświeża umysł, tak. I jeśli dzieciak ma zajawkę, to trzeba ją chyba właśnie nie zabraniać, a...
0: Zdecydowanie. Może nie byłam orłem w ścisłych przedmiotach, ale jednak te języki gdzieś tam fajnie mi szły i miałam też dużo takiej zajawki z tego, że o, mogę poznać kolejny język, albo jedziemy na zawody do Francji, no to jakieś tam podstawowe słówka się nauczymy, żeby było fajnie.
1: No ale jeżeli na przykład nie porozumiewacie się, czy nie do końca rozumiecie się językowo, to zawsze ten taniec?
0: Tak, zawsze taniec, możemy się dogadać poprzez taniec. Mhm.
1: Patrycja, chciałam Ciebie zapytać o najbliższe Twoje plany taneczne. Jakieś zawody się szykują? No i jak wygląda taki Twój dzień, bo powiedziałaś, że ten taniec jest w Twoim życiu cały czas. Mhm. Czy jak często trenujesz teraz, tak? Czy to są treningi codzienne? Jak to wygląda?
0: No cóż, niestety nie są to już takie treningi codzienne, ponieważ też pracuję, powiedzmy, normalnie na etat.
1: Czyli łączysz po prostu ten taniec z normalną pracą.
0: Tak, z normalną pracą, gdzie też właśnie mogę się spełniać gdzieś tam językowo i marketingowo, więc to też nie wyklucza siebie tak totalnie. Ale no po prostu zajmuję się też, że tak powiedzmy, normalną pracą i artystyczną pracą, mhm. gdzie potem popołudniami czy wieczorami prowadzę zajęcia. I zazwyczaj, kiedy nie mam zajęć tanecznych, kiedy nie prowadzę ich, wtedy robię swój trening, albo głównie trenuję w weekendy, chyba że właśnie są jakieś zawody, warsztaty, to wtedy po prostu tam jadę. Mhm. I najbliższe, właśnie tak jak wspomniałam, Polish Walking Festival w listopadzie, tutaj chyba 12-13 listopada.
1: Czyli już niebawem.
0: Czyli już niebawem, tak. Zbliża się, więc tam na pewno... To jest taki mój najbliższy wyjazd. Teraz jeszcze sporo warsztatów do poprowadzenia przede mną w weekendy. No i gdzieś tam plany na zagranicę. Mhm. Jak Paryż, czy właśnie w lutym prawdopodobnie, więc jest trochę tego na horyzoncie.
1: Patrycja, chciałam Ciebie jeszcze zapytać o taki turniej, który Tobie najbardziej zapadł w pamięć i był Twoim największym sukcesem. Ja nie wiem, ci tancerze, goście, którzy przychodzą i mają swoje jakieś sukcesy, są bardzo skromni. Oni tak nieśmiało i niechętnie mówicie o tych swoich sukcesach, a przecież o tym trzeba głośno mówić.
0: Tak, myślę, że trzeba właśnie zacząć o tym mówić i chwalić taniec za to, jakie daje nam możliwości, ponieważ nie dość, że dba o nasze aspekty fizyczne, to i też psychiczne i po prostu dba o naszą głowę. Więc jakie było pytanie, przepraszam.
1: Jaki był taki turniej, który ty zapamiętałaś najbardziej, mhm. i był tak jakby no, największy Wiem. Sukces odniosłaś?
0: Myślę, że takim turniejem były zawody Eleganza. Są to zawody we Włoszech, które są praktycznie już co roku od jakichś 5 lat. I na jednych z edycji zaprosili nas jako taki Team Polska, więc każdy kraj, było zaproszonych 8 krajów, gdzie właśnie mieliśmy przygotować showcase'y, czyli właśnie taki walkingowy, mm-hmm. wspólny występ, każdy kraj, oraz później były bitwy taneczne, kraj versus kraj. I myślę, że to było takie naprawdę spore osiągnięcie dla nas, dla Polski, gdzie i spore wyróżnienie pośród całego świata, gdzie Polska została w ogóle zaproszona, takie top 8.
1: I ty wśród tych, tak. Tych tancerzy.
0: Tak, tak. Więc to było ogromne wyróżnienie i doszliśmy do top 4, czyli naprawdę wysoko, wygrywając bitwę z Japonią, gdzie, no tak jak mówiłam, Japonia, czy w ogóle Azja, no jest na bardzo wysokim poziomie tanecznym.
1: Powoli kończąc, chciałam Cię jeszcze zapytać, podsumowując, mhm. dlaczego warto właśnie spróbować i zacząć trenować walking?
0: Więc myślę, że warto spróbować przede wszystkim i zakochać się w tym stylu poprzez to, że możemy wyrażać siebie, że nie ma on takich ściśle określonych ram. Wiadomo, są podstawy, gdzie pierw je nabędziemy na takich zajęciach,

0: Gdzie można obejrzeć twoje poczynania? Gdzieś w mediach społecznościowych?
1: Jak najbardziej. Zapraszam na mojego Instagrama patrycjak.winiarska.patty. Myślę, że na pewno się pojawi. Albo też na YouTubie, wpisując po prostu Patrycja Winiarska. Zazwyczaj albo Patty, to jest też taki mój
0: pseudonim artystyczny,
1: powiedzmy, tak, gdzie za granicą no wygodniej gdzieś tam używać tych skróconych form, więc zazwyczaj z zawodów różnych pojawiają się materiały, więc śmiało można mnie tam znaleźć, czy na Instagramie, czy na YouTubie.
0: Dziękuję pięknie, Patrycja, za rozmowę, a słuchaczom, tak jak powiedziała Patrycja, słuchacze zapraszamy, żeby zobaczyli, czym jest walking, bo my tylko o nim tutaj rozmawiamy, tak? Ale zanim jeszcze ktoś się nie zdecyduje, bo nie wie, o co chodzi, to właśnie w tych mediach społecznościowych, na YouTubie można zobaczyć, czym jest walking. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.9. Vox FM Radom. Vox FM Radom. Rozrywka z Vox FM Radom.
3: Anna Borowska, zapraszam. Jak się pracuje tworząc reklamy? Czy aby w nich wystąpić, musisz mieć specjalne umiejętności? A co z wyglądem? Czy trzeba mieć kaloryfer? Chcecie poznać odpowiedzi na ten temat? To zapraszam Was do słuchania rozmowy z człowiekiem z naszego lokalnego podwórka, który coś na ten temat wie.
4: W dzisiejszym programie rozrywkowym zagłębimy się i wyruszymy w taką podróż do świata reklamy, do świata modelingu. No i tutaj ze mną w studiu gość, który na naszym lokalnym podwórku no już przebrnął jakby przez te wszystkie arkana magii i te duże podróże, więc będzie nam mógł tutaj trochę o tym opowiedzieć. Ze mną Dawid Żurowski. Dzień dobry.
5: Cześć, dzień dobry.
4: No to zacznijmy sobie od takiego brzegu. Mamy świat modelingu, mamy świat reklamy, no ale przybliżmy ciebie. Kim jest Dawid Żurowski?
5: Kim jest Dawid Żurowski?
4: Fajnym znaczy... gościem jest.
5: Tak, to przede wszystkim. Znaczy ja w sumie tak naprawdę aktualnie jakby reklama nie jest moją jedyną pracą, ponieważ ja na co dzień pracuję w Międzynarodowym Instytucie Polskiej Akademii Nauk, jakby pomagam tam naszym studentom, którzy pochodzą z krajów trzecich, zalegalizować się w Polsce. Ponadto jestem inspektorem ochrony danych osobowych w tym instytucie, natomiast no gdzieś tam...
4: Gdzie ten modeling, to jest taki dodatek do twojego
5: to
4: życia.
5: To jest tak, ponieważ to nie jest tak, że w sensie no praca w reklamie, w modelingu to nie jest praca, która daje stały dochód. Może faktycznie, jeśli osoba skończy aktorstwo, to gdzieś tam w tych serialach w reklamie może faktycznie mieć ten stały dochód co miesięczny. Mhm. Natomiast no ja tutaj jestem tak naprawdę no amatorem. Ja się uważam za amatora, mimo tego, że wystąpiłem tam no w kilkudziesięciu reklamach, to ja cały czas
4: no,
5: się uważam.
4: Dużo.
5: Niby dużo, ale ja i tak cały czas się, że tak powiem, podchodzę do tego z dystansem i gdzieś tam z tyłu głowy mam to, że mogę osiągnąć jeszcze więcej, ale uważam się za amatora, nie jestem po szkole aktorskiej, po żadnych studiach aktorskich. Gdzieś tam z perspektywy czasu może trochę żałuję. Natomiast no ja też za ten udział w tych reklamach wziąłem się dosyć późno, bo to tak naprawdę no ja miałem 24 lata, gdzie
4: to
5: zacząłem.
4: To dobra, stop, to wróćmy. To co? To trzeba zacząć mając 6 lat, 7 lat, 9, 10?
5: To znaczy ja powiem tak, że w momencie, kiedy dostaję brief castingowy, w sensie dostaję informacje o danym castingu, to często jest tak, że nawet agencje potrzebują niemowlaków, tak? Jest zapotrzebowanie.
4: No jest, no wiadomo, jest, tak, pampersy tak, i inne klimaty.
5: Dokładnie, więc jakby tutaj też na dzieci jak najbardziej. To jest przekrój tak naprawdę od dzieci po osoby.
4: Czyli co, dopiero można
5: po
4: powiedzieć, Dawid, przez taki pryzmat tego, co opowiadasz, że niemowlak ma szansę uczynić z tego stały dochód? Koło dwudziestki wpadną już stałe przelewy.
5: To znaczy, no jeśli dobrze pokieruję tym swoim, znaczy dobrze pokieruję, w sumie tutaj tak naprawdę od małego to rodzice trochę muszą
4: pokierować
5: dzieci, tak. Często jest tak, że w sensie widząc na castingach te dzieci, to trochę mam takie wrażenie, że bardziej rodzice chcą, żeby to dziecko zagrało w tej reklamie niż to dziecko. Powiem szczerze, że jak dla mnie to dziecko to musi czuć. Na przykład są takie dzieci, które tam na przykład, nie wiem, wchodzimy na casting, czasami jest tak, że trzeba odegrać rolę z dziećmi. Kiedyś miałem właśnie taką, akurat nie w tej reklamie nie wziąłem udziału, ale byłem już w takim końcowym etapie castingu, gdzie właśnie grałem jako nauczyciel dzieci. więc z dziećmi musiałem odegrać pewną rolę. I widać było po tych dzieciakach, że niektóre te dzieciaki mają właśnie tą smykałkę i w sensie jara ich ta kamera, tak, i w ogóle czują się swobodnie. No a niektóre te dzieci, no to były takie, że totalnie nie czuły tego klimatu.
4: A ty miałeś to swoje takie zapotrzebowanie na to, żeby podążyć taką drogą, tak? Jest to jakieś hobby, tak to przynajmniej odbieram, bo mówisz o swoich jakichś takich codziennych obowiązkach, a to jest jakaś taka jakby inna odnoga twojego życia, sprawiająca ci frajdę?
5: Tak, teraz na pewno mi to sprawia frajdę, odkąd no, zacząłem brać udział w reklamach, no bo na samym początku w wieku tam 18 lat byłem w agencji modelingowej. No i niestety tej agencji, że tak powiem w cudzysłowie, nie udało się mnie sprzedać na rynek zagraniczny, a więc gdzieś tam podcięło mi to skrzydła, szczerze
4: mówiąc. Na rynek zagraniczny? Chciałeś
5: tak,
4: tam?
5: Tak, bo to głównie chodziło, znaczy agencje modelingowe głównie wysyłają jakby za granicę na pokazy mody, tak, na fashion wiki i tak dalej. No niestety tutaj u mnie się nie udało. A więc troszkę mi to skrzydła podcięło. Natomiast zacząłem tutaj bardziej na lokalnym polskim rynku próbować. No i tak naprawdę przez pierwsze 4 lata no to chodziłem po te castingi, przebywałem tam czasami, znaczy poświęcałem po 3-4 godziny na tych castingach i nic z tego nie było.
4: A jak wyglądają takie castingi? Jak się też do tego przygotować? Jak to jest, wiesz, w takim totalnym już wydaniu? Pojawiasz się tam, coś musisz tam wysłać. Jak to wygląda, jeśli chodzi
5: znaczy,
4: o takie...
5: Znaczy, to jest tak. Jeśli masz swoją agencję, to ona wysyła ci informacje albo mailowo, albo telefonicznie, po prostu wysyła ci info o danym castingu. Po prostu dostajesz brief, kogo oni potrzebują do tej reklamy. No jeśli się podpasujesz, to spoko. No jeśli nie, no to czekasz na następną informację.
4: Następną ofertę,
5: tak, dokładnie. Czasami jest tak, że agencje już wysyłają spersonalizowane te castingi, w sensie, które odpowiadają pod daną osobę, więc to jest też fajne. Bo już jakby dostajesz całą instrukcję, jak masz się do tego castingu dokładnie przygotować.
4: Czyli i wiesz, że masz szansę, tak? Bo jakby jesteś spersonalizowany pod to, jaka jest potrzeba.
5: Dokładnie tak. Więc to wygląda na tej zasadzie, że tutaj też trzeba przybliżyć jakby kwestię, jak to wyglądało przed COVID-em, a po COVID-zie.
4: No kurde, jeszcze takie.
5: Tak.
4: To się pozmieniało bardzo.
5: Dokładnie, ponieważ przed COVID-em wyglądało to tak, że po prostu były dwa etapy castingu. Pierwszy etap castingu, no to tak naprawdę czasami jest tak, że sesja castingowa jest dwudniowa, no i tak naprawdę przez tą sesję przewija się no, 1000 osób. Tysiące osób się przewija przez tą
4: pierwszą. A nie jest to taka presja, że tak dużo osób, tam pewnie się nie dostanę, gdzie ja w ogóle
5: To jest, na początku też tak myślałem, bo jak poszedłem na pierwszy casting, nie pamiętam już do czego to było, ale właśnie to był też casting, który miał dwudniową sesję. I tam było tyle ludzi, że no po prostu ja, szary chłopak z Radomia i mówię, nie, no przecież co ja w ogóle tutaj robię w tej Warszawie?
4: O co w ogóle chodzi?
5: Przecież ja totalnie tutaj nie pasuję, gdzie oni mnie wybiorą spośród tam 1000 osób, tak? Natomiast jakby no gdzieś z czasem nabiera się też tej pewności siebie. I ja tak jak mówię, że właśnie przed COVID-em to wyglądało tak, że ta pierwsza sesja castingowa była w studiu, potem była druga sesja castingowa, czyli tak zwany recall, czyli to już jest jakby ten ostatni etap przed wyborem obsady do reklamy. I wtedy jak no, ten recall już odbywa się na takiej zasadzie, że tam już skład jest bardzo okrojony, bo tam czasami jest na przykład kilkadziesiąt osób tylko. Natomiast teraz po COVID-zie jakby agencje ze względów też no, bezpieczeństwa, żeby nie tłoczyć się w tych małych pomieszczeniach castingowych, doszło do wniosku, że fajnie będzie jakby umożliwić osobom nagrywanie self-tape'ów. Czyli jakby... pierwsza sesja castingowa odbyła się i w studiu, ale można też sobie po prostu nagrać własny materiał w domu.
4: W ramach tej pierwszej sesji castingowej.
5: I to ułatwia,
4: komfort, nie?
5: I tak, to przede wszystkim jest większy komfort, ale to jest też fajne bardzo dla osób spoza Warszawy, no bo nie oszukujmy się, większość tych castingów odbywa się w Warszawie, nawet no 99% tak naprawdę tych castingów odbywa się w Warszawie, więc gdzieś tam osoby, które tam no, dojeżdżają, na przykład no ja mam o tyle dobrze, że no w sumie ten dystans między Radomiem a Warszawą nie jest duży, bo
4: teraz
5: to jest tak naprawdę godzinka.
4: No jeszcze droga jest otwarta, pociągi, że wiesz, to postarali się.
5: Dokładnie, więc jakby
4: robili.
5: Przyspieszony pociąg to jest kwestia 42 minut nawet, naprawdę super. Tak jak właśnie wspomniałem, że ja mam ten komfort, że jestem
4: blisko.
5: Tak, dokładnie. Natomiast no tutaj osoby, które są na przykład, nie wiem, z Krakowa, ze Szczecina, nawet też osoby na te castingi czasami dojeżdżają, więc no dla nich no to było utrudnienie.
4: Ale z drugiej strony, Dawid, jak już dostaniesz, powiedzmy, ten angaż i zostaniesz obsadzony, jak już dostaniesz ten angaż, to chyba siano się zgadza, nie?
5: Tak. No ja byłem, szczerze mówiąc, w szoku. Byłem w szoku, że są takie zarobki. Ja, szczerze mówiąc, jak nie brałem w ogóle, nie miałem do czynienia totalnie z reklamą.
4: Duże są to widełki? Powiedzmy, jakie to są widełki.
5: No to są widełki od kilkuset.
4: Od trójki, dwójki?
5: Od kilkuset czasami do kilkudziesięciu tysięcy.
4: No to rewelacja, naprawdę. To się opłaca.
5: Tak. To się zdecydowanie opłaca.
4: A powiedz mi, no tutaj mamy już jakiś tam arkana, trzeba wysłać te self-tape'y, teraz jest generalnie takie duże ułatwienie, są te castingi, pojawia się mnóstwo tych ludzi, przebrnąłeś te pierwsze jakieś swoje podcięcia skrzydeł, o których tu opowiadałeś, bo zaczynałeś w wieku 17 lat, no trzeba było najpierw na pampersy iść.
5: Dokładnie. Rodzice mnie jako noworodek nie wysyłali na castingi, niestety. No.
4: Nie wysłali ci na te
5: Ale
4: pampersy.
5: Wybaczam.
4: Może potrzebowałeś, wiesz, nabrać po prostu odwagi.
5: Tak jest, rzeczy, dokładnie.
4: Stwierdzili, że taki w pampersie może nie do końca.
5: Dokładnie.
4: No to powiedz mi generalnie ten pierwszy casting, który udało ci się wygrać. Jak go wspominasz, co to było tak naprawdę? Mhm. Z kim w tej reklamie wystąpiłaś? Jak wyglądała cała sytuacja?
5: Mhm. To mój pierwszy wygrany casting był do jednego ze znanych banków w Polsce. To było tak, że ja wtedy pracowałem w Warszawie w urzędzie i miałem jakby bardzo duże doświadczenie w obracaniu papierów. A ten casting polegał na tym, że ja właśnie tam brałem udział jako osoba pracująca w punkcie sprzedaży telefonów, ale coś tam się z papierami nie zgadzało i ja na castingu właśnie musiałem przewracać te papiery i pamiętam wtedy właśnie taką śmieszną sytuację, że reżyser powiedział, jak zobaczył w jaki sposób ja przewracam te papiery, to on wiedział już, że ja wystąpię w tej reklamie, bo on zobaczył, że mam takie doświadczenie w tym przewracaniu tych papierów, naprawdę. Ja wtedy pamiętam właśnie, to było tak zabawne, tak mnie to rozśmieszyło, mówię, że no dzięki tak naprawdę tej pracy w urzędzie nabrałem tego doświadczenia i gdzieś tam to ruszyło.
4: Ale zobacz, jaka płachostka.
5: Tak, dokładnie, jakby finalnie w reklamie ja tych papierów nie przewracałem, bo tam jakby w trójkę występowaliśmy.
4: Nie przewracałem papierów,
5: w końcu robił to inny chłopaczek, ale no dzięki temu, że te papiery gdzieś tam na tym pierwszym castingu i na tym recallu super przewracałem, to gdzieś tam się udało i finalnie zostałem wybrany.
4: Czyli tak naprawdę generalnie to może być jakaś totalna błahostka, która zdecyduje o tym, że ty zagrasz w takiej reklamie.
5: Totalnie, tak.
4: Czyli amator bez umiejętności może spokojnie sobie gdzieś tam poradzić. A powiedz mi generalnie taka reklama, powiedziałeś już na początku tutaj naszej rozmowy, że brałeś udział w kilkudziesięciu już reklamach. Taką, którą najbardziej wspominasz?
5: Taką, którą najbardziej wspominam?
4: No, taką, która wiesz, wow, zrobiła. Taką, która po prostu gdzieś no, stanowiła dla ciebie takie, o kurde, to jest gruby świat.
5: To znaczy, ja najbardziej jestem chyba zadowolony z reklamy dla jednego ze sklepów spożywczych. To była reklama, gdzie było ciężkie nagrywanie, bo to tak naprawdę nagrywki trwały 3 dni po 12 godzin.
4: Wow.
5: I my też sobie jakby sprawy nie zdajemy z tego, bo my odbiorcy widzimy tylko 30 sekund tej reklamy.
4: Tak.
5: Uważamy, że to jest tak naprawdę na pstryknięcie palca 2 godziny i jest nagrane. Natomiast no, tutaj ta reklama trwała chyba 30 sekund, natomiast no, my poświęciliśmy na to 3 dni, tak? Po 12-14 godzin. Więc jakby no wiele osób sobie może z tego sprawy nie zdawać, ile tak naprawdę trwa.
4: Czyli ciężka robota.
5: No tak. To jest często jakby czekanie, ale no to gdzieś tam jest ciężka praca, no nie oszukujmy się. I to była reklama, w której brałem udział z psiakiem. Raz Shih Tzu bodajże to był. No i ten psiak był bardzo
4: niewspółpracujący.
5: Totalnie niewspółpracował i tutaj jakby ten psiak był ze swoim właścicielem, ale był też z taką panią trenerką, która jakby próbowała go naprowadzić. Natomiast ta pani trenerka też nie bardzo sobie dawała radę, a no w reklamie to...
4: A pies był gwiazdą. On gwiazdożył.
5: Tak, tak, tak, dokładnie, nie oszukujmy się, gwiazdożył totalnie. Uważał, że to nie jest miejsce dla niego.
4: Nie, nie, słaby, słaby.
5: Tak, tak,
4: nie,
5: tak.
4: Nie, nie, pani mi nic nie będzie mi, ta kostka jest za słaba.
5: Idealnie, idealnie to obrazujesz. Tak, no właśnie było to bardzo ciężkie, dlatego też mi się wydaje właśnie, że ta reklama tyle trwała. Mhm. Ale no to tą, no z tej reklamy jestem najbardziej zadowolony, że finalnie ona wyszła bardzo fajnie.
4: Po tych przygodach z psią gwiazdą.
5: Tak, tak, tak, oczywiście. Nawet nie widać tego, nie widać po tym psiaku, że były jakieś problemy na planie. Więc jakby no tak, to myślę, że to właśnie ta reklama, która... Może też dlatego, że jakby no to była reklama, którą najdłużej nagrywałem. Bo to było trzy dni, tak.
4: A średnio ile czasu trwa takie nagranie?
5: Średnio to trwa jeden dzień. Jeden dzień, ale to trwa tak no 12-14 godzin.
4: Czyli taka skondensowana robota.
5: Tak, tak,
4: czyli
5: tak,
4: co,
5: tak.
4: Tutaj takim najważniejszym dla ciebie elementem była ta finalna scena, czyli że udało się tego psa ogarnąć to wszystko i ta reklama wyszła fajnie.
5: Tak, tak,
4: a jakieś
5: tak, bo się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, widząc te trudy jakby na tych zdjęciach, ile jakby...
4: Że klapa będzie.
5: Tak, ile
4: będzie
5: czasu było poświęcone na tego psa, żeby go przygotować, a on totalnie nie chciał współpracować. To gdzieś tam się na mnie też odbijało, bo pani trenerka wtedy powiedziała, że no ja za bardzo nie umiem współpracować z psami chyba. I to mnie też trochę zabolało, ponieważ no ja mam psa już od 3 lat i... No i wiem jak postępować z psem, no a skoro pies nie słucha się swojego właściciela, który też był na tej, który też tam był jakby w pobliżu.
4: No to gdzieś tam jest chyba zaburzona relacja, nie?
5: Tak, więc no. Jakby no tutaj trochę ten pocisk w moją stronę, że ja nie umiem właśnie z psami trochę się obchodzić, no trochę mnie zabolał, szczerze mówiąc. I to
4: ale
5: też
4: to
5: chyba,
4: sam pokazuje też nerwy chyba,
5: nawet,
4: nie?
5: Tak, wtedy nawet pamiętam, że no reżyser do mnie podszedł i powiedział, żebym się nie przejmował tym, bo widzi jak jest.
4: Widzi, jak jest,
5: że są problemy, więc jakby no tutaj, no to jest tylko pies, więc też, też ciężko, to jest tak naprawdę, to jest tylko pies, tam jest około 40 osób, jest dosyć głośno, są tak naprawdę, są lampy, jest bardzo ciepło, więc ten pies też mógł się czuć trochę niekomfortowo,
4: no
5: a jednak 12 godzin, 3 dni, no to...
4: Gruba akcja. No właśnie, ale ty masz światła, flesze, różne rzeczy. Tu masz psa, z którym musisz współpracować. Nie stresowałeś się też takimi rzeczami, że nie wiem, klaps idzie i musisz tutaj odegrać jakąś scenkę czy coś, zaświecają się te flesze, gdzieś cokolwiek innego. No musiałeś się
5: z tym obyć. Znaczy mówisz o tej konkretnej reklamie,
4: no, w ogóle.
5: A wiesz co, ja szczerze mówiąc miałem też tyle, tyle szczęścia, że właśnie w tej pierwszej reklamie, której wystąpiłem, to grałem taką scenkę z drugim chłopakiem, który miał dużo większe doświadczenie przed kamerą i on też mnie jakoś pokierował.
4: No ty jesteś samoukiem.
5: Tak, dokładnie. Ja nie skończyłem żadnej szkoły, więc jakby tak, ja jestem totalnym amatorem. I on mnie jakoś pokierował i było to, jakoś to...
4: Poleciało.
5: Poleciało z automatu.
4: A powiedz mi, że generalnie jako dzieciak miałeś tak, że nie wiem, oglądałeś tę reklamę i tak, to będę kiedyś ja. Może to zrobię, tak, żeby występował w takiej reklamie. O, ja zrobię taką robotę. Marzyłeś o tym? Chciałeś tego?
5: Szczerze mówiąc, w gimnazjum gdzieś mi to przeleciało przez głowę. Gdzieś mi to przeleciało przez głowę, to muszę faktycznie przyznać. No, ale nie zdawałem sobie sprawy, że uda się to kiedyś, no kiedyś się to ziści, tak?
4: Czyli marzenie się spełnia?
5: Tak. Czasami warto jest poczekać trochę dłużej, ale no dłużej wyczekiwane lepiej smakuje.
4: To na pewno, to ja się zgadzam. Idźmy sobie dalej, no mam już tutaj gdzieś tam twoje początki tej historii, wiemy już mniej więcej jak wyglądają te castingi, one bywają różne, ale powiedz mi, czy na przykład w tych ofertach castingowych każdy się może sprzedać? Nie musisz mieć jakiejś określonej, nie wiem, sylwetki, czy określonego jakiegoś wzrostu, czy czegokolwiek innego, czy są jakieś takie konkretne oczekiwania?
5: To totalnie zależy od castingu, bo tak naprawdę my dostając brief, to mamy informacje, jakie osoby konkretnie są poszukiwane. I to często są osoby, na przykład, często jest wprost napisane, że są osoby szczupłe. Natomiast często jest też wprost napisane, że to są panowie z brzuszkiem na przykład potrzebni, tak? Więc tutaj jakby też... No,
4: czyli każdy ma szansę, pamiętajcie, każdy ma szansę.
5: Tak, oczywiście tutaj zachęcam, żeby nie skreślać siebie przez sylwetkę. W sensie, że jakby, bo też my postrzegamy tak świat, że w reklamie są te osoby takie idealne, tak?
4: Tak, piękne, wymuskane.
5: Natomiast trochę teraz zauważyłem, że od tego odchodzimy i bardzo mnie to cieszy.
4: Ale ten trend się chyba zmienił, nie?
5: Tak. On się już coraz bardziej zmienia i to dostrzegam właśnie od kilku lat, tak? Bardzo mnie to cieszy, ponieważ tak naprawdę no to no młode osoby widząc ten idealny świat, idealne te szczupłe sylwetki też mogą gdzieś tam złapać doła, widząc to w telewizji.
4: No tak.
5: A biorąc pod uwagę to, ile teraz młodych osób ma problemy po prostu jakby no natury psychicznej.
4: To lepiej kreować naturalny świat.
5: To bez dwóch zdań. Więc tak jak mówiono, czasami jakby też wzrost jest ważny, bo gdzieś tam, jeśli ma ktoś zagrać, jeśli dziewczyna na przykład z chłopakiem, często są sceny, że dziewczyna z chłopakiem musi zagrać jakąś scenę, no to wiadomo, że no nie mogą oni być jakoś, nie może być dużej różnicy na przykład wzrostu, tak? Mhm. Gdzieś tam często ten wzrost też jest uszczegółowiony, że potrzebują na przykład, nie wiem, facetów do 1,87 m, na przykład, no nie wiem, dziewczynę do 1,73 m, tak? Czy tam 1,75 m, no żeby nie było dużej jakiejś takiej tej przepaści. Dokładnie, a też żeby ktoś nie miał, kurczę, ponad 2 m, tak? No bo się znowu będzie wyróżniał w tej reklamie.
4: No ale tacy też są czasami
5: potrzebni i tutaj jakby nie neguję tego w żaden sposób. Więc no, tak jak wspomniałem, wszyscy mają szansę bez względu na swoją sylwetkę, bez względu na wzrost i bez względu na twarz.
4: Czyli każdy się może sprzedać.
5: Tak jest.
4: Powiedz mi, taka najfajniejsza, najcieplejsza, najśmieszniejsza reklama, w której wziąłeś udział.
5: To taka najcieplejsza reklama, to wydaje mi się, że była to reklama, w której zagrałam z Anią Lewandowską do Szlachetnej Paczki. Mhm. No wiedziałam, że robimy fajną robotę. Ogólnie na planie było bardzo, bardzo ciepło, tak rodzinnie.
4: Świąteczny czas.
5: I wydaje mi się, że właśnie, że to była taka najbardziej ciepła reklama, którą zrobiłam i którą nawet gdzieś tam, jak czasami ją oglądam, to no, po prostu wracają te uczucia, które przeżyłem, uh-huh, które przeżyłem na zdjęcia. Natomiast taka najbardziej zabawniejsza reklama, to tutaj najzabawniejsza reklama, no to chyba była reklama, w której wziąłem udział, najzabawniejsza reklama, w której wziąłem udział, to chyba reklama trunków wysokoprocentowych.
4: Tak.
5: No bo tam, jak wiemy, jakby no, była zabawa i tak dalej, śmiechy. To było też nagrywane w bardzo ciasnym pomieszczeniu, gdzie my tak naprawdę odgrywaliśmy scenę z chłopakami, tam nie wiem, w 10 czy 12 osób. Jakby narracja była taka, że spotkaliśmy się po prostu po pracy, korpo szczury poszły do baru i po prostu chcą totalnie odetchnąć, chcą totalnie sobie wrzucić na luz po poprzednim ciężkim tygodniu w pracy. I po prostu było bardzo małe pomieszczenie, było tam strasznie gorąco, to było nagrywane chyba w lipcu albo w sierpniu i finalnie ta reklama, no po prostu wszyscy jesteśmy upoceni totalnie, ale już nam było tak wszystko jedno, że po prostu widać, nawet nie, w sensie na zdjęciach ja miałem wrażenie, że widać będzie po nas ten taki, taką bezsilność po prostu,
4: która chce,
5: tam,
4: tak,
5: że już się nie chce, tak, a finalnie no to tak naprawdę jak widzę tą reklamę, jak my tam krzyczymy i w ogóle bawimy się, będąc cali spoceni, cali poklejeni po prostu do tego trunku, no to naprawdę jak wracam do tej reklamy, to
4: często się
5: uśmiecham, że to tak fajnie wyszło, dokładnie
4: a powiedz
5: tak.
4: Mi, pierwsza reklama, mówię, że to była z jednego z bardziej tam znanych banków, siadasz sobie na fotelu, rodzice, babcie, kawka, herbatka, siedzicie, pyk, lecisz. Jakie to jest uczucie? Odjazd?
5: Znaczy ja ogólnie jestem bardzo skromną osobą, mm-hmm, i ja trochę byłam zawstydzony, szczerze mówiąc.
4: Tak?
5: I gdzieś tam, gdzie osoby w pracy wiedziały, że wystąpiłem w tej reklamie i właśnie oglądały ją przy mnie, no i też się cieszyły, no to ja jakoś tak... No właśnie,
4: nie
5: chyba...
4: oglądajmy tego.
5: Tak, dokładnie, obejrzyjcie sobie w domu, jak wrócicie, tak,
4: bez
5: po pracy, na spokojnie, już beze mnie, tak, to się w ogóle nie działo. Ale no gdzieś tam jest też ta satysfakcja. Gdzieś tam też jest ta satysfakcja, widziałem, że rodzice są za mnie dumni, więc no też to dla mnie też to było najważniejsze, tak, gdzie widziałem, że rodzice są za mnie dumni, siostra jest ze mnie dumna, więc jakby...
4: To było kluczem.
5: Tak, dokładnie.
4: Czyli jest to wsparcie, rodzina generalnie wspiera tutaj te twoje działania.
5: Tak, jak najbardziej. Rozumieją, że czasami muszę wrócić później do domu, bo gdzieś tam muszę zostać na ten casting.
4: Nie było tak, synu, jakie reklamy, co ty wymyślasz?
5: No może coś tam mała czasami...
4: Przewąknęła,
5: tak, to tutaj nie będę ukrywał, ale no w momencie, kiedy zobaczyła mnie w tej pierwszej, bo jakby mama też widziała, że ja się trochę przejmowałem na początku, jak mi z tymi reklamami nie wychodziło, bo jakby odbierałem to osobiście. Natomiast no jakby no nie ma się co dziwić, jak tysiące osób biorą udział w takim castingu, no to gdzieś tam to prawdopodobieństwo, że jednak ty zostaniesz wybrany, wybrana, no nie jest duże.
3: No nie, nie jest duże,
5: więc jakby no tutaj ja odbierałem to bardzo osobiście, personalnie i mama widziała, że ja tak to odbieram i gdzieś tam nie była z tego zadowolona. Natomiast w momencie, kiedy właśnie wziąłem udział w tej pierwszej reklamie i zobaczyła mnie w telewizji i w internecie, no to i zobaczyła, jak jestem z tego też zadowolony po prostu wewnętrznie, no to od tamtego czasu mi kibicuje
3: i wspiera.
5: Wspiera jak najbardziej.
3: A jak widać generalnie z tego, co tutaj nam opowiadałeś, to czasem o tym, że dostaje się ten angaż, świadczy błahostka, typu twoje przekładanie papierów, nie? Że
5: no to jest... było niesamowite, to było naprawdę
3: to jest
5: niesamowite,
3: taka ruletka,
5: że
3: dobra.
5: Ja po prostu gdzieś tam przekładając te akta w urzędzie, wyrobiłem sobie takie doświadczenie przekładania tych papierów, że po prostu reżyser to wyłapał i powiedział, że nie, no po prostu idealna rola dla ciebie.
3: No obłęd, nie? To jest po prostu obłęd. I tak naprawdę tych czynników no, jest bardzo dużo.
5: Bardzo dużo.
3: Jakie sobie stawiasz cele, jeśli chodzi o tą drogę? Czy widzisz siebie tutaj na przykład tak, że za jakiś czas chciałbyś na przykład tylko z tego żyć? Czy generalnie nadal będziesz to traktował jako swoje hobby, pasję? Czy zostaniesz tylko na reklamach, a wybierzesz się, albo wybierzesz się dalej na przykład, nie wiem, do seriali? Spełniać jakieś swoje inne, że tak powiem, potrzeby w tym?
5: Szczerze mówiąc, to o tym nie myślałem za bardzo. Jakby... biorę to troszkę, że tak powiem, z marszu. A jeśli się uda dalej grać w reklamach, no to jak najbardziej jeszcze dalej będę starał, będę brał udział w tych castingach. Natomiast jakby nie wyobrażam chyba sobie, żeby to było moje jedyne źródło dochodu. Ponieważ... to jest takie troszkę no, niestabilne, bo czasami jest tak na przykład, że wygra się dwie reklamy w ciągu miesiąca i jest wow, bo jest nagle taki przypływ mega fajnej gotówki. Natomiast czasami jest tak, że na przykład, nie wiem, no 2-3 miesiące nic się nie dzieje, tak? Więc no gdzieś tam chciałbym mieć tą pracę na etacie cały czas, ale ja mam tyle dobrego, że no mój dyrektor jest bardzo wyrozumiały, jakby ja nie mam...
3: Pogodzisz to jakoś.
5: Tak. I jakby no te reklamy są zazwyczaj nagrywane w tygodniu, tak? I to jest od godzin dosłownie porannych, od godziny 6 do godziny wieczornych. Więc jakby no nawet zdalnie chcąc pracować na takim planie zdjęciowym, no to nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie. Jakby tam mogę zdalnie pracować, ale dosłownie nie przez 2 godziny. Ale ja cały czas muszę być w gotowości, więc jakby no to nie jest łatwe. Natomiast tak jak tutaj mówię, no mój dyrektor jest bardzo wyrozumiały, jakby widzi, że jestem tym zajarany. I też mi kibicuje i jakby no nie mam tutaj problemu, żeby wziąć wolne w środku tygodnia. Więc jakby na pewno będę się dalej starał brać udział w tych castingach, wygrywać jak najwięcej reklam. O serialach nie myślałem, ponieważ wydaje mi się, że jednak żeby uderzyć w seriale, no to już trzeba coś tam z tym aktorstwem mieć jednak do czynienia. Dużo osób, które poznaję na planie i które grają w serialach, no to one jednak gdzieś tam po jakichś szkółkach są, a to po prostu po stricte aktorstwie, po studiach aktorskich, albo gdzieś tam w jakichś szkółkach prywatnych się douczały. Ja nie jestem ani po studiach aktorskich, jak już wspominałem, ani po tej szkółce aktorskiej, więc myślę, że z serialami będzie trudno, aczkolwiek no może gdzieś tam, czasami też jest tak, że jak dostajemy brief castingowy, to agencja informuje nas, że właśnie tutaj na przykład reżyserem jest osoba, która robi dużo, dużo seriali. Więc gdzieś tam może w przyszłości uda się, że po prostu taki reżyser mnie wyhaczy i po prostu w serialu też się uda zagrać.
3: No to
5: na pewno będzie fajne doświadczenie i... no i zobaczymy.
3: No to trzeba kciuki tak naprawdę za to. A powiedz mi, co byś powiedział osobom, które generalnie będą słuchać naszego wywiadu? Może sobie myślą, że chciałyby rozpocząć taką drogę. Jakie dałbyś im rady na start?
5: To znaczy na start, tak. Wejdź w internet, wpisać sobie agencja, agent, znaczy to jest też tak, że to jest jakby, nie można wpisać agencja reklamowa, bo wyskoczą jakby agencje reklamowe, takie typowo stricte
3: wydrukujemy
5: zajmujące się.
3: Wydrukujemy ci wizytów.
5: Tak, dokładnie. Ja na początku, to też jest zabawne, bo ja na początku właśnie tak szukałem agencji i wpisywałem agencje reklamowe i właśnie takie same mi wyskakiwały, typu wiesz, właśnie wydrukujemy ci coś, no nie, jakieś tam printy i tak dalej. I mówię, kurczę, no jak ja znaleźć tą agencję, no przecież no, wpisuję agencja reklamowa, wyskakują jakieś same, wiesz, jakieś takie same do druków i tak dalej. Mówię, no nie, no nie jestem w stanie tego ogarnąć. Ale gdzieś tam się udało, więc jakby wpiszcie sobie agencja aktorska albo agencja dla epizodystów. Pierwsze, które wam wyskoczą tak naprawdę, to możecie do nich śmiało uderzać. Najważniejsze jest to, żeby zrobić sobie zdjęcie na jasnym tle. Na jasnym tle musi to być zdjęcie portretowe, czyli tak portret, sylwetka i profile. Do tego dokładamy wizytówkę i to też na jasnym tle najlepiej. Najlepiej na białej ścianie, bo wtedy też najbardziej twarz widać. Oczywiście bez żadnych okryć głowy, bez okularów przeciwsłonecznych, bez jakiegoś nadmiernego makijażu, bo to widać, jakby to nie o to chodzi, żeby ten makijaż gdzieś tam się wyróżniał, bo jakby no chcemy zobaczyć tą naturalną twarz danej osoby. Wtedy jak się nagra taką wizytówkę, tak naprawdę w wizytówce to mówimy: cześć, nazywam się tak i tak, mam tyle i tyle lat, interesuję się takimi i takimi rzeczami, na co dzień pracuję tutaj albo uczę się. Wizytówka niech trwa nawet 20 sekund. Na koniec, oczywiście wizytówka musi być nagrywana w portrecie, natomiast na końcu wizytówki dobrze jest pokazać dłonie do kamery z jednej i z drugiej strony, a do tego całą sylwetkę.
0: A czemu dłonie?
5: No często te dłonie w reklamach grają.
0: O kurde.
5: Często te dłonie w reklamach grają.
0: Musisz taki zrobić, ręce.
5: Dokładnie, więc gdzieś te ręce trzeba wyszczegółowić na tej wizytówce.
0: Człowiek się nie zastanawia też czasem, jak ogląda, nie, te reklamy. Jakie to są rzeczy, zanim by tam
5: zagrać. Tak, ale czasami na przykład właśnie jest tak, że też agencje potrzebują dłoni samych. Jakby twarz nie gra, tylko dłonie same.
0: Może rozumiem, jakiś kremik czy coś tam i tak dalej, nie?
5: Dokładnie. Więc jakby to też jest ważne, no i wtedy jakby po takiej wizytówce, tak, z dłońmi, z wyszczególnionymi dłoniami, no to gdzieś agencja może właśnie wyhaczyć, że ta osoba w sumie ma ładne te dłonie, więc może i faktycznie jakaś reklama kremu, czy właśnie tutaj innego jakiegoś kosmetyku
0: może zaskoczyć.
5: Może zaskoczyć, tak, dokładnie, i mogą te dłonie być pokazane.
0: A czy potrzeba mieć jakąś jeszcze, nie wiem, tężyznę psychiczną? Trzeba umieć sobie właśnie radzić z jakimiś porażkami, czasami z presją też, czasami z trudnościami, które się pojawią na planie, czy oprócz tego, że gdzieś ta agencja jest potrzebna, tak, żeby jakoś tutaj funkcjonować w tym świecie, to czy jeszcze właśnie jakieś takie nasze wewnętrzne rzeczy są też tutaj ważne, żeby mieć tą szansę przebicia się w tym świecie?
5: No tutaj radzenie sobie ze stresem na pewno będzie zaletą. Na pewno będzie zaletą. Ja tak jak mówię, na samym początku brałem to personalnie bardzo do siebie. Natomiast w momencie, kiedy podszedłem do tego z dystansem, to wtedy to załapało.
0: Dopiero?
5: Dopiero. Aha. Tak. Bo mi się przez pierwsze 4 lata ja chodziłem po tych castingach i nic nie wygrałem. Gdzieś tam się dostawałem do kolejnych tych etapów jakby finalnych, ale no gdzieś tam czegoś brakowało. Natomiast no po tych 4 latach doszedłem do wniosku, że już no dobra, co ma być, to będzie. Jakby może to faktycznie nie jest dla mnie, tak? I wtedy zaskoczyło. I wtedy nagle zaskoczyło. Gdzieś tam to ciśnienie za mnie zeszło. I no nie wiem, czy to było też widać po prostu na castingach, że jestem bardziej naturalny, nie spinałem się, tak? Więc no gdzieś to radzenie sobie ze stresem i jakby podejście też, żeby mieć takie podejście na luzie i się nie spinać wewnętrznie, bo to bardzo widać. Nawet jak właśnie chodzę na castingi i wchodzimy czasami parami do pokoi, gdzie jesteśmy nagrywani, no to widać to po osobach, że niektóre się spinają i to po prostu my sobie nawet z tego sprawy nie zdajemy, ale w kamerze, w monitorze jest to tak widać, że ja będąc tak naprawdę amatorem to widzę, więc jakby reżyser, który tam siedzi i dokonuje wyborów obsady,
0: to nie weźmie
5: takiej osoby, bo to w reklamie też będzie widać, a na planie zdjęciowym jest jeszcze więcej stresu, jest jeszcze więcej presji, bo wszystko musi być domuskane, wszystko musi wyglądać idealnie, więc jakby no tutaj to już wydaje mi się, że umiejętność radzenia sobie z presją też będzie plusem.
0: Czyli dystansie. I trzeba mieć tego dystansu też do siebie trochę?
5: Tak.
0: Różne rzeczy się słyszę na swój temat?
5: W całym życiu trzeba mieć do siebie dystans. Namawiam. A tutaj, no tak. No tutaj jest też duża jednak konkurencja, tak? No bo w takich castingach czasami biorą tysiące ludzi udział. Tym bardziej teraz, jeśli jest możliwość wysyłania tych self-tape'ów po pandemii, no to już totalnie jakby na tych castingach jest troszkę luźniej. Natomiast tyle, ile zgłoszeń czasami wpada, jak właśnie słyszymy od reżysera, czy potem już na planie filmowym, ile było właśnie zgłoszeń, no to człowiek się głowę łapię. Naprawdę.
4: Też tak?
5: Człowiek się za głowę łapie. No bo to są no, tysiące zgłoszeń. Więc tak naprawdę osoby, które właśnie dokonują tych, tych wyborów już na, tą, już na ten drugi etap, no to też mają kupę pracy.
4: Kupę pracy, nie?
5: Bo to tak naprawdę każde zgłoszenie trzeba przejrzeć, tak?
4: I przeanalizować.
5: Trzeba przejrzeć, przeanalizować, dokonać wyboru. No to jest też naprawdę...
4: Gruba praca tak naprawdę. Oprócz Ani Lewandowskiej, którą poznałeś, czy poznałeś jeszcze właśnie jakieś takie ciekawe postaci, które gdzieś zostały z tobą, jakieś relacje, jakieś śmieszne historie, które gdzieś wyniknęły, wspieranie się, mówisz, tutaj jest dużo, dużo stresu, więc może gdzieś się pojawiły jakieś też i przyjaźnie.
5: A, to znaczy jeszcze brałem udział w reklamie z Julią Wieniawą oraz z Żabsonem. A no to tutaj jakby takie bardziej relacje były ogólne. Ogólne z nami, tam akurat dużo osób brało udział w tej reklamie, więc jakby relacje były bardziej ogólne, ale też miło.
4: No fajnie, nie? No też miło też sobie zobaczyć, nie?
5: Tak, dokładnie. Jakby na pewno nie miałbym takiej możliwości jakby no spotkać się z nimi na żywo, na ulicy,
4: tak?
5: Więc
4: tak.
5: Tutaj gdzieś w reklamie była ta możliwość. Wspominam to jako fajne doświadczenie.
4: A jakieś inne osoby? Nie wiem, generalnie, którzy też zaczynali tak jak ty i też generalnie są jakimiś amatorami czy coś, no tam na pewno przekrój masz różnorakich osób, które spotykasz, nie?
5: Jest totalnie duży przekrój takich osób, tak, ale mam takie osoby, z którymi brałem udział tam 2-3 lata temu w reklamie i do tej pory utrzymujemy kontakt. Są to ludzie rozsiani tak naprawdę po całej Polsce, bo są to osoby i z Wrocławia, i z Poznania, i też osoba z Gdańska jest na przykład, tak?
4: Więc czyli da się przyjaźnić
5: tutaj
4: w tej strefie.
5: Tutaj da się też nawiązać fajne znajomości, przyjaźnie. Ponieważ
4: nie jest
5: spotykamy
4: tylko
5: tyle,
4: złokcia, moja reklama.
5: Nie, totalnie jakby tutaj tak nie podchodzimy, przynajmniej ja tak nie podchodzę do tego. I tutaj mamy taki przekrój różnorakich osób, że no naprawdę możemy spotkać fajne, wartościowe osoby, które nawet jakby swoim doświadczeniem pomogą nam w przyszłości po prostu, żeby troszkę też inaczej podejść do pewnych rzeczy po prostu, że będzie nam łatwiej podczas nagrywania.
4: Gdybyś zaczynał jeszcze raz, to przeszedłbyś tą samą drogę?
5: Bardziej postarałbym się jednak uderzyć w studia aktorskie. Natomiast jakby no nie żałuję tego, bo finalnie udało mi się wystąpić w reklamie, a gdzieś tam, tak jak mówię, w wieku 16 lat gdzieś mi tam przez głowę przeszła taka myśl, że fajnie było wystąpić. Gdzieś tam w głowie pojawiło się takie marzenie.
4: Tak.
5: Natomiast ja jestem zadowolony ze swojej drogi. Jedyne, co mógłbym zmienić, no to właśnie te studia aktorskie, które gdzieś tam pozwoliłyby mi brać może udział w serialach. No i wtedy jakbym miałbym większą możliwość poświęcić się tylko reklamie i tylko aktorstwu. Wtedy już nie musiałem mieć drugiej pracy na etat, no bo pewnie tej pracy byłoby dużo więcej. Jakby mając etat, nie bylibyśmy w stanie już tego pogodzić jakby.
4: No bo tak, jakby było aktorstwo, byłyby seriale, byłyby inne rzeczy. Ale generalnie to, co mi się tak wysnuwa po całości naszej rozmowie, to wydaje mi się, że marzenia to są rzeczy, które się spełnia, a nie czeka się na ich spełnienie. Zgadzasz się ze mną? A dzisiaj o arkanach magii branży właśnie modelingu i branży reklamowej opowiadał gość, który ze mną w studiu, Dawid Żurowski. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
5: Dzięki wielkie i życzę powodzenia wszystkim przyszłym aktorom.
0: Rozrywka
2: z Vox FM Radom.
3: Jak zdobywa się najwyższe szczyty świata? Jak sobie radzić, kiedy nie chce nam się iść do góry? A przede wszystkim, co z higieną na wysokości ponad 6 czy 8 tysięcy metrów nad poziomem morza? O tym wszystkim rozmawiam z gościem, który już w naszym studiu.
4: Dzisiaj u mnie w studiu wyjątkowy gość, akurat na nizinach, tak można powiedzieć, na lądzie, więc udało się go złapać. Radomski himalaista Karol Adamski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
4: Dzisiaj będziemy się zagłębiać w to, jak zdobywa się wysokie szczyty, ale przede wszystkim jak też nabrać trochę dystansu do tych warunków, które czasami są ciekawe tak naprawdę tam na górze. Ale może zacznijmy sobie od takiego jakiegoś brzegu i początku. Gdzie hasałeś na początku, jeśli chodzi o górki? No bo podejrzewam, że nie od razu było Mount Everest. Musiałeś gdzieś się rozkręcić.
6: No to powiem tak, pierwsza górka w moim życiu to była górka na Gołębiowie, taka, na której się zjeżdżało w butach, w Sofixach oczywiście naszych radomskich, które były najszybsze na rynku. Nie trzeba było ich smarować jak nart od spodu. Tam pierwsza kontuzja, wstrząs mózgu, także chyba to była druga klasa. Kiedy uderzyłem tyłem głowy na tej góreczce, to zapomniałem o wszystkim, co było wcześniej.
4: Ale nie zapomniałeś, jak masz na imię? Nie.
6: Nie zapomniałem, aż tak głęboko nie. No i oczywiście później, z tego co pamiętam, pamiętam, mama zabrała mnie w wieku, nie, to było nawet troszkę wcześniej, bo w sześciolatek, tak, początek żaróweczki, wakacje, Wisła i tamte okoliczne górki, tam też kontuzja, zakrwawiony na dole.
4: Grubo, Karoli, to cię zachwyci.
6: Nie potrafiłem wyhamować, mama.
4: Ta krew i adrenalina cię podkręciła, żeby iść dalej, tak?
6: Lubiłem to, lubiłem wyzwania, dlatego no, kolejne góry no, to były Tatry. Od razu taki szybki przeskok, znajomi z Radomia, wyjazd do Zakopanego, w okolice tam. Później długi okres chodzenia samotnego po górach, zdobywania takiej naprawdę absolutnych takich doznań samotnych dla siebie w tych górach najwyższych w Polsce. A później krok po kroku przez Alpy, po Alpach było szybkie Kilimandżaro, po Kilimandżaro już Kaukaz i już tak naprawdę duże, wysokie góry.
4: Ale mówisz, zaczynałeś od sufiksów, zaczynałeś od Radomskiej Górki na Gołębiowie.
6: Tak jest.
4: Adrenalinka tutaj w tle, trochę tej adrenalinki gdzieś jest, to napędza, to jest to, za czym się tak gdzieś podąża, jeśli się wchodzi na te górki?
6: Tak mi się wydaje, że no nie jestem aż tak do końca pewien. Adrenalina na pewno, ale wiem, że jest jeszcze mnóstwo innych enzymów, które...
4: Endorfinki.
6: Tak, endorfinki też, ale podobnych do adrenaliny. Testosteron, cała baza tych takich, można powiedzieć, mocnych doznań mnie pobudza do tego, żeby się tam znaleźć.
4: No, ale to jest taki, wiesz co, trudny sport. Tutaj też mówiłeś o tych wszystkich kontuzjach, mówiłeś też krew, pot i łzy zasilało na tych sufiksach. Mocne zacięcie musiało być w tobie, że pomimo kontuzji generalnie wspinałeś się dalej. No ale trzeba mieć też trochę takiego jakiegoś dystansu, bo to jest jednak taki obciążający też psychicznie sport, nie ma co ukrywać.
6: Bardzo obciążający i tutaj też musimy spojrzeć na to, że ja nie chodzę tam już sam, tylko prowadzam innych adeptów tej sztuki. Wprowadzam ich w takie wyższe tereny, w których tak naprawdę nigdy nie byli, nie mieli takich doznań i też te ich organizmy fizycznie czasami nie wytrzymują. Także tutaj ta siła motywacji, dobre podejście do zespołu, żeby to wszystko poskręcać, bo wejść to jest tylko połowa drogi, a tu jeszcze trzeba zejść i dać tym ludziom radość, że nie tylko się zmęczyli, ale tak naprawdę osiągnęli coś, co będą jeszcze długo, długo wspominali.
4: A co to znaczy dać tym ludziom radość? No bo rozumiem, że samo już wejście na szczyt jest ogromnym osiągnięciem, tak? I tutaj już ta radość jest, no ale po drodze pewnie bywają różne, wiesz, no nie ukrywajmy tego, ja sama chodzę po górach, wiem, że czasami bywa trudno, nie? Czasami generalnie jest, o kurde, po co ja sobie to robię? Sapię się, jest ciężko. Potrzeba jednak trochę tego jakiegoś dystansu i dobrego humoru, żeby się tam wspiąć. Może opowiedz nam o jakichś właśnie najciekawszych, najśmieszniejszych sytuacjach.
6: Tak naprawdę, no ciężko jest sobie przypomnieć teraz, ale teraz do głowy akurat mi przychodzi taka sytuacja z tego roku,
4: tak.
6: Jak wysportowany pan Piotr z Warszawy, sędzia piłkarski, pozdrawiam go serdecznie, idzie u mnie w zespole jako któryś ze środkowych i wpada do szczeliny. No i oczywiście ja idąc pierwszy, no tylko czuję to napięcie liny, ale tego napięcia jakoś tam nie wyczułem, ale po jakiejś chwili, po kroku, po dwóch czuję, że jest stop. On mi tego nie zgłasza. Wszyscy z tyłu po prostu w pozycji takiej, jak było szkolenie, już go asekurują. Ja również padam do tej asekuracji. On ma takie oczy. Przy dużych zespołach nie ma tego strachu, jeśli ktoś wpada do szczeliny, bo tak naprawdę cała reszta zespołu mu wtedy blokuje i pomaga wyjść z tej szczeliny.
4: Jest to asekuracja.
6: Ale on tak naprawdę jest w takim szoku, że nie wyczuwa nic pod nogami. Przebił tą górną barierę mostu śnieżnego i pod spodem nie ma nic, żeby zaprzeć nóżki, żeby się wyciągnąć. A tutaj dłoń mi wisi i czuję, że tak jakby wpadł w lód, który jest kruchy i wszystko, co próbuję zrobić, powoduje większą dziurę i łamie ją, tą podstawę pod sobą. Oczywiście wyciągnięcie go i może to nie jest śmieszne teraz,
4: tak to opowiadasz, to takie dramatyczne, ciężki żart.
6: Że dramatyczne, ale to spojrzenie, Piotrze, tak naprawdę nic nie jest, spokojnie, jesteś cały czas asekurowany, jesteś bezpieczny, ale ja nie mam po prostu czucia, na czym stanąć.
4: Tak, nie mam czucia nóg, nie wiem, co się dzieje.
6: Przypominam sobie śmieszną sytuację już po zdobyciu

0: się wychylał za tych budynków, czy jest bezpiecznie, czy można iść, ale on w pewnej chwili, ja pytam, Maćku, jak czujesz się, jak w jakiejś grze, albo jak w swoim zawodzie, tak, a on mówi, kurczę, ale ja nie mam broni.
1: Czyli bida, jakby to się nic nie zrobię.
0: I tak naprawdę chodzi się po dyskotekach, wchodzi się jako jedyny biały, no i ci ochroniarze na tej dyskotece nas wtedy pytali, po co my tutaj przyszliśmy. Mówimy, no niestety nie potańczyć, tylko szukamy takiego około 2 metry blondyna białego. Nie ma go tutaj. Rzuciłby się w oczy. No to idziemy do następnej. No.
1: Odnaleźliście kolegę?
0: Odnaleźliśmy.
1: Odnaleźliście kolegę bez broni.
0: Bez broni.
1: Udało się.
0: Tak jest.
1: Udało się.
0: A on się nam chował, tylko tak naprawdę on później kroczył za nami, bo miał z tego ubaw.
1: A was widział?
0: Tak jest.
1: A to taki cwaniak.
0: Taki cwaniaczek.
1: A, czyli takie ekipy chodzą w te góry,
0: też.
1: Tak? Czyli widzę, że dobrzy wariaci, że tak powiem.
0: Pozytywnie.
1: Pozytywni wariaci, to jest najważniejsze. Mówiłeś tutaj, że generalnie też taką inspiracją do rozpoczęcia tych górek i gdzieś jakiś tam wyjazdu była mama. Mama.
0: No mama trochę tak podróżniczo zawsze nas gdzieś pchała w ten świat. Może nie na siłę, ale pokazywała nam to, że jednak ten świat stoi otworem przed nami.
1: Mhm. A nie było tak, kiedy zacząłeś wspinać się na najwyższe szczyty świata, że wola Boga, Karol, co ty wymyślasz, synu?
0: Tak było, ale troszkę wcześniej przed tymi najwyższymi. Jak już zacząłem
1: Takie mama się bała?
0: Nie, wtedy tak naprawdę do końca nie wiedzieli, co robię, bo pracowałem sezonowo również na Podhalu i sobie w dni wolne wychodziłem, że mama nie wiedziała, także po co stresować mamę.
1: Nie mówiłeś mamie, no ale jak już wspinałeś się na Mount Everest, no to musiałeś mamie powiedzieć, no to już nie dało się ukryć.
0: Tak, to się nie dało ukryć, ale bardziej bała się, wydaje mi się, na tym początku mojej kariery w górach, tych takich, można, ja bym to nazwał średnich, gdzie zdobywałem te szlify. Bo tutaj na Everest tak naprawdę, no oczywiście najwyższa góra, ale nie widziałem strachu w jej oczach, ani przy pożegnaniu, które zawsze tam jadę do rodziców, żeby się pożegnać, bo zawsze tak robiłem i nie chcę tego jakoś tam zaburzać, bo z ksiąg z historii wiem, że wspomnienia niektórych, którzy nie wrócili, są takie, że o Boże, tego razu się jednak nie pożegnał, albo jakaś zmiana jakiejś takiej i staram się robić to może nie na siłę, ale przypominać sobie właśnie takimi rzeczami, żeby nic nie zmieniać.
1: To brzmi tak trochę magicznie.
0: Chciałbym, żeby tak było.
1: Brzmi tak trochę magicznie. Trochę tej magii też generalnie, jak już przy tym sobie stoimy, to może też trochę szokować i słuchaczy i na pewno myślę, że w tobie także wywoływało różne emocje. Jednak odwiedzać też inne kraje, w których wspina się na góry, gdzie już są szerpowie, gdzie już są obozy, gdzie wymienia się ta tak naprawdę kultura. Bardzo różna z całego świata. Różnych rytuałów też doświadczyłeś. Może trochę nam o nich opowiedz.
0: Tak jest. No przede wszystkim tutaj warto wspomnieć rytuały te w Nepalu, że przed wejściem na jakąś trudną górę, nie musi to być ośmiotysięcznik, ale przy sześciotysięcznikach również jest odprawiana taka ceremonia w bazie, przy ołtarzu zbudowanym przez naszych szerpów. Jest zaproszony lama z okolicznego klasztoru, z okolicznej wioski, który odprawia tak zwaną pudżę. Jest to po prostu nabożeństwo, takie jak w klasztorze, tylko odprawiane na zewnątrz, tutaj pod górą. Jest to uproszenie góry, żeby bezpiecznie wprowadziła nas na swoje zbocza i bezpiecznie dała nam z nich zejść. Wiem, że podczas tej pierwszej pudży na 8000 w 2022, no troszkę tak podchodziliśmy do tego.
1: No właśnie, ze śmiechem.
0: Ze śmiechem zabawowo, że no trzeba w tym uczestniczyć, ale nie
1: ale
0: wiemy do końca
1: robią?
0: Jak, co oni robią. I przerażenie takie zobaczyłem wtedy w oczach Mingły, czyli naszego głównego szerpy, że taki jakiś lęk, odczucie czegoś, że jednak jest zaburzona ta więź z górą.
1: A że wy jesteście tacy niepokorni?
0: Że jesteśmy trochę niepokorni, że tak naprawdę już wiedział, że podczas podejścia pod samą bazę, no warunki pogodowe były nieciekawe, czyli codziennie deszcz, bo byliśmy niżej, u góry padał śnieg. Widział, że ta góra będzie w tym roku dosyć niepokorna. No i zdarzyły się różne bardzo złe rzeczy w tamtym roku i ja już sobie tak z automatu dołożyłem to do głowy, że nie, następny rok będziemy bardzo poważni, będziemy skupieni. Nieważne, czy to jest nasze wyznanie, czy nie nasze, ale nie jesteśmy też u siebie. Będziemy tolerować wszystko, co to tak naprawdę będzie nam powiedziane, żebyśmy czynili podczas tej ceremonii. A kolejne, następne wyprawy byłem też kierownikiem tych wyjazdów, więc prosiłem usilnie, żeby wszyscy uczestnicy również przestrzegali tych zasad.

0: Wow, tutaj tak się zrobiło bardzo, powiem szczerze, nostalgicznie, troszkę. bardzo poważnie, miało być magicznie, ezoterycznie, a czuję się teraz po prostu natchniona i taka pokorna, powiem szczerze.
1: Ale przyznam, że następne razy bezproblemowe wejścia.
0: Karol, tak jak mówimy, te wszystkie tutaj rytuały, te wszystkie rzeczy, one uczą tej pokory, może to trochę budzi taki respekt i gdzieś, wiadomo, jest nostalgiczne, ale jednak to są takie trochę poważne też sprawy, no bo wspinacie się jednak na góry, w których no, trzeba pokonać pewne takie progi fizyczne, ale także i psychiczne.
1: No chyba bardziej właśnie psychiczne.
0: I takie związane z higieną.
1: I takie z higieną. Znaczy no, da się do tego
0: jak
1: przyzwyczaić.
0: Jak to tam wygląda właśnie? Bo myślę, że tutaj generalnie to jest także ważne.
1: Znaczy zacznijmy od takiej tak zwanej higieny osobistej, czyli od takiego mycia
0: zębów.
1: Zęby można myć tak naprawdę wszędzie. To tutaj tak naprawdę mam nawet filmiki, gdzie z obozu czwartego, gdzie sobie myjemy te zęby. Ale również powstały filmiki na Denali, gdzie temperatury spadały nocą do minus 40, minus 50 stopni. No i tą higienę też trzeba było jakoś zrobić.
0: To co,
1: no i wtedy miałem taką... Nie, wymyśliłem sobie taki patent, że mam taki ręczniczek 20 cm na 20 cm. Jak dam na niego troszkę jakiejś chemii, jakiegoś żelu, poleję go gorącą wodą, którą gotuję sobie na kuchence, no to bardzo szybko ściągnę to wszystko, na przykład górę najpierw i umyję sobie tą górę, zanim zamarznie mi ręcznik.
0: A nie przyklejam się gdzieś.
1: Suszyć go już, osuszać ciała już nie trzeba, bo...
0: Bo już jesteś zamarznięty.
1: Tylko poruszać trochę rączkami do góry, do dołu, bo to odpada jak lód. Tak, z ciała, które ma 36, po prostu spada lód.
0: Czyli generalnie można powiedzieć, że ten ręczniczek tylko pomagał tobie w tym, żeby ten brud jakby zespolić i szpachlą mogłeś go zdjąć.
1: Znaczy nie zwracałem uwagi, czy on się zespalał. Czułem się lepiej przez to, że się nawilżyłem, o tak bym powiedział.
0: Tylko tyle.
1: Tak, i później oczywiście dolna część ciała, również bardzo szybka higiena. Oczywiście tutaj dziewczyny, które nagrywały akurat ten filmik, bardzo dobry podkład robiły, czyli tak, zaczynamy od góry ciała z wiadomych względów, żeby nie kończyć czasem górą. No tak, no, są to zabawne sytuacje, no ale no tak naprawdę główną chorobą gór nie jest choroba wysokościowa, tylko jest choroba brudnych rąk. Jeśli nie zadbamy o higienę przynajmniej dłoni, a jemy, pijemy i robimy też różne rzeczy, możemy się po prostu doprowadzić do stanu takiego, że bakterie nie pozwolą nam
0: wejść.
1: Tak.
0: No, zdarzały się jakieś takie przypadki właśnie, że po prostu gdzieś tam kogoś zmogło właśnie przez tą higienę?
1: Mi nie, aczkolwiek było bardzo blisko. Pamiętam, to był 2012 rok na Kaukazie, gdzie jedna dziewczyna asekurowała czterech chłopaków.
0: Grubo.
1: Na linię, gdzie ja się wstydziłem tak naprawdę do końca przyznać, że mi się chce. Zgłosiłem to do Leszka. Leszek mówi, może tobie też. Zapytamy się Maćka, później zapytamy się wszystkich. No i tak, i okazało się, że musieliśmy sobie takie półeczki czekanami wykopać, żeby było w miarę bezpiecznie, a Kasia nas od góry asekurowała na linię. Również też było śmiesznie, tak później jak zeszliśmy, zdobyliśmy szczytce, pomyśleliśmy, a co będą teraz myśleli ludzie, którzy idą do góry
0: i
1: zobaczą takie półeczki, bo oczywiście zasypaliśmy to śniegiem i pomyślał sobie, kurde, ale ktoś tu musiał mieć fajne miejsce do odpoczynku. I sobie usiądą na tych półeczkach.
0: Ale takie, wiesz, miejsce do relaksu, nie?
1: Piękne widoki. Tak naprawdę nie dogotowaliśmy wody. Spieszyliśmy się do ataku szczytowego i szybciej i termosy sobie tylko trochę tam zaczął parować. Cyk. No herbata się nie zaparzyła, oczywiście, no jakieś też były widocznie bakterie, jakieś no niekoniecznie dobre substancje w tej wodzie.
0: Tak.
1: No a jak już schodziłem, to pamiętam, że przy samym schronisku tam taki jest obserwatorium meteorologiczne Meteo, a już jak kaczorek pięty do siebie, bardzo szybko zrzuciłem plecak i tam jest taka z blachą obity taki wychodek.
0: Ale już komfort.
1: No i dochodzę do tego wychodka i właśnie tyle ludzi i mówię, takie fajne dziewczyny przede mną, ale i za mną też, kurczę. Co tu zrobić? Ale no, takich rzeczy nie da się zatrzymać.
0: No życie, to jest życie, tak? Ale to co, uczysz się trochę takiego dystansu, no bo właśnie tak jak mówię, no trzeba mieć tego dystansu, nie? Bo ty mówisz to z perspektywy siebie jako mężczyzna, ale za to stały panie i przed tobą także stały panie.
1: Tak jest.
0: Więc generalnie no musi być.
1: Ale one już... mogły po prostu iść za inną też potrzebą, nie taką bardzo przymusową, jak ja w tej chwili.
0: To trzeba było powiedzieć, że mi się spieszy.
1: To jest właśnie ten wstyd.
0: No jeszcze, tak jak mówisz tutaj o tej wodzie, czy generalnie na przykład, no źle zagotowaliście wodę, tak? Jednak tutaj to jest mega istotne, żeby był komfort tej podróży, żeby się nic nie stało, tak? Żeby później nie było poszukiwania rynienek i kopania czekanem sobie dołków. A czy na przykład bierzecie śnieg i go rozpuszczacie, jak na przykład woda, czy możecie sobie tak robić? Czy szukacie śniegu, który nie jest żółty na przykład i tak dalej?
1: No oczywiście, to, tak? To jest tak naprawdę podstawa. No w tych górach wyższych, gdzie już nie ma tak naprawdę wody, jest tylko śnieg, no to im dalej od obozu, bo zawsze tam, gdzie jest obóz, no to ktoś w nocy sobie wyskoczy, oczywiście zrobi siusiu albo to, co zrobił sobie do butelki w nocy, wyleje gdzieś bardzo szybko, gdzieś najbliżej. Dlatego no pobór takiej wody już. Znaczy oczywiście, no też mógł pójść dalej ktoś. Nocą też, jak się latarką przyświeca, to trochę wszystko wygląda żółto. Więc no ciężko, no czasami się trafia na różne rzeczy.
0: Tak, czyli wychodzi się tak, o Jezu, żółta latarka, nie, no wszystko żółte, nie ma wody, wszędzie żółty śnieg.
1: Super jest to rozwiązane na przykład na Alasce, bo pod górą Denali sami sobie robimy te obozy, sami wyrównujemy płaszczyzny, platformy, budujemy murki, które nas ochraniają od wiatru, no i budujemy też toalety. Ja zbudowałem, pamiętam, w obozie czwartym taką toaletę, gdzie mieliśmy nawet półeczkę na papier. Wszystko już myślałem,
0: tak?
1: Nawet, żeby po prostu czekanem robić takie fugi.
0: A że już luksus taki chciałeś, tak?
1: Taki luksus, tak. No i w takiej toalecie oczywiście stoi wiaderko, które dostajemy od tam, można powiedzieć, rangersów, czyli takiej policji parkowej. No musimy później zwrócić je, no pełne.
0: Pełne? Wiaderka?
1: No czyli każdy dostawał z tego, co pamiętam,
0: wnosisz,
1: trzy wiaderka.
0: Znieść, tak? Ale te wiaderka są zamykane?
1: Tak.
0: I niesiesz wszystko
1: jest
0: swoje?
1: Jest taka zakrętka. Tutaj trochę Polacy potrafią wymyśleć dobre sposoby, więc wymyśleliśmy, że nie będziemy każdy używał zawsze swojego wiaderka, tylko w takiej toalecie będziemy mieli, dajmy na to, jedno na wszystkich, na pięć osób. I później będziemy zakopywali ten depozyt śmieciowo-fekaliowy.
0: Tak. Grubo. Kontynuuj.
1: Oczywiście wtedy trzeba wbić takie drzewce bambusowe, dostawaliśmy na górze naklejeczką naszego numeru, naszej grupy. I oczywiście na GPS-ie zaznaczenie, bo podczas zejścia z góry musimy to odkopać i znieść na dół, żeby nie dostać mandatu.
0: Ale różne warunki mogą być, nie? Możecie tego nie odnaleźć. Znaczy ten GPS
1: no
0: wam
1: jest
0: daje
1: możliwość, że no tak czasami się zdarza, że ale wtedy jest potężna kara.
0: I co?
1: Że się tych śmieci...
0: Wszystkie zawsze znaleźliście?
1: No.
0: Czy generalnie lepiliście ze śniegu i plasteliny, udając, że to
1: w Argentynie się tak robi. W Argentynie szukają i handlują odchodami mułów.
0: Jezus Maria, naprawdę?
1: Tak, wkładają to sobie do woreczków i później nie dostają kary $500.
0: Czyli jednak generalnie te fekaliowe przygody związane z górami i innymi rzeczami to fakt. Tam jest ciekawie tak naprawdę, tak, biznes nawet na tym
1: fakt,
0: kręcą, tak?
1: Bo tutaj mamy jakąś wilgoć, jeśli chodzi o Alaskę, a w górach, w Andach tej wilgoci już takiej dużej nie ma. Mamy wysokość prawie 7000 metrów, więc tak naprawdę i temperatura, i brak tlenu powoduje, że bakterii nie ma. Czyli nie ma co rozłożyć takiego naszego odchodu. Więc to leży nawet po 200 lat. Także no tutaj są te zaburzenia, gdzie tak naprawdę zaśmiecamy własnymi szczątkami. Nie wiem, jak to nazwać, żeby to...
0: Dyplomatycznie brzmiało, wstydliwy temat.
1: Tak. Ale no, staram się też również jako lider dopilnowywać tego, żeby było posprzątane.
0: A powiedz mi generalnie, jak schodzicie już po takich, wiesz, wyskokowych wydarzeniach, nie? Ataku szczytowego, mówimy to na najwyższych górach świata, to jest naprawdę ogromny wyczyn. I schodzicie na dół i co? Jest jakaś chyba feta. Świętujecie? O ile jesteście w stanie, wiadomo, że jesteście
1: świętujemy.
0: Zmęczeni. Świętujemy.
1: Jeśli nam oczywiście czas pozwoli, to jak najbardziej świętujemy. Tutaj przypomnę taką bardzo śmieszną sytuację z zeszłego roku. Wchodzenie ja beztlenowo na Manaslu, ledwo co tam wlazłem, a chłopcy mówią po drodze: słuchajcie, może zejdziemy sobie do bazy, to poświętujemy od razu. Będzie super, no bo oni lecieli, Szymon ze Sławkiem od razu na Daulagiri, także super imprezkę sobie zrobimy.
0: Czyli co, bimberek na bazie?
1: No jakaś, znaczy mają tam takie wino z ryżu, taki czang. Oczywiście on się robi w czasie wyprawy, w ciągu miesiąca, to jest taki podpiwek.
0: Mhm. Ale oczywiście tam coś już jest. Ale odwodnić się też nie możecie.
1: Kierownicy nepalscy też tam oczywiście przywiozą jakąś małą buteleczkę takiego rumu Kukli, przepyszny zresztą. Doszliśmy o 21.20, ja krańcowo wyczerpany, plecak 28 kg, ściągnąłem tylko buty i na tyle miałem siły po prostu tego dnia.
0: Było dobranoc.
1: Nie było żadnej celebracji, żadnego niczego. Także zdarza się i tak, bo to był duży sukces. Celebracja była snem, na drugi dzień myślałem, że będę musiał osiołka sobie nająć, żeby mnie zwiózł z tej góry, ale dobrze, że Thijs, taki nasz kolega z Holandii, został w obozie drugim z Sherpą i zeszło mu dłużej o jeden dzień i zeszliśmy za dwa dni tak naprawdę z bazy już do wioski.
0: Znaczy miałeś czas na odpoczynek.
1: No i trochę się zebrałem w sobie, żeby te nogi uruchomić.
0: No dobrze, i tu postawimy kropkę. A dzisiaj o zdobywaniu wielkich szczytów, higienie w górach, zabawie i trudnościach, które czasami tam są, opowiadał radomski himalaista Karol Adamski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
2: FM Radom, w rytmie hitów. W Grójcu na 106.4.
3: Vox FM Radom. Vox FM Radom.
2: Rozrywka z Vox FM Radom.
4: Witam bardzo serdecznie, a w moim studiu dzisiaj Przemysław Bosek, aktor teatru powszechnego, lalkarz, tak można cię nazwać.
5: Oj, witam serdecznie wszystkich dzisiaj. Tak, tak można mnie nazwać, chociaż tak naprawdę to, no tak, jestem aktorem. Aktorem w naszym teatrze.
4: Przedstawienia dla dzieci to jest twoje główne zadanie w teatrze tutaj powszechnym w Radomiu. Z tym jesteś głównie kojarzony?
5: Na początku na pewno tak. Na początku to były głównie przedstawienia dla dzieci, ale tak jak powiedziałeś na początku, jestem aktorem, więc byłem i gram w różnych innych przedstawieniach, nie tylko dla dzieci, nie tylko w przedstawieniach z wykorzystaniem elementu teatru ożywionej formy, bo tak nazywamy teatr lalek, który jest dla dzieci, ale nie tylko, bo ma w swojej historii wiele odsłon również dla dorosłych czy dla innych widzów.
4: Powiedz, jak zaczynała się twoja przygoda z aktorstwem? To były, nie wiem, to były konkursy recytatorskie, to tej sceny cię już jako dziecko ciągnęło. Kiedy zapadła ta decyzja, że tak, będę aktorem?
5: Ojejku, to bardzo miłe, o co pytasz, dlatego że przypominam sobie to praktycznie codziennie, bo oprócz tego, że jestem aktorem, to też pracuję w szkole.
4: O tym też porozmawiam.
5: Tak. I chcę powiedzieć, że zaczęło się to w szkole, jak każdy uczeń. Na początku były konkursy recytatorskie, jakieś konkursy czy przedstawienia dla dzieci. O, na przykład znowu rama czasowa, Dzień Matki, więc pamiętam, jak to bywało w szkole. Tak, jakieś jasełka, jakieś apele.
4: Herodem byłeś w jasełkach? Przyznajcie.
5: Wiesz co, to ci opowiem śmieszną historię a propos jasełek.
4: Proszę bardzo.
5: Pamiętam w moim liceum w Rzeszowie, bo pochodzę z Rzeszowa, wystawialiśmy jasełka i ja jako najmłodszy wtedy grałem najstarszego Bacę, a moje liceum mieściło się w szkole budowlanej, więc koledzy z klas budowlanych też brali w tym udział, ale nikt nie chciał uczyć się tekstu, bo okazało się, że najstarszy Baca miał najwięcej tekstu, więc tak wyszło, że ja byłem tym Bacą i nie zapomnę, jak dostaliśmy piękny kostium góralski. Tylko tak się złożyło, że ten kostium góralski, a szczególnie spodnie, były dość wąskie, więc nasze jasełka składały się z dwóch części. Po pierwszej części wchodziłem, po przerwie wchodziłem w drugiej części. Już tam był Jezusek, był żłóbek. No i ja tak jak ten góral miałem uklęknąć. Ale w pierwszym akcie tego przedstawienia pękły mi spodnie w znaczącym miejscu.
6: Wiemy wszyscy jakim.
5: Tak. No i co mu młody adept sztuki aktorskiej, na co mógł wpaść, że zepnie sobie te spodnie agrafkami. No i wchodzę w tej drugiej części, klękam i w pewnym momencie mam wstać i zacząć śpiewać kolędę Oj maluśki, maluśki. I w tym momencie, kiedy wstaję, te agrafki się
6: rozpięły.
5: Więc wykonanie tego utworu muzycznego Oj maluśki, maluśki było znaczące. Mogę powiedzieć, że...
6: To nie jest piosenka rozrywkowa, ale niektórzy na pewno były salwy śmiechu.
5: Oczywiście. Potem przeszło to do historii, bo po korytarzach szkoły czasami słyszałem Oj maluśki, maluśki. No właśnie, więc to taka moja pierwsza historia związana ze szkołą. Ale na poważnie, później jak już zdecydowałem się, że chcę zostać aktorem, chodziłem do teatru w Rzeszowie, w teatrze Maska. Było takie studium, które przygotowywało do egzaminów wstępnych do szkoły teatralnej. No i ja tam chodziłem, przygotowałem się i udało się dostać do szkoły teatralnej.
6: Gdzie była ta szkoła teatralna? Kraków czy Warszawa? Może Wrocław?
5: Te
6: trzy takie największe.
5: Oczywiście. Powiem tak, szkół jest więcej niż te, które wymieniłeś, ale oczywiście Warszawa, Kraków, Wrocław czy Łódź, no to są główne szkoły. A moja szkoła to jest szkoła warszawska, ale filia w Białymstoku i to jest filia, wydział lalkarski. Dawałam do wszystkich szkół w Polsce. I jedną z tych szkół była właśnie szkoła w Białymstoku, ale mogę powiedzieć, że udało mi się zdawać do Krakowa, do Łodzi, do Wrocławia, nawet w Olsztynie moja noga zawitała, więc ta droga tak sobie szła, aż wylądowałem w Białymstoku.
6: Czy ten wybór lalkarstwa, to było specjalności lalkarskiej, to była przemyślana decyzja, czy wiedziałeś, na co się piszesz, czy po prostu nie myślałeś wtedy, jako młody człowiek, nie myślałeś wtedy o tym w ten sposób, że to będzie jakaś twoja droga?
5: Tak jak powiedziałem, ta moja droga była szeroka, kręta i miała różne przystanki po drodze, ale jeden wspólny cel był tej drogi, to znaczy chciałem pracować w teatrze, chciałem być aktorem i nie ograniczałem się, nie miałem w sobie takiej myśli, że o, ja tylko chcę na to albo tego nie chcę. Więc kiedy wysyłałem dokumenty, a ja jestem z tych czasów analogowych, gdzie była poczta, była teczka i tak to wyglądało, wysłałem do wszystkich szkół i Białystok to był taki kolejny punkt w drodze do dostania się do szkoły jako egzamin wstępny.
6: Wiesz, o co cię teraz zapytamy? O to pytanie dostają każdy aktor. Pamiętasz swój egzamin przyjęcia do szkoły teatralnej? Co mówiłeś? O co poprosiła cię komisja? Bo to różni aktorzy, bardzo znani, różnie to wspominają.
5: A to ja oczywiście mam dwie anegdoty związane z moimi egzaminami do szkoły teatralnej. A że to takie dzisiejsze nasze fajne, miłe, luźne spotkanie, to pozwolę sobie je przytoczyć.
6: Prosimy.
5: Pierwsza anegdota to było w Białymstoku właśnie. Jednym z elementów składowych egzaminu był tak zwany egzamin ruchowy, który odbywał się na sali gimnastycznej i w trakcie niego było jednym z takich zadań było przeskoczenie przez skrzynię. No ja oczywiście w szkole średniej zawsze omijałem skrzynię szerokim łukiem, ale na egzaminie wstępnym musiałem to zrobić. Więc przed egzaminem była taka sesja przygotowawcza do tego, więc każdy próbował, każdy ćwiczył oczywiście pod okiem nauczyciela. I już stolik w tej sali wylądował, na stoliku zielone płótno, profesorzy się zaczynają zbierać, a ja sobie tak pomyślałam, że jeszcze raz spróbuję przeskoczyć przez tę skrzynię. No i kiedy to zrobiłem, to wpadłem w tę skrzynię i złamałem ją na egzaminie. Także ten podpunkt musiał zostać wykreślony z egzaminu wstępnego.
7: To ciekawy sposób zaliczenia zadania.
5: No tak, powiem tak, to mina była bezcenna tych profesorów, którzy zobaczyli, że jeden z kandydatów łamie skrzynię i nie ma już jej, bo połamałem. Ale powiem tak, że to wydarzenie przeszło trochę do historii, bo potem, kiedy już byłem studentem i pomagałem kandydatom, poszła taka, kandydaci między sobą mówili, że co trzeba zrobić, żeby zdać egzamin ruchowy w akademii, trzeba złamać skrzynię i podkreślam, że to nie mówili tylko w Białymstoku, ale i w Krakowie, i w Wrocławiu, więc ta anegdota przeszła, zaczęła żyć swoim własnym życiem. A druga anegdota to już ten etap taki końcowy, trzeci rozmowy, w której zadali mi pytanie odnośnie drugiego etapu, który składał się z przygotowania etiudy nieludzkiej, gra aktora przedmiotem i tematem tej etiudy było przysłowie. I ja na tym egzaminie pokazałem swoją etiudę i zapomniałem tytuł tego przysłowia. A przysłowie brzmiało: spuścił pod siebie ogon. I ja, nie zastanawiając się wtedy, powiedziałem: spłynął jak po ogonku. I na trzecim etapie egzaminów mój profesor, profesor Damulewicz, który był opiekunem później, zadał mi pytanie: panie Przemysławie, co oznacza przysłowie spłynął jak po ogonku? No, a ja zamiast powiedzieć, że pomyliłem się, że to był stres, zacząłem tłumaczyć, że jest to znane rzeszowskie przysłowie. No więc tak było dość śmiesznie, bo próbowałem się wytłumaczyć z tego, a trzeba było po prostu powiedzieć, że stres mnie wtedy zjadł i tak to wyglądało. No to są dwie anegdoty dotyczące egzaminu wstępu moje. Tak, chciałem się z Państwem nimi troszeczkę podzielić.
7: Przeżyłeś fuksówkę na pierwszym roku, czy u Was nie było?
5: Powiem tak, u nas była fuksówka. Ja wspominam ją bardzo fajnie, dlatego że mieliśmy bardzo fajnych starszych, tak zwanych nestorów, czyli naszych kolegów z wyższych lat, z którymi bawiliśmy się. To była taka zabawa, na przykład, nie wiem, budowaliśmy samolot i lataliśmy po całym Białymstoku samolotem, który na końcu rozbijał się o teatr dramatyczny.
7: Oczywiście, dramatycznie,
5: tak. Czy na przykład chodziliśmy przebrani po mieście, nasz rok był przebrany za zegarki, więc każdy z nas miał taki seledynowo-różowy kostium z zegarkiem, z nazwą tego zegarka i robiliśmy śmieszne zabawy. To była taka gra, która pozwalała nam wdrożyć się w życie szkoły.
7: Powiedz, jeżeli chodzi o same studia, jak one wyglądały, bo mówiłeś o tym skoku przez skrzynię, tutaj do tego wrócę, bo chodzi też w szkole teatralnej, uczycie się też gimnastyki, poznania swojego ciała, jak to ciało wykorzystywać na scenie.

0: teatrem, z filmem, historią. Jak to właśnie wygląda?
1: Ojejku, program nauczania w szkole teatralnej jest szeroki i zmienia się. Cały czas jest poddawany różnego typu zmianom. Ja jestem jeszcze z tych czasów analogowych i troszkę przedreformowych. To znaczy, ja kończyłem 4-letnią akademię teatralną. Program moich studiów, tak jak powiedziałeś, odnosił się do ruchu, ale tak naprawdę był bardzo szeroki, dlatego że oprócz gry, interpretacji tekstu, interpretacji prozy, wiersza, scen, miałem elementy gry lalkami, każdą formą lalek. Do tego dochodziły zajęcia ruchowe, balet, no tak jak powiedziałeś, gimnastyka z elementami akrobatyki nawet. Bo gdzieś tam ruch w szkołach teatralnych lalkowych jest na ważnym miejscu. Do tego miałam też elementy teoretyczne, jak historia teatru lalek, historia dramaturgii, filozofia, nawet psychologia. Więc to jest tak złożony program studiów, więc wiem, że on się teraz zmienia, bo gdzieś tam śledzę to. Doszły elementy, ja jestem w radiu, muszę powiedzieć, że miałem pracę z mikrofonem, i które też kończyło się słuchowiskiem radiowym, tak, z takim panem Zdzisławem Dąbrowskim. I no, ten program był naprawdę barwny, on cały czas się zmienia, bo teraz doszły elementy pracy z kamerą, z mediami, więc tworzenie swoich elementów promocyjnych też. To tak mogę powiedzieć o programie w szkole teatralnej.
0: Przemysławie, ty wędrujesz, bo tutaj mamy Rzeszów, tutaj mamy Białystok, a skąd w ogóle pomysł na Radom?
1: Wiesz co, pomysł na Radom to urodził się w Radomiu. Mój pan dyrektor, który Zbigniew Rybka, wymyślił sobie, żeby właśnie stworzyć scenę lalkową w teatrze powszechnym. I była taka sytuacja, że ja będąc na trzecim roku robiłem sobie prasówkę. Codziennie czytałem wszystkie artykuły dotyczące teatrów w całej Polsce i między innymi wpadł mi taki artykuł, że będzie tu tworzona scena fraszka. Wtedy nie wiadomo było, że fraszka, ale scena lalkowa. I ja, znając pana dyrektora, dlatego że pan dyrektor Rybka był wcześniej dyrektorem w Teatrze w Rzeszowie. A tak się składało, że ja wtedy będąc w Rzeszowie byłem szatniarzem w tym teatrze. Więc pracując na szatni poznałem pana dyrektora, no i potem przypomniałem sobie o nim wtedy i zadzwoniłem do niego. Zapytałem się, czy oferta dalej aktualna. Pan dyrektor powiedział, że tak. Ja powiedziałem, panie dyrektorze, tutaj jest nasza piątka, bo akurat nie zostało nas pięcioro, którzy robiliśmy dyplom. Wtedy robiliśmy dyplom Macbetha i zaproponowałem panu dyrektorowi taką ofertę, że my bardzo chcemy tworzyć tę scenę. I zaprosiliśmy go na dyplom. Specjalnie dla niego zagraliśmy całe przedstawienie Macbetha. I on zaproponował nam pracę w Radomiu. Więc tak się zrodził ten pomysł od pana Zbigniewa Rybki.
0: Mówiłeś o różnych rodzajach lalek, to powiedzmy, jakie są rodzaje lalki, jakie są twoje ulubione? Czy masz swoje ulubione lalki? Jako właśnie aktor pracujący z lalkami.
1: Ojejku, tu mógłbym zrobić osobny wykład dotyczący technik teatru i lalek, ale tak naprawdę są podstawowe, powiedzmy, trzy techniki. Pacynka, kukła i marionetka. I ja podkreślam, kukła, nie kukiełka, bo w naszym historii mówi się o teatrze kukiełkowym, a to wynika stąd, że po wojnie do szkół przyjeżdżały profesjonalne zespoły teatralne z teatrów z przedstawieniami dla dzieci właśnie w technice kukły, ale jak wiemy, duże kukły do samochodu się nie zmieszczą, tylko mogą być to mniejsze formy, więc to były kukiełki. I dlatego zaczęło się mówić o teatrze lalkowym, teatrze kukiełkowe, a idzie to wprost z lalki, jaką jest kukła.
0: Jak dzieci na przedstawieniach reagują właśnie na tego rodzaju lalki? Czy jak w ogóle, czy jest tak, że one chcą wręcz podejść i dotknąć? Były jakieś zabawne sytuacje? Masz takie? Przypominasz sobie?
1: Ojejku, no tutaj tu jest kolejne nasze spotkanie mogłoby być tylko o reakcjach widza. Widz dziecięcy, dziecko jest bardzo wymagającym widzem. Tu przytoczę taką anegdotę z teatru właśnie w Białymstoku, Teatru Lalek, gdzie było przedstawienie, w którym starsi nasi profesorzy grali. Jeden z profesorów grał krasnoludka. No i było to przedstawienie powiedzmy w niedzielę, gdzieś rano. I w pewnym momencie dziecko wstaje w pierwszym rzędzie i na cały swój głos, na całą widownię mówi: jak się nie jest krasnoludkiem, to się nie gra krasnoludka, wychodzę. Więc dziecko musi uwierzyć i ta gra nasza musi być tak wiarygodna, tak pełna, aby tą magię historii, bajki stworzyć. Dzięki tej magii dzieciaki kochają. Kochają lalki, kochają formę, kochają przedstawienia. A do takich śmiesznych reakcji to pamiętam, jak grałem właśnie Kopciuszka i tam wcielałem się w postać siostry, ale tej inteligentnej, takiej nieprzemądrzałej.
0: Tak, tutaj na poziomie.
1: Tak na poziomie i pamiętam taką reakcję dziecka: pan nie jest panią, niech pan zdejmie tę maskę, pan nie jest panią. Bardzo często zdarza się, jeśli w trakcie przedstawienia chowamy się gdzieś: on jest tam, albo uważaj, idzie. Więc to są takie fajne reakcje. Taką reakcją najcudowniejszą, którą kiedyś dostałem, to mieliśmy spotkanie po przedstawieniu z dziećmi i było takie pytanie o nas: kto jaką postać grał? No ta osoba tą. A dochodzi do mnie: a pan co grał? A dziecko mówi: nie, tego pana nie było w tym przedstawieniu. Ten pan sobie stał z tyłu i ciągnął za kurtynkę. Czyli to pokazuje mi, że to, co zrobiłem, no, jak zagrałem, to dziecko tak uwierzyło, że nie utożsamia mnie z tą postacią. Więc to była taka najpiękniejsza recenzja i reakcja, którą pamiętam dziecka.
0: A w Przemku jest tak, że dzieci wracają na wasze przedstawienia, że dzieci były na jednym przedstawieniu, a potem widzisz te same dzieci na kolejnej premierze na przykład?
1: Oczywiście, bardzo często dzieci zakochują się w przedstawieniach i przychodzą po kilkanaście razy, bo chcą przeżywać tę magię, chcą czuć ten teatr, tą historię. I to się zdarza się tak często. I tu jeszcze pozwolę sobie tak powiedzieć o tych reakcjach, bo oprócz tego, tak jak mówimy,

0: dostać demeczka. Ja i tak tu mogę powiedzieć, że no, nie taki stary, ale człowiek w wieku 37 lat o swoich gabarytach wciela się w małego chłopca 7-letniego i tam jest taki monolog Nemeczka zaraz przed śmiercią i jak widzę, potem oczywiście światło gaśnie i ja słyszę, jak te dzieci wycierają łzy, jak podciągają nosem, więc wierzą w historię, że duży facet w wieku 37 lat może zagrać małego chłopca 7-letniego, więc no to też taka reakcja i też wiem, że niektóre dzieci, te, z którym się spotykam właśnie w szkole, pytają się o tą sztukę, o tę rolę właśnie.
1: A bywa tak, że zdarza ci się zapomnieć tekstu na scenie? Tylko szczerze?
0: Tylko szczerze? Oczywiście, że... No tak, tak, oczywiście zdarza się. Tylko tak naprawdę w momencie pracy nad przedstawieniem, w próbach, kiedy przedstawienie wchodzi w nasze ciało, to znaczy, bo musimy mieć taką świadomość, że aktorzy mają różne elementy pamięci. To nie jest tylko pamięć taka, że siadamy, uczymy się tekstu, oczywiście ona jest ważna, ale tak zwana pamięć emocjonalna i też pamięć ruchowa, więc wtedy w ruch sceniczny wkładamy ten tekst i jak już wchodzimy, jesteśmy w danej sytuacji, wtedy nam się to przypomina. Ale tak, zdarza się, ale wtedy człowiek zazwyczaj zna całą historię, więc potrafi znaleźć jakiś kontekst. Czasami koledzy uratują, czasami zamieni się słowo, ale tak naprawdę to są tak małe zmiany, że widz tego nie zauważy i raczej to są rzeczy, które my wiemy w zespole, a widownia o tym nie wie.
1: Jak tutaj tłumaczyłem moim kolegom z radia, kto przychodzi, kto będzie moim gościem, to mówiłem, że przychodzi lalka lub brzuchomówca. I ja się chciałem zapytać, czy opanowałeś tę sztukę, czy faktycznie jesteś brzuchomówcą, czy to w ogóle można jakoś wyćwiczyć?
0: Powiem tak, w ogóle ja wiem, skąd to wynika, tak? To wynika z pewnych moich filmików na Facebooku, które zamieściłem z okazji Dnia Lalkarza, który tak na marginesie jest wtedy, kiedy jest pierwszy dzień wiosny. A kiedy jest pierwszy dzień wiosny?
1: 21 marca. Drugi,
0: pierwszy? O, no to złapał. 2 marca, na pewno marca?
1: Moi Państwo sobie to sprawdzą w kalendarzu.
0: Dobra, okej. Okay. Więc wtedy nagrałem filmik z moją lalką, mapetem, którą sam zrobiłem i że tak powiem, uszyłem go z ręcznika. Nie mówię, jaka to lalka, bo jest tak znana lalka, ale to jest taki właśnie mapet z takiej znanej bajki, która się na ulicy pewnie działa, czerwony. No nie, ja mogę powiedzieć, że nie jestem brzuchomówcą, ja jestem lalkarzem, ale moja gra wtedy tą lalką była taka, że ja nie ukrywałem tego, że mówię, tylko przenosiłem swoją uwagę z siebie na lalkę, z lalki na siebie. Kiedy to robimy, to uwaga widza przechodzi i może sprawić wrażenie, że jest się brzuchomówcą. Technika brzuchomówstwa, mówienia bez otwierania jest trudną techniką, ale jest techniką do opanowania, bo ona po prostu polega na odpowiednim ułożeniu ust, tak żeby to wyglądało, że są to usta zamknięte, ale dźwięk i słowo delikatnie przez szczelinę przechodzi, więc tak mogę to powiedzieć.
1: Przemku, ty pracujesz w szkole i też uczysz innych, jak mówić wyraźnie, jak poprawić swoją dykcję, no bo to tak się też poznaliśmy, tutaj możemy zdradzić. Czy tutaj zdarzają się zabawne sytuacje? Jak sobie pomyśli o tych wszystkich wierszykach, o naszych łamańcach językowych, to jest to znowu temat rzeka, który moglibyśmy ciągnąć, ale ulubiony łamaniec językowy w języku polskim to?
0: Ojej, to powiem tak, to mój ulubiony, ale to dlatego, że dzieci go bardzo lubią i nawet w tym tygodniu pracowałem nad tym łamańcem. To jest ząb, zupa zębowa, dąb, zupa dębowa. Specjalnie zatrzymałem się, bo dzieci bardzo lubią zmianę w tym łamańcu. Ząb, zupa zębowa, dąb, zupa dębowa. A tu już niech widzowie sobie odgadną, co tam się wkrada, że dzieci się bardzo cieszą, jak się pomylą. Ale wracając do tej mojej drugiej drogi, jaką jest szkoła, to mogę powiedzieć tak, teatr to jest pierwsza noga. Miłość do teatru, a z tej miłości urodziła się praca w szkole muzycznej i między innymi jestem też logopedą, neurologopedą. Obecnie też jestem nauczycielem wspomagającym, bo gdzieś tam zainteresowała mnie ta droga terapeutyczna i wsparcia dzieciaków w pewnych potrzebach edukacyjnych. No ale to zrodziło się z teatru, tak. Najpierw był teatr, potem były jakieś zaproszenia do szkół na spotkania, no i potem się urodziła taka szansa pracy w szkole muzycznej. No i zacząłem pracować, potem kolejne studia pedagogiczne, właśnie logopedyczne i dalej gdzieś w tej materii się kształcę, robiąc studia podyplomowe.
1: Dzieci właśnie trzeba też przekonać do takich ćwiczeń, ponieważ no, to jest męczące, na przykład godzina robienia różnych ćwiczeń logopedycznych. Tutaj też są pewne metody, które właśnie pomagają dzieciom, no, żeby właśnie ich nie znudzić tymi ćwiczeniami.
0: Oczywiście, ja powiem jedną rzecz, tak jak ja mam w sobie pewną filozofię pracy swojej, to znaczy zaczynałem od teatru, bo teatr kocham. Ta miłość przekształciła się w pracę w szkole i w terapię logopedyczną. I wracam często w momentach, kiedy nam się nie chce, kiedy dzieciom się nie chce, do elementów teatru. My bawimy się w teatr, wykorzystujemy lalki, tworzymy swoje lalki i gdzieś poprzez zabawę w teatr przemycam ćwiczenia różne właśnie logopedyczne czy dykcyjne, bo najlepsze rzeczy, które się dzieją u mnie w gabinecie, czyli zawody w mistrza języka, gdzie za łatwe, albo nie, u nas nie ma łatwych, są tylko trudne, więc za trudne dostajesz jeden cukierek, za bardzo trudne dwa cukierki, a za tytuł mistrza języka trzy cukierki, więc forma zabawy, zawodów sportowych też jest wykorzystywana przeze mnie w terapii, więc ja myślę, że zawsze szukam zabawy, wykorzystuję teatr i moją miłość, którą staram się zaszczepić w dzieciach, wykorzystujemy różne gry i zabawy logopedyczne, czy też gry i zabawy sportowe, więc tych elementów, żeby zaciekawić, żeby skłonić dziecko do wykonywania danych ćwiczeń jest bardzo, bardzo, bardzo wiele.
1: Przemku, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie.
0: No oczywiście, że nie jest. Mam nadzieję, że spotkamy się i porozmawiamy też o naszym teatrze szerzej.
1: Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu.
2: Rozrywka z Vox FM Radom.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, a w moim studiu wyjątkowy gość Izabela Brejtkop, aktorka Teatru Powszechnego w Radomiu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
3: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Pani, można powiedzieć, że jest związana od zawsze z Teatrem Radomskim, bo była Pani też na Zemście, jak był początek, jak była małą dziewczynką i to wtedy Pani zakochała się w aktorstwie.
3: Tak.
1: Także można powiedzieć, że ten teatr w Radomiu był od zawsze.
3: To znaczy, chciałam powiedzieć, że z Kochanowskim jestem związana, że tak powiem, parę razy, parę razy, konkretnie dwa, bo chodziłam do liceum imienia Jana Kochanowskiego, a potem śmiałam się, że przeniosłam się z jednego budynku do drugiego Kochanowskiego, ulicę dalej, właśnie do teatru. Ale też jeszcze, jak już jesteśmy przy tym, to chciałam powiedzieć, że byłam na scenie, takiej na naszej dużej scenie, kiedy się jeszcze teatr, że tak powiem, budował przed tutaj, zanim nastała dyrekcja Wojciecha Kępczyńskiego, bo to właściwie jeszcze był Zygmunt Wojdan, a potem nastał Wojciech Kępczyński, jakby on otwierał ten nowy teatr, tam było Tango Mrożka, ale ja wtedy, że tak powiem, zimowałam, bo nie dostałam się za pierwszym razem do szkoły teatralnej, zimowałam w takim studium kulturalno-oświatowym i w ramach takiej wycieczki byliśmy w tym właśnie teatrze, oglądaliśmy, jak to wszystko powstaje. No i właśnie na tej dużej scenie, gdzie właśnie tam jeszcze takie gwoździe sterczały, jakieś śruby, coś. I ja powiedziałam do moich kolegów i koleżanek, kochani, ja na tej scenie będę grała.
4: Prorocze słowa.
3: Prorocze, tak, to było prorocze. Natomiast właśnie co do tej zemsty i tego, i tej podstoliny, i teatru, i to właśnie mając 6 lat, bo... A miałam 6 lat, miałam naprawdę. Wtedy, że tak powiem, zadzierzgnęła się scena taka radomsko-kielecka i pierwszą, to Zygmunt właśnie Wojdan, już świętej pamięci, był tutaj dyrektorem i inicjatorem w ogóle tego przedsięwzięcia i wystawiona została zemsta właśnie. I moi rodzice zabrali mnie na ten spektakl trochę nielegalnie, to ja nawet pamiętam, bo to człowiek ma takie różne tam klisze, że właśnie pani biletarka zapytała się o bilet dla mnie, pamiętam, że mama po prostu się spłoniła i mówi, no tak na kolanka dziewczynka, no dobrze. No i pamiętam, że przeżyłam wtedy coś niesamowitego, właśnie tych pięknych ludzi na tej scenie, tych pięknych kostiumach i właśnie jak weszła pod stolina, to mówię, Boże, ja też chcę jak ta pani. No i tego się, że tak powiem, konsekwentnie trzymałam i nawet udało mi się, chyba to był 2010 albo 2011, zagrać pod stolinę w Zemście, więc myślę, że to już naprawdę takie
4: spełniła pani marzenie z dzieci?
3: Tak, że chciałam jak ta pani, byłam jak ta pani. Także pod stolinę mam w swoim, że tak powiem, CV.
4: A już miała pani 6 lat, to już ustaliliśmy, ale w szkole podstawowej, w szkole średniej były już takie jakieś spotkania z teatrem? Pani się tej drogi trzymała kurczowo, czy to tak różnie bywało?
3: To znaczy, w podstawówce to chodziłam do takiego, na zajęcia, najpierw takie taneczne, bo bardzo lubiłam. Niestety już nie ma tego domu kultury Walder, w tej chwili tam bank jest, zakłady metalowe, że tak to miały tam patronat, miały kasę. I tam chodziłam takiego właśnie, mówię, grupy dziecięcej, potem dziewczęcej i potem dostałam się do zespołu pieśni tańca Łucznik, więc byłam utaneczniona. Natomiast no, też konkursy recytatorskie, bo jakoś tak na wszystkie akademie mnie brano, żebym jakieś wierszyki, no byłam śmiałą dziewczynką. No i cały czas właśnie marzyłam o tym aktorstwie, no jak te aktorki, no to muszę coś występować. Zresztą lubiłam, bardzo lubiłam. Wtedy jakoś tak się mówi, nie miałam skrępowania, natomiast teraz tak patrzę, że im jestem starsza, to tak sobie myślę, Boże, jak ja nic nie umiem.
4: Tema przychodzi z wiekiem?
3: Chyba tak, albo człowiek się z doświadczeniem, z jakąś taką, nie wiem, tak mi się wydaje, że wtedy byłam taka ura-bura, a teraz jakoś tak więcej myślę.
4: Mogę więcej przemyśleć na ten temat.
3: Tak.
4: Potem była szkoła teatralna, czy to były...
3: To znaczy tak, no nie dostałam się do państwowej szkoły, no bardzo, niech żałują, że mnie nie przyjęli. Ale
4: oczywiście.
3: Ale z drugiej strony to było też fajne doświadczenie, bo to była taka prywatna szkoła w Warszawie, dwuletnia, zresztą założył ją absolwent państwowej szkoły teatralnej, który stwierdził, że nauka tam trwa za długo, jest mnóstwo nieprzydatnych przedmiotów, które potem się absolutnie nie przydadzą. Poza tym, jeśli ludzie zdają parę razy, to potem już niestety wiekowo to się przekłada na to, że już na przykład pewne role ich ominą. I on opracował taki program szkoleniowy. Mieliśmy normalne zajęcia, takie najbardziej, że tak powiem, przydatne do tego zawodu. Z tym, że no, szkoła nie dawała takich uprawnień, więc musiałam potem złożyć egzamin eksternistyczny przy ZASP-ie w Warszawie, także jestem dyplomowaną aktorką. I przyjechałam tutaj do Radomia, bo akurat moje koleżanki Wiesia Niewaszek czy Danusia Dolecka, które mnie przygotowywały wtedy do szkoły, powiedziały, że nastał nowy dyrektor, potrzebuje młodych ludzi, którzy tańczą, śpiewają, więc uznałam, że to akurat ja. No i w 1992 roku, bo to już jest ubiegły wiek, że tak powiem, moja noga postąpiła na tej scenie. No i tak zostałam. Tak,
4: do tej pory, można
3: tak,
4: powiedzieć.
3: To już będzie no 32 lata.
4: 32 lata w jednym teatrze.
3: Tak.
4: Jak ten teatr się zmieniał? Czym różnił się teatr w latach 90. Od tego teatru, który jest dzisiaj? Jest inna atmosfera, przychodzi więcej, mniej ludzi, inni ludzie przychodzą do teatru.
3: jakby to powiedzieć, no zmieniał się teatr na przestrzeni, bo to też zmieniają się i gusta, i mody, i przede wszystkim znaczy to, co proponują dyrektorzy, ich, że tak powiem, program na ten teatr. No akurat za Wojciecha Kępczyńskiego było, dużo się działo takich muzycznych rzeczy, wiadomo, nie? Teraz dyrektor jest dyrektorem Wojciecha Kępczyńskiego, dyrektorem Romy. Tam się świetnie realizuje, zresztą też mamy kontakt, bo nieraz tam do niego jeździmy, oglądamy te spektakle. No my jesteśmy teatrem powszechnym, czyli powinniśmy mieć repertuar, jak to się mówi, dla każdego. I to jest o tyle fajne, że to jest bardzo różnorodne, bo są i bajki, i farsy, i poważne sztuki, i sztuki takie naprawdę typowo dla koneserów, powiedzmy, teatru. Także można się w każdym z tych jakby gatunków gdzieś tam odnaleźć, nie coś spróbować. No bo wiadomo, są teatry stricte muzyczne, stricte jakieś takie radiowe, komediowe, gdzie się tłucze, jak to mówimy w naszym tym żargonie, taki repertuar, a nie inny. Natomiast tu mamy taką sporą możliwość sprawdzenia, znaczy taki wachlarz właściwie repertuarowy, gdzie możemy sobie pograć.
4: A są takie role, które zapadają w pamięć, które pani wraca, przywołuje i mówi, no ta rola była po prostu napisana dla mnie, ja się po prostu świetnie w tym czułam.
3: Myślę, że taką to wszyscy mi mówią, że moją taką rolą, można powiedzieć, życia, chociaż myślę, że jeszcze wiele ról przede mną, to była Gołda ze Skrzypka na dachu.
4: Też sobie o tym pomyślałem, tak.
3: To było naprawdę, to było piękne przedstawienie, zrealizowane naprawdę z dużym rozmachem. Do tej pory ludzie przychodzą, pytają się, czy jeszcze tego skrzypka będziemy grać. No niestety nie, ale to było naprawdę, to było coś. I te właśnie atmosfera pracy z już niestety też świętej pamięci Maciejem Korwinem, który był reżyserem tego spektaklu, no i z kolegami, z Witkiem Szulcem, który grał właśnie Teviego. No to było coś super, naprawdę, i bardzo lubiliśmy to grać, i ta muzyka w ogóle, i choreografia, i naprawdę, no to aż po prostu płakać mi się chce ze wzruszenia.
4: Ja też, akurat ciarki przeszły, bo taka, no pani postać jest charakterystyczna i trudno w ogóle no, nie dotrzeć w przedstawieniu tej postaci. W
3: ale naprawdę
4: byliś, muzyka.
3: Tak, ale mi się wydaje, że była naprawdę super dobrana obsada. Myśmy się bardzo, że tak powiem, uzupełniali, lubili, każdy był inny. Drugim takim moim ulubionym spektaklem to był właśnie Kabaret. No niestety nie zagrałam już Sally Bowles z racji, ale rola właśnie Fräulein Schneider też super. I właśnie Waldemar Sowodziński, który to reżyserował, też super wspominam tę współpracę.
4: Pani szuka takich muzycznych ról, takich, gdzie może pani też się wokalnie, że tak powiem, spełnić?
3: No, aż taką wokalistką to nie jestem, bo wokalistki to wiadomo, że są, ale myślę, że nieskromnie mówiąc, a w dzisiejszych czasach właśnie już nie ma tak, że się ci ludzie znajdą się, tylko trzeba się chwalić. Myślę, że potrafię nieźle interpretować piosenki, zaśpiewać też po tych podźwiękach.

0: ale pan wyciągnął. Mamo Muminka, to przedstawienie było o Matko Kochana, w którym to było roku 2006 bodajże. To było właśnie do jeszcze kadencji dyrektora Sroki i właśnie on wymyślił, że będzie bajka dla dzieci, właśnie Dolina Muminków i no, zostałam właśnie mamą Muminka. Praca była super. Reżyserowała to Karolina Szymczyk-Majchrzak. Świetnie się bawiliśmy do momentu, kiedy przyszły kostiumy, bo okazuje się, że te kostiumy musiały zostać zaaprobowane przez tam fundację czy jakiś tam zarząd właśnie tej Tove Jansson, że muszą być takie, a nie inne, tak uszyte, a nie inaczej.
1: I mama Muminka musiała wyglądać tak, jak my sobie ją wyobrażamy.
0: Tak, tylko że mieliśmy taki właśnie skafander. To był taki skafander, no jeszcze wtedy nie było takich, powiedzmy, może materiału, więc strasznie się w tym człowiek pocił. To muszę przyznać. Nie można było ściągnąć łapek ani nóżek, tylko po prostu no to się wciągało w taki kosmiczny skafander. No i oczywiście na głowę ten wielka, że tak powiem, taka maska mamy Muminkę. No i cały widz polegał na tym, że jak myśmy sobie tak grali na normalnie na próbach, no to wiadomo było, kto co, prawda, mówi, co robi. A jak dostaliśmy te kostiumy i ktoś mówił, no to nie wiadomo było kto. Więc musieliśmy teraz specjalne ruchy do tego, że tak powiem, powymyślać. No też była super praca, bo to było bardzo śmieszne. Sporo żeśmy tych Muminków zagrali, no i no, takie kolejne doświadczenie. Zresztą ja bardzo lubię grać, że tak powiem, zwierzęce role. Byłam też susłem w Alicji w Krainie Czarów. Byłam lisem w Małym Księciu. No i to zawsze wspominamy, że tak powiem, z rozżywieniem i mówię jako dowcip, że grałam też pupę słonia.
1: To znaczy?
0: Tak, to była taka bajka Wakacje Smoka Bonaventury i my z kolegą takim Darkiem Kowalskim graliśmy słonia. To znaczy on był przodem słonia i trzymał taką maskę na kiju z trąbą słonia, a ja, że tak powiem, animowałam tył słonia. Także można powiedzieć, że byłam pupą zadem słonia.
1: Przepraszam, ale no to jest też taka, przychodzi mi do głowy, ale przepraszam, czy pani tylko animowała, czy też no, bywało coś, ten dół słonia też coś wypowiadał jakieś kwestie?
0: Nie, dół słonia nie wypowiadał, aha. Znaczy też tak obrazowo, żeby to powiedzieć, no to była taka plandeka naciągnięta na nas i jeszcze miałam po bokach takie małe, że tak powiem, takie w kształcie bulaja, takie okienka zrobione, takie szybki, znaczy plastikowe, żeby wiedzieć, znaczy tak dla orientacji, gdzie
1: tak,
0: my się, co się dzieje naokoło, że tak powiem, czyli miałam tak zwane oczy.
1: No rozumiem, tutaj pozostawmy tutaj tą pauzę.
0: Wiem, o co chodzi.
1: Czy grając przedstawienia dla dzieci, czy grając właśnie, wcielając się w postaci różnych zwierząt, trzeba się inaczej przygotowywać do tego przedstawienia i uszukać innych środków?
0: To znaczy dzieci są najbardziej wymagającą i najbardziej szczerą publicznością.
1: Mówi każdy, kto tutaj przychodzi z teatru powszechnego.
0: Nic nie można przy nich ściemnić, zauważam każdy fałsz. Poza tym są bardzo piękne, że tak powiem, w swoich reakcjach. Czasami naprawdę, w tej chwili, no nie wiem, czy sobie coś takiego przypomnę, ale a chyba to było w Ani Zielonego Wzgórza, kiedy taka jedna z koleżanek robiła zastępstwo. No nie miała tyle lat, co, że tak powiem, bohaterka powinna mieć, ale była szczupłą, że tak powiem, rudą kobietą. No i właśnie wypowiadała kwestię, że mam 14 lat, a z pierwszego rzędu dziecko powiedziało akurat. Tak, już więcej chyba tego tekstu nie pominęła. Pomijała potem już ten tekst, także no ale dzieci, no naprawdę super się z nimi, że tak powiem, gra. Też grałam w takiej sztuce Sen chłopca, który się zagubił i tam byłam taką panią Fikalską, która animowała w ogóle całą publiczność, tak wprowadzała, że tak powiem, w tematy. No to no pięknie z tymi dziećmi, naprawdę dzieci super reagują, ale mówię, są też szczere i czasami okrutne w swoich osądach.

0: lokalnej.
1: Lokalnej, tak, tak. Dobrze. I, ale to też tam trochę nie mieli czasu, coś i okazało się, że jest, ta Ewa mi powiedziała, że jest nabór na prezenterów. Więc mówię, no dlaczego nie? Mówię, no Krystyna Loska, Bogumiła Wander, moje idolki, prawda, więc mówię, zgłaszam.
0: Tak pani to sobie wyobrażała.
1: Tak, tak to sobie wyobrażałam. Zresztą no widziałam, co koledzy tam zapowiadają i tak dalej. No i poszłam na ten konkurs, na ten, jakbyśmy to nazwali teraz, casting i byłam strasznie zdziwiona, że matko kochana, w takiej lokalnej telewizji są aż takie wymogi. To trzeba było napisać, pamiętam, jakiś tekst reklamy, jakiś, nie wiem, wywiad z kimś przeprowadzić, coś i w ogóle mówię, Boże, jakie tu są wymagania, no, nie wiem, czy w telewizji polskiej. No i potem zobaczyłam, takie są. I potem zobaczyłam swoje nazwisko na liście przyjętych i okazało się, że zostałam przyjęta nie na prezenterkę telewizji, tylko na reporterkę telewizji.
0: A, czyli można powiedzieć koleżanka po fachu.
1: Tak. Tylko właśnie byłam zdziwiona, że no, będę dziennikarką, a nie prezenterką. Ale to spodobało mi się to i to zajęcie, że tak powiem. Ale potem bardziej dążyłam do tego, żeby jednak zostać tą prezenterką, żeby trochę mniej nerwów, gotowe teksty, chociaż byłam na tyle ambitna, bo wtedy nie było czegoś takiego jak prompter, że mówimy tutaj do widza, czytamy tam za kamerą, więc uczyłam się ambitnie tekstów na pamięć.
0: Żeby jak w teatrze.
1: Tak, żeby jak najmniej spoglądać w kartkę, tylko żeby tak patrzeć widzom prosto w oczy. Ciekawe rzeczy się robiło, z takich wywiadów, takich, których najbardziej pamiętam, chciałabym jakoś przytoczyć, to... O, pamiętam, że z panią Katarzyną Dowbor kiedyś robiłam wywiad i tak ją, że tak powiem, byłam tak przygotowana, zrobiłam tak zwany research, aż ona mówi, matko, jak pani wszystko o mnie wie! I tak nam się świetnie rozmawiało i tak to fajnie wypadło, że potem nawet redaktor naczelny nagrodził mnie, wynagrodził mnie jakąś podwójną stawką, że to w ogóle poszło bez jednego cięcia. Także montażysta nie miał roboty i wywiad poszedł tak.
0: Tutaj wspominała pani o Małgorzacie Foremniak, czyli niezapomnianej doktor Zosi, chyba to jest ta rola, to moje pokolenie pamięta Małgorzatę Foremniak. Panie się spotkały w teatrze gdzieś
1: tak,
0: tam?
1: Tak, nawet siedziałyśmy w jednej garderobie. Tylko, że ja nastałam, a Gosia zaraz jakoś po roku chyba tak tylko, żeśmy się kolegowały, bo ona wyfrunęła do Warszawy. Mm-hmm. Dostała tam rolę w tym takim serialu Banki z tej ziemi. Tam już ją potem pociągnęło. A grałyśmy razem w takiej sztuce Fantastics. To właściwie też był taki debiut. Grałam tam właśnie panią Lekkich Obyczajów. A Małgosia grała wtedy tam główną rolę. Ale to też była bardzo... Właśnie w reżyserii Wojciecha Tomczyńskiego. I bardzo też fajna była praca. Małgosia super. No ale mówię, no szybciutko wyfrunęła, pojechała robić karierę.
0: O czym się rozmawia z Małgorzatą Foremniak, jak się siedzi w garderobie? To są takie normalne, czy to się tylko o sztuce mu rozmawiało?
1: Nie. No, rozmawia się o różnych rzeczach. W tej chwili

0: zadania, bo każdy miał z nas jakieś tam swoje życie i jak się tylko próba skończyła, każdy, jak to się mówi, leciał w swoją stronę. Ona musiała obiad ugotować, tak? Ja nie wiem, ja wtedy chyba biegłam właśnie do telewizji, także czas był taki wypełniony, a też trzeba było się skupić na roli, więc tak za dużo tego gadania też nie było, bo a tu charakteryzacja, tu przebiórka, tu coś, a tu trzeba zagrać i oj. I tyle.
1: Czas dać.
0: Ale powiem tak, że niedawno żeśmy się tu spotkały z Małgosią, bo przyjechała właśnie chyba w tamtym roku do swojej właśnie koleżanki Haliny. Była akurat ulica Teatralna i jeden ze spektakli tych ulicznych. No i tak żeśmy trochę sobie tam chwilę pogadały właśnie o, jak to się mówi, o starych Polakach, o dawnych czasach. Świetnie wygląda. Super jest.
1: To dobrze, że pani mają taki kontakt. Kolejna kwestia, którą chciałem zapytać, to jest kabaret Romana. Jak to się stało, że pani trafiła do kabaretu? Co to w ogóle był kabaret Romana?
0: To był kabaret imienia Romana w Radomiu z Radomia. O, tak to pełna nazwa. Do kabaretu zaprosił mnie, do udziału w kabarecie, zaprosił mnie Marek Modlewski, który też jest absolwentem Kochanowskiego. On chyba był dwie klasy niżej. No i tak w szkole takżeśmy jakoś się mijali, zresztą on tam ten kabaret założył z dwoma kolegami, jakoś nie miał pomysłu na właśnie na panie.

0: potem zaprosił mnie właśnie w Bajarka Rabędę, bo były takie pojedynki kabaretów w Rotundzie w Krakowie. I chodziło o piosenkę w kabarecie, była taka kategoria konkursowa, piosenka w kabarecie i właśnie zaprosił mnie, żebym coś tam zaśpiewała. Tu się pochwalę, że sam pan Robert Makłowicz oddał na mnie głos. Ale nie zwyciężyliśmy w ogóle tej kategorii.
1: To była piosenka kulinarna?
0: Nie. To była właśnie piosenka Ewy Nakoniecznej, która też była poetką, pisarką.
1: Okay.
0: I postanowiłam tej piosenkę wykorzystać. A walczyliśmy wtedy, pamiętam jak dziś, z kabaretem Moralnego Niepokoju.
1: Czyli taki dość znany kabaret.
0: Tak, tak. No oni już potem tam poszli. No u nas się troszeczkę to, myśmy jeszcze przez parę lat tego Romana, kto się mówi, tłukli, no ale też nasze drogi się porozchodziły. My tutaj w teatrze, Marek też wyjechał tam do Warszawy, zaczął pisać swoje tam dramaty i świetnie mu to zresztą idzie. Poza tym właśnie koło, znaczy historia trochę zatoczyła koło, bo wystawialiśmy chyba 4 lata temu czy 3 sztukę Marka tutaj u nas, Wstyd. Marek przyjechał na premierę, bardzo się cieszył, bo najpierw ten Wstyd był wystawiany w Teatrze Współczesnym w Warszawie, teraz jest, że tak powiem, u nas. No i taka nasza ta współpraca, że tak powiem, się zadzierzga, mamy kontakt.
1: Była pani odpowiedzialna w kabarecie tylko za piosenki, czy to były też skecze?
0: Nie, to skecze, to później jeździliśmy właśnie na konkursy, mamy na swoim koncie naprawdę sporo wygranych, czy na Przewałce, w Wałbrzychu, bo to nie był tylko jeden, znaczy takim pierwszym takim właściwie to była taka sztuka teatralna trochę, to było Henryk Psikwy albo Kto Następny, facecie, który zmartwychwstaje, to właśnie tytułowy Henryk, i z tą sztuką żeśmy objeździli różne tam przeglądy, potem graliśmy ją nawet tutaj w teatrze też na scenie kameralnej. Marek potem nam się starał, żeby to może zekranizować, ale no na razie to jakoś poszło, odstawiło się do kąta i no zaczął pisać inne sztuki. Mieliśmy też na kolejny tam właśnie do Rotundy w Krakowie, na kolejny konkurs, następną też taką sztukę złożoną z różnych skeczy. No trochę mówię, pojeździliśmy, no i byłam jedyną kobietą w tym kabarecie. Więc sporo się dowiedziałam dzięki temu o męskim świecie.
1: Tak, tak bywa.
0: No ale to było bardzo, też bardzo fajne doświadczenie. Bardzo lubiliśmy być ze sobą, grać, jeździć. No może jeszcze kiedyś do tego wrócimy, nie wiem. Nie mówimy nie.
1: Występowała też pani w serialach. W takich rolach epizodycznych, ale kilka tych seriali jest na pani koncie.
0: No jest i ja sobie się śmieję, że gram tak zwane wypełniacze. Wiadomo, że już tam główni bohaterowie są, no i trzeba tę historię gdzieś tam o kogoś tam uzupełnić. Ja się specjalizuję w tych serialach, można powiedzieć, w rolach z rozpaczonych matek. Podobno mi to świetnie. Potrafię płakać na zawołanie przed kamerą, chociaż ostatnio w jednym tam serialu te moje łzy wycięli, czego nie mogę im darować. No ale rozumiem, że niestety czas był ważniejszy, czas odcinka, długości tego odcinka. Ale bardzo lubię też te prace. Nie wiem, czy potrafiłabym, tak jak niektórzy, przez tyle lat na tym planie tam siedzieć i codziennie chodzić jak do fabryki. Ale no bo to generalnie na planie się czeka. A to na ujęcie, a to na zmianę światła, a to na zmianę kostiumów.
1: A to dobel jeden, drugi, trzeci, ósmy.
0: Tak. No do ósmego nie doszłam. Raczej jeden, dwa powiedzmy są jakieś te. Fajna jest to praca też, bardzo. Ale no ja kocham ten teatr, ten dech, ten właśnie kurz, te kurtyny, moją garderobę, moje koleżanki z garderoby, w ogóle całe wszystkich pracowników teatru. No, zmieniają się ludzie, no bo część odchodzi na emeryturę, no to już jest naprawdę parę ładnych lat, przychodzą nowi. Znaczy duża jest rotacja, jeśli chodzi o młode osoby, bo no... Cóż, próby w teatrze trwają po 8 godzin. To jest 10.14, 18.22, więc właściwie praktycznie cały dzień mamy, jak to się mówi, rozwalony. Pół weekendy zajęte, bo gramy na poniedziałki mamy wolne, żeby sobie pozałatwić jakieś tam sprawy. No często też tak bywało wcześniej, że bardzo dużo pracowałam i było tak, że w sobotę była na przykład premiera, a we wtorek zaczęliśmy już próby do nowej sztuki, więc nie było takiego trochę oddechu. No i to momentami też śmiałam się, że wygląda jak w koszarach. Każdy dzień jest jakimś takim dniem świstaka. Wstajesz, śniadanie, próba, obiad, zakupy, próba i tak cały tydzień, prawda? Cały tydzień, cały miesiąc, w zależności od tego, jak ile mamy przeznaczone czasu na przygotowanie danego spektaklu.
1: A nie mogę też o to nie zapytać i tutaj nie będę szczególnie oryginalny. Zdarzało się zapomnieć tekstu na scenie?
0: Oczywiście. Znaczy taką najbardziej sytuacją, którą pamiętam, bo to była właśnie sytuacja w Małym Księciu. Boże, 1994 rok, tak. Gra tego Lisa, to już było chyba ze 150 przedstawienie, więc powinno się mieć od tak w małym palcu ten tekst. I grałam to właśnie z takim kolegą właśnie po fachu, Krystian miał na imię ten chłopiec, bo to mali książęta, tak, się zmieniali co jakiś czas, bo chłopcy rośli i tak dalej. Więc to już był któraś obsada tego Małego Księcia i właśnie z Krystianem tak sobie tutaj gadamy i ja miałam taki tekst, że kiedy mnie oswoisz, będę twoim przyjacielem, tak? I teraz, no i tam coś mówię, i kiedy mnie... I ten wyraz mi wypadł. Boże, co ja mam tu powiedzieć? Naprawdę, to była czarna dziura. Milion lat, że tak powiem, chyba upłynęło. I słyszę, jak

0: było cudowne, no. No zdarza się też, że zapomnieć. Znaczy,
1: czyli zachował się jak profesjonalny aktor.
0: Tak, jak profesjonalny aktor. No czasami bywa z tym tekstem, no i nieraz jest tak, że jak możemy się poratować sami nawzajem z kolegami, powiedzmy, jak mówimy tam jakąś prozą, ktoś coś nawiąże, no to okej, gorzej trochę z wierszem, nie? Ale żeby nie, jak się wypadnie z rytmu rymu i w ogóle co tutaj szyjemy.
1: Chyba ale... da się ograć taką sytuację, tak żeby widz nie, że to tak miało być na przykład?
0: Tak. No widz, jeśli przychodzi pierwszy raz, no to, no to nie ma pojęcia, nie? Co się stało, czy ta pauza, ta dziura, ta cisza to ktoś. Ale są widzowie, którzy bywają kilkakrotnie na różnych spektaklach, to już powiedzmy by się na pewno na to złapali, że tu, tu wypadł tekst, albo coś zapomnieliśmy, albo coś się szyje.
1: No tak, to teatr. Jesteśmy w radiu, więc ja nie mogę też nie powiedzieć, że wspaniały głos, po prostu bardzo miło się pani słucha. Więc na koniec zapytam o role dubbingowe. Czy pani próbowała swoich sił w dubbingu?
0: Tak, to właśnie jeszcze muszę też, jak próbował pan powiedział o radiu, ja też pracowałam w radiu, które mieściło się wtedy, było super, bo się mieściło na czwartym piętrze w teatrze.
1: Wszystko pod ręką?
0: Tak, i wtedy latałam góra-dół, jak to się mówi, z audycji na spektakl, ze spektaklu na audycję. Przygoda z radiem też była super, naprawdę. A jeśli chodzi o dubbing, no to niedawno tam, w tamtym roku rozpoczęłam współpracę właśnie z takim studiem dubbingowym. Super praca, naprawdę, lepsza niż jakakolwiek terapia, nie wiem. Tam się można wykrzyczeć, tam trzeba mówić, no jest to zupełnie inny rodzaj ekspresji. Można się wykrzyczeć, wygłupiać, zupełnie bezkarnie, no i za jakieś tam pieniądze. Super.
1: Kogo pani dubbinguje? Może pani zdradzić?
0: Dubbingowałam Smoczycę. Smoczycę.

0: życzyć właśnie pani, żeby ten daming się tutaj rozwijało jak najlepiej tutaj.
1: Tak, proszę życzyć, bo myślę, że to jest też fajny kierunek.
0: Otrzymamy kciuki.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Izabela Berejko była dzisiaj gościem w naszej studiu. Bardzo dziękuję za wizytę i no, że odsłoniła pani trochę kulis teatralnych przede wszystkim.
1: No myślę, że kiedyś jeszcze się spotkamy za jakiś czas, to będę miała więcej anegdoty do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
0: Mam nadzieję. Dziękuję bardzo.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.